0: jesteśmy taką marką, która jest bardzo otwarta, przyjazna i tworzymy tu taką przyjazną atmosferę. Więc klient, który przychodzi tutaj, nie czuje się jak klient, tylko bardziej jak część takiej większej grupy, czyli tworzymy społeczność.
1: Jak wyglądały początki? No bo kobiety, które nagle zmieniają to, co robią i tworzą swoją markę.
0: O, to jest bardzo ciekawa historia, dlatego że ja mieszkałam w Krakowie, Ania, z którą współzakładałam Everyday Official, mieszkała w Trójmieście i ona, ja w ogóle byłam bardzo daleka od mody, pracowałam w urzędzie wojewódzkim, byłam urzędasem, tak, i pamiętam jakie pierwsze spotkanie z Anią i pytałam się jej, czym się zajmuje, a Ania mówiła, że jestem w branży fashion i dla mnie to było po prostu jak kosmos, tak, no bo absolutnie nie widziałam, czym to się je, a poznałyśmy się w ten sposób, że poznałyśmy się na grupie wsparcia dla kobiet chorych na nowotwory kobiece, no konkretnie chodziło o raka jajnika, Ania miała czynną chorobę, ja na szczęście wychodziłam z choroby i brałyśmy udział w takim projekcie Onkoraise Wybieram Życie i płynęłyśmy na takim statku, jachcie Zjawa 4 na Visby. To był wtedy pierwsza edycja tego projektu. Kilkanaście kobiet właśnie chorych na nowotwory płynęło, żeby pokazać, że można z chorobą żyć, funkcjonować, żeglować. To by też zaraziło mnie to pastwą żeglarstwa i tak bardzo zacieśniło moje więzy, tą przyjaźń z Anią. No i później po tam paru latach przyjaźni ja zamarzyłam sobie w ogóle, żeby do Trójmiasta się przeprowadzić i Ania mi w tej przeprowadzce pomogła, a później zaczęła mi opowiadać o swoich marzeniach i jednym z jej marzeń było założenie marki odzieżowej, tylko mówiła mi zawsze, że nie ma z kim. I w którymś momencie jej powiedziałam, to już masz z kim. No i zaczęłyśmy tak to tworzyć. Byłyśmy we dwie. Niestety Ania w 2020 roku zmarła na raka jajnika. Wcześniej dołączyła do nas trzeci muszkieter, jak to zawsze mówiłyśmy, Asia. No i najpierw byłyśmy we dwie, potem byłyśmy we trzy i teraz zostałyśmy we dwie. Czyli prowadzę to ja, Agata i moja wspólniczka Asia. Która też jest dziewczyną też po przejściach onkologicznych.
1: No właśnie, to jest niesamowite, że z historii, no niekoniecznie udanej, fajnej, stworzyłyście coś wielkiego, a też pokazałyście, jaką siłę ma kobieca przyjaźń.
0: No tak, zresztą do dzisiaj ta marka właśnie się opiera na tej przyjaźni, stąd też właśnie ten opis. Ja sobie nie wyobrażam prowadzić takiego biznesu samemu i to jest bardzo wymagalne, to jest bardzo wymagająca branża i pełna takich zwrotów akcji. Tutaj rozmawialiśmy, że bardzo taka wrażliwa na rynek i ta przyjaźń, która jest między nami, pozwala nam trwać w kryzysie, w dobrych chwilach i w kryzysie, czyli jakby dzielimy się i tymi wspaniałymi chwilami, kiedy odnosimy sukcesy i bardzo się wspieramy w tych chwilach, kiedy jest gorzej, kiedy jest źle i trzeba, nie wiem, zakasać rękawy i mocniej popracować i po prostu, nie wiem, no nawet momenty były takie gorsze właśnie w COVID-zie, czy coś, trzeba było firmę ratować. I to, że jesteśmy we dwie, że sobie ufamy, że to jest właśnie oparte na tych wartościach, na absolutnym właśnie zaufaniu, no to pozwala nam po prostu się rozwijać.
1: Ania nad wszystkim czuwa, patrząc na zdjęcie, które tu stoi.
0: No mam nadzieję, że jest z nas dumna, bo pierwsza kolekcja bez niej była naprawdę dla mnie trudna, bo bardzo się bałam, czy podołam, bo Ania mnie prowadziła przez dłuższy czas za rękę, też dużo mnie nauczyła. I jak miałam to wszystko sama już wybierać, zawsze byłyśmy, nawet jak ona była już chora, no to przyjeżdżałam z tymi kawałkami tkanin, z guzikami, które wybrałam i zawsze jej pytałam, czy jest okej, czy jej się to podoba, co, w jakim kierunku idę i ona mi jakby mnie recenzowała, a tu nagle raptem człowiek został z tymi decyzjami sami, z całą pełną odpowiedzialnością za to. No udało się, akurat ta pierwsza kolekcja po odejściu Ani była bardzo dobrze przyjęta, za co bardzo dziękuję naszym klientkom, bardzo kobieca, dużo różu. Taka też, to było takie moje dziecko, bo tam zrobiłyśmy razem z Asią takie spodnie, dzwony, marynarki w stylu lat 70. To była taka nowość na rynku, to jeszcze wtedy tego nie było. Trochę się bałam, ale się okazało, że niepotrzebnie, bo jednak trzeba mieć też zaufanie do siebie. No i postawiłyśmy właśnie wtedy wszystko na tą jedną kartę i no i jesteśmy do dzisiaj, mimo takich warunków, jakie mamy teraz na rynku.
1: No właśnie, rynek jest trudny, bo tutaj przebijacie się z własną marką, projektami, a wiadomo, w sklepach, w galeriach mamy dużo ubrań, duży wybór w dużo niższych cenach.

0: tak, że to jest zupełnie jakby inny koncept, inna polityka firmy i inne wartości, tak jak to wcześniej mówiliśmy, dlatego że tak, po pierwsze my szyjemy w bardzo krótkich seriach, czasami po kilkanaście sztuk z rozmiaru. Głównie korzystamy z tkanin, które są pozostałościami po produkcjach dla dużych marek europejskich. Są jakościowe bardzo tkaniny, to są wełny i mieszanki wełen głównie. I tutaj są serie niepowtarzalne, czyli my, dla nas nie są produkowane 5, 6 tysięcy, 10 tysięcy metrów na nasze zamówienie, tylko my bardziej korzystamy już z tego obiegu zamkniętego, czyli coś już jest zostało wyprodukowane i my sobie to adaptujemy. Poza tym klientki u nas też mogą liczyć na takie dopasowanie, to znaczy my korzystamy z tych naszych form, które powstawały przez te wszystkie lata marki, ale jakby też bierzemy pod uwagę, że klientki są różne. Mamy klientki bardzo wysokie, mamy klientki niewysokie. Szyłyśmy dla klientek, które mają ponad 1,80 m, prawie 1,90 m wzrostu, czy tam były wydłużane rękawy, nogawki. Czasem, często się tak zdarza też, że klientki mają dwa różne rozmiary, czy na przykład góra jest mniejsza, dół jest mniejszy, więc to też dopasowujemy. Czasem się zdarza, że w pasie są bardzo wąskie, a bioda są szersze. My też lubimy mieć takie dopasowania. Zatem po prostu jakby wychodzimy też frontem do klienta i jak robimy te, bo też mamy taką drugą działalność oprócz tego, co jest na stronie internetowej, że szyjemy na zamówienie i tutaj klientki sobie wybierają, jaką chcą podszewkę, jaki chcą guzik i jakby też sami uczestniczą w tym etapie, współprojektują swoje ubrania. Czyli robimy, pokazujemy, jakie możemy guziki im dać, one sobie tam wybierają, czy metalowy, czy tam syntetyczny, czy jakiś inny, drewniany, co tam by chciały. I potem im dodajemy to wysokiej jakości ubranie, które może służyć latami. Czyli to nie jest taka sieciówka, gdzie kolekcji już w tej chwili kilkadziesiąt w ciągu roku, że one się zmieniają co miesiąc, czasami nawet dwa razy w miesiącu. My robimy dwie kolekcje, wiosna, lato, jesień, zima i czasami do tych kolekcji coś tam dorzucamy. Ale dbamy o to, żeby tak, no żeby były to klasyczne modele w tych kolorach takich basicowych, plus taki smaczek. Tutaj na przykład słuchacze nie będą widzieć, ale wisi taki płaszcz w kratę w różnych kolorach, to może zaświadczyć, jak wygląda. I to jest taki smaczek w kolekcji. Jest trochę koloru, trochę różu, trochę fioletu, coś tam fajnego dodajemy.
1: Jest piękny.
0: O, dziękujemy bardzo. Czyli pojawiają się też takie perełki, takie wyszukane rzeczy, że jakąś taką super wełnę gdzieś tam znajdziemy, damy jakąś kontrastową podszewkę, lamówkę, do tego jakiś tam wykończymy jakoś ładnie jakimś super guzikiem i to ma taki smaczek wtedy. To są niepowtarzalne rzeczy, no bo jeżeli jesteśmy w stanie wyprodukować 30 płaszczy, to jakie jest prawdopodobieństwo, że gdzieś tam wyjdziemy i ktoś zobaczy kogoś drugiego? No małe w sumie, nie? A w sieciówce? No to tych rzeczy jest dużo, one są produkowane, ciągle się zmieniają, te fasony, wzory, no i dlatego nasze klientki, te, które są z nami, to często do nas wracają. My tam im coś dokładamy, to jakieś nowe fasony, trochę jest dopasowanych, trochę oversize, czy tak dla każdego się coś fajnego znajdzie.
1: Przeczytałam na waszej stronie, że te kolekcje to jest wasz manifest dojrzałości i faktycznie jest tak, że przychodzi tu więcej dojrzałych pani, czy młode gdynianki też chcą się poczuć elegancko?
0: Ale widzisz, to jest bardzo ciekawe, bo jakby marka powstawała takim mottem Ani, to było to, że nasza marka ma zmarszczki. Tak ona zawsze mówiła, nasza marka ma zmarszczki. Chodziło tu o takie szeroko pojęte akceptację siebie. Czyli, że akceptuję to, że jestem kobietą, że mam sobie swoje mankamenty, że mam zmarszczki, że akceptuję tą swoją dojrzałość. I faktycznie dużo bardzo mamy kobiet dojrzałych i one wykonują bardzo fajne, różne zawody. Tu mamy dużo rozmów w butiku i to są bardzo ciekawe zawsze rozmowy. Czasem się też zachwycamy tym, co nasze klientki robią w życiu. Mamy dziewczyny, które tańczą w jakimś tam zespole. No, to są naprawdę super osoby, ale często się zdarza, że klientki przychodzą z córkami. Nawet nastolatki nam się zdarzały i one są też zachwycone tymi rzeczami, bo one są takie ponadczasowe, klasyczne, ale można je fajnie też wystylizować. I tak się zdarzało, że nawet klientki dzwoniły, ja muszę kupić nową marynarkę, bo tą, którą kupiłam od was, zabrała mi nastoletnia córka. Tak się zdarza, także no nie jest to taki styl bardzo zwariowany, młodzieżowy, taki fancy, ale no jest to na pewno na czasie i młodsze klientki też tutaj się odnajdują jak najbardziej.

0: Jak wygląda przygotowanie kolekcji? No bo to są jednak dalekie podróże na przykład, tak? Bo tutaj jesteśmy w Gdyni, ale na przykład pomysłów i właśnie materiałów szukacie, nie wiem, w Rzymie.
1: Wiesz co, najczęściej zaczyna się od znalezienia tkanin, od szukania tkanin. Przynajmniej ja od tego zaczynam. Jeżeli znajduję jakąś tkaninę, która mi się wybitnie podoba, nam i Jasi, to wtedy na jej bazie budujemy resztę. Bo nasze kolekcje, jakby ktoś tam śledził nas, to są dość spójne. Znaczy one mają tam jakieś punkty styku i no są po prostu, jeżeli kolorowy płaszcz i ma takie i takie kolory, to staramy się budować wokół tego resztę kolekcji. Na ten moment, już po 5 latach istnienia marki, mamy taką, właśnie można powiedzieć, że mamy dwie linie. Linię basic to jest taka linia, gdzie cały czas doszywamy, są to klasyki, czyli te kolory takie bazowe, granat czarny, biały, odcienie, kolory ziemi, tak? Dużo beżów, tu mamy taką wanilię, która też jest bardzo fajnym kolorem i to szyjemy na bieżąco cały czas. A oprócz tego wchodzimy z tymi kolekcjami sezonowymi i tutaj są takie ciekawsze kolory, takie bardziej szalone, jest trochę kobaltu, jest błękit, są róże i tak dalej. I tutaj dokładamy, mamy wełnę w prążki, trochę w lecie lnu, z lnu szyjemy, z mieszanek lnu, także też jakby reagujemy na to też, co kobiety do nas mówią, czego one od nas chcą, bo czasami jest tak, zróbcie różowe albo zróbcie coś z fioletu i my jakby też odpowiadamy, bo słuchamy bardzo. Zróbcie, nie wiem, spódnicę, zróbcie klubową, krótką marynarkę i my wtedy pracujemy nad formą takiej marynarki, ja szukam inspiracji, myślę, wymyślam, rysuję i później jakby spotykamy się z konstruktorem, konstruktor już konstruuje i potem jest długi, mozolny proces sprawdzania formy.
0: A urzędniczka w świecie fashion się odnalazła?
1: No wiesz co, ja zawsze byłam taką artystyczną duszą, która nie wiedziała, co ze sobą robić. I tak trochę z przypadku poszłam na studia ekonomiczne, które nomen omen bardzo się przydają w tej pracy, bo nie tylko estetyka, nie tylko tkaniny, ale firma to głównie też liczenie. Liczenie kosztów, podatki i tak dalej, więc tutaj też jakby to się przydaje, tak? To trzeba umieć liczyć niestety. No i to jest taki, wiesz, taki moment największego stresu i takiego dreszczyku emocji, no bo jak pracuje się w tym zamknięciu, czasem coś tam przemycamy na stories, czy tam gdzieś w reelsach, pokazujemy to zaplecze, bo myślimy wszystko w Polsce, to też jest dla mnie, według mnie mega ważne, że cała nasza kolekcja powstaje w Polsce i tylko w polskich szwach, które są zresztą etyczne i dobrze wynagradzają swoich pracowników, dobrze ich traktują, ale ona jest taka schowana przed światem i w momencie, kiedy następuje ten moment, że są odszyte te modele dla modelki na sesję zdjęciową, my to potem tą sesję robimy i my robimy w ogóle wszystko same, czyli jakby wszystkie opisy, wszystkie, całe zarządzanie stroną internetową, wszystko to razem same robimy z Asią, układamy i taki moment, że klikamy i tak, teraz to już jest ten moment oddania, to jest taki, jejku, co teraz będzie, czy to się spodoba, czy nie spodoba i kiedy dostajemy ten feedback taki pozytywny, no to jest chyba najpiękniejszy moment w ogóle tworzenia tego.
0: A nie macie wrażenia, że tutaj przepisem na sukces jest to, że kobiety tworzą dla kobiet?
1: O, na pewno. Tym bardziej, że no, kobiety dojrzałe tworzą dla kobiet dojrzałych i to, że my nie jesteśmy takie doskonałe. Jakby ktoś nas zobaczył, to nie mamy rozmiaru tam z zero i tak dalej. Jedna jest niższa, druga jest wyższa. Ania była bardzo drobna, ja nie jestem. Asia jest wyższa ode mnie. Że my też możemy te ubrania testować na sobie. Same w tym chodzimy często. Same to jakoś tam przełamujemy w swoich własnych stylizacjach i my po prostu w ten brand bardzo mocno wierzymy. Więc ja wszystko też firmuję swoim nazwiskiem, więc ja nie mogę wypuścić czegoś, w czym bym nie chodziła, co mi się nie podoba. Więc to jest też jakby pokazanie tego, co jest we mnie, co mi się podoba, co jest moją estetyką.
2: Magazyn lokalny.
0: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Poprzez modę manifestują swoją dojrzałość. Everyday Official to gdyńska marka, która swoimi projektami dosłownie podbija świat. Za jednak każdym garniturem, marynarką i wykrojem kryje się wyjątkowa historia trzech przyjaciółek, które miały i mają wielkie marzenia. Jedna z nich, Agata Ślazyk, opowiedziała nam o nich. Napisałyście na swojej stronie, że tutaj w tej marce przemycacie swoją filozofię życia. Więc jaka jest wasza filozofia?
1: Wiesz co, chodzi generalnie o to, że my jesteśmy bardzo blisko kobiet, czyli ich słuchamy, słuchamy ich potrzeb i jesteśmy taką marką, która jest bardzo otwarta, przyjazna i tworzymy tu taką przyjazną atmosferę. Więc klient, który przychodzi tutaj, nie czuje się jak klient, tylko bardziej jak część takiej większej grupy, czyli tworzymy społeczność.
0: Jak wyglądały początki? No bo kobiety, które nagle zmieniają to, co robią i tworzą swoją markę.
1: O, to jest bardzo ciekawa historia, dlatego że ja mieszkałam w Krakowie, Ania, z którą współzakładałam Everyday Official, mieszkała w Trójmieście i ona, ja w ogóle byłam bardzo daleka od mody, pracowałam w urzędzie wojewódzkim, byłam urzędasem, tak, i pamiętam, jakie pierwsze spotkanie z Anią, pytałam się jej, czym się zajmuje, a Ania mówiła, że jestem w branży fashion i dla mnie to było po prostu jak kosmos, tak, no bo absolutnie nie widziałam, o co, czym to się je, a poznałyśmy się w ten sposób, że poznałyśmy się na grupie wsparcia dla kobiet chorych na nowotwory kobiece. No, konkretnie chodziło o raka jajnika. Ania miała czynną chorobę. Ja na szczęście wychodziłam z choroby i brałyśmy udział w takim projekcie Onkoraise Wybieram Życie i płynęłyśmy na takim statku, jachcie Zjawa 4 na Wisby. To był wtedy pierwsza edycja tego projektu. Kilkanaście kobiet właśnie chorych na nowotwory płynęło, żeby pokazać, że można z chorobą żyć, funkcjonować, żeglować. To by też zaraziło mi to pastwą żeglarstwa i tak bardzo zacieśniło moje więzy, tą przyjaźń z Anią. No i później po tam paru latach przyjaźni ja zamarzyłam sobie w ogóle, żeby do Trójmiasta się przeprowadzić i Ania mi w tej przeprowadzce pomogła. A później zaczęła mi opowiadać o swoich marzeniach i jednym z jej marzeń było założenie marki odzieżowej. Tylko mówiła mi zawsze, że nie ma z kim. I w którymś momencie jej powiedziałam, to już masz z kim. No i zaczęłyśmy tak to tworzyć. Byłyśmy we dwie. Niestety Ania w 2020 roku zmarła na raka jajnika. Wcześniej dołączyła do nas trzeci muszkieter, jak to zawsze mówiłyśmy, Asia. No i najpierw byłyśmy we dwie, potem byłyśmy we trzy i teraz zostałyśmy we dwie. Czyli prowadzę to ja, Agata i moja wspólniczka Asia, która też jest dziewczyną też po przejściach onkologicznych.
0: No właśnie, to jest niesamowite, że z historii, no niekoniecznie udanej, fajnej, stworzyłyście coś wielkiego, a też pokazałyście, jaką siłę ma kobieca przyjaźń.
1: No tak, zresztą do dzisiaj ta marka właśnie się opiera na tej przyjaźni, stąd też właśnie ten opis. Ja sobie nie wyobrażam prowadzić takiego biznesu samemu i to jest bardzo wymagalne, to jest bardzo wymagająca branża i pełna takich zwrotów akcji. Tutaj rozmawialiśmy, że bardzo taka wrażliwa na rynek i ta przyjaźń, która jest między nami, pozwala nam trwać w kryzysie, w dobrych chwilach i w kryzysie, czyli jakby dzielimy się i tymi wspaniałymi chwilami, kiedy odnosimy sukcesy i bardzo się wspieramy w tych chwilach, kiedy jest gorzej, kiedy jest źle i trzeba, nie wiem, zakasać rękawy i mocniej popracować i po prostu, nie wiem, no nawet momenty były takie gorsze właśnie w COVID-zie, czy coś trzeba było firmę ratować. I to, że jesteśmy we dwie, że sobie ufamy, że to jest właśnie oparte na tych wartościach, na absolutnym właśnie zaufaniu, no to pozwala nam po prostu się rozwijać.
0: Ania nad wszystkim czuwa, patrząc na zdjęcie, które tu stoi.
1: No mam nadzieję, że jest z nas dumna, bo pierwsza kolekcja bez niej była naprawdę dla mnie trudna, bo bardzo się bałam, czy podołam, bo Ania mnie prowadziła przez dłuższy czas za rękę, też dużo mnie nauczyła. I jak miałam to wszystko sama już wybierać, zawsze byłyśmy, nawet jak ona była już chora, no to przyjeżdżałam z tymi kawałkami tkanin, z guzikami, które wybrałam i zawsze jej pytałam, czy jest okej, czy jej się to podoba, co, w jakim kierunku idę i ona mi jakby mnie recenzowała, a tu nagle raptem człowiek został z tymi decyzjami sami, z całą pełną odpowiedzialnością za to. No udało się, akurat ta pierwsza kolekcja po odejściu Ani była bardzo dobrze przyjęta, za co bardzo dziękuję naszym klientom, wszystko, bardzo kobieca, dużo różu. Taka też, to było takie moje dziecko, bo tam zrobiłyśmy razem z Asią takie spodnie, dzwony, marynarki w stylu lat 70. To była taka nowość na rynku, to jeszcze wtedy tego nie było. Trochę się bałam, ale się okazało, że niepotrzebnie, bo jednak trzeba mieć też zaufanie do siebie. No i postawiłyśmy właśnie wtedy wszystko na tą jedną kartę i no i jesteśmy do dzisiaj, mimo takich warunków, jakie mamy teraz na rynku.
0: No właśnie, rynek jest trudny, bo tutaj przebijacie się z własną marką, projektami, a wiadomo, w sklepach, w galeriach mamy dużo ubrań, duży wybór w dużo niższych cenach.
1: Tak, bo to jest zupełnie jakby inny koncept, inna polityka firmy i inne wartości, tak jak też wcześniej mówiliśmy, dlatego że tak, po pierwsze my szyjemy w bardzo krótkich seriach, czasami po kilkanaście sztuk z rozmiaru. Głównie korzystamy z tkanin, które są pozostałościami po produkcjach dla dużych marek europejskich. Są jakościowe bardzo tkaniny, to są wełny i mieszanki wełen głównie. I tutaj to są serie niepowtarzalne, czyli dla nas nie są produkowane 5, 6 tysięcy, 10 tysięcy metrów na nasze zamówienie, tylko my bardziej korzystamy już z tego obiegu zamkniętego, czyli coś już jest zostało wyprodukowane i my sobie to adaptujemy. Poza tym klientki u nas też mogą liczyć na takie dopasowanie, to znaczy my korzystamy z tych naszych form, które powstawały przez te wszystkie lata marki, ale jakby też bierzemy pod uwagę, że klientki są różne. Mamy klientki bardzo wysokie, mamy klientki niewysokie. Szyłyśmy dla klientek, które mają ponad 1,80 m, prawie 1,90 m wzrostu, czy tam były wydłużone rękawy, nogawki. Często się tak zdarza też, że klientki mają dwa różne rozmiary, czy na przykład góra jest mniejsza, dół jest mniejszy, więc to też dopasowujemy. Czasem się zdarza, że w pasie są bardzo wąskie, a biodra są szersze. My też robimy się takie dopasowania. Zatem po prostu jakby wychodzimy też frontem do klienta i jak robimy te, bo też mamy taką drugą działalność oprócz tego, co jest na stronie internetowej, że szyjemy na zamówienie i tutaj klientki sobie wybierają, jaką chcą podszewkę, jaki chcą guzik i jakby też sami uczestniczą w tym etapie, sobie współprojektują swoje ubrania. Czy robimy, pokazujemy, jakie możemy guziki im dać, one sobie tam wybierają, czy metalowy, czy tam syntetyczny, czy jakiś inny, drewniany, co tam by chciały. I potem im dodajemy to wysokiej jakości ubranie, które może służyć latami. Czyli to nie jest taka sieciówka, gdzie kolekcji już w tej chwili kilkadziesiąt w ciągu roku, że one się zmieniają co miesiąc, czasami nawet dwa razy w miesiącu. My robimy dwie kolekcje, wiosna, lato, jesień, zima i czasami do tych kolekcji coś tam dorzucamy. Ale dbamy o to, żeby tak, no żeby były to klasyczne modele w tych kolorach takich basicowych, plus taki smaczek. Tutaj na przykład słuchacze nie będą widzieć, ale wisi taki płaszcz w kratę w różnych kolorach, to może zaświadczyć, jak wygląda. I to jest taki smaczek w kolekcji. Jest trochę koloru, trochę różu, trochę fioletu, coś tam fajnego dodajemy.
0: Jest piękny.
1: O, dziękujemy bardzo. Czyli pojawiają się też takie perełki, takie wyszukane rzeczy, że jakąś taką super wełnę gdzieś tam znajdziemy, damy jakąś kontrastową podszewkę, lamówkę, do tego jakiś tam wykończymy jakoś ładnie jakimś super guzikiem i to ma taki smaczek wtedy. I to są niepowtarzalne rzeczy, no bo jeżeli jesteśmy w stanie wyprodukować 30 płaszczy, to jakie jest prawdopodobieństwo, że gdzieś tam wyjdziemy i ktoś zobaczy kogoś drugiego? No małe w sumie, nie? A w sieciówce? No to tych rzeczy jest dużo, one są produkowane, ciągle się zmieniają, te fasony, wzory, no i dlatego nasze klientki, te, które są z nami, to często do nas wracają. My tam im coś dokładamy, to jakieś nowe fasony, trochę jest dopasowanych, trochę oversized, czy tak dla każdego się coś fajnego znajdzie.
0: Przeczytałam na waszej stronie, że te kolekcje to jest wasz manifest dojrzałości i faktycznie jest tak, że przychodzi tu więcej dojrzałych pań, czy młode gdynianki też chcą się poczuć elegancko?
1: Ale widzisz, to jest właśnie bardzo ciekawe, bo jakby marka powstawała takim mottem Ani, to było to, że nasza marka ma zmarszczki. Tak ona zawsze mówiła. Nasza marka ma zmarszczki. Chodziło tu o takie szeroko pojęte akceptację siebie. Czyli, że akceptuję to, że jestem kobietą, że mam ze swojej mankami momenty, że mam zmarszczki, że akceptuję tą swoją dojrzałość i faktycznie dużo bardzo mamy kobiet dojrzałych i one wykonują bardzo fajne różne zawody. Tu mamy dużo rozmów w butiku i to są bardzo ciekawe zawsze rozmowy. Czasem się też zachwycamy tym, co nasze klientki robią w życiu. Mamy dziewczyny, które tańczą w jakimś tam zespole. No, to są naprawdę super osoby, ale często się zdarza, że klientki przychodzą z córkami. Nawet nastolatki nam się zdarzały i one są też zachwycone tymi rzeczami, bo one są takie ponadczasowe, klasyczne, ale można je fajnie też wystylizować. I tak się zdarzało, że nawet klientki dzwoniły, ja muszę kupić nową marynarkę, bo tą, którą kupiłam od was, zabrała mi nastoletnia córka. Tak się zdarza, także no nie jest to taki styl bardzo zwariowany, młodzieżowy, taki fancy, ale no jest to na pewno na czasie i młodsze klientki też tutaj się odnajdują jak najbardziej.

0: Jak wygląda przygotowanie kolekcji? No bo to są jednak dalekie podróże na przykład, tak? Bo tutaj jesteśmy w Gdyni, ale na przykład pomysłów i właśnie materiałów szukacie, nie wiem, w Rzymie.
1: Wiesz co, najczęściej zaczyna się od znalezienia tkanin, od szukania tkanin. Ja, przynajmniej ja od tego zaczynam. Jeżeli znajduję jakąś tkaninę, która mi się wybitnie podoba, nam i Jasi, to wtedy na jej bazie budujemy resztę. Bo nasze kolekcje, jakby ktoś tam śledził nas, to są dość spójne. Znaczy one mają tam jakieś punkty styku i one są po prostu, jeżeli tam jest kolorowy płaszcz i ma takie i takie kolory, to staramy się budować wokół tego resztę kolekcji. Na ten moment, już po 5 latach istnienia marki, mamy taką, właściwie można powiedzieć, że mamy dwie linie. Linię basic to jest taka linia, gdzie cały czas doszywamy, są to klasyki, czyli te kolory takie bazowe, granat czarny, biały, odcienie, kolory ziemi, tak? Dużo beżów, tu mamy taką wanilię, która też jest bardzo fajnym kolorem i to szyjemy na bieżąco cały czas. A oprócz tego wchodzimy z tymi kolekcjami sezonowymi i tutaj są takie ciekawsze kolory, takie bardziej szalone, jest trochę kobaltu, jest błękit, są róże i tak dalej. I tutaj dokładamy, mamy wełnę w prążki, trochę w lecie lnu, z lnu szyjemy, zmieszanek lnu, także też jakby reagujemy na to też, co kobiety do nas mówią, czego one od nas chcą, bo czasami jest tak, zróbcie różowe albo zróbcie coś z fioletu i my jakby też odpowiadamy, bo słuchamy bardzo. Zróbcie, nie wiem, spódnicę, zróbcie klubową, krótką marynarkę i my wtedy pracujemy nad formą takiej marynarki, ja szukam inspiracji, myślę, wymyślam, rysuję i później jakby spotykamy się z konstruktorem, konstruktor już konstruuje i potem jest długi, mozolny proces sprawdzania formy.
0: A urzędniczka w świecie fashion się odnalazła?
1: No wiesz, to ja zawsze byłam taką artystyczną duszą, która nie wiedziała, co ze sobą robić. I tak trochę z przypadku poszłam na studia ekonomiczne, które nomen omen bardzo się przydają w tej pracy, bo nie tylko estetyka, nie tylko tkaniny, ale firma to głównie też liczenie. Liczenie kosztów, podatki i tak dalej, więc tutaj też jakby to się przydaje, tak? Tu trzeba umieć liczyć niestety. No i to jest taki, wiesz, taki moment największego stresu i takiego dreszczyku emocji, no bo jak pracuje się w tym zamknięciu, czasem coś tam przemycamy na stories, czy tam gdzieś w reelsach, pokazujemy to zaplecze, bo my szyjemy wszystko w Polsce, to też jest dla mnie, według mnie mega ważne, że cała nasza kolekcja powstaje w Polsce i tylko w polskich szwach, które są zresztą etyczne i dobrze wynagradzają swoich pracowników, dobrze ich traktują. Ale ona jest taka schowana przed światem i w momencie, kiedy następuje ten moment, że są odszyte te modele dla modelki na sesję zdjęciową, my to potem tą sesję robimy i my robimy w ogóle wszystko same, czyli jakby wszystkie opisy, wszystkie, całe zarządzanie stroną internetową, wszystko to razem same robimy, z Asią układamy i taki moment, że klikamy i tak, teraz to już jest ten moment oddania, to jest taki, jejku, co teraz będzie, czy to się spodoba, czy nie spodoba i kiedy dostajemy ten feedback taki pozytywny, no to jest chyba najpiękniejszy moment w ogóle tworzenia tego.
0: A nie macie wrażenia, że tutaj przepisem na sukces jest to, że kobiety tworzą dla kobiet?
1: O, na pewno, na pewno. Tym bardziej, że no, kobiety dojrzałe tworzą dla kobiet dojrzałych i to, że my nie jesteśmy takie doskonałe. Jakby ktoś nas zobaczył, to nie mamy rozmiaru tam z zero i tak dalej. Jedna jest niższa, druga jest wyższa. Ania była bardzo drobna, ja nie jestem. Asia jest wyższa ode mnie. Że my też możemy te ubrania testować na sobie. Same w tym chodzimy często. Same to jakoś tam przełamujemy w swoich własnych stylizacjach i my po prostu w ten brand bardzo mocno wierzymy. Więc ja wszystko też filmuję swoim nazwiskiem, więc ja nie mogę wypuścić czegoś, w czym bym nie chodziła, co mi się nie podoba. Więc to jest też jakby pokazanie tego, co jest we mnie, co mi się podoba, co jest moją estetyką.
2: Magazyn lokalny.
0: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. I wracamy do rozmowy z Agatą Śladzyk, współtwórczynią gdyńskiej marki Everyday Official. W tej części porozmawiamy o sile kobiecej przyjaźni i o tym, jak ważne są prawdziwe relacje z klientkami. A także, czy w świecie fashion odnajdują się mężczyźni? Posłuchajcie.
1: Znaczy, wiesz co, no mi się wydaje, że w ogóle kluczem do szczęścia jest takie zwolnienie trochę tempa, bo no ja chorowałam, mogę powiedzieć, że bardzo dużo, przez bardzo dużą część życia biegłam i w momencie, kiedy zwolniłam, to dopiero zobaczyłam, że ten świat jest fajny i że można

0: można z niego korzystać, że fajnie jest zjeść coś dobrego, ubrać się w coś wspaniałego, otulić się tą wełną czy jakimś fajnym materiałem, mieć dobrze odszyte ubrania, mieć fajne, wygodne buty i że lepiej jest sobie kupić coś 2-3 razy do roku i dbać o tą szafę. I teraz jest dużo, jest też taki trend, nie wiem czy zauważyłaś, takiego porządkowania swojej przestrzeni, porządkowania szafy. Jest dużo stylistek, które w tym pomagają, szafy kapsułowe, gdzie wszystko do siebie pasuje. To jest fajne, to oszczędza czas, nie ma człowiek frustracji, te rzeczy są dopasowane do sylwetek. Ja też często wchodziłam do sieciówek, kupowałam coś na siebie wcześniej, oczywiście jak byłam nieświadomym takim konsumentem, i te rzeczy później czasami z metkami wisiały w szafie, bo ja je potem ubierałam, nie mogłam, nie wiedziałam do czego to, z czym to zestawić. Potem się okazało, że też moje wybory niekoniecznie były dobre, bo tu podszewka plastikowa, tutaj niekoniecznie to było tak dobrze odszyte, dobrze leżało. Więc te rzeczy po jednym wyjściu czasami gdzieś tam leżały i co z nimi zrobić? To są hałdy ubrań, które zanieczyszczają niestety ziemię. No i mi się wydaje, że taka myśl o tym, że fajnie jest dobrze właśnie zjeść, fajnie się dobrze ubrać, że to jest inwestycja też w siebie.
1: Ale też mam wrażenie, że taka choroba uczy, że w życiu nie ma czasu na byle jakość.
0: No na pewno. Z tym, że wiesz, ja już jestem 10 lat po i ja już myślę tu i teraz, czyli też się nie fiksuję. Oczywiście dbam o zdrowie, o siebie, dbamy razem z Asią, ale już jakby myślę, wybiegam w przyszłość. Chcę się rozwijać, chcemy tworzyć, także ta choroba jest tłem. Nie jest sensem i ona po prostu była, trzeba to zaakceptować, już są konsekwencje tego są, ale na dzień dzisiejszy jakby otaczamy się ludźmi też zdrowymi. To nie jest tak, że wiesz, cały czas gdzieś tam ona jest w centrum, tylko ona zeszła troszkę na dalszy plan. Może dzięki temu, że jesteśmy już zdrowe, że możemy cieszyć się tym życiem. Natomiast no wiadomo, że wartość życia jest dla nas nadrzędna, bo my poznałyśmy ten strach, że można stracić, nie? To życie, więc smakowanie życia jest bardzo ważne. Nieważne, czy ono będzie trwało, tak jak w przypadku na przykład Ani, tylko 45 lat, ale na przykład Ania swoje życie wypełniła niesamowicie sensem. Czasami możemy żyć długo, ale bezsensownie. Takie jest moje zdanie osobiste oczywiście.
1: A lubisz ten błysk w oku, kiedy pani przychodzi do was, przymierza marynarkę i nagle czuje się kobieco?
0: Ojejku, to jest najpiękniejsze. To nie tylko jak przychodzi do nas, bo my dużą część rzeczy wysyłamy do całej Polski i dostajemy zdjęcia, dostajemy SMS-y. W ogóle dostajemy od tych dziewczyn bardzo fajny odzew. Czasami nawet dostajemy jakiś prezent, słuchajcie. Znaczy tam jakieś, wiesz, czekoladkę czy coś tam nam przemycą. Kiedyś przyjechał kurier przed świętami i przyniósł nam ozdobę świąteczną, jakieś tam pierniczki upieczone, więc no ja myślę, że to jesteśmy taką małą rodziną, bo to nie jest duża marka. Jeszcze jakiś czas temu to znałyśmy wszystkie klientki stałe, po prostu kojarzyłyśmy. Teraz troszeczkę jest gorzej, no bo jest tych klientek trochę więcej, ale i tak jak klientka zamawia, to my wiemy, że to jest klientka nasza stała i wiemy, co ona lubi. I czasami one dzwonią i pytają, a macie coś fajnego dla mnie? I my wtedy, okej, a to pani Małgosia, to wiem, to mam coś fajnego dla pani. I one mówią, nigdy się na was nie zawiodłyśmy. To jest dla nas taki komplement. To jest nagroda za to tworzenie.
1: Gdzieś klucz do sukcesu jest właśnie ten taki kontakt, też taka ta relacja bliska.
0: O, to na pewno, no tworzenie takiej relacji, która jest autentyczna, no bo jakby można też udawać, tworzyć takie udawane relacje, a u nas to rzeczywiście takie jesteśmy. My robimy tutaj urodziny butiku, przyjeżdżają dziewczyny nawet z Warszawy, zresztą do nas przyjeżdżają z Warszawy, z Poznania, to jest kawał drogi. Potrafią jechać na wakacje i tak je zaplanować, żeby odwiedzić nasz butik. A zdarzyło mi się tak, że przyjechała dziewczyna z Łodzi, która specjalnie sobie weekend tutaj z mężem zaplanowała, po to tylko, żeby nas wyściskać. Bo zrobiliśmy kilka realizacji dla niej przez internet, super nam się rozmawia przez telefon, fajnie jest interakcja przez Instagram czy przez Facebook, ale brakowało tego domknięcia, czyli poznania się na żywo, spojrzenia sobie w oczy. I ona mówi, ja muszę was zobaczyć, ja muszę was chociaż raz uściskać. I ona tu weszła razem z mężem, wyściskałyśmy się, no i teraz jakby też ta interakcja jest trochę inna, no bo znamy się też na żywo i to jest też super, tak?
1: Ten biedny mąż nie był świadomy tej wycieczki.
0: Myślę, że był, bo tu przyszedł też, w ogóle dużo tu kobiet z mężami przychodzi i fajne to jest, że mężczyźni też się

0: No i teraz jakby też ta interakcja jest trochę inna, no bo znamy się też na żywo i to jest też super, tak?
1: Ten biedny mąż nie był świadomy tej wycieczki.
0: Myślę, że był, bo to przyszedł też, w ogóle dużo tu kobiet z mężami przychodzi i fajne to jest, że mężczyźni też się, w ogóle dużo tu kobiet z mężami przychodzi i fajne to jest, że mężczyźni też się

0: Wolę, żebyś sobie kupiła coś ładnego, takiego dla ciebie specjalnie, żeby na ciebie dobrze leżało, że to jest też fajne. To też jest taka okazanie takiej miłości swojej kobiecie, tak, że dbałość o nią. No, także mamy takie też sygnały tutaj. Fajne chwile.
1: A czy przygotowując każdą kolekcję, macie gdzieś wrażenie, że ten duch Ani nad wami czuwa?
0: No na pewno, czasem tam, bo w ogóle tutaj siedzimy akurat w sklepie, ale mamy jeszcze tam obok pracownie takie miejsce, gdzie parkujemy paczki i tam jest pełno zdjęć Ani. Myśmy nigdy tych zdjęć nie wyrzuciły i nie wyrzucimy i ona gdzieś tam zawsze z nami jest. To są głównie zdjęcia z naszych wyjazdów, gdzie byłyśmy szczęśliwe, pojechałyśmy do Hiszpanii, tam się opalaliśmy. Pamiętam, że Ania w ogóle w którymś momencie ściągnęła tą chustkę. Piękna w ogóle kobieta. Tam jak wejdziecie na stronę, to zobaczycie ją, która się nie kłaniała też tej diagnozie. Ona zawsze podczas choroby pracowała, robiła wszystko. Także wiesz, no ona zawsze z nami jest. My zresztą spotykamy się też w takim gronie przyjaciół Ani. Co roku, co najmniej raz w roku, ale też często częściej nam się zdarza. No, wtedy się spotykamy w rocznicę odejścia Ani, idziemy sobie na cmentarz, a potem się spotykamy w jakiejś tam restauracji, sobie wspominamy. I to jest zawsze na pozytywnie, bo Ania prosiła, żeby to było pozytywne wszystko. Żeby to, co zostawiała, żeby to było z uśmiechem i takim... Tak się staramy. Staramy się być... zawsze mi mówiła, bądź pogodna. Więc ja się staram być pogodna. Myślę, że jestem taka.
1: Zdecydowanie.
0: No właśnie, gaduła i z natury pogodna, więc to tak, jeżeli w tym sensie, to na pewno z nami jest.
1: A ty czasami masz tak ochotę ukraść coś z wieszaka i powiedzieć, nie, ta marynarka jedzie ze mną do domu.
0: Wiesz co, to jest tak często, że ja sobie coś tam rezerwuję, że to jest moje absolutnie, ale wiesz, to jest takie, to co ja najbardziej, mi się podoba, to najczęściej bardzo szybko schodzi. I
1: dobry gust.
0: Tak, nie wiem, to jest chyba taka karma. 99% przypadków jest tak, że ja sobie coś zostawię, a i tak klient mnie prosi, że może by się znalazła jeszcze jedna taka w tym rozmiarze. No to tak ściągam z tego wieszaka i mówię, to proszę coś wziąć moje, sobie uszyję. No tak jak to się mówi, że bez butów chodzi i tak często jest. Chociaż ja rzeczywiście chodzę w naszych ubraniach, ja je bardzo lubię, mam swoje ulubione modele i myślę, że to jest też ważne, żebym ja też była takim reprezentantem tej marki.
2: Idziesz nad morze? Uważaj na morsy. Widok wskakujących do zimnego Bałtyku osób naprawdę mrozi krew w żyłach. Jak się jednak okazuje, taka kąpiel może przynieść wiele korzyści. Jakich? O tym opowiedział nam prawdziwy miłośnik zimna, który w lodzie spędził całe 3 godziny. Walerian Romanowski.
1: To teraz tylko najważniejsze pytanie. Chcę rozpocząć swoją przygodę z morsowaniem. Od czego powinnam zacząć?
3: No jak zaczynamy morsować, to warto, żeby ta osoba była zdrowa. Zdrowa, jeżeli mamy wątpliwości do naszego zdrowia, albo mamy już odpowiedni wiek, to powinniśmy się skonsultować z lekarzem i znaleźć osobę doświadczoną, która rozpocznie tą niesamowitą przygodę zimną. I o to chodzi, żeby to była osoba świadoma, która ma świadomy kontakt z zimnym, aby na początku nie nauczyć się pewnych mechanizmów i działań, no, które są niewłaściwe, bo często jest tak, że morsowanie jest obarczone wieloma mitami, czego to w wodzie nie wolno robić, wieloma zakazami, więc to nie jest tak. Mity, zakazy wynikają z niewiedzy i istotne, aby te początki były świadome, to wtedy ten rozwój w zimie będzie dużo szybszy i dużo przyjemniejszy i bez strachu.
1: A ten pierwszy raz powinien trwać minutę, dwie?
3: Jak długo przebywamy w lodowatej wodzie przy pierwszym morsowaniu do tego momentu, kiedy znajdziemy w tej wodzie spokój? Musimy wyrównać oddech w tej wodzie, znaleźć spokój i wychodzimy. Przelanie to nie jest długie, przebywanie w tej wodzie nieraz od minuty do kilku minut. To jest bardzo istotne, aby z lodowatej wody w pierwszym morsowaniu, jak i w kolejnych, wychodzić w takim stanie spokoju, nie ucieczki. Ponieważ jeżeli uciekniemy z tej wody przy pierwszych czy kolejnych morsowaniach, czy po zanurzeniu głowy jest pewna ucieczka z wody, to nasz umysł zapamięta ten stan i odbierze to jako taką reakcję negatywną i tym się będzie karmić. I być może tak się wydarzy, że ten umysł i nasze ciało będą się bały lodowatej wody, będą unikać. Dlatego jest bardzo istotne, w jakim stanie takim mentalnym wychodzimy z lodowatej wody.
1: No właśnie, często widzi się taki obrazek, że ktoś wbiega, jest tam 2 sekundy i ucieka.
3: No to właśnie, to jest taka ucieczka, no i dlatego takie zachowanie może, takie bardziej wytłumaczalne może być dla dzieci, bo to ciekawość dziecka, aby wskoczyć z tej wody i wyskoczyć, to jak najbardziej wytłumaczalne, ale osoba jakaś już jest dorosła, świadoma, to powinno to trochę inaczej wyglądać i dlatego jak ja wprowadzam pierwszy raz osobę, to biorę przynajmniej za rękę, więc ta ucieczka w pewnym sensie jest ograniczona, razem wchodzimy, razem zanurzamy, tłumaczę, co się dzieje z organizmem i człowiek zaczyna rozumieć te

0: ma spokój, więc widzisz, że jest w stanie w tej wodzie pobyć kilka minut i w takim spokoju, z taką gracją z tej wody wyjść.
1: A można powiedzieć, że zimno i morsowanie oczyszcza umysł?
0: Jak najbardziej, no zresztą przez ostatnie lata analizujemy tak bardziej dogłębnie, jak to zimno wpływa na zdrowie psychiczne. Dlaczego tak się dzieje? Bo jak jesteśmy w lodowatej wodzie, to nasz umysł odbiera to środowisko jako zagrożenie naszego życia. I my wtedy mamy pewien taki spokój i pustka w myślach, dlatego że nie ma co się rozważać nad problemami życiowymi, które mamy dzisiaj, jutro, pojutrze, za miesiąc, bo nasz umysł myśli, że my za chwilę zginiemy, więc to nie ma żadnego znaczenia. I dlatego w tym zimnie czujemy taki spokój, że jesteśmy tu i teraz i tylko jesteśmy, jest nasze ciało, nasz umysł i to zimno. I wszelkie problemy gdzieś tam ulatniają się, bo one w tej sytuacji nie są istotne.
1: A morsowanie dzieci wskazane?
0: Kto może morsować? Jeżeli chodzi o dzieci, to dla dziecka to musi być zabawa, bo często jest tak, że dzieci naśladują rodziców. Zresztą ja mam teraz synka, który ma rok czasu. Jak on widzi, jak ja wchodzę do bali z lodem, to dziecko nieraz rączko sięga po ten lód, żeby dotknąć, później za chwilę widzi, że ten lód boli, że ta rączka boli. Są pewne reakcje, więc to musi być zabawa dla dziecka. To musi być inicjatywa wychodząca od dziecka, nie od rodzica, żeby nie było tak, że rodzice morsują i za wszelką cenę chce, żeby dziecko morsowało. Dziecko ma się bawić w tej wodzie i praca z dzieckiem w zimnie jest dużo trudniejsza jak z osobą dorosłą, ale to są wyzwania, które lubię. Lubię wprowadzać dzieci, lubię pokazywać, widzieć, jak te dzieci szybko się rozwijają w tym zimnie i też ich bardziej, też chyba bardziej to zimno fascynuje jako taka ciekawość, że to jest coś innego. Często łączę wtedy lodowaty kąpiel dziecka z ciepłą balią, czy nawet lekką sauną, żeby te dzieci wiedzieli, że mają na tym wszystkim kontrolę i w każdej chwili mogą wyjść z tego zimne i zaczerpnąć tego ciepła jakby w innej postaci, takiej nadmiernej.
1: A po morsowaniu co najlepiej robić?
0: Znaczy, to jest pytanie na kilka wykładów. Jest wiele możliwości i sposobów, żeby przywrócić tę temperaturę utraconą, albo przywrócić ten komfort psychiczny, bo nieraz te zachowania, pomorsowanie służą nie do przywrócenia temperatury, a żeby mieć ten komfort psychiczny. Możemy mieć różne metody. Możemy się ubrać i w takiej postaci zostać. Możemy zastosować pomorsowanie wysiłek fizyczny i jeżeli nie jesteśmy intensywnie wychłodzeni, możemy wejść do sauny, możemy wejść do cieplej bali. Możemy łączyć pewne różne metody przewracania i aktywności pomorsowania. To wszystko zależy od wiele składowych. Jakie mamy cele, jakie mamy założenia, jak bardzo jesteśmy wychłodzeni. Więc jak widzimy, tych możliwości jest bardzo dużo i dlatego my zawsze zachęcamy, aby bawić się tym zimnym i testować różne metody na swoim ciele, bo każdy organizm, każde ciało jakby preferuje trochę może innych, odmiennych działań tego zimna i tego ciepła. Nie jesteśmy jednakowi.
1: No właśnie, ja na przykład mam tak, że jestem bardzo zmęczona po, że od razu chce mi się spać.
0: Wiadomo, że nieraz jest tak, że po morsowaniu mamy takie pewne zmęczenie. Musimy wtedy zastanowić, czy to morsowanie nie skróci, czy nie przejść bardziej w takie morsowanie dynamiczne. Może po morsowaniu nasz organizm ma pewne trudności też z dojście do siebie, przywrócenie temperatury. Może się okazać, że powinniśmy temu organizmowi trochę pomóc wejść do sauny, czy tu cieple bali od razu po morsowaniu. I wtedy organizm nie musi aż tak bardzo się wysilać. Musimy przeanalizować pewne zachowanie organizmu, z czego to wynika i zastosować różne sposoby i ten sposób właściwy wybrać dla siebie.
1: To ostatnie pytanie. Najzimniejsze pana wspomnienie to?
0: No chyba jazda rowerem w temperaturze minus 170 stopni w komorze kryogenicznej, więc robiłam taki rekord. Największa różnica temperatur, minus 170.
1: 170, to jest w ogóle możliwe?
0: No jak okazuje się, że to jest możliwe. W tych temperaturach wyższych, bo skończyłam jazda w temperaturze plus 75, jest o wiele trudniejsza, aniżeli jazda minus 170. Wolę zimno, ale dzięki zimno doceniamy ciepło.
2: Magazyn lokalny.
3: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Nieumiejętność pływania jest jedną z głównych przyczyn, dlaczego dochodzi do utonięć w naszym kraju. A teraz pod biurkiem mamy sonar, dzięki któremu możemy przeszukać hektar wody. Posłuchajcie mojej rozmowy z Wojciechem Nersem, ratownikiem medycznym, który z wodą dosłownie jest na ty.
1: Co najczęściej nas gubi nad wodą? Brawura? Poczucie takiego, że jestem bogiem? Czy alkohol?
4: O, przede wszystkim ja bym podszedł do tego tematu trochę inaczej. Przede wszystkim nad wodą musimy pamiętać, że jesteśmy ssakami lądowymi i woda to nie jest nasze naturalne środowisko. I do wody powinniśmy wchodzić wypoczęci, zdrowi, pewni o nasze umiejętności, czego nam właśnie brakuje. Alkohol, o którym wspomniałaś, nie jest wcale główną przyczyną utonięć nad polskimi zbiornikami wodnymi. Jest masa innych przyczyn, które doprowadzają do utonięć, ale alkohol stanowi raptem 20% wszystkich

0: tonie, które dzieją się w ciągu roku.
1: To w takim razie, co jest tym głównym powodem?
0: Ostatnio oglądałem takie spotkanie komisji z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i czytałem taki dosyć ciekawy artykuł przygotowany przez doktora Rafała Halika. Przede wszystkim nad wodą najczęściej gubi nas przypadek. Przede wszystkim jest kilka problemów, które nad wodą się dzieją, które powodują to, że ta liczba utonięć nie jest taka duża jak w latach 90., gdzie mieliśmy ponad 1000 osób rocznie, które tonęły. Dzisiaj ta statystyka mówi o tym, że tych utonięć w Polsce jest 320, w granicach 400. To są dane z policji. Ale przede wszystkim nad wodą gubi nas nieumiejętność pływania. Kiedyś nauka pływania, tak jak ja mam lat 42, to była naturalna rzecz. Były baseny w szkołach, były prowadzone zajęcia, rodzice zapisywali nas na zajęcia. Ja wychowałem się na Przymorzu, więc plaża była naszym naturalnym środowiskiem. I proszę mi wierzyć, że z mojej szkoły podstawowej od roku 89 do 97, kiedy ukończyłem, nie utopił się nikt. Bo wszyscy potrafiliśmy pływać. W mniejszym, większym stopniu. Dzisiaj ta nauka pływania została gdzieś z tyłu. Zajęcia basenowe są bardzo drogie, bardzo czasochłonne. Dzieciaki i tak są przeładowane różnymi rodzajami zajęć. Czy to są rowery, czy to jest karate, czy to są zajęcia z angielskiego. Już czasu na pływanie w ciągu tygodnia nie mają. I po prostu ta nieumiejętność pływania jest taką najważniejszą przyczyną tego, że dochodzi do utonięć w naszym kraju.
1: No właśnie, poruszyłeś ten temat dużo wcześniej niż chciałam, ale przejdźmy do niego w takim razie, ponieważ ja coraz częściej spotykam się z osobami, które mówią mi, że mają lat 30-31 i nie potrafią pływać. Dla mnie to jest ogromne zaskoczenie.
0: Dla mnie też. Dla mnie woda była zawsze naturalnym środowiskiem i ja się tej wody ani nie boję. Oczywiście mam do niej respekt, ale świetnie się w niej bawię, będąc pewny swoich umiejętności. Ale ja chodziłem i na sekcje pływackie, chodziłem na baseny, które już dzisiaj nawet nie istnieją i wszyscy moi koledzy ze szkół równoległych potrafili po prostu pływać i wiedzieć, jak się w wodzie należy zachować. Dzisiaj, zwłaszcza w obszarach wiejskich, ta nieumiejętność pływania jest zaskakująco duża, ze względu na brak basenów w szkołach i brak tej nauki pływania.
1: Ale też mam wrażenie, że bardzo dużym problemem jest ta brawura, o której powiedziałam, i taka chęć popisania się. Jestem z dziewczyną nad jeziorem, pokażę jej teraz, jak super skaczę, wejdę na głęboką wodę, mimo tego, że jestem po dwóch piwach.
0: Trochę tak, ale tak jak powiedziałem wcześniej, no, te osoby, które utonęły w 24 roku, będące pod wpływem alkoholu, to było tylko 20%. Więcej tonie ludzi starszych już po 60 roku życia. Ja bym też nie zganiał na brawurę, na młody wiek. To jest zupełnie inna sytuacja niż z kierowcami samochodów, gdzie młodzi kierowcy faktycznie doprowadzają częściej do wypadków i taka jest prawda, bo doprowadzają ich częściej, więcej robią to osoby dorosłe, no ale po prostu więcej osób dorosłych kieruje pojazdami niż to, co się dzieje dzisiaj na wodzie. Na wodzie z tego raportu i WOPR-u i z tego raportu i artykułu doktora Rafała Halika, który jest konsultantem WHO z dziedziny utonięć, przede wszystkim jest kilka takich mitów, które trzeba by obalać, jeżeli chodzi o utonięcia, i to się sprawdza. WOPR z kolei dodaje jeszcze różnego rodzaju przyczyny zewnętrzne, nie zawsze zależne od osób, które są nad wodą, ale nie powiedziałbym na pewno, że to brawura, chęć popisania się i potrzymaj mi piwo, to nasze takie standardowe i polskie. Potrzymaj mi piwo, pokażę ci, jak się skacze. Oczywiście dochodzi do wypadków na pomostach, ale najczęściej jest to duża grupa ludzi. Nawet jak coś się wydarzy, to jeden czy drugi kolega zawsze kogoś takiego wyciągnął na brzeg i wtedy tej osoby nie kwalifikujemy jako osobę, która utonęła, tylko doznała nad wodą jakiegoś niebezpiecznego wypadku.
1: Jesteś ratownikiem i mówimy tu o 320 ofiarach, ale tak naprawdę to jest 320 ludzkich tragedii.
0: To jest nawet więcej niż 320, ponieważ dane policyjne mówią tylko o sytuacjach, w których ktoś utonął. Więc te dane szacunkowe mówią około 400, ale niedoszacowanie tych wszystkich ofiar, które doznały wypadków nad wodą i utonęły, jest to jakieś 40%. Więc dodajmy do tego jeszcze z jakieś 40 osób, czy 80 osób, bo to jest bardzo duża liczba, i tych osób, które zginęły nad wodą, nagle się okazuje, że jest prawie 500.
1: A wiemy, ile przypadków było na Pomorzu?
0: Nie, takiej statystyki nie zrobiłem, ile było na Pomorzu. Wiem tylko tyle, że i to sprawdzałem, że tylko 5% 5% całej liczby, ogólnej liczby zgonów miało miejsce nad Polskim Morzem. Więc ta liczba osób, które zginęły nad morzem, jest dużo mniejsza niż na tych wszystkich akwenach śródlądowych. Rzeki, jeziora i tam niestrzeżone kąpieliska. Co roku jeździmy do jakiegoś takiego zdarzenia, ale jedno tak szczególnie zapadło mi w pamięci, to było kilka lat temu w Gniewie. Takie niestrzeżone jeziorko gdzieś w okolicach Gniewu. Myśmy jeździli karetką wtedy z Tczewa i dostaliśmy informację, że starszy mężczyzna płynąc koło wnuka nagle zniknął pod wodą i jedzie straż pożarna i ma jechać karetka. Więc dojechaliśmy na miejsce zaraz ze strażą pożarną, no i zaczęły się gorączkowe poszukiwania tej osoby, która była pod wodą. Strażacy zbudowali łódź, myśmy zaopiekowali się rodziną, no bo oczywiście to był dziadek, wnuczek, tam była jego córka, jeszcze jedna wnuczka, za chwilę dojechał zięć, więc cała rodzina czekała nerwowo na to, co się wydarzy. No, faktycznie strażacy zrobili co mogli, przyjechała specjalistyczna grupa nurków, dopiero po godzinie 40 minutach udało się taką osobę wyciągnąć, myśmy podjęli jeszcze reanimację, ale ze względu na podeszły wiek i długość przebywania pod wodą, nie udało nam się uratować tego człowieka, no ale widzieliśmy tą tragedię rodziny, która stojąc na brzegu, bawiąc się, zwykły piknik, zwykła niedziela nad wodą, gorący, piękny dzień, a jednak taka osoba zginęła, nie udało się jej uratować.
1: No właśnie, to często dla kogoś są po prostu ostatnie wakacje.
0: Tak, to jest przy większości takich zdarzeń, kiedy ktoś traci życie, zawsze ma tą ostatnią chwilę, ostatni taki dzień, czy to jest utonięcie, czy to jest wypadek samochodowy, czy to jest jakaś inna przyczyna nagłego zgonu, to dla każdego to jest jakiś ostatni moment tak naprawdę, nie? Mhm.
1: Poruszyłeś ważną kwestię, nauka pływania, ale co jeszcze, na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę, idąc nad wodę?
0: Przede wszystkim takie generalne problemy, które dzieją się w Polsce, jest duża poprawa od tego, co się działo jeszcze lat temu, 10, 15, 20, jeżeli chodzi o akweny. Niemniej jednak dalej ta infrastruktura na akwenach nie jest prawidłowa. Cały czas trwają prace, żeby to poprawić. WOPR i inne służby, które są związane z pracą nad wodą i na kąpieliskach, często mają braki kadrowe. Teraz nawet pojawił się taki argument, że są braki komunikacyjne, bo z braku ratowników w Polsce zatrudnia się ratowników innych narodowości, z którymi jest kiepski kontakt językowy. I pomimo tego, że na przykład w Tajlandii, o czym wspomniał dr Halik, żeby nie tonęły dzieci, zatrudniało się każdego, to po prostu stał nad wodą i pilnował, żeby żadne dziecko nie poszło pod wodę, i stało masa starszych ludzi, którzy pilnowali. Oni nie byli ratownikami. Oni po prostu patrzyli na to, co się dzieje na kąpielisku i od razu reagowali, jak czy dzieciaki zaczęły się szarpać, czy zaczęły się podtapiać, i wyeliminowali prawie w ogóle ze swojej statystyki utonięcia nad wodą. Tak, całkiem niezły pomysł, żeby zaaktywizować naszych seniorów wolontaryjnych. Niemniej jednak pamiętajmy o takiej rzeczy, że bardzo dużo utonięć ma miejsce wtedy, kiedy nieumiejętnie ratujemy taką osobę. Ponieważ były takie wypadki w Polsce, że ktoś wpadł do wody, czy fala zabrała gdzieś nad morzem, czy ktoś wpadł do wody, to rzuca się nagle kilka osób do ratowania i któraś z tych osób wyciąga tą osobę, która tonie albo nie ma siły na to, żeby wrócić sama do brzegu, a jakiś inny ratownik, mówię tutaj w cudzysłowie, niestety ginie, ponieważ przecenia swoje możliwości, nie jest w stanie wrócić. Taka osoba, która próbuje się uratować, złapie się wszystkiego. Nie na darmo się mówi, że tonący brzydko się chwyta. Ponieważ taka osoba, która tonie, może nas po prostu wciągnąć do wody.
1: No choćby historia tych rodziców, którzy ratowali swoją córeczkę, ona przeżyła, oni utonęli.
0: Bardzo dziwna historia, bo dziecko miało kapok i unosiło się na wodzie, a oni poszli po prostu na dno, było za głęboko i jeszcze ten element stresu i oni po prostu zginęli.
1: Emocje tutaj zadziałały.
0: Zadziałały emocje, oczywiście prawidłowa postawa ojca, że próbował ratować dziecko, niemniej jednak to też u nas kuleje. Takie zasady bezpieczeństwa nad wodą. Byłem u takiego cudownego człowieka w te wakacje w Sławie. Duże jezioro Sławskie, piękne miejsce i pływaliśmy jego łodzią, on też jest ratownikiem wodnym, pływaliśmy jego łodzią po jeziorze i co druga osoba na tym jeziorze, czy pływali na słupach, czy na jakichś innych deskach, na kajakach, czy rowerach wodnych, żadna z tych osób nie miała kapoku. To nie tak, że z wypożyczalni nie dostali. Po prostu nie zakładają środków ochrony, które powinny być, bo wypożyczający udostępnia rower, kajak, wiosło, deskę i daje kapok. A kapoki kładziemy pod tyłek, żeby nam było ciepło i nie było nam mokro.
1: Powiedzmy sobie szczerze, na słupie zdjęcie w

0: kapoku, no słabe na Instagrama.
1: Nie wiem, ja mam kilka zdjęć na supie w kapoku i jestem z niego bardzo dumny. Może to nie jest miłość, niemniej jednak ja jako ratownik, ja jestem ratownikiem medycznym. Bardzo często trafiałem nad akweny, gdzie i jako strażak ochotniczej straży pożarnej i człowiek, który kocha wodę i uwielbia na tej wodzie robić wszystko, tylko robić wszystko z głową, zacząłem też zgłębiać temat, jak można takie osoby bardzo szybko wydobyć z wody. Bo to, że zorganizujemy akcję poszukiwawczą, będziemy tydzień nad tą wodą pływali łódkami w lewo i w prawo, szukali takiej osoby, niczego nie wnosi. Rodzina cierpi, rodzina nie wie, czy wyszedł na brzeg, czy nie wyszedł na brzeg, czy gdzieś się schował, czy gdzieś leży w krzakach, więc są długotrwałe akcje ratownicze, bardzo dużo ludzi jest w nie zaangażowanych. Oczywiście technologia dzisiaj nam na to pozwala. Są drony, pojazdy, kłady, przyczepki, oświetlenie. Możemy prowadzić zarówno działania w dzień, zarówno działania w nocy. Ja zacząłem zgłębiać ten temat, utonięć i tej całej problematyki, ponieważ wpadł mi w ręce taki sonar do poszukiwania ludzi pod wodą. To jest kanadyjskie urządzenie, nazywa się AquaEye.
0: Mamy je pod biurkiem.
1: bo chciałem się koniecznie nim pochwalić. Jest taki sonar do poszukiwania ludzi, którzy znaleźli się pod wodą. I to nie jest sonar, który musimy holować za łódką. Musimy gdzieś tam zrzucać z jakiegoś śmigłowca i robić nie wiadomo jaką akcję ratunkową. To jest sonar, którym bardzo szybko jesteśmy w stanie przeszukać, bo nawet w ciągu 5 minut jesteśmy w stanie przeszukać prawie hektar powierzchni wody. Od jej powierzchni do samego dna, nieważne jak ona jest głęboka, bo zasięg od ratownika ma zasięg 50 metrów, nie przeszkadzają mu żadne warunki. Nie ma dla niego znaczenia, czy to jest woda słodka, czy woda słona. Dzisiaj sztuczna inteligencja wchodzi nam wszędzie. Czy jest w radiu, czy jest w naszych samochodach, czy jest w naszych komputerach, smartfonach, ale również taka sztuczna inteligencja wchodzi do takich urządzeń jak sonary, drony, drony podwodne. Do tej technologii, która skutecznie prowadzi i ratuje życie.
0: Żeby tak to zwizualizować naszym słuchaczom, to wygląda troszeczkę jak taki ręczny odkurzacz.
1: Taki wygląda jak ręczny odkurzacz samochodowy, jak najbardziej. Jest zasilany bateryjnie. Ratownik wchodzący do wody przede wszystkim nie musi do niej wchodzić, bo może to zrobić z brzegu, może to zrobić z pomostu, może to zrobić z jakiejś łodzi. Wystarczy, że zanurzy delikatnie urządzenie, to część przetwornikową, bo ona wydziela ciepło, jest chłodzony tą wodą z zewnątrz. Robi szybkie przeszukanie w promieniu 180 stopni na odległość 50 metrów. I od razu wiemy, gdzie taka osoba jest. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że osoba, która znajduje się pod wodą dłużej niż te kilkanaście minut, no wiadomo, że jeszcze temperatura wody ma na to wpływ, ale przede wszystkim wiemy, że nasz mózg umiera po 5 minutach bez tlenu. Jeżeli jesteśmy w stanie taką osobę szybko wyciągnąć i ona się podtopiła albo utonęła i przekazujemy ją służbom specjalistycznym, czy to będzie WOP, czy to będzie zespół ratownictwa medycznego, czy straż pożarna, zwiększamy szanse takiej osoby na przeżycie, skutecznie niwelując tą tragiczną statystykę.
0: Mimo tego, że jest na dnie od 5 minut.
1: Bo sonar zbiera wszystkie sygnały, które przypominają mu ciało ludzkie w wodzie. Ma wgrane przez tą sztuczną inteligencję ileś set pozycji ciała ludzkiego w wodzie i zwizualizowane tylko osoby od najmniejszych do największych, które się w historii świata pojawiły, osobniki, i innych przedmiotów nie szuka, inne przedmioty po prostu szukając ciała ludzkiego w wodzie.
0: To dlaczego, jeśli istnieją takie sprzęty, tak długo trwają poszukiwania osób, które utonęły i na przykład rodzina chce odnaleźć ciało?
1: Dlatego, że dopiero w czerwcu dowiedzieliśmy się, że takie urządzenie istnieje na rynku kanadyjskim.
0: Okay.
1: I dlatego zaczęliśmy tym urządzeniem się interesować i zacząć je wykorzystywać i chcemy je wprowadzić na rynek ratowniczy w Polsce, żeby dawać tym ludziom po prostu czas i szansę na przeżycie.
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Pora na magazyn reporterów i Pastuszka. Budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu ruszy za 2 lata. Dodatkowo już w przyszłym roku rozpoczną się pierwsze prace infrastrukturalne. Inwestycja przyniesie około 4000 miejsc pracy i docelowo pokryje około 15% zapotrzebowania Polski na energię. O szczegółach projektu rozmawiam z prezesem Polskich Elektrowni Jądrowych, Markiem Woszczykiem.
4: Na jakim etapie jest aktualnie budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu?
5: Dzisiaj jesteśmy już na etapie prac fizycznych, ale wciąż jeszcze przygotowawczych. Formalna budowa rozpocznie się, celujemy w grudniu 2028 poprzez położenie betonu pod pierwszy blok jądrowy. Formalnie w biznesie jądrowym właśnie wtedy uruchamia się budowę. Do tego czasu potrzebujemy pozyskać odpowiednie jeszcze pozwolenia, z których najważniejsze będzie pozwolenie od prezesa Państwowej Agencji Atomistyki właśnie na budowę.

0: wojewody pomorskiej klasyczne pozwolenie na budowę na podstawie prawa budowlanego. Jeszcze przed pozwoleniem od pani wojewody formalnie powinniśmy podjąć finalną decyzję inwestycyjną, a przed tym wszystkim zakończyć negocjacje generalnej umowy wykonawczej, tak zwanej umowy EPC z konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse Bechtel. I tę ostatnią aktywność, czyli negocjacje, chcielibyśmy zamknąć do końca czerwca tego roku. Obie strony, my, polska i amerykańska, zgodnie patrzymy na ten termin jako realistyczny, jako taki termin operacyjny. Oczywiście to nie w żaden sposób nie warunkuje charakteru negocjacji, no bo to jest, negocjacje trwają z reguły tak długo, jak muszą trwać, nawet trzeba mieć jakąś kartę ambitną, aby mobilizować się obustronnie do tego, żeby nadawać odpowiednie tempo tym rozmowom. Także wiemy, jesteśmy już obecni w terenie, mamy przygotowany plac budowy w tym sensie, że jest on już pozbawiony roślinności. Tuż po świętach Wielkiej Nocy powinniśmy zamknąć ten etap oczyszczania terenu z roślinności. Realizujemy ogrodzenie terenu, realizujemy prace budowlane dotyczące zapewnienia zasilania okrężnego naszego przyszłego placu budowy. No i prowadzimy już mikroniwelację. Czekamy też na pozwolenie znowu od pani wojewody pomorskiej na drugą fazę prac przygotowawczych, już troszkę pogłębionych ingerencji w teren. Myślę, że w drugiej połowie roku, jeżeli wejdzie w życie do systemu prawnego instytucja wstępnych robót budowlanych, no to wtedy będziemy już prowadzili głębokie wykopy pod przyszłe fundamenty, kilkanaście metrów wykopów pod fundamenty reaktorów, jak powiedziałem. I w maju, jeszcze wcześniej tego roku, już powinny się pojawić w okolicach naszego placu budowy maszyny, ciężki sprzęt, ludzie PKP PLK oraz GDAKi, czyli tych instytucji, które odpowiadają za wybudowanie infrastruktury towarzyszącej naszej inwestycji, czyli linii kolejowej i drogi krajowej, która z szóstką połączy nasz plan budowy. Także będzie można już zobaczyć tam ciężki sprzęt i aktywność w tym wymiarze. Powiedziałem, nasze maszyny, nasz ciężki sprzęt ma szansę wjechać w drugiej połowie roku na plan budowy. No i wtedy można powiedzieć, tak formalnie budowa się jeszcze nie rozpocznie, chociaż formalnie, no ale faktycznie oczywiście będziemy już wtedy realizować prace budowlane.
1: Dlaczego właśnie ta lokalizacja?
0: To było poprzedzone bardzo szerokimi, zresztą czasochłonnymi, wieloletnimi analizami. Kilka lokalizacji pomorskich wchodziło w grę. Ostatecznie ta okazała się najlepsza z punktu widzenia tej technologii, którą wybraliśmy. Oczywiście mieliśmy w rezerwie jeszcze około żarnowieckie lokalizacje, jakie są wymogi, aby mieć dwie. Natomiast ostatecznie decyzja, zresztą potwierdzona administracyjnie, to jest właśnie Lubietowo Kopalino. Ja bym powiedział z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to względnie mało zaludniony obszar. To po pierwsze, więc nasz wpływ na życie mieszkańców jest relatywnie mniejszy. A drugie, budujemy naszą elektrownię w tak zwanym obiegu otwartym chłodzenia, czyli będziemy chłodzić, mówiąc krótko, elektrownię, czy wykorzystywać do chłodzenia elektrowni wodę morską z Bałtyku. I tutaj był najłatwiejszy dostęp do tej wody chłodzącej w stosunku do innych lokalizacji. Dlatego wybór padł właśnie na tą lokalizację. Czy było jeszcze cały szereg innych czynników, głównie środowiskowych, logistycznych, ale te dwa najważniejsze wymienię.
1: Jaka to będzie technologia?
0: To jest technologia amerykańska reaktorów trzeciej generacji plus AP1000 formalnie. Natomiast jest to jedyna na świecie w tej chwili dostępna technologia wyposażona w pełni pasywne systemy bezpieczeństwa. Co to oznacza? To oznacza, że gdyby miało dochodzić jakiegokolwiek zdarzenia tak zwanego krytycznego, które groziłoby wyciekiem substancji promieniotwórczych, czy w ogóle niekontrolowaną emisją promieniowania jonizującego, to ta elektrownia dzięki siłom natury, grawitacji wzrostowi, ciśnienia, temperatury automatycznie prowadzi się w stan bezpieczny i zapobiegnie tego typu zdarzeniom. Analizy probabilistyczne, czyli prawdopodobieństwa zajścia tutaj zdarzeń krytycznych, wskazują, że mówimy o prawdopodobieństwach rzędu 1 do 10 milionów. Żeby to zobrazować, to jest mniej niż prawdopodobieństwo uderzenia komety w Ziemię, że dojdzie tutaj do zdarzenia krytycznego. Tutaj absolutnie przy tej technologii nie ma mowy o powtórce z Czarnobyla, o powtórce z Fukushimy, Three Mile Island i tego typu katastrof, które gdzieś możemy znaleźć w internecie, możemy sobie poczytać. Po prostu nie ma możliwości, aby doszło do takiego zdarzenia. Absolutnie tutaj ta technologia jest w tej chwili najbardziej bezpieczną, dostępną i co więcej, ona jest sprawdzona. Mamy dwa reaktory w Stanach Zjednoczonych, czyli Westinghouse, od którego to importujemy tę technologię, tam prowadzi ruch tej elektrowni, oraz cztery jednostki w Chinach w tej chwili, czyli to jednostki pracujące, wiemy jak są eksploatowane, także jakkolwiek dla nas jest to tak zwany projekt folk, first of a kind, no to z punktu widzenia dostawcy tej technologii to jest next of a kind, czyli kolejny już z rzędu reaktor, który będzie funkcjonował.
1: Wspomniał Pan już o katastrofach. Niektórzy mają takie przeświadczenie, że istnienie elektrowni

0: jądrowej to już promieniowanie obok tworzy. I właśnie czy to mit, prawda?
1: W jakimś sensie jest to prawda, tylko zapewniam, że te poziomy radiacji są odpowiednio kontrolowane i są naprawdę minimalne. No przecież w samym obiekcie elektrowni pracują ludzie, tak? I oczywiście oni są codziennie opomiarowywani tak naprawdę, jeżeli chodzi o ich ekspozycję na poziom promieniowania jonizującego, ale te obiekty funkcjonują na całym świecie. W tej chwili jest ponad 400 reaktorów, 410, 440, to zależnie od źródła. Dzisiaj reaktorów funkcjonuje, no i zdarzenia krytyczne są naprawdę niezwykle rzadkie. Nie sobie, że w ogóle ich nie ma, ale są niezwykle rzadkie. Nie słyszymy o tego typu katastrofach. Znaczy, no to jest podobnie jak z lotnictwem, tak? Jeżeli katastrofy lotnicze są szczególnie nagłaśniane, ale jeżeli się to porówna do liczby lotów wykonywanych codziennie, no, to liczba katastrof jest naprawdę najmniejsza. Dużo bardziej ryzykowna jest jazda samochodem, czy nawet rowerem, a może i spacer. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, energetyka jądrowa tak wiąże się z ryzykiem, dlatego bezpieczeństwo jest tutaj pierwszoplanowe i dlatego też między innymi inwestycja w wybudowanie elektrowni jądrowej tyle trwa. Dlatego, że podlega ona bardzo ścisłym, szczegółowym analizom, rygorom właśnie pod kątem bezpieczeństwa. My jeszcze w tym miesiącu, czyli w marcu 2026, wystąpimy do polskiego regulatora technologii jądrowych, Państwowej Agencji Atomistyki, o tak zwane zezwolenie na budowę. W kolejności potem będzie zezwolenie na eksploatację, które będziemy aplikowali, potem zezwolenie, jeszcze wcześniej zezwolenie na uruchomienie tego obiektu, a na koniec, no, mamy nawet za 100 lat, zezwolenie na likwidację tego obiektu. Także jest to ściśle kontrolowany biznes, inwestycja jest ściśle pod ścisłą kontrolą regulatora. Musimy spełniać bardzo rygorystyczne normy w zakresie bezpieczeństwa radiologicznego, ochrony przed promieniowaniem. Sama elektrownia też będzie miała wyznaczone tak zwane strefy bezpieczeństwa, więc proszę się nie martwić, wpływ działu tutaj na środowisko i na ludzi będzie absolutnie kontrolowany, nie zagrażający w żaden sposób życiu. To jest bardzo bezpieczna technologia.
0: Sama budowa oraz potem przyszłe działanie elektrowni, ile to będzie miejsc pracy?
1: W szczycie ponad 10 tysięcy pracowników, ten szczyt to jest 3 do 4 lat, a tak średnio rzecz biorąc około 3 do 4 tysięcy, to jest w trakcie budowy samych pracowników na sercu. Natomiast już po uruchomieniu elektrowni, oddaniu jej eksploatacji, szacujemy, że będzie to między 800 a 1000 pracowników. Dla tej konkretnej technologii to jest podobna liczba pracowników jak przy innych typach reaktorów. No, mamy tutaj trzy bloki, każdy z nich będzie wymagał obsługi od 200 do 300 osób, przy czym samych tak zwanych white collars, jak mówię, czyli samych operatorów elektrowni, to jest kilkadziesiąt osób na jedno zmianie, reszta to są pracownicy zaplecza ochrony. Także powiedziałem między 800 a 1000 osób docelowo. No i to jest szansa dla kadry, dla, mam nadzieję, młodych ludzi, którzy, no zresztą mogę potwierdzić, jest bardzo duże zainteresowanie pracą w naszym nowo otwartym biurze w Gdańsku. Zdaje się, że będziemy je zapełniali zdecydowanie szybciej niż planowaliśmy. Mamy no, ponad miarę aplikacji, to znaczy mamy z kogo wybierać, także zainteresowanie jest ogromne. Co nas z tej strony cieszy, ale też nie dziwi, no, operujemy inwestycję, która będzie funkcjonować co najmniej 60 lat. Z relatywnie prostą możliwością przedłużenia jej pracy o kolejne 20 lat. Pod warunkiem, że oczywiście regulatorzy się na to zgłoszą, a być może nawet do 100 lat. Takie wielodekadowe okresy eksploatacji są potwierdzone pracą innych elektrowni, chociażby francuskich tutaj w Europie, ale też na świecie. Więc budujemy coś, co będzie tutaj na dobre wpisywało się w krajobraz gospodarczy Polski i Pomorza. No i to jest szansa na rozwój kariery zawodowej, trwałe związanie się z tym biznesem dla ludzi, którzy dopiero w tej chwili zaczynają swoje życie zawodowe. Mamy 60 lat eksploatacji, więc doskonale dwa pokolenia elektrownia pracowników, operatorów może obsłużyć. To doskonałe miejsce bezpiecznej pracy. Są przeciekawej lokalizacji, bo budujemy naszą elektrownię w rejonie no, niezwykle atrakcyjnym turystycznie. Piękny obszar wybrzeża, piękne środowisko. No i Pomorze samo w sobie jest atrakcyjne, myślę. Przynajmniej z mojego punktu widzenia jestem Pomorzaninem. Nie urodziłem się w Gdańsku, ale jestem z Pomorza i doceniam walory tej części Polski. Także cieszy nas akurat ten fenomen entuzjazmu ku energetyce jądrowej, zainteresowania młodych ludzi. Jak dopiero pozostałem na pracę energetyką jądrową.
0: Wraz z miejscami pracy powstanie również infrastruktura i właśnie co dokładnie?
1: Infrastruktura to jest nie tylko sama elektrownia. 300 hektarów w tej chwili plac budowy obejmuje, ale oczywiście docelowo troszkę mniejszy. Część lasu, którą w tej chwili musieliśmy wyciąć, zostanie przez nas odrestaurowana, a może nawet całe 300 hektarów. Mamy tutaj ambicje większe niż te wymogi decyzji środowiskowej, które na nas administracja środowiskowa kraju nałożyła. Dodatkowo potrzebujemy oczywiście całej logistyki.

0: aby w trakcie budowy czy na potrzeby budowy dostarczać i ludzi, i materiały, a już po oddaniu elektrowni do eksploatacji, no też będziemy musieli dostarczać i ludzi, i materiały, tylko oczywiście już w innym zupełnie zakresie. Budujemy infrastrukturę kolejową, nie my jako inwestor koordynujemy tego typu działania. Tutaj współpracujemy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, jeżeli chodzi o połączenie naszej przyszłej elektrowni z systemem dróg krajowych. Współpracujemy i z samorządem gminnym i powiatowym na rzecz odrestaurowania, zmiany, przebudowy dróg, które już dzisiaj wykorzystujemy na potrzeby naszej budowy. Chcę być odpowiedzialnym inwestorem, jeżeli niszczymy infrastrukturę drogową, to jest naturalne zużycie. Mamy wzmożony ruch, wykorzystujemy te drogi na potrzeby naszej budowy, więc musimy je utrzymać w należytym porządku, tak aby będziemy w najmniejszym stopniu możliwie wpływać i utrudniać życie tutaj mieszkańców. Dwa PKP PLK, Polskie Linie Kolejowe, realizują części, odpowiednie części infrastruktury kolejowej, także dostęp poprzez kolej będzie do naszego placu budowy, a później do eksploatowanej elektrowni tutaj zapewniony z różnych miejsc Pomorza. Budujemy infrastrukturę hydrotechniczną, konkretnie realizuje to Urząd Morski w Gdyni, tak zwany MOLF. Nie mylić z MOLO, jest to infrastruktura hydrotechniczna służąca do załadunku i rozładunku ciężkich elementów potrzebnych do wybudowania elektrowni, a później do eksploatowania elektrowni. Będzie ona tutaj służyła. Musimy pomyśleć także o pośrednich miejscach składowania i rozładunku naszych towarów. Tutaj prowadzimy rozmowy z Portem Gdańsk, z Portem Gdynia, generalnie z biznesem Trójmiasta, tak aby wspomógł nas w realizowaniu tej inwestycji, a przy okazji też to był pewien know-how. Natomiast krótko zarobił przy okazji tej inwestycji, tak też traktujemy tutaj local content. Powiedziałem, że po uruchomieniu elektrowni będzie tam pracowało około 1000 osób, samych pracowników. No, przyjmując polski model 2+2, to mamy już 4000 osób, które pojawi się w gminie, którą dzisiaj zamieszkuje około 4-5 tysięcy osób, więc co najmniej podwoimy tutaj liczbę mieszkańców w tym terenie, a do tego jeszcze dodajmy cały mikrobiznes, który się tutaj powinien pojawić, zaplecze gastronomiczne, rozrywka, zaplecze tak zwane bytowe, dodatkowe usługi lokalne. No, myślę, że powstanie tutaj miasto jakości co najmniej powiatowej. Rozmawiamy z gminami, nawet wczoraj byłem tutaj na rozmowę z wójtem gminy Choczewo. Symbolicznie przekazaliśmy niemałą kwotę 2,5 miliona złotych na pomoc gminie w przygotowaniu, zaprojektowaniu nowej drogi dojścia na plażę. Myśmy tą tradycyjną drogę ulicę Morską zajęli przez naszą inwestycję. Czujemy się zobowiązani do tego, aby zapewnić dostęp czy turystom, czy też ludności miejscowej nadal do pięknej plaży w okolicach właśnie latarni Stilo. Więc ta infrastruktura towarzysząca tym celom komunalno-bytowym też inwestujemy, ona też będzie tutaj powstawała, natomiast same gminy mają już szeroko zakrojone plany. Zresztą nie tylko elektrownia jądrowa w tym terenie powstaje, bo elektrownia jądrowa jest troszkę, mam wrażenie, jak magnes dla innych inwestycji energetycznych. Niedaleko Żarnowca powstaje drugi co do wielkości w tej części Europy magazyn energii. Zresztą w przyszłości nie wykluczamy, że i my jako elektrownia jądrowa będziemy wykorzystywali zdolności techniczne tego magazynu. Na Morzu Nieopodal powstają farmy wiatrowe o porównywalnej naszą elektrownią mocy. Wiemy o deklaracjach prywatnych inwestorów zagranicznych, którzy chcą tutaj posadawiać tak zwane data center. No więc tu się będzie bardzo dużo działo i to będzie wymagało po prostu zmiany, unowocześnienia tej infrastruktury. Myślę, że ma tu szansę powstać naprawdę, jeśli nie aglomeracje, to naprawdę takie otoczenie urbanistyczne, które zmieni naprawdę i to w dobrym kierunku zmieni życie tego regionu przy zachowaniu walorów turystycznych.
1: Magazyn lokalny. Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. To robienie obrazków na wodzie. Do tego dużo fikołków i stopa point. Tym między innymi jest pływanie synchroniczne, sport, który jak się okazuje można uprawiać niezależnie od wieku. Wystarczy wziąć głęboki oddech. I o tym opowiedziała mi trenerka pływania synchronicznego Magdalena Kalinowska.
2: Jak to dzisiaj ładnie powiedziałaś, będziemy na wodzie robić obrazki. Tak można opisać pływanie synchroniczne?
3: Dokładnie tak. Tak, od tego zaczęło się w ogóle całe pływanie synchroniczne, czyli dziewczyny razem miały stworzyć różne rysunki na wodzie i ta zasada została do dzisiaj, ona jest fundamentalna, bez rysunków nie ma ładnego widowiska w wodzie.
2: I jak to u Ciebie się zaczęło? Kto Cię namówił, kto Ci to pokazał?
3: Zaczęło się dosyć niewinnie, bo po prostu mój tata chciał, żebym miała zajęcia pozalekcyjne, żebym nie siedziała w domu przed telewizorem, tylko w jakiś aktywny sposób spędzała wolny czas.

0: tak się zaczęło, a przeistoczyło się to w sport wyczynowy, a potem w olbrzymią pasję, która utrzymuje się do tej pory. Mam już 34 lata, więc całkiem sporo.
1: Jak się widzi w telewizji właśnie takie pływanie synchroniczne, to jest, powiedziałabym, niesamowita sztuka, bo zsynchronizować te wszystkie osoby, które ładnie tańczą, które wiedzą, jak liczyć, jak to się, krótko mówiąc, robi?
0: Ojejku, jak to się robi? No to jest oczywiście ogrom pracy, wiele godzin spędzonych w wodzie, ponadto treningi na lądzie, gdzie dziewczyny najpierw muszą wypracować pewne nawyki, które przełożą do wody. Choreografię ćwiczymy poprzez trening mentalny. Każdy ruch ma swoją liczbę i tą liczbę trzeba znać na pamięć. Tak jak w szkole wymagali tabliczki mnożenia, tak tutaj w nocy wyrywkowo musisz potrafić powiedzieć, na jaką liczbę jest dany ruch w układzie. Mhm.
1: Ale my zaczęłyśmy dzisiaj od treningu na sucho.
0: Tak jest, tak to właśnie powinno wyglądać. Na sucho poznałyście układ, który będziemy robić w wodzie, nauczyłyście się jego liczb, czyli ten trening mentalny macie zrobiony. Ponadto zrobiłyście trening wzmacniająco-rozciągający, w którym sprytnie przemyciłam pozycję pływania synchronicznego, a przy tym też złapałyście podstawy baletu, gdzie ustawiłyśmy stopę point, wyprostowałyśmy plecy, wyprostowałyśmy kolana.
1: Pływanie synchroniczne to jest bardziej taniec czy trening?
0: Jedno i drugie. Absolutnie. To jest tak kompleksowa dyscyplina. Ona łączy w sobie zarówno taniec, trening siłowy, trening gimnastyczny, a przy tym wszystkim wymaga gracji i oddania troszeczkę serca też.
1: No właśnie, ta gracja. Mi szczerze mówiąc ciężko było sobie siebie wyobrazić w wersji baletowej, więc jak przekonać nieprzekonanych, którzy boją się przyjść na takie zajęcia, bo mówią, no nie, no ja z tańcem niewiele mam wspólnego.
0: Szczerze mówiąc, nie muszę nawet specjalnie namawiać, bo dyscyplina jest na tyle piękna, że kobiety chyba rozumieją, że przychodząc tutaj mogą się tego nauczyć i nabyć tych nawyków i przełożyć je też na życie codzienne, bo widać pływaczki synchroniczne na lądzie również bardzo ładnie się poruszają, przenoszą to, co uczą się w wodzie na życie codzienne. Więc wracając, odpowiadając na pytanie, tak, nie muszę przekonywać, ponieważ dziewczyny przychodzą tutaj, żeby właśnie poprawić coś w swoim ciele, czy lepiej się poczuć, czy poczuć się bardziej kobiece, bo to jest też taki argument, który często słyszę, że przychodzą, ponieważ chciały poczuć się bardziej kobieco i nauczyć się gracji.
1: Na ten sport nie jest nigdy za późno.
0: Otóż nie. Nie, natomiast nie każdy jeszcze o tym wie, ponieważ w Polsce jestem pionierem, jeżeli chodzi o propagowanie pływania synchronicznego wśród dorosłych. Dotychczas ta dyscyplina była zarezerwowana tylko dla dzieci i młodzieży i była zaklasyfikowana, można powiedzieć, jako sport wyczynowy. Jakby nikt nie robił tego rekreacyjnie. Natomiast muszę przyznać, że wielokrotnie podchodziły do mnie kobiety na basenach, kiedy prowadziłam trening z dziećmi i mówiły, że ojejku, jakbym była młodsza, to ja bym chętnie spróbowała. A jakąś taką naturalną moją odpowiedzią było, no to dawaj, no spróbujmy. Tak. I tak od słowa do słowa pewnego razu stwierdziłam, że spróbuję, zrobiłam nabór dla kobiet i udało się. I każdy trening był dla mnie po prostu dowodem na to, że niemożliwe nie istnieje, no bo one faktycznie robiły te figury. I to można powiedzieć, że nawet świadomość ciała osoby dorosłej jest zupełnie inna niż u dziecka, więc są elementy, które nawet szybciej przychodziły dorosłym niż dzieciom. Mhm. Także fajna przy tym wszystkim też jest zabawa.
1: Czyli tak naprawdę można zyskać nieco kobiecości.
0: Absolutnie, absolutnie. Uwielbiam w ogóle taki moment, kiedy pamiętam, no większość dziewczyn pamiętam, jak zaczynają.
1: I przychodzą takie drewniane.
0: Tak, i one mówią, Jezu, a jak to zrobić tak ładnie i w ogóle. A z czasem treningów, kiedy one nabierają tej pewności siebie, tej świadomości ciała w wodzie, bo ono jest zupełnie też inne niż na lądzie i widzę, że zaczynają płynąć układ i to naprawdę już z gracją, to naprawdę czasami aż nawet łezka w oku mi się zakręci, widząc progres, jaki potrafią zrobić.
1: No właśnie, ja mam wrażenie, że woda uwalnia w nas takie siły, których na lądzie nie potrafimy ogarnąć.
0: Tak, to jest środowisko, w którym można zapomnieć o całej rzeczywistości i myślę, że to jest najfajniejsze, bo jednak to zanurzenie głowy pod wodę przynosi zupełnie inny świat.

0: świat, a sama dyscyplina wymaga całkowitego poświęcenia uwagi zarówno ciała, jak i głowy. Tutaj nie ma szans, że będziesz myślała o tym, co ja tam jutro na obiad mam zrobić, czy co mnie w pracy czeka. Tak?
1: Naprawdę to może być pewnego rodzaju terapia.
0: Tak, i to też często słyszę od dziewczyn, że jest to dla nich sposób właśnie na radzenie sobie z jakimiś sprawami. Wprost mówią mi, że traktują to jako terapię, a przy tym spotykamy się w grupie kobiet, gdzie tworzymy taką przestrzeń, gdzie każda czuje się bezpiecznie, zaczynają tworzyć jakąś wspólnotę, wiedzą, że każda jest potrzebna do tego układu, no bo jak chociażby jednej osoby już nie ma na treningu, no to wiadomo, że ten układ już nie będzie tak sam.
1: Układ siada.
0: No. Dokładnie. I już nie będzie rysunków na wodzie takich, jakie byśmy chciały.
1: A co w przypadku osób, które boją się pływać? Potrafią, ale boją się tego zanurzenia. Jak przekonać ich, że pływanie synchroniczne jest dla nich?
0: No to zapraszam na lekcje indywidualne. Wchodzę do wody z taką osobą wtedy i pokazuję, że jest to bezpieczna przestrzeń małymi krokami. I wtedy tempo progresu wyznacza ta osoba, bo to się musi dziać w takim czasie, w którym wszystko przyjdzie naturalnie. Trzeba wybudować odpowiednie nawyki, bo często ten strach wynika po prostu z jakiegoś niefajnego doświadczenia z przeszłości.
1: Nasza pani WF-istka albo pan trener z basenu?
0: No niestety, ale czasami tak bywa, tak bywało, bo przynajmniej no, teraz już wiem, że no, pewne praktyki nauki pływania już się zmieniły, ale tak, bywało też tak, że osoby, które były uczone w sposób pod tytułem skakuj do wody i płyń, tudzież było wepchnięcie osoby do wody i musiała sobie radzić, ale i skutki takie są, jakie są, ale małymi krokami. Najfajniejsze jest to, że ludzie chcą to przełamać i to już jest bardzo duży krok.
1: Ja powiem szczerze, dla mnie problemem może nie było pływanie, ale to, że muszę nadążyć za jakimś układem. Jestem totalnie nieskoordynowana. I jak właśnie też przekonać takich, którzy boją się, że nie nadążą za grupą, no i przez nich ten układ siądzie.
0: Są takie wątpliwości, szczególnie, że dodam, że jest to sport, no może teraz już nie tylko dla kobiet, bo od 2015 roku też i mężczyźni biorą udział, natomiast no, ja skupiam się głównie na kobietach i no taką naszą cechą jest to, że no, mamy pełno wątpliwości, czy jesteśmy wystarczające, czy ja nie jestem za mało wysportowana, żeby to zacząć i tak dalej. I to jest tak normalne i tak naturalne, ale przyznam szczerze, że znowu, te osoby, mimo tych wątpliwości, przychodzą. Te osoby piszą, pytają, czy to, że ja nie mam 1,80 m i nie wyglądam jak modelka, to czy ja mogę przyjść? No oczywiście, one się po prostu z reguły na etapie, jeszcze zanim przyjdą na zajęcia, dopytują takie rzeczy. No i ja po prostu zapewniam, że damy radę, bo to jest właśnie najfajniejsze w tym sporcie, że ze względu na to, jak wyglądasz, jakie miałaś wcześniej doświadczenia ze sportem, no to wszyscy zaczynamy z tego samego miejsca, no bo mówię, te zajęcia są skierowane do osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z pływaniem synchronicznym, więc wszystkie startujemy z tego samego miejsca.
1: Na co dzień trenujesz w Trójmieście?
0: Tak, na co dzień prowadzę zajęcia w Gdyni, zajęcia grupowe oraz indywidualne. Zajęcia grupowe prowadzimy na Oksywiu w pływalni Akademickiego Centrum Sportowego, a zajęcia indywidualne, tudzież w parach, prowadzę na skwerze Kościuszki w Gdyni w pływalni Uniwersytetu Morskiego. Także tak, prowadzę tutaj zajęcia, sama trenuję, ale to już tylko pomiędzy zajęciami.
1: Po godzinach.
0: Po godzinach, dokładnie.
1: No właśnie chciałam dopytać jeszcze o twoje osiągnięcia, bo w tej dyscyplinie masz je. Jak wspominasz te swoje pierwsze zawody, te pierwsze takie większe wejścia na podium?
0: Ojejku, no fenomenalne doświadczenie, no co mam powiedzieć, no jako dziecko, no to muszę przyznać, że na tej podstawie gdzieś budowałam też swoją wartość, no wiadomo, że te sukcesy naprawdę dodawały, no po prostu skrzydła rosły, tak, i chciało się więcej, no ta dyscyplina pochłonęła mnie całkowicie, muszę przyznać, i z każdym startem chciałam kolejnych sukcesów, no i doprowadziło to do tego, że dostałam powołanie do kadry narodowej. Reprezentowałam Polskę na Mistrzostwach Europy Juniorów i to było takie, muszę przyznać, że największe wyróżnienie, które bardzo dobrze podsumowuje całą moją karierę.
1: Mhm. Ale to też bardzo ciężki trening, bo choćby odwołując się, nie wiem, do baletnic, do dziewczyn,

0: dziewczyn, które uprawiają gimnastykę artystyczną, to jest, mam wrażenie, permanentna, ciężka praca dzień w dzień.
1: Tak jest. Kiedy ja trenowałam, to spotkałyśmy się na basenie 5-6 razy w tygodniu, plus obozy po kilka razy w roku, plus wyjazdy na zawody, które no oczywiście też są jakby formą rozwoju i formą treningu. Na dzień dzisiejszy no, te topowe zawodniczki, już mówię o takiej światowej czołówce, no to są dziewczyny po 6-8 godzin dziennie trenują. Także to jest absolutne poświęcenie, ale no, to jest dążenie do perfekcji i z tym jest kojarzony głównie ten sport. Więc szczerze mówiąc, bardziej namawiając kobiety, tak jeszcze odwołam się do wcześniejszego pytania, że dając do zrozumienia kobietom, że one mogą to robić, no musiałam przebić się przez to wyobrażenie właśnie nieosiągalnej dyscypliny, która no, jest skierowana i kojarzona głównie z perfekcją.
0: No, z perfekcją i takim bardzo dużym rygorem, że się wymaga od tych dziewcząt no, naprawdę wielu rzeczy.
1: Tak. A tu muszę przyznać, że też praca właśnie z dorosłymi pokazała, że ten rygor jest potrzebny, ale można to zrobić w taki zupełnie inny sposób. Każda z nas wie, po co tutaj jest, każda z nas daje z siebie tyle, ile może i tutaj jest zupełnie inaczej niż w tym sporcie wyczynowym, bo sport wyczynowy, tak jak mówisz, rygor, poświęcenie i bardzo często poświęcenie całej rodziny, żeby to dziecko...
0: No, życia też prywatnego.
1: No, dokładnie. A wśród dorosłych jakby ja raczej chcę, żeby to nie był powód do stresu czy do napięć, tylko właśnie sposób na to, żeby odpocząć od tego życia codziennego, od tych stresów, od napięć. Tutaj mamy się przebawić, a przy tym fajne umiejętności łapać.
0: Nie stresujemy się, że zawalimy układ.
1: Nie, no tutaj każda jest dla siebie, każda ma się dobrze czuć i każda zrozumie, że którejś coś może nie wyjść.
0: To jeszcze ostatnie pytanie, jeśli wybieramy się na takie zajęcia, o czym musimy pamiętać? Ten czepek się pojawił.
1: Tak, czepek oraz zatyczka na nos oczywiście, no bo naszym zadaniem jest też jak najdłużej wytrzymać pod wodą, ale znowu, wszystko w granicach możliwości danej osoby. Jednoczęściowy kostium, no i co? No i odwagi i przebojowości. No.
0: A takie zajęcia najlepiej zacząć w grupie od razu, czy może spróbować z indywidualnymi?
1: Można tak i można tak. Natomiast jeżeli chodzi o grupy, to jest dużo rzadziej jest taka możliwość, ponieważ nabory do grup robię, nie robię ich cyklicznie, tylko gdzieś jednorazowo, raz na rok, raz na parę lat nawet, bo jeżeli nie mam miejsca po prostu już w grafiku, no to tych grup nie stworzę. Z zajęciami indywidualnymi jest dużo łatwiej, ponieważ często jest tak, że kobiety mogą przyjść w godzinach przedpołudniowych, porannych i tak dalej, gdzie tam dużo więcej miejsca mam. I tutaj można zacząć o każdej porze dnia, roku.
0: Co czuje trenerka, kiedy widzi ten idealny okrąg, te dziewczyny idealnie zsynchronizowane, te same, które przyszły jako drewno, a dzisiaj szaleją?
1: Ojejku, no duma i cieszy mnie to, no cieszy mnie to bardzo. No to jest piękny sport, więc to pięknie wygląda. No fajna jest ta droga, lubię właśnie patrzeć na to, co dziewczyny przechodzą w międzyczasie. No, radość przede wszystkim. Muszę przyznać radość a jednocześnie taki podziw. Zawsze w głowie mam takie, o matko, niemożliwe, one to naprawdę robią.
2: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Paweł Lemke. Dzisiaj moim gościem jest wyjątkowa osoba, wyjątkowa kobieta, pierwsza kierowczyni autobusów w Polsce, w całym kraju.
4: No tak wyszło. Witam pana, witam państwa. Nazywam się Wiesława Fopkę. Jestem pierwszą kobietą, która podjęła się pracy zawodowej w charakterze kierowcy autobusu.
3: O jak to właściwie do tego doszło? Bo z tego, co ja słyszałem gdzieś tam z plotek, też udało mi się wyczytać w artykułach, które dostępne są w internecie, że chyba początki nie były łatwe.
4: No nie były łatwe, była to bardzo długotrwała droga, ponieważ no, nie wolno było kobietom jeździć autobusem, no właściwie to taki komunistyczny troszeczkę przepis. Najpierw oczywiście były kobiety na traktory, a potem po latach zaczęła się oczywiście dbałość o zdrowie kobiet. Motywowano, że jest to praca wzbroniona kobietom właśnie tym, że silniki wysokoprężne są szkodliwe dla układu rozrodczego kobiety, więc praktycznie rzecz biorąc, ponieważ dla mnie to nie było jakimś wymysłem, że ja sobie będę jeździć autobusem.

0: czasem, jakąś zachcianką, tylko to była zawsze moja pasja i zawsze chciałam to robić, więc rozpoczęłam po prostu w pewnym momencie batalię o prawo do wykonywania tego zawodu. To jeszcze były czasy, niestety komuny, więc nie obeszło się bez wszelkich próśb pisanych do przeróżnych ministerstw, które miałyby wpływ na umożliwienie mi wykonywania tego zawodu. Nie obyło się również od pisma do pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego. I co jest dziwne? Dziwne jest to, że właśnie wtedy wszyscy mi odpisywali. Oczywiście odmowne były odpowiedzi, chociaż kiedyś przyszła odpowiedź pozytywna, gdzie nie mogli w Ministerstwie Komunikacji zrozumieć, dlaczego nie chce mnie przedsiębiorstwo zatrudnić w tym zawodzie. Okazało się, że przyszła tylko dlatego pozytywna, że ktoś zjadł ostatnią literkę z mojego imienia i zamiast Wiesława wyszło Wiesław. No i powtórzono wtedy prośbę, że oni jeszcze raz się zgadzają na to, żeby mnie przyjąć do pracy w tym charakterze, jako kierowca autobusu. No i niestety ostatnia moja nadzieja wtedy, niestety spaliła się na panewce, ale czekałam cierpliwie, bardzo długo i bardzo cierpliwie.
1: Jakie to w ogóle były czasy? Które to były lata mniej więcej? Bardziej późne jakieś 80., bardziej wczesne?
0: Tak, bardziej wczesne 80., ze względu na to, że ja tak jeździłam od 79. roku. Prowadziłam trolejbusy na pół etatu, co prawda, bo byłam dyspozytorem w tym czasie, więc to były, tak myślę, że wczesne lata 80. I praktycznie rzecz biorąc, czekałam do roku 95., czyli bardzo długo.
1: A skąd w ogóle ta pasja u pani? Bo rozumiem, jest pani z Gdyni, bo tego też tak nie powiedzieliśmy. Jest pani z Gdyni i rozumiem, na gdyńskiej komunikacji się pani wychowywała.
0: No urodziłam się, ja to właśnie określam, że urodziłam się w gdyńskiej komunikacji ze względu na to, że prosto po zdanej maturze poszłam do pracy do komunikacji miejskiej w Gdyni. Oczywiście mówimy cały czas, używamy słowa praca. Dla mnie to była jedna wielka przygoda, która trwała 42 lata, więc nadal to traktuję jak jedną wielką przygodę. Ponieważ to, że lubiłam tą pracę, lubiłam tą firmę, że spełniałam się, zmieniałam różne stanowiska, to dla mnie to była właśnie przygoda. Także trochę to trwało. Od 79 roku, kiedy jeździłam trolejbusami, praktycznie rzecz biorąc, od zawsze chciałam zrobić wszystko, żeby po prostu nie mieć drążków zbiorczych nad moim pojazdem, tak to nazwijmy. Pasja, to sobie myślę, że tak powiedzieć od dzieciństwa. Rodziców miałam wspaniałych, więc mama zawsze była od kochania, a tatuś mój był od imponowania, a ponieważ był fanatykiem motoryzacji, więc na nim się wzorowałam i on mi imponował, więc praktycznie od zawsze było takie zainteresowanie motoryzacją. Potem mój brat oczywiście kończył szkoły komunikacyjne, także jeździł, pracował w nadzorze ruchu, także gdzieś to szło jakby po rodzinnej takiej linii troszeczkę i po takiej tradycji.
1: A jak reagowali na tą pasję w tamtych czasach właśnie pani rodzina, pani znajomi? Na pewno wszyscy dookoła wiedzieli, że walczy pani o to, by faktycznie kobiety mogły prowadzić autobus, by zostać kierowczynią czy to autobusu, czy to trolejbusu. Popierali, czy ze względu na tamte czasy, kiedy normalne było, można powiedzieć, że faktycznie kobiety nie siadają za kółkiem tak wielkich pojazdów, jednak była takie gdzieś, powiedzmy, czy to zniechęcenie, czy to gdzieś tam mówienie, że może jeszcze, nie wiem, zastaną się nad tym.
0: Wszyscy podchodzili do tego, że jest to nieosiągalne, a ponieważ coś jest nieosiągalne, czyli jest taką mrzonką, a ponieważ jest mrzonką, więc właściwie chyba się nad tym nie zastanawiali. Pamiętam kiedyś, kiedy miałam służbę na dyspozytorni, przyszedł taki nasz jeden z kierowników z jakimś panem tam, z przedstawicielem z urzędu, przedstawiał tam wszystkich po kolei i mówił, a tu jest nasza pani dyspozytor, to jest pani, która chciałaby bardzo jeździć autobusem, ale to jej się chyba nigdy nie uda. A ja zawsze odpowiadałam, pożyjemy, zobaczymy, wszystko jest osiągalne, tylko trzeba bardzo chcieć.
1: Przejdźmy może tak chronologicznie do tych czasów, jak to wyglądało. Początkowo po maturze zatrudniła się pani w komunikacji jako dyspozytor.
0: Jako dyspozytor.
1: Na czym ta praca polegała? Bo myślę, że każdemu słowo jest znane, ale nie każdy wie, na czym polega w ogóle praca dyspozytora.
0: Zaczynałam od dyspozytorni trasowych, więc w zasadzie na mnie spoczywała cała regulacja ruchu już miejskiego. Kiedy wszystko wyjeżdżało z bazy, docierały do przystanku początkowego, i od tej chwili zaczynała się cała regulacja ruchu autobusowego i trolejbusowego. Były to, wiadomo, czasy komunistyczne, kiedy nie było radioli, nie było jakichś innych możliwości łączenia się, więc bardzo dużo też polegało na tym, że trzeba było się po tym placu nabiegać.
1: No właśnie, to było też moje pytanie, bo wiadomo, internetu jeszcze nie było, czy to może pierwsze jakieś

0: komórki, chociaż to nie wiem, czy to jeszcze były te czasy,
1: nie, chyba jeszcze nie.
0: Że trochę młodszy jestem. Tamtych czasów nie pamiętam, mam do tego prawo, powiedzmy.
1: Jedyną komórką to było, kiedy padał deszcz, odciągnąć spodnie, zdjąć buty i biegać i regulować trolejbusy, na przykład po zerwaniu sieci. Potem przeniosłam się z dyspozytorni trasowej na dyspozytora w bazie. No i wtedy podlegał mi cała komunikacja, która wyjeżdżała z zajezdni, która zjeżdżała do zajezdni, zastępstwa różne. Także to już była służba taka bardzo odpowiedzialna.
0: Wspominała pani, że już prowadziła pani trolejbus na pół etatu, ale tak naprawdę to jeszcze było, dobrze rozumiem, że lekko nielegalnie?
1: Nie, trolejbus nie, bo trolejbusy prowadziło bardzo dużo kobiet wtedy.
0: Okej, okay. Czyli wtedy było rozgraniczenie, że prowadzenie autobusu, a trolejbusu to dwie różne rzeczy.
1: Dokładnie, tak. Trolejbus praktycznie rzecz biorąc był zakwalifikowany gdzieś w kodeksie ruchu drogowego jako trolejbus, a nie jako jakiś tam pojazd na przykład tam do 3,5 tony czy powyżej 3,5 tony. Po prostu był jako trolejbus i w tej chwili, z tego co wiem, to trzeba mieć kategorię D, żeby prowadzić trolejbus, a wtedy robiło się taki specjalny kurs trolejbusowy, dostawało się takie zielone, małe prawo jazdy do prowadzenia trolejbusu.
0: Myślę, że na tamte czasy, tak jak i dzisiaj, dużo się to nie różniło tak naprawdę, poza tym, że inny rodzaj silnika. Czy jednak faktycznie ta praca była zupełnie odbiegająca od pracy kierowcy autobusu?
1: Samo prowadzenie tych pojazdów w zasadzie nie różniło się niczym, no bo chodzi w gruncie rzeczy o gabaryty. Więc one się nie różniły, no poza oczywiście przegubowymi autobusami. Różnice polegały na tym, że wtedy autobusy miały wszystkie biegi, skrzynię biegów normalną, taką manualną. Z kolei na trolejbusie były drążki zbiorcze, które sprawiały wtedy, w tamtych czasach, niemałe kłopoty, bo w tej chwili wygląda to zupełnie inaczej. Wtedy to było takie kłopotliwa praca ze względu właśnie na te drążki zbiorcze, tak, że miały bardzo duży naciąg, żeby nie wypadały, a jednak mimo wszystko wypadały, sieć była jednak słabsza, zupełnie inaczej wyglądało zmiana gdzieś sieci niż w tej chwili wygląda. W tej chwili, z tego co wiem, to mają kierowcy trolejbusów piloty. Wtedy trzeba było się zatrzymywać co do tam paru centymetrów, żeby z prądem zwrotnica się przerzuciła. No takie to różnice były.
0: O jakich pojazdach mówimy? Bo jak wiemy, w Gdyni w ciągu letniego sezonu funkcjonuje linia z zabytkowymi trolejbusami. Czy te pojazdy właśnie to były takie, jakie pani prowadziła? Czy to były może jakieś nowsze albo jeszcze starsze?
1: Ja jeszcze zaczynałam, to były właśnie jeszcze Skody. Potem już wchodziły te rosyjskie trolejbusy z U9.
0: No, tak zwane ziutki, tak popularne.
1: Tak, ziutki, no, wydawały się takie przeszklone, wtedy takie objętościowo, jakieś większe, no takie inne. Były ogólnie gdzieś bardzo proste trolejbusy, takie w prowadzeniu. Zresztą wtedy kierowcy radzili sobie wszyscy tak i tak sami z tymi trolejbusami. Były takie dosyć proste w tym, żeby sobie na przykład go uruchomić, czy żeby sobie coś naprawić. No potem bodajże w 79 roku wyprodukowany został u nas w Gdyni pierwszy Beriet. Oczywiście nadwozie, wszystko oryginalne. Całą mechaniką zajmował się u nas pan inżynier Wawrowski. Też był to jakiś wynalazek wtedy, ale to już był taki luksusowy trolejbus. No i miałam przyjemność jeździć tym trolejbusem właśnie. To był taki 10-104, miał numer boczny. Powiem, że to był jeden z pierwszych trolejbusów czy pojazdów, które po prostu ja na przykład zakochana byłam. Bo ja podchodzę tak właśnie w ten sposób do sprzętu powierzonego.
0: Rok 1995 i nastąpiła zmiana. Jak właściwie do tej zmiany doszło? Kogo udało się przekonać, by prawo praktycznie zmienić?
1: W 1994 roku to był taki przypadek. Pojechałam kiedyś właśnie do koleżanki na dyspozytornię. Wtedy już nasz zarząd komunikacji miejskiej istniał. Dyrektorem był pan profesor Wyszomirski. Już dochodziło do tego, że na niektórych liniach jeździli prywaciarze. No i kiedy odwiedziłam właśnie tą moją koleżankę, przyjechał jeden z panów, który tam miał dwie linie należące pod zarząd komunikacji i skarżył się na kierowcę, że nie może odpocząć, bo woła go z byle przyczyny, że mu się autobus grzeje, wystarczyło wziąć konewkę, wody dolać. No więc ja tak słucham, siedziałam sobie na boku i do niego mówię, no i widzi pan jak to jest, zatrudniłby pan kierowcę, kobietę, ja bym sobie poradziła ze wszystkim. Więc on jakoś tak spojrzał, mówi do mnie, a prawo jazdy pani ma? No mówię, no nie, mówię, bo nikt nie chce mnie zatrudnić. No widzi pani, jakby pani zrobiła prawo jazdy, ja bym panią zatrudnił. Więc ja z niedowierzaniem i mówię, no ale czy to byłoby pewne? No mówi, że tak. Więc sobie pomyślałam, że praktycznie rzecz biorąc, żaden przepis ruchu drogowego, żaden kodeks nie zabrania mi zrobić tej kategorii prawa jazdy.

0: jazdy. Więc poszłam sobie na egzamin na kategorię D. Oczywiście wszyscy mocno zdziwieni, no bo skończyła grupa na B, grupa na C, ja tam siedzę dalej, rozwiązuję. Grupa D tam miała najdłuższy czas. No i w końcu pan mówi, a pani na jaką kategorię pani zdaje? No mówię na D. No ale pani nie wolno. Ja mówię, ale jak nie wolno? Przecież wystarczy logicznie pomyśleć. Spełniam w zasadzie wszystkie warunki, które trzeba spełnić, żeby przystąpić do egzaminu na kategorię D. No wtedy jeszcze trzeba było spełnić taki warunek, w tej chwili już jest to zmienione, że udokumentować również 2 lata pracy pojazdem ciężarowym. Więc po prostu wykazałam im, że trolejbus to jest pojazdem ponad 3,5 tony, więc tutaj nie powinno być problemu.
1: Te same gabaryty w końcu i tak,
0: tak
1: dalej.
0: Tak, tak, tak. No konsternacja zrobiła się niesamowita, no ale w końcu stwierdzili, że rzeczywiście, no że nie wiem, kobieta ma rację, no jeżeli uważa, że po coś jej to jest potrzebne, no to ma takie prawo. Po zdanym tym egzaminie oczywiście trzeba było się udać do tego pana, trzymać go za słowo. Zdałam egzamin pod koniec grudnia, od 3 stycznia już u niego pracowałam na takiej linii 86. No i tutaj trzeba powiedzieć, że po prostu nie interesowały go przepisy wtedy kodeksu pracy. Zatrudnił mnie wbrew temu przepisowi, no ale zrobił się znowu problem, no bo linia podlegała pod zarząd komunikacji miejskiej. Więc teraz była kwestia, kto się tego dopatrzy i jakie będą skutki. Trzeba przyznać, że byłam tak zafascynowana tą pracą, tym autobusem, że w zasadzie już na nic innego nie patrzyłam, nie brałam już nic pod uwagę. Potem tylko dowiedziałam się, że ktoś tam mówił, tam jeździ kobieta, więc inni mówią, to trzeba jej sprawdzić, czy ma świadectwo kwalifikacji. To zobaczymy, sprawdzimy. Oczywiście ja byłam, jeżeli chodzi o dokumenty, przygotowana w 100%. No i pewnego razu, no doszło to niestety do zarządu, stety właściwie, do zarządu komunikacji miejskiej. Kiedy wracałam sobie z linii, na przystanku stał dyrektor zarządu wraz z panem Marcinem Gromadzkim, który był jego jakoby wtedy prawą ręką. Pierwsze co zobaczyłam, to niesamowite uśmiechy na twarzy, więc już jakieś takie opadły mnie emocje.
1: Stresu chyba nie było.
0: Że może być źle. Wsiedli panowie przodem, oczywiście radości bardzo dużo mieli z tego. Dojechali ze mną na przystanek końcowy, równocześnie początkowy. No nadziwić się nie mogli, że ludzie, którzy wsiadają, wszyscy wsiadają przodem i wszyscy witają się. A dzień dobry pani Wiesiu, a co słychać? A jak zdrowie? A jak dzieci? Więc tak się to spodobało naszemu właśnie dyrektorowi ówczesnemu, że postanowił zapytać się, dlaczego jeżeli do Gdyni przychodzą nowoczesne autobusy, bo to był okres, kiedy przychodziły do Gdyni nowe Mercedesy, że praktycznie rzecz biorąc są to pojazdy lekkie. Ja tam jeździłam takim Noberietem, takim sześciobiegowym. I dlaczego ja nie mogłabym legalnie w tej Gdyni sobie pracować na tych naszych gdyńskich autobusach? Doszło do takiej rozmowy pomiędzy naszym prezesem z mojej firmy i panem dyrektorem. No i wtedy właśnie oni pomogli mi w tym temacie, że wysłali gdzieś chyba pismo do Urzędu Rady Ministrów. I z tego, co się dowiedziałam, to powiedzieli, że trwają prace nad nowelizacją kodeksu pracy i że jak oni brali z archiwum dokumenty, to tam około tam 20 lat temu już tam jakaś w Gdyni u was pracowała, co chciała jeździć autobusem. No więc wtedy pan prezes stwierdził, że to jest dalej ta sama.
1: Nie poddała się do tej pory.
0: Nie można było się poddawać. Wtedy już mogłam legalnie sobie jeździć w gdyńskiej komunikacji miejskiej. Zaczynałam właśnie od Mercedesów chociaż i jeszcze trafiłam na epokę Ikarusów. Także to jeszcze taka była ostatnia chwila, że jeszcze tym Ikarusem mogłam sobie pojeździć.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. To tu naprawiane są wszystkie lokomotywy PKP Intercity, które obsługują Polskę Północną. Odwiedziliśmy z mikrofonem gdyńską lokomotywownię. Budynek mieszczący się przy ulicy Osada Kolejowa w Gdyni, na wysokości Grabówka, tylko że między torami. W 2029 roku będzie obchodzić swoje stulecie. Oczywiście regularnie jest unowocześniany, choć bez wątpienia wyróżnia się w skali kraju, bo funkcjonują tu jedne z ostatnich obrotnic kolejowych, jakie większość z nas zna pewnie z filmów czy kreskówek o pociągach. Co jeszcze znajduje się wewnątrz gdyńskiej lokomotywowni, to opowiedział mi Rafał Tokarski, wicedyrektor do spraw technicznych Zakładu Północnego PKP Intercity w Gdyni. Zwiedzamy lokomotywownię w Gdyni. Co powinniśmy wiedzieć o tym budynku, co oznacza w ogóle słowo lokomotywownia?
3: No to jest zespół tak naprawdę dwóch budynków, dlatego że w tej chwili znajdujemy się przed halą napraw numer 1. Hala obejmuje 22 stanowiska przeglądowo-naprawcze. Druga hala jest mniejsza. To jest 12 stanowisk przeglądowo-naprawczych. No i jak sama nazwa wskazuje, lokomotywownia, czyli miejsce do

0: utrzymania technicznego pojazdów trakcyjnych, potocznie mówiąc lokomotyw.
1: Chodzi tylko i wyłącznie o lokomotywy, w tym przypadku PKP Intercity.
0: Tak, jesteśmy punktem, który w 99% swojej pracy obsługuje lokomotywy wyłącznie spółki PKP Intercity, choć nie ukrywam, że również w ramach wolnych mocy przerobowych obsługujemy również lokomotywy innych przewoźników na zasadzie udostępniania infrastruktury usługowej. Dla PKP Intercity wykonujemy przeglądy od P1 do P4, takich standardowych lokomotyw serii EP07, czyli przegląd P1 to jest po około 80 godzinach pracy, P2 co 30 dni pracy lokomotywy, około. Przegląd P3 to jest po 200 tysiącach przebiegu lokomotywy elektrycznej i P4 po 600 lub 720 tysiącach kilometrów przejechanych, no to w zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych w lokomotywach EP07.
1: Ile takich lokomotywowni jak ta w Gdyni, w której jesteśmy, znajduje się w Polsce?
0: Ogólnie w spółce PKP Intercity mamy zaplecza techniczne właśnie w Gdyni, Grabówku, w Krakowie, Prokocimiu, na Wrocławiu Głównym i na Warszawie, Olszynce, Grochowskiej. Te cztery lokalizacje obsługują lokomotywy. Oczywiście mamy również stacje postojowe, które obsługują wagony, no i elektryczne zespoły trakcyjne.
1: Tu, gdzie dokładnie się znajdujemy, można powiedzieć, że budynek przypomina półkolę, po środku obrotnica, którą można raczej zobaczyć głównie tylko na jakichś filmach, czy nawet w bajkach.
0: Tak, Gdynia, Grabówek to jest chyba obecnie jedyna już taka duża działająca lokomotywownia w tym systemie w kraju, w systemie wachlarzowym. Zresztą lokomotywownia w Gdyni, Grabówku została zbudowana, no ta hala, przed którą stoimy, 22-stanowiskowa, w 1929 roku i tak naprawdę trwa ta hala do dzisiaj. Oczywiście zmieniało się wyposażenie techniczne tych hal, dlatego że na początku obsługiwały parowozy, później lokomotywy spalinowe, następnie lokomotywy elektryczne. Dzisiaj lokomotywy elektryczne to jest jakby domena tutaj Zakładu Północnego, dlatego że większość tych elektrowozów, które obsługujemy, to są właśnie pojazdy trakcji elektrycznej. Oczywiście obsługujemy również lokomotywy spalinowe, natomiast w dużo mniejszej ilości niż właśnie te elektrowozy. Może wejdźmy do środka, zapraszam.
1: Weszliśmy do środka hali. W środku nie spodziewałem się, nie wyglądało to z zewnątrz, duża dosyć przestrzeń i no, kilka lokomotyw jest zaparkowanych.
0: Tak, w tej części wykonujemy przeglądy P1, P2 i P3 lokomotyw elektrycznych. W tej chwili na warsztacie widzimy ustawione na przeglądach P2 dwie lokomotywy EU160, plus tam dalej stoi lokomotywa serii EP07. Mamy zabudowane kanały przeglądowo-naprawcze. Oprócz tego zabudowane są pomosty dachowe, które umożliwiają obsługę lokomotyw w części dachowej. Oczywiście tutaj doprowadzone mamy napięcie 230-400 V, powietrze, także te media umożliwiają nam tu w pełni wykonanie obsług technicznych.
1: Co konkretnie na przykład dolega, że tak powiem, lokomotywie przed nami? Co panowie tam pracujący wykonują?
0: Panowie, którzy tam pracują, wykonują przegląd P1. P1 to jest taki podstawowy przegląd dla lokomotywy każdej serii. To jest tak naprawdę sprawdzenie lokomotywy pod względem bezpieczeństwa plus uzupełnienie płynów, materiałów eksploatacyjnych, no i sprawdzenie ogólnie funkcjonalności pojazdu, czy wszystko z nim jest w porządku. Jakby zespół pracowników podzielony jest na odpowiednie brygady. Brygadę elektryczną, która zajmuje się częścią elektryczną lokomotyw, pneumatyczną powietrzem, no i mechaniczną, czyli pracownicy tak naprawdę tej całej części najbrudniejszej roboty i wymiany między innymi wstawek hamulcowych, podzespołów, które ogólnie zabudowane są na podwoziu, chociaż i mechanicy również pracują na dachu, wykonując wymiany niektórych elementów, na przykład ślizgów czy nakładek ślizgowych zamontowanych na pantografach.
1: Mówił pan 22 stanowiska. Może być tak, że wszystkie jednocześnie są zapełnione?
0: Mogłoby tak być, natomiast staramy się szybko przywracać lokomotywy do eksploatacji, dlatego jest to bardzo, bardzo, bardzo rzadka sytuacja. Dla warsztatu, dla nas, dla pionu utrzymania technicznego najlepiej jest, jak lokomotyw w ogóle w halach nie ma, dlatego że oznacza to, że cały tabor jest sprawny i zatrudniony i wykonuje po prostu swoją pracę.
1: Przechodzimy do sali obok. Tutaj akurat tory chyba nie używane najczęściej, jeżeli chodzi o warsztat.
0: Tu są tory używane, natomiast tu zainstalowane są specjalistyczne stanowiska, czyli między innymi zapadnia. Zapadnia, urządzenie służące do wybudowy i zabudowy pod lokomotywą zestawu kołowego silnika trakcyjnego, ogólnie zespołów napędowych. Są również tutaj trzymane części zamienne, no właśnie te głównie służące do wymiany właśnie zestawów i silników.
1: Oprócz tego w tym pomieszczeniu, w odróżnieniu do tego obok, widzę, że tutaj macie też państwo co najmniej cztery, jak dobrze liczę, ale może i więcej, małe pojazdy

0: samochodowe. Do czego ich Państwo używacie?
1: Aha. To są wózki platformowe, elektryczne, służą do przemieszczania cięższych elementów pomiędzy magazynem, a tutaj stanowiskami naprawczymi.
0: Tak, żeby też zobrazować słuchaczom cięższe elementy, ile mogą ważyć?
1: To znaczy tak, zestaw kołowy do lokomotywy serii EP07 waży nawet 3 tony. Silnik trakcyjny EM541 3,5 tony, więc łatwo policzyć. Zespół napędowy do takiej lokomotywy to jest 6,5-7 ton. Warto powiedzieć, że lokomotywa elektryczna ma takich zespołów napędowych 4, taka czteroosiowa, więc masa jest już taka dosyć spora. Szczególnie biorąc pod uwagę, że gabarytowo to nie są wcale takie wielkie elementy, na przykład porównując to do samochodu osobowego.
0: Więc co warto wspomnieć, tutaj też widzę, oczywiście nikt tego nie dźwiga własnymi rękoma, widzę, że w każdej hali też znajduje się dźwig.
1: Tak, posiadamy suwnice, które służą właśnie do przemieszczania tych ciężkich elementów. Ciężko tutaj wymagać, żeby pracownik był w stanie podnieść zestaw kołowy.
0: Przechodzimy do kolejnej sali. Tutaj też już widzę lokomotywy, choć nieco inne niż obok.
1: Tak, w tej hali wykonujemy utrzymanie głównie lokomotyw spalinowych. Natomiast w tym momencie stoimy przed urządzeniem do napiaszczania, czyli zaopatrywania pojazdów w piasek.
0: Po co w takim razie piasek w lokomotywach?
1: No po to, żeby zwiększyć przyczepność lokomotywy. W sytuacji hamowania nagłego lub w sytuacji rozruchu pojazdu, szczególnie w warunkach na przykład jesieni albo gdy są tory mokre, ta siła, jakby ta przyczepność bardzo mocno maleje. Stąd, aby zwiększyć siłę tarcia pomiędzy torem a zestawem kołowym, sypiamy pod koła lokomotywy piasek za pomocą takich specjalnych dysz, piasecznic. I w tym momencie jakby zwiększamy tą siłę tarcia i lokomotywa nie ślizga się, tylko może płynnie ruszyć. Wszystkie lokomotywy posiadają urządzenia do piaskowania. Wszystkie lokomotywy zaopatrujemy w piasek. Piasek jest specjalnie przesiany o odpowiedniej gradacji, wysuszony, poporcjowany w workach.
0: Lokomotywa spalinowa, rozumiem, że pewnie napędzana jest poprzez olej napędowy. Państwo też tankujecie tutaj, jak się domyślam, lokomotywy.
1: Tak, tankujemy, natomiast stacja paliw tutaj nie jest naszą własnością. Tankujemy u podmiotu, z którym współpracujemy.
0: Jeszcze tak założyłem, lokomotywa, przy której stoimy, jest zaznaczona, napisane jest mycie na niej. Domyślam się, że w takim razie czeka faktycznie na myjnię. Taka też się tutaj gdzieś znajduje?
1: Myjemy tutaj na grabówku lokomotywy ręcznie, nie mamy myjni zautomatyzowanej, natomiast ta jest opisana dlatego, że wkrótce zakończy się jej naprawa bieżąca, i mistrz pewnie zadecydował, że trzeba ją wstawić na mycie, bo rzeczywiście nie wygląda w tym momencie najlepiej.
0: Dochodzimy do końcówki pierwszej hali, tutaj pomieszczenie mniejsze.
1: Jesteśmy na punkcie przeglądów kontrolnych lokomotyw elektrycznych spalinowych, kanał numer 1 wyposażony jest w sieć trakcyjną, dzięki której mogą lokomotywy o własnych siłach wjechać na kanał, tu wykonywane są te podstawowe obsługi, czyli dla lokomotyw 07 tam po 80 godzinach pracy, dla lokomotyw Gryfin po około 20 tysiącach kilometrów.
0: Przeszliśmy teraz do drugiego budynku, długim korytarzem poprzez różnego rodzaju warsztaty i tutaj trochę inaczej tutaj to wygląda niż w tamtej hali.
1: Tak, w tej części wykonujemy głównie naprawy poziomu P4 lokomotyw serii EP07. Do tego wykonujemy tutaj wymiany podzespołów zabudowanych na podwoziu, demontujemy lokomotywy, którym wykonujemy P4, później montujemy elementy, których rewizję wykonaliśmy na zewnątrz, jakby składamy, rozkładamy pojazdy trakcyjne. Oprócz tego mamy tutaj stanowisko tokarni podtorowej, pewnie na które zaraz podejdziemy.
0: Tylko jeszcze dopytam, lokomotywa obok której stoimy, widzę, że w środku pusta, bez okien. Nie do końca zabudowano również od spodu, mimo wszystko nie jest to wrak.
1: Nie, to nie jest wrak, to jest lokomotywa, która przechodzi naprawę P4, czyli dla tej lokomotywy to jest 600 tysięcy kilometrów, dla tej konkretnej, która tutaj stoi. Tak jak mówiłem, rozbieramy ją, że tak powiem, niemalże na gołej blachy, podzespoły naprawiamy, następnie lokomotywę z powrotem składamy, po odpowiednich próbach, testach wysyłamy do eksploatacji.
0: Teraz, co zapewne słychać, podeszliśmy do maszyny. To jest właśnie ta tokarnia, o której Pan mówił.
1: Tak, to jest tokarnia podtorowa, czyli urządzenie, które nadaje profil zestawom kołowym, obręczom zestawów kołowych.
0: Jak to dokładnie działa? Widzę, że tam koło tej lokomotywy, obok której stoimy, kręci się, a poniżej kręcą się kolejne, że tak powiem, mniejsze koła.
1: Rolki napędowe napędzają zestaw kołowy, który się obraca. W tym momencie od dołu dochodzi nóż, który skrawa obręcz zestawu kołowego, czy monoblok, do zadanego przez komputer profilu.
0: Jak często takie profilowanie musi następować?
1: Profilowanie występuje wtedy, kiedy zachodzi potrzeba. My na każdej obsłudze technicznej poziomu P2, P3 plus dla

0: niektórych lokomotyw dla poziomu P1 wykonujemy pomiary zarysu obręczy zestawów kołowych lub kół monoblokowych i w trakcie pomiarów, jeżeli któryś z parametrów wychodzi poza parametr dopuszczalny, no w tym momencie lokomotywę kwalifikujemy do wykonania reprofilacji.
1: Jeżeli można powiedzieć, że tak koło jest profilowane, daj widzę, że te ścinki metalu no lecą w dosyć dużej ilości, nie zmniejszy się to koło w porównaniu do pozostałych?
0: My mamy założone w dokumentacji systemu utrzymania określone parametry, na jakich mogą być zestawy kołowe eksploatowane. Dlatego na przykład dla lokomotywy EP07 założone jest tak, że różnica między lewym a prawym kołem zestawu kołowego to jest 1 mm, między zestawami kołowymi w jednym wózku to są 2 mm, a pomiędzy wózkami 5 mm. Ale jakby każda lokomotywa ma troszeczkę inaczej określone te parametry i one jakby wynikają z instrukcji eksploatacji, z dokumentacji systemu utrzymania.
1: Przechodzimy do kolejnej hali i tu znowu nieco inne wyposażenie.
0: W tej części hali wykonujemy naprawy P4 lokomotyw 07, tak jak wcześniej wspomniałem. Naprawy wykonywane co 600 lub 720 tysięcy kilometrów. My taką lokomotywę w Gdyni średnio robimy ten przebieg w około 3 lata, więc tempo eksploatacji tych lokomotyw jest bardzo duże. Naprawa P4, czyli demontaż pojazdu na poszczególne podzespoły, naprawa, regeneracja tych podzespołów, w międzyczasie malowanie lokomotywy, no a następnie montaż naprawionych podzespołów i jazda próbna pod kierunkiem komisarza odbiorczego po torach PKP PLK.
1: No to dochodzimy do ostatniego pomieszczenia. Tutaj kończymy naszą wycieczkę po lokomotywowni, aczkolwiek tutaj też coś, czego jeszcze wcześniej nie widzieliśmy.
0: Tu mamy zdemontowane podzespoły rezerwy obiegowej lokomotyw spalinowych. Ten największy element, który tutaj widzimy, to jest silnik A8C22, zblokowany z prądnicą główną, połączony z prądnicą pomocniczą i prądnicą wzbudną. Taki agregat prądotwórczy zamontowany jest w lokomotywach typu 6D, czyli starych lokomotywach SM42. Oprócz tego tutaj w tej hali mamy zabudowane stanowisko do pomiaru nacisków zestawów kołowych na szyny.
1: To tak jeszcze na zakończenie chciałem dopytać technicznie, ile pracowników pracuje w lokomotywowni, ile jednocześnie, a ile zatrudnia lokomotywownia?
0: Sama lokomotywownia, sekcja napraw taboru, czyli ta część, która zajmuje się tylko i wyłącznie utrzymaniem i naprawą lokomotyw, to jest około 125 osób. Pracujemy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, zapewniając utrzymanie pojazdów trakcyjnych należących do spółki PKP Intercity. Może jeszcze powiem, po co robimy te przeglądy i jaki to ma sens. Otóż my wykonujemy tak zwane utrzymanie zapobiegawcze, czyli czy lokomotywa jest zepsuta, czy nie, ona i tak zjeżdża tutaj na warsztat co określony interwał czasowy albo kilometrowy, po to, żeby właśnie między innymi zapobiec usterkom i awariom, które skutkują zatrzymaniem pociągu na szlaku. I to jest takie jakby podstawowe zadanie tutaj tej sekcji. Oczywiście również no te usterki, no wiadomo, każde urządzenie techniczne potrafi się uszkodzić, no te usterki oczywiście usuwamy na bieżąco w zjeżdżających pojazdach trakcyjnych, które tutaj pojawiają się na terenie lokomotywowni. Po co to wszystko robimy? No głównie po to, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego, po to, żeby nasi pasażerowie czuli się bezpiecznie, po to, żeby przejechali od punktu A do punktu B w sposób punktualny, no i tak jak powiedziałem, i chcę to podkreślić, w sposób bezpieczny.
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Słoneczny patrol ruszył na plażę. 13 czerwca w Trójmieście rozpoczęło działalność pierwsze miejskie kąpielisko. Ratownicy pojawili się na Sopockiej plaży przy wejściu numer 23.
4: Grzegorz Pawelec, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie.
5: Sopot zaczyna jak co roku jako pierwszy, kiedy, gdzie i o której?
4: No, wielkimi krokami zbliża się ten czas, kiedy na plażach pojawią się goście, turyści oraz mieszkańcy Sopotu spragnieni kąpieli zarówno tych słonecznych, jak i tych morskich. O tym, by ten odpoczynek był bezpieczny, zadbają ratownicy, którzy pojawią się na pierwszym kąpielisku już 13 czerwca.
5: No właśnie, które to kąpielisko, w jakich godzinach będą dostępni?
4: Jako pierwsze uruchomimy kąpielisko w łazienkach południowych, czyli po prawej stronie molo, na wejściu numer 23. To kąpielisko będzie czynne, jak wspomnieliśmy, od 13 czerwca do 30 sierpnia w godzinach.

0: Godzinach od 9.30 do 19.00, natomiast w okresie jeszcze do 13 września godzinę krócej, czyli do godziny 18.00.
1: A pozostałe kąpieliska kiedy i w jakich godzinach?
0: Pozostałe 6 kąpielisk zostanie uruchomionych z pierwszym dniem wakacji, czyli 27 czerwca i będzie czynne również do końca wakacji, czyli do 30 sierpnia.
1: Czyli 20.

0: Opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, a także węzeł sanitarny, czyli toalety, opłukiwacze. Nowością w tym roku będą również specjalne chodziki zakupione przez MOSiW w Sopocie. Są to urządzenia, które ułatwiają osobom, które mają trudności w poruszaniu się, w pokonaniu plaży. Te chodziki będą dostępne na wejściu 23, czyli na plaży dostępnej dla wszystkich. Będą to dwie sztuki tego typu urządzeń. No, służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom, czy chociażby osobom po urazach, które dochodzą do pełnej sprawności, a nie są w stanie jeszcze w pełni sprawnie się poruszać. Wybierając się z dziećmi na plażę, warto zadbać o ich bezpieczeństwo, a przede wszystkim o komfort. Przede wszystkim mamy tutaj do dyspozycji opaski, gdzie możemy wpisać numer telefonu do opiekuna i w przypadku zagubienia takiego dziecka służbom ratowniczym jest dużo łatwiej odnaleźć i skontaktować dziecko z opiekunem, z rodzicem. Takie opaski dostępne będą na każdym stanowisku ratowniczym. U ratowników będzie można je pobrać bezpłatnie. Dokładnie tak. Dziecko posiada opaskę na ręce, może się w niej kąpać, może plażować. Co istotne, na każdym wejściu na plażę w Sopocie znajdują się tablice, a na niej piktogram. Warto zwrócić na niego uwagę przed rozpoczęciem plażowania, bo ten prosty piktogram, jest to symbol, gruszka, statek, konik morski, one ułatwiają dziecku zorientowanie się w miejscu, gdzie się znajduje. W przypadku, gdy dziecko się zagubi, będzie mogło nawet powiedzieć: wchodziłem na plażę w miejscu, gdzie jest konik morski.
1: A sami ratownicy, macie już pełen skład, jak to wygląda?
0: Sopockie WOPR, które zabezpiecza sopockie kąpieliska w tym sezonie, wciąż prowadzi nabór na ratowników. Chętni do pracy mogą podjąć jeszcze taką wakacyjną przygodę. Z jednej strony przygoda, z drugiej strony oczywiście wielka odpowiedzialność i czuwanie nad bezpieczeństwem osób kąpiących się. Ratownikiem może zostać osoba, która ma ukończony 18 rok życia, ukończony kurs ratownika wodnego, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, no i legitymować się przynajmniej jednym uprawnieniem niezbędnym w ratownictwie. Sternik motorowodny, patent żeglarski, patent nurkowy.
2: A z Sopotu przenosimy się do Gdyni, bo tutaj koniec utrudnień na estakadzie. 2 tygodnie przed czasem drogowcy skończyli pracę na remontowanym odcinku estakady Kwiatkowskiego. O szczegółach i obowiązującym na tej trasie ograniczeniu prędkości do 50 km na godzinę opowiedział nam Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni.
3: Zakończyły się prace na podporze przegubu, bo tak naprawdę podpora przegubu została uszkodzona i tu wykonaliśmy rozbiórkę uszkodzonych elementów przegubów, wykonaliśmy nowe zbrojenie, nowe betonowanie kluczowych elementów konstrukcji, wykonanie, montaż nowej dylatacji i dzięki temu mamy jakby odbudowany ten fragment estakady, który był uszkodzony. Koszt tego zadania to jest około 2 200 000 zł. Należy dodać, że żeby mieszkańcy i wszyscy kierujący się na estakadę pamiętali, że ograniczenie utrzymujemy na całej estakadzie 50 na godzinę i kierowcy, to jest apel do kierowców, żeby zwracali uwagę na to, żeby na całej estakadzie zachować tą prędkość. Ta prędkość jest tak ograniczona, ponieważ ten obiekt jest cały czas jakby poddawany dużym obciążeniom, głównie przez ruch ciężarowy. Z tego powodu jest to ograniczenie głównie zachowane. Od granicy, od morskiej do końca estakady, do Oburza. Jeszcze mogę dodać, że o przywróceniu ruchu zdecydowały wszelkie odbiory. Mamy pozytywne wyniki badań betonu. Został on prawidłowo związany to dojrzewanie betonu przebiegało należycie z dokonaniem, z zachowaniem terminu, więc mamy pewność, że ten element został prawidłowo odbudowany. Wcześniejsze otwarcie było możliwe dzięki temu, że wykonawca nasz jakby tutaj dołożył wszelkiej staranności. Też negocjowaliśmy to bardzo mocno, żeby

0: prace były bardzo intensywnie prowadzone i to się udało. Praca była wykonywana właściwie przez dwie zmiany, przez dwie brygady i dzięki temu, że ta praca była bardzo intensywnie w początkowej fazie tego remontu prowadzona, udało się wykonać ten remont z przyspieszeniem dwutygodniowym. Zawsze zakładaliśmy to, że może coś tam wyjść, dlatego ten termin był troszeczkę taki dawany na wyrost, ale dzięki temu, że te prace właśnie zostały przyspieszone, bardziej intensywne, dwie brygady pracowały non-stop, to udało się dotrzymać terminu, skrócić termin o 2 tygodnie. Na ten moment nie zakładamy żadnych remontów w najbliższym czasie. Przy okazji tego remontu i tego zamknięcia tej tymczasowej organizacji ruchu również wykonaliśmy na innej delatacji wymianę jakby taką bieżącą fartucha, który też by ograniczał w pewnym stopniu ruch, ale udało się to wykonać, więc na ten moment w najbliższym czasie nie planujemy żadnych remontów. Najbliższy czas to do końca oceny stanu technicznego, który mówi o tym, że można się na niej poruszać normalnym trybem. Do końca roku będziemy robić. Nie powinno być żadnych remontów, chyba że w jakimś miejscu wyjdą jakieś stany awaryjne, ale raczej tego nie przewiduję. Jeśli mówimy o molo w Orłowie, to mamy zabezpieczone środki na prace projektowe. I do końca sierpnia ogłosimy przetarg na pracę, na projekt tak naprawdę remontu molo i wtedy jak będziemy mieli projekt remontu, to będziemy ogłaszać przetarg na wykonanie tego remontu i będzie wykonywany. Tak, kompleksowy i całościowy całego molo. Ten stan, jaki jest teraz, na pewno zostanie utrzymany do końca wakacji. Tak, tak, na samej końcówce, natomiast całe molo jest na bieżąco monitorowane i jeśli coś tam by się wydarzyło dodatkowego, no to może będziemy zmuszeni do tego, żeby zamykać jakąś kolejną część molo, ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie i molo będzie dla mieszkańców udostępnione.
1: To nie w śmieciach, a rybacy martwią się brakiem ryb. Morze Bałtyckie od wielu lat uznawane jest za jeden z najbardziej zanieczyszczonych akwenów na świecie. Zbliża się lato, zastanówmy się, co możemy zrobić dla naszego morza, mówi Olga Sarna z Fundacji Mare.
2: Olga Sarna, Fundacja Mare. 8 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Oceanów i to także świetny moment, żeby pomyśleć o Bałtyku, który jest częścią oceanu, wszechoceanu, ponieważ wszystkie wody na świecie są ze sobą połączone. Bałtyk boryka się z wieloma problemami. Takim głównym problemem Bałtyku i w zasadzie wszystkich ekosystemów są postępujące zmiany klimatu i zmiany te są bardzo widoczne na Bałtyku, szczególnie jeśli chodzi o znacznie podnoszącą się temperaturę wody. I Bałtyk jest jednym z najszybciej ocieplających się ekosystemów morskich na świecie ze względu na swoje specyficzne położenie i uwarunkowania. Ten wpływ podnoszącej się temperatury wody z kolei przenosi się na wiele innych czynników i zagrożeń Morza Bałtyckiego. Tutaj do takich przykładów można zaliczyć m.in. dorsza i to, że dorsz w Bałtyku niestety wymiera, ponieważ jest to ryba zimnolubna i nie jest w stanie już w tak ciepłej wodzie funkcjonować i rozrastać się do takich rozmiarów i takiej liczebności stada jak w przeszłości. Kolejnym takim aspektem podnoszącej się temperatury wody jest dodatkowo korzystne warunki dla zakwitów sinic. Tutaj też spływ zanieczyszczeń z lądu, więc taka pożywka, substancje odżywcze, które odżywiają glony i dodatkowo cieplejsza woda powodują, że tych zakwitów mamy coraz więcej, a to przekłada się na to, że te glony w momencie obumierania opadają na dno i tam pochłaniają tlen i wydzielają siarkowodór i w ten sposób powstają przy dnie Bałtyku strefy martwe, które w tej chwili pokrywają już około 20% dna Morza Bałtyckiego, czyli są to takie strefy, w których po prostu nic nie jest w stanie żyć. No i to są takie najbardziej może przejrzyste objawy zmian klimatów i to co już obserwujemy na Morzu Bałtyckim. I tutaj też każdy z nas może przyczynić się do tego, aby morze

może miało się lepiej i może czuło się lepiej, nie tylko w Dniu Oceanów, ale przez cały rok. I jest to też kwestia naszych codziennych decyzji i podejmowania ich w sposób świadomy. I jest to ograniczenie, w ogóle ograniczenie naszej konsumpcji, ograniczenie jednorazowego plastiku, ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń, na przykład z łodzi rekreacyjnych, ograniczenie hałasu podwodnego, kupowanie produktów pochodzących z upraw ekologicznych. Tutaj właśnie to między innymi nawozy stanowią to zanieczyszczenie.

rekreacyjnych, ograniczenie hałasu podwodnego, kupowanie produktów pochodzących z upraw ekologicznych. Tutaj właśnie to między innymi nawozy stanowią to zanieczyszczenie.

0: czy jesteśmy w górach, ponieważ to, co na przykład wyrzucimy na ziemię, czy spuścimy w toalecie, to docelowo może spłynąć do morza. Więc tutaj myślę, że taką najprostszą rzeczą, naprawdę, którą niestety nadal musimy powtarzać, jest: nie śmiećmy, zbierajmy swoje śmieci, nie zostawiajmy ich w przyrodzie, nie kiepujmy papierosów na ziemię. To nadal są najczęściej znajdowane śmieci na plażach Bałtyku, ale nie tylko, właściwie na całym świecie. Bądźmy uważni i czujni na to, jak nasze zachowania wpływają na przyrodę, i pamiętajmy to, że te nasze śmieci, one nigdy z tej przyrody nie znikną. One się jedynie rozdrobnią i pozostaną w ekosystemie. Zwierzęta i różnego rodzaju organizmy mylą je z pokarmem i tutaj w ten sposób upośledzone jest ich odczuwanie głodu. Niestety w ten sposób po prostu umierają z głodu, bo zamiast jeść normalne jedzenie, jedzą plastik. To się dzieje zarówno na lądzie, jak i przede wszystkim w morzach. Mamy badania potwierdzające to, że w zasadzie wszystkie ssaki morskie czy ptaki morskie mają w żołądkach plastik. Więc warto o tym pamiętać każdego dnia, nie tylko z okazji Dnia Oceanów, ale dzisiaj specjalnie właśnie w tym wyjątkowym dniu zachęcam do tego, żeby pomyśleć o morzu i pomyśleć o naszym połączeniu z morzem i o tym, co każdy z nas może zrobić, aby stan tego morza był lepszy.
1: Sporym problemem jest także fakt, że na dnie Morza Bałtyckiego nadal spoczywają tysiące wraków i dziesiątki tysięcy ton amunicji chemicznej. Najwięcej broni zatopionej jest w okolicy Bornholmu. Masowe wydobywanie tej broni jest wysoce ryzykowne, dlatego eksperci skupiają się na jej monitorowaniu i badaniu metod bezpiecznej neutralizacji.
2: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Tu kluczem do sukcesu i długiego życia jest profilaktyka. Czerniak to jeden z najczęściej diagnozowanych i najgroźniejszych nowotworów skóry. Należy jednak pamiętać, że w pierwszym stadium na wyleczenie ma szansę nawet 90% pacjentów. Jak często więc należy się badać, które znamiona mogą być tymi niebezpiecznymi? I o czym pamiętamy, wybierając się na plażę? O tym z dermatolog Kamilą Poborcą porozmawiałyśmy w jej sopockim gabinecie. Czerniak to jest rak, z którym możemy wygrać.
4: Jak najbardziej, o ile jest on wykryty na wczesnym stadium. Chciałabym podkreślić, że nowotwory skóry są najczęściej występującymi nowotworami w rasie białej. Czerniak jest on najbardziej złośliwy z nowotworów skóry i niestety wykrywalność w Polsce ciągle wzrasta. I tutaj kłania się dermatolog. Dermatolog to nie jest tylko lekarz od trądziku, tak jak większość populacji pytana odpowiada. Dermatolog właśnie zajmuje się też wykrywaniem tych nowotworów skóry, w tym również właśnie najbardziej złośliwego czerniaka. Dlatego też zalecam, aby każdy z nas badał się przynajmniej raz w roku jako taką profilaktykę wykrywania nie tylko czerniaka, ale wszystkich nowotworów skóry. W przypadku, kiedy dana osoba ma bardzo dużo znamion, czyli mówimy tak powyżej 200, zalecamy, żeby ta osoba badała się jednak dwa razy do roku. Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy czynniki ryzyka. Do tych czynników ryzyka należy przede wszystkim promieniowanie ultrafioletowe. Jeżeli dana osoba dużo opalała się w życiu, nie używała filtrów, korzystała z solariów, to jednak zalecamy, aby taka osoba badała się dwa razy do roku.
3: No właśnie, jak wygląda takie badanie?
4: No właśnie, wszyscy tak boją się, co to jest za badanie. To badanie jest nieinwazyjne. Przychodzimy do lekarza i lekarz dermatolog ma taki swój internistyczny stetoskop, który nazywa się dermatoskopem. To jest szkiełko, które powiększa nam zmianę około 10 do 40 krotnie i badając pacjenta jesteśmy w stanie określić, czy dana zmiana zalicza się do tak zwanych znamion podejrzanych, czy też nie. Mamy do tego oczywiście odpowiednie skale. Taka lampka, powiększając nam znamie, pokazuje jej zarysy, jej morfologię, jej kolor, jej jednolitość bądź jego brak. I na tej podstawie my kwalifikujemy pacjenta do wycięcia znamienia bądź nie. I tu w zależności od tego, czy dany dermatolog jest dermatochirurgiem czy nie, może taką zmianę na jednym spotkaniu też pacjentowi usunąć. I tu tak jest właśnie u nas w klinice, ponieważ ja również jestem dermatochirurgiem. Takie badanie i jednoczesne wycięcie znamienia odbywa się na jednym spotkaniu.
3: No właśnie, często jest tak, że przechodzimy obojętnie wobec takich znamion, bo widzimy jakiegoś małego pieprzyka, mówimy sobie, a to tylko pieprzyk.
4: No właśnie, to tylko pieprzyk albo aż pieprzyk. Większość pacjentów

0: zgłasza się, właściwie 9 na 10 pacjentów zgłasza się z dużymi znajomymi, które są najczęściej łagodne. Bo jak my sobie patrzymy, ojej, coś mi tutaj urosło i to jest takie duże, chropowate, nie podoba się, to najczęściej są właśnie zmiany łagodne. A te małe znamiona, na które my nie zwracamy uwagi, to niestety najczęściej są te najbardziej podejrzane zmiany.
1: Jak to jest, kiedy przychodzi pacjent do ciebie, do gabinetu, mówi, wie pani co, no tutaj coś mi takiego małego wyrosło, ale to pewnie, wiadomo, nic się nie stanie. A ty nagle badasz i się okazuje ups.
0: Jeżeli okazuje się, że ups, czyli kwalifikujemy taką zmianę do znamion tak zwanych podejrzanych, ja proponuję zawsze pacjentowi na tym samym spotkaniu, tłumaczę, że jest to zmiana podejrzana, jest to zmiana atypowa, która mi się nie podoba i im szybciej zadziałamy, tym lepiej, tak? Wycinamy to znamię na jednym spotkaniu, wysyłamy do badania histopatologicznego i takie badanie pokazuje nam, czym to jest, w jakim jest stadium i co robimy z tym dalej.
1: Ale są osoby, które boją się przyjść do lekarza, które boją się tej profilaktyki i to chyba jest największy błąd.
0: Dokładnie. Przede wszystkim strach przed lekarzem, przed tym, co będzie. Strach w ogóle przed chorobą, tak? No to jest właśnie, to jest duży problem psychologiczny. Natomiast my organizujemy bardzo dużo akcji takich profilaktycznych. Jeździmy tutaj po Trójmieście, odbywa się to raz w roku w Gdyni, gdzie stoi autobus organizowany przez Akademię Medyczną i można się, że tak powiem, ze spaceru profilaktycznie przebadać. W zeszłym roku wyłapaliśmy około 200 czerniaków w ciągu jednego tygodnia.
1: 200?
0: Tak, 200. Przebadaliśmy około 5000 osób, z czego niestety właśnie 200 to były czerniaki.
1: To jest choroba, która dotyka niezależnie od wieku?
0: Dokładnie tak. Czerniak pojawia się niezależnie od wieku. Oczywiście szczyt zachorowania przypada mniej więcej na 60-70 rok życia, ale to też wszystko zależy od tego, jakie mamy predyspozycje i ile tych czynników ryzyka w ciągu życia było. Tak jak wspominałam, największym czynnikiem ryzyka jest to promieniowanie ultrafioletowe, a nie oszukujmy się, w latach 90. opalanie się było bardzo, bardzo modne.
1: Właśnie chciałabym powiedzieć, że opalanie dalej jest modne, a my mieszkamy nad morzem, więc gdzieś ta plaża, no i lubimy też szybko, czyli bez filtra.
0: Dokładnie tak. Dlatego też ja wszystkim moim pacjentkom mówię zawsze tak. Kremu możesz zapomnieć, serum możesz zapomnieć. Bez filtra nie wychodzimy. Nie ma czegoś takiego jak opalanie się, tak? No bo opalanie się to jest po prostu, no to jest krzywdzenie skóry. Jakby nie było, melanina jest krzykiem skóry, jest odpowiedzią na promieniowanie UV, ale jest to tak zwany krzyk obronny, tak? Dlatego nie powinniśmy się opalać, a jeżeli już, to korzystać ze słońca. Korzystanie ze słońca jest to oczywiście przemieszczanie się w dniach, kiedy mamy to promieniowanie, ale zawsze na filtrach i w przypadku rasy białej jest to filtr minimum 30.
1: Jest ten trend, tak? Chcemy być opalone, chcemy być piękne, chcemy w wakacje właśnie mówić, byłam w Egipcie, więc zobaczcie, opaliłam się.
0: No tak, ale właśnie co z tym ryzykiem, tak? Co z tym ryzykiem powstawania nowotworów? Z reguły jest tak, że nowotwory skóry od momentu, kiedy poparzymy skórę, pojawiają się od 5 do 10, 15 lat i my po prostu o tym zapominamy. I w momencie, kiedy taka osoba przychodzi, mówi, Jezus Maria, przecież ja się nie opalałam. No opalałam się, ale nie pamiętam tego, że 10 lat temu to było modne, chodziłam na solarium z koleżankami i te czynniki ryzyka jednak były.
1: No mleko się rozlało, jest ta choroba, co dalej?
0: No właśnie, no niestety w Polsce cały czas mamy tą tendencję wzrastającą, jeżeli chodzi o nowotwory skóry i o czerniaka. I niestety, po raz kolejny mówię niestety, dlatego że 50% tych czerniaków wykrywanych jest w stadium zaawansowanym. No w stadium zaawansowanym, jak każdy wie, to leczenie już jest leczeniem paliatywnym, czyli takim, które ma troszeczkę poprawić komfort życia pacjentom, natomiast przeżywalność 5-letnia jest bardzo mała. Dlatego też zalecam, żeby oglądać swoje ciało. Absolutnie każdy nowy pieprzyk jest sygnałem ostrzegawczym, aby udać się jednak do tego dermatologa i to konkretne znamie zbadać. Natomiast badać się profilaktycznie raz do roku, to nie jest dużo. Kiedy wykryjemy już czerniaka, wysyłamy go na badanie histopatologiczne, z reguły, ja to zawsze robię na CITO, taki wynik dostajemy w około 2, maksymalnie 3 tygodnie i po tym wyniku jest tak zwany staging, tak? Czyli w zależności od tego, jak głęboko nacieka zmiana, my takiego pacjenta przyporządkowujemy do grup ryzyka i w ten sposób później postępujemy, kwalifikując pacjenta do leczenia onkologicznego.
1: Ale często to są na pewno trudne historie.

0: bo jednak osoba, która zupełnie się nie spodziewała, przychodzi do ciebie, tak, myśli, że nic jej nie jest i nagle okazuje się, że jest ta choroba.
1: Niestety właśnie to jest najczęstszy scenariusz, także te wizyty no, nie trwają po 10-15 minut, czasami po 40-50 po godzinę, bo z takim pacjentem jest jednak ciężko rozmawiać, ciężko go uspokoić, zwłaszcza kiedy przychodzi właśnie ten wynik, czerniak, tak? U mnie najczęściej, może mam takie szczęście, że jest ta, przychodzi do mnie ta grupa, która jednak jest pouczona i ona się bada. I jeżeli są te czerniaki, to są to czerniaki tak zwane in situ, czyli takie przed tym stadium inwazyjnym. I taki czerniak wyłapany na tym stadium, to jest tylko i wyłącznie profilaktyczne badanie 2 razy do roku przez najbliższe 5 lat.
0: Często jest tak, że my w tym pędzie życia gdzieś zapominamy o swoim zdrowiu, no bo wiadomo, umawiamy się do kosmetyczki, zrobimy sobie paznokcie, no ale żeby pójść się zbadać, to już tak nie po drodze.
1: No dokładnie, dlatego Ministerstwo Zdrowia ładuje tak ogromne pieniądze w kierunku tych tak zwanych badań profilaktycznych i tutaj od 2 lat również te pieniądze są przekazywane na te badania

0: ramy, które można sobie wpisać w internet, gdzie takie programy się odbywają. Tak jak mówię, u nas w Trójmieście raz w roku i co roku od 2 lat w Gdyni jest taki program, gdzie można przyjść i za darmo się zbadać. Siedzi 20 dermatologów, naprawdę nie trzeba czekać, bo ludzie no, dosłownie idąc ze spaceru, wchodzą do autokaru i się badają.
1: Mówimy o osobach dorosłych, a jak ochraniać swoje dzieci?
0: Tak samo jak i siebie. Ja wszystkim moim pacjentkom mówię, wstajemy rano, o wszystkim można zapomnieć, natomiast o filtrze absolutnie nie zapominamy. Nakładamy filtr przeciwsłoneczny sobie, dziecku i dopiero wychodzimy z domu. Dziecko ma być bezpieczne, dorosłe ma być bezpieczne, a kobietom zawsze mówię, że filtr przeciwsłoneczny działa jak najlepsze serum anti-aging. I nie ma nic lepszego. O zaoszczędzić pieniądze, nie kupować serum po 200, 300, 500 zł, ale przede wszystkim pamiętać o filtrach UV.
1: No i też korzystamy z nich niezależnie od pory roku, bo to jest ważne.
0: Dokładnie tak, Pani Dominiko, dokładnie tak. Ponieważ filtry chronią nas przed promieniowaniem UVB, czyli tym, co jest odpowiedzialne za tak zwaną tą piękną opaleniznę i produkcję witaminy D, ale również przed promieniowaniem UVA. A promieniowanie UVA niestety dociera do kuli ziemskiej, do powierzchni kuli ziemskiej przez cały rok. I to promieniowanie jest odpowiedzialne za mutacje w naszym kodzie genetycznym i to promieniowanie wywołuje właśnie nowotwory skóry.
1: A jesteśmy w stanie ocenić, kto najczęściej choruje? Kobiety, mężczyźni?
0: Jeżeli chodzi o czerniaki, nie ma predylekcji co do płci, nie ma częściej tutaj, tak jak w przypadku raka jelita grubego czy raka płuc, że częściej chorują jednak mężczyźni, to tutaj tego nie ma. Na czerniaki choruje tak samo chorują mężczyźni, kobiety, jak i dzieci. Natomiast lokalizacja jest inna. U mężczyzn najczęściej te nowotwory znajdują się w górnej połowie ciała, a u kobiet jednak na dolnej powierzchni ciała, co można byłoby tłumaczyć tym, że kobiety noszą po prostu spódnicę i dlatego też te nogi, te łydki właśnie, to jest ta okolica, która jest najbardziej narażona u kobiet i tam najczęściej właśnie u kobiet wykrywany jest ten nowotwór.
1: Wykrywamy nowotwór, jest on łagodny. Jak wygląda dalsze leczenie?
0: W przypadku, kiedy nowotwór jest łagodny, to wrzucamy pacjenta do tak zwanej grupy profilaktycznej, czyli cały czas badanie profilaktyczne raz w roku i tutaj nic się więcej nie zmienia.
1: Ale jeśli pacjent na przykład i tak chciałby takie znamie wyciąć?
0: To oczywiście je wycinamy. Każda obawa pacjenta jest też obawą lekarza. Jeżeli mimo stwierdzenia, iż w dermatoskopii nie ma przesłanek, że takie znamie jest niebezpieczne, a pacjent ma obawy, to ja takie znamie wycinam. Oczywiście, że tak. Dlatego, tak jak mówię, każda obawa pacjenta jest też obawą lekarza i w przypadku, kiedy pacjent jednak chciałby się takiego znamienia pozbyć, ja zawsze takie znamie wycinam. Tak, jest bardzo duże grono pacjentów, które przychodzi do mnie, których nie znam i które przychodzi i mówi, pani doktor, tu ja mam coś tutaj w tym miejscu, natomiast u mnie nie ma czegoś takiego. I uważam jako dermatolog, że to jest błąd w sztuce, żeby badać jedno znamie. U mnie zawsze pacjent jest rozbierany. Okej, pacjent przychodzi, niepokoi go znamie na dłoni, niepokoi go znamie na ramieniu. Pierwsze co, badam dane znamie, które pacjenta niepokoi, uspokajam bądź kwalifikuję do wycięcia, natomiast zaraz potem rozbieram pacjenta absolutnie do naga i badamy całe ciało.

0: A właśnie, jak ważne jest to, żeby samemu się oglądać, po prostu?
1: Bardzo ważne, bo to zmniejsza ryzyko występowania właśnie nowotworów skóry stadiów zaawansowanych praktycznie o 80%.
0: Bardzo dużo.
1: To jest absolutnie bardzo dużo. Większość populacji ma tych znamion około 80 do 100 się mówi. Tyle jesteśmy w stanie wyłapać, oglądając się codziennie po prysznicu. Aha, tu to z nami było, to było, tu było, a tego jednak nie było, tego na bank nie było. I tacy pacjenci to są tacy pacjenci, których my chcemy oglądać. Oni przychodzą, zazwyczaj wycinamy dane znamie i się okazuje, że to znamie zaczęło się dopiero zmieniać i wyłapane jest na super, super etapie, czyli na etapie, kiedy jesteśmy totalnie bezpieczni. Gorzej w przypadku, kiedy mamy pacjentów z tak zwanymi zespołami znamion złożonych czy atypowych. To są pacjenci, którzy mają ponad 400 znamion. Dokładnie. I są tacy pacjenci, mamy takich pacjentów w grupach ryzyka, bo to tacy pacjenci są już per se w grupie ryzyka z uwagi na ilość tych znamion. I tu nie jest w stanie pacjent wyłapać, czy to było nowe, czy nie nowe. Dlatego w przypadku moich pacjentów, tacy pacjenci przychodzą do mnie co 3 miesiące.
0: Kiedy znamie powinno nas najbardziej zaniepokoić? Kiedy się pojawia, czy kiedy widzimy już na przykład jakąś czerwoną obwolutę?
1: I tak, i tak. Jeżeli chodzi o czerniaka, to najczęściej są to czerniaki de novo, tak? Czyli częściej występują one w znamieniu nowym niż w znamieniu, które było stare i one się zaczęło zmieniać. Ale to nie ma znaczenia. Wszystkie te czynniki powinny nas niepokoić. Jeżeli pojawiło nam się nowe znamie, jest to absolutny sygnał, zwłaszcza kiedy mamy więcej niż 40 lat. Ja zawsze mówię moim pacjentom, jeżeli jesteśmy powyżej 40 roku życia i zauważamy u siebie nowe znamie, jest to absolutnie zawsze czerwone światełko, które kieruje nas prosto do dermatologa. I to samo tyczy się znamienia, które zaczyna się zmieniać. Czerwona obwódka, powiększanie się zmiany, ale też regresja zmiany, czyli to, kiedy znamie zaczyna też zanikać. To również

9 to właśnie minęło, a to oznacza, że zaczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami już teraz, na sam początek. Małgorzata Ostrowska i niezapomniana, ponadczasowa wręcz, Meluzyna. Ja się nazywam Jarząbek, witam serdecznie, kłaniam się nisko, no i zapraszam w podróż przez nieznane i znane najlepsze polskie hity.

0: taki doskonały, leniwy nastrój wprowadziła nas z Sanach. Najlepszy dzień w moim życiu. Tak nazywa się ten kawałek, ale ogólnie chyba każdy dzień jest tym najlepszym dniem, o ile odpowiednio się do niego nastroimy. A dzisiaj dobry nastrój powinni mieć przede wszystkim Alicja i Alojzy, bo to oni obchodzą imieniny. Marta, Rajmund, Rudolf, Chloe, Ezebiusz, Alojza, Alban, Marcja, Terencjusz, Rudolfina i Demetria. Jeżeli znacie kogoś takiego o takich imionach, to dzisiaj koniecznie trzeba im złożyć najlepsze życzenia i te najlepsze życzenia również płyną od Radia SK2. Dla was specjalnie teraz gra Lady Punk Zamki na Piasku.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Oskar Cyms, zabierz mnie w Radiu SK2. No to pozwólcie, że zabiorę was teraz do Niemiec. Tam odbyły się jakiś czas temu zawody w ping-ponga, ale nie takie zawody, że gra przeciwko sobie dwóch zawodników, czy nawet czterech, ale aż 600 osób zebrało się wokół stołu ping-pongowego i odbijało piłeczkę. Tak jest. I tym samym ustanowiły nowy rekord, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę. 600 osób wokół jednego stołu. Każdy przynajmniej raz tę piłeczkę musiał odbić. No, zabawa była taka, że jak się skończyła, to wszyscy jęknęli z zawodu, bo myśleli, że mimo wszystko to będzie trwało, że taka zabawa będzie trwała na okrągło. A tu taki klops, moi drodzy. Biała Armia, Bajm już teraz w Radiu SK2. We'll be right back.

0: Oczywiście, że będzie pięknie, a szczególnie pięknie będzie, jak się wybierzecie z nami na Stadion Narodowy postrzelać karniaki razem ze Sławkiem Peszko. Ale żeby to zrobić, to już teraz powinniście wejść na sk2.pl i zobaczyć, co też Sławek Peszko ma wam dzisiaj do powiedzenia i zastanowić się, jakie to słowo jest wygwizdane. Jutro kolejna runda i znowu będziemy szukali osób, które dołączą do nas, dołączą na Stadionie Narodowym i tam zmierzą się w walce o, uwaga, 10 tysięcy złotych.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w sk2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
7: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Pad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
10: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
11: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na Forest Festival. 25 lipca na scenie wystąpią Lemon, Miłosz, a także wyjątkowi goście. Nosowska, Sara James, Liwka i Piotr Zioła. Letni wieczór i magia leśnego amfiteatru. Forest Festival. Tam, gdzie muzyka łączy się z naturą. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa z grupy Orlen.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: I po reklamie.

0: Ich troje w Radiu SK2, to oznacza, że nostalgicznie wróciliśmy do lat, do początku lat 2000 tak naprawdę, kiedy to ten zespół święcił swoje największe sukcesy, no i każdy znał każde słowo z ich największych hitów, a takie hity gramy w Radiu SK2. Do nich wracamy już po godzinie 10.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Nasze ukochane zabawki ożyły na ekranie. W kinach możecie już oglądać 5. część tej historii, w której Buzz, Woody i reszta ekipy muszą stawić czoła nowemu zagrożeniu w postaci Lilypad, zaawansowanego technologicznie tabletu dla dzieci. Polecamy odwiedzić więc najbliższe kino, a w drodze odpalić aplikację Radio SK. Tam czeka na was stacja Toy Story Radio. Tam posłuchacie hitów z filmów Disneya, a aktorzy dubbingowi i prezenterzy Eski występują w rolach zabawek i opisują życie w pokoju dziecięcym. Komentują też wydarzenia z pod łóżka, zza szafy, czy z wnętrza pudełka na zabawki, no i reagują na przykład na pojawienie się człowieka, tak jak to bywa w filmach z serii Toy Story. Gorąco polecamy.
0: 10 właśnie minęła, a z tej okazji przygotowałem dla was kolejną porcję najlepszych polskich hitów. Zaczynamy od Farby, ale pojawi się też Sylwia Grzeszczak, Artur Gadowski, Dawid Podsiadło, Roxana Węgiel, ale będzie też i Urszula, i Mrozu. Dużo dobrego w tej godzinie. Ja Jarząbek, kłaniam się, dzień dobry.

Na błysk, tak nazywa się ten utwór od Dawida Podsiadło. Na błysk to pewnie i każdy rodzic chciałby mieć dom, ale to jest marzenie ściętej głowy. Jako rodzic wiem o tym doskonale. Natomiast jeżeli chodzi o to, co w kalendarzu jeszcze, bo nie wiem, jak ja mogłem to przeoczyć, ale dzisiaj przecież 21 dzień czerwca, czyli najdłuższy dzień w roku. On łącznie trwał będzie ponad 16 godzin i 40 minut, dokładnie 16 godzin i 46 minut. Tyle dzisiaj mamy dnia, a to też oznacza, że wchodzimy w astronomiczne lato. No to w końcu można zacząć poważnie myśleć o leżaczku, o jakimś parawaniku, o jakichś wycieczkach w las, w góry, nad jezioro. A jeżeli wam do tego będzie towarzyszyła najlepsza włoska muzyka, taką jaką serwujemy w Radiu SK2, to już w ogóle to lato zapowiada się wyśmienicie. Poparzenie kawą 3 teraz w Radiu SK2.

To w miarę świeżutki kawałek od Mroza, Nie ma miejsca jak dom, czyli kolejny singiel zapowiadający jego nowy album. Do utworu jest też teledysk, jeżeli nie widzieliście, to bardzo zachęcam, bo teledysk przenosi widza w takie dzikie, filipińskie scenerie pełne spektakularnej natury oraz autentycznego, codziennego życia lokalnego surfera. Szczególnie panie będą miały na co popatrzeć. To od Mroza, a już teraz Krzysztof Kiliański i Kaja, Prócz ciebie nic. Taka fajna ballada, taki przytulach, taki do niedzielnej kawki w sam raz utwór. Tak więc ja już nic nie mówię, tylko słuchamy.

0: Jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek miałby nagrać cover takiego kultowego zespołu The Police po polsku, to mógłby to zrobić tylko Perfect i jak słychać, zrobili to perfekcyjnie, ale na tym nie kończymy przygody z najlepszymi polskimi hitami. Mam więcej takich perełek, dużo więcej, tak więc zostańcie z nami, zróbcie głośniej, bo takiej muzyki żal słuchać po cichu. To jest bardzo dobra muzyka. Dobra, bo polska.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre.

0: Express. Autopromocja. Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
5: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.

twarzy nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Budka suflera za swoim takim tangiem kończy nam godzinę 10. Ignacy już czeka w przedbiegach i za chwilę się zaprezentuje w Radiu SK2, ale to dopiero po godzinie 11. Co jeszcze? No dużo dobrego, ale na razie nie zdradzę. Posłuchajcie, to sami się przekonacie.
1: Reklama. Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.
0: 11 właśnie minęła, a ja patrzę, że dzisiaj też obchodzimy święto muzyki, moi drodzy, i to się bardzo dobrze składa, bo my muzyki akurat mamy pod dostatkiem i no, chcemy się z wami nią podzielić. Najlepsza polska muzyka tylko w Radiu SK2. Ignacy już teraz, na sam początek godziny 11, ale będzie też Papa Dance, Dodam, Kasa, Dawid Podsiadło, ja Rząbek, kłaniam się bardzo, bardzo nisko i zapraszam. Najlepsza.

Piękniejsza to jest ta połowa dnia, bo to oznacza, że jeszcze druga połowa przed nami. Ale no niestety, nieubłaganie zbliżamy się do godziny 12, a tymczasem wzywam tutaj do mnie wszystkich klepiących kotlety, bo mniej więcej o tej godzinie zawsze mój przyjaciel Dawid Wajda robi takie zadanie, żebyście pochwalili się, jak klepiecie, albo żebyście w ogóle pochwalili się, czy klepiecie. Tak więc dajcie znać, na przykład napiszcie mi SMS-em, czy klepiecie dzisiaj kotlety. Na Messengerze też się można odezwać. 726-826-826. Zdjęcia mile widziane waszych rozklepanych kotletów. No i za chwilę będę je smakował.

Są przyszły, mamy to, mamy SMS-y, mamy Messengera i powiem wam tak, patrzę na to, co do mnie piszecie i patrzę na zdjęcia, bo zdjęcia też wpadły na naszą skrzynkę i ogłaszam wszem i wobec, że dzisiaj tytuły pierwszych klepaczy wędrują do Marii i do Tadeusza. Powiem wam tak, no tak dużych kotletów schabowych to by się nie powstydzili nad morzem w sezonie letnim, jak... No, nie przesadzając, jak dwie moje ręce. Przynajmniej tak wygląda to na zdjęcia. No i oczywiście tradycyjne pozdrowienie wszystkich klepiących. Klepcie tak dalej, towarzysze.

0: Ewa Farna zachęca do ewakuacji, a ja absolutnie nie, ale jeżeli już macie się skądś ewakuować, to proszę zabrać ze sobą radio, bo przygotowałem jeszcze więcej najlepszych polskich hitów dla was. Za chwilę się o tym przekonacie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadnij.

0: Piłki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Marek, szefowa Cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
6: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z Tobą czuje, gdy Cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
7: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
11: I po reklamie.

Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: się Boga, dziewczyno, Doli Kendry. Nie prowadziłem żadnych badań, ale podejrzewam, że statystycznie to te słowa padają najczęściej w momencie, kiedy to mama widzi swoją córeczkę po raz pierwszy wychodzącą na imprezę. Oj, tak to już jest. Moda się zmienia, niektóre rzeczy przemijają, niektóre wracają. Na szczęście moda na najlepsze polskie hity trwa i trwa mać. I my jesteśmy od tego, żeby ona cały czas trwała. Po godzinie 12 wracamy do tych najlepszych, bo polskich hitów.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na Forest Festival. 25 lipca na scenie wystąpią Lemon, Miłosz, a także wyjątkowi goście Nosowska, Sarah James, Liwka i Piotr Zioła. Letni wieczór i magia leśnego amfiteatru. Forest Festival, tam gdzie muzyka łączy się z naturą. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa z grupy Orlen.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I w reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Walkiria to drugi, a zarazem najpopularniejszy akt monumentalnej tetralogii Richarda Wagnera, Pierścień Nibelunga. Dzieło łączy mitologię nordycką z głębokim dramatem ludzkim. Opowiada o niemożliwej miłości, zdradzie i walce o wolność. Główna akcja rozgrywa się wokół zakazanej miłości bliźniąt. Rozdzieleni w dzieciństwie spotykają się po latach nieświadomi swojego pokrewieństwa. Ich uczucie, choć prawdziwe, jest naruszeniem boskiego porządku. Walkiria to idealny wstęp do świata Richarda Wagnera i obowiązkowa pozycja dla wszystkich miłośników opery. Walkiria zostanie wystawiona w Operze Leśnej w Sopocie 2 lipca, a bilety są dostępne.
0: 12 minęła, no jakby to powiedział znajomy mój pan Henryk, czas na drugą połówkę. Połówkę tego pięknego, mam nadzieję, i u was dnia. Edyta Bartosiewicz rozpoczyna muzycznie godzinę 12. Ja Ząbek, kłaniam się, dzień dobry. No to ruszamy w podróż razem z polskimi najlepszymi hitami.

cały czas to można słuchać Oskara Cymsa jadąc przez miasto na rowerze i mówię to jako okazjonalny cyklista, bo naprawdę świetnie się słucha tego utworu jadąc na rowerze przez miasto, tylko uwaga, nie w słuchawkach na uszach, tego absolutnie nie polecam, wręcz zabrania wujek Jarząbek, za to jakiś delikatny głośniczek można sobie gdzieś przymontować i jechać przez miasto bezpiecznie i grzecznie po ścieżce rowerowej, aż się dojedzie do miejsca docelowego, a jak już się dojedzie do miejsca docelowego, to można sobie powiedzieć dość razem z ONA i ONA już teraz w Radiu SK2.

No dla mnie świat, w którym wszędzie wiszą lustra, to byłby świat pełen motywacji, bo tylko patrzę w to lustro non-stop i widzę, no zrób coś z sobą, drogi Arturze, zrób coś z sobą, na przykład zacznij trenować. Co? No to nie wiem, boks na przykład. O, a propos boksu, to ostatnio odbyła się bardzo ciekawa walka bokserska w Chinach, to się odbyło. Pewna pani blondynka zmierzyła się w ringu z humanoidalnym robotem i wiecie co? I robot nie dał rady, haha. Człowiek czuje jednak satysfakcję, że...

0: gdybyście szukali informacji o tym utworze, to dodam tylko, że to Karolina Stanisławczyk w kawałku Klisze. A właśnie, pamiętacie aparaty? Kiedyś aparaty były na Klisze właśnie. 24, 32 zdjęcia można było zrobić. Później to się wywoływało i przez parę miesięcy takie zdjęcie się oglądało, bo człowiek się zastanawiał, czy warto cyknąć temu albo tamtemu fotkę. To prawda? A teraz się idzie i 1000 zdjęć jednego kotleta schabowego albo jakiś latte na sojowym mleku można nosić w aparacie i nawet nie ma czasu, żeby to później oglądać. No, jak to się mówi, kiedyś to były czasy, teraz już nie ma czasów. Na szczęście cały czas są najlepsze polskie hity i za chwilę wam udowodnię, że one są najlepsze. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzedaży. Obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
9: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostęp

0: mówisz, typ niepokorny i co myślisz? No myślisz oczywiście, Stachurski. No i Stachurski kończy nam godzinę 12, po 13 wracamy do najlepszej polskiej muzyki. Ania Dąbrowska nam rozpocznie tę zbliżającą się godzinę. Jarząbek, ja już się kłaniam, słyszymy się w poniedziałek z samego rana. Zapraszam!
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Tylko na Pomorzu, bez ostrzeżeń, a cała reszta kraju pomarańczowa. To znaczy, że lepiej zasuńcie okna w aucie, może nagle pojawić się burza. Takie mamy. Astronomiczne lato z radiem SK2. Tutaj mamy kosmiczny apetyt na to, co najlepsze.
13: Najlepsze polskie hity.
12: Dopiero nam się rozkręca, choć Kubusie zaśpiewają o tym, że stygnie lato za chwilę w SC2. Kamil Bednarek też się pojawi. Ja, Kamil Kowalski, kłaniam się nisko, a to Anka Dąbrowska w SC2.

0: Tak będzie w piątek, jak zabrzmi ostatni dzwonek i będą wakacje. Dzieci wypiękną radosno ze szkoły, elektryczne gitary w ST2, zelektryzowane również noce i zerwane litry wypitej kawy. To już mowa o dużych dzieciakach, no bo studenci przecież zmagają się i walczą z sesją egzaminacyjną. Oczywiście, jak się nie zda, to jest jeszcze sesja poprawkowa, ale jest jeszcze jedna między jedną a drugą sesją. Taka najprzyjemniejsza, którą wszyscy zdają. Sesja zdjęciowa z wakacji.
1: SK2.

0: Piotr Rubik i jego cały chór pakujemy się do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Są takie hity, które nie znają daty ważności. Takie, które znamy już po pierwszej nutce. Jak 44-letnia autobiografia Perfektu, o której więcej ja nie będę mówił. Powie wam sam Grzegorz Markowski, jeden z symboli Perfektu. Panie Grzegorzu?
2: Utwór Autobiografia to właśnie modlitwa napisana przez Bogdana Olewicza. Właśnie jest to utwór o całym moim życiu. Bo i Pies Martenowski to pies, o którym się uczyłem w technikum geologicznym, z którego mnie potem wywalono. Kochałem Poleraksa. Siedziałem na dachu, ciekawy byłem seksu, piłem tanie wino i miałem przyjaciół. I właściwie to jest takie moje życie w pigułce.

0: Ania wyszkoli w ST2.
1: Jak tam jest?
0: A ja wiem, jak tam jest. Jak jest w Bangkoku. Tam nasze dziewczyny są aktualnie na parkiecie Ligi Narodów i grają czwartego seta w siatkówkę, a po trzech przegrywają z Kanadyjkami 1-2. Ale Kanadyjki mają się na baczności.
2: SK2.
0: Jak Polka się zdenerwuje, to lepiej zejść jej z drogi.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa? Krakowska.
5: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
5: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na NG ZS Hybrid Plus i NG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na NG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: I po reklamie.

0: Gdyby tak korek można było przeskoczyć z Eską 2, jest to możliwe, że droga do domu jest krótsza. Przy najlepszych polskich hitach do nich wracamy po 14, o której najważniejsze newsy, między innymi szczegóły policyjnej szeroko prowadzonej akcji poszukiwawczej w Esce 2.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Zabierz tatę do kina. Dzień Ojca w Gdyńskim Centrum Filmowym będzie okazją do wspólnego seansu filmu Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego oraz rozmowy o współczesnym ojcostwie, męskości i zmieniających się rolach społecznych. Punktem wyjścia do dyskusji stanie się historia pokazana w filmie, ale samo spotkanie ma być przede wszystkim przestrzenią do refleksji nad tym, jak dzisiaj rozumiemy relacje, odpowiedzialność, bliskość i obecność ojca w życiu rodziny. Sam film opowiada o relacji rodzicielskiej, ale ma też podszycie patriotyczne. Seans i rozmowa w Gdyńskim Centrum Filmowym, oczywiście w Dzień Ojca, 23 czerwca.
4: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Rwnickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
5: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
4: A policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicy Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju.

0: I na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
1: 90-letni komentator, dobrze usłyszałem.
0: 90 lat, pięknie.
1: Panie Dariuszu.
0: Jest konkurencja.
1: Chyba trzeba się reaktywować. No, ciekawe, czy przez te 90 lat jest jakaś sprawa, którą zostawił bez komentarza.

0: Maciej Musiałowski. Jego Flora w SC2 na kwadrans po godzinie 14. Patrzę, co się dzieje w mundialowym świadku. Algieria złożyła protest i to jeszcze na naszego sędziego Szymona Marciniaka. Czuje się pokrzywdzona, bo według niej to nie było uczciwe, że Algieria przegrała z Hiszpanią 0-3.
1: Nie, nie, ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0.
0: Było 3-0. SK2. A w SC my płacimy za najlepsze wykonanie karniaków i to na Stadionie Narodowym. SK Karniaki Cup, tak nazywa się nasza zabawa. Montujemy drużynę, złotą jedenastkę z Was, najlepszych słuchaczy SK2. SK2.pl, tam zaglądajcie na SK Karniaki Cup, zgłaszajcie się. Jutro może akurat Ty wpadniesz do naszej ekipy.
2: Wy

0: Zaliczyła wczoraj roztańczony Ciechanów. Na koncertach rozkochuje w sobie fanów.
1: Blanka, kocham cię!
0: Bledka.
2: SK2.
0: I niedzielny powrót do domu w towarzystwie tego, co najlepsze. Polskie hity i kombi. Jak tam u was? Zapakowany po sam dach.

0: Dawid Kwiatkowski i Bez Ciebie. Dzisiaj minimalnie Kanada lepsza. Pierwsza porażka w Tajlandii w siatkarskiej Lidze Narodu kobiet stała się faktem. Polki przegrały po 5 setach. To i tak długo wytrzymały.
1: SK2.
0: A już za chwilę Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Gdy będziesz sam w SC2.
2: To promocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz jak?

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dywizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach, gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
3: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
4: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
5: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na Forest Festival. 25 lipca na scenie wystąpią Lemon, Miłosz, a także wyjątkowi goście. Nosowska,

0: Sara James, Liwka i Piotr Zioła. Letni wieczór i magia leśnego amfiteatru. Forest Festival. Tam, gdzie muzyka łączy się z naturą. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa z grupy Orlen.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Długoterminowy związek czy wakacyjna przygoda?
3: To ty decydujesz.
2: Mieszkania w abonamencie od Resi for Rent. Bez prowizji i ukrytych kosztów. Stała cena przez cały rok.
3: Umowa na okres od 3 do 12 miesięcy.
2: Dwie lokalizacje. Gdańsk Stocznia, Nowomiejska 4-6 i Gdańsk Zielony Trójkąt, Reja 24G.
3: Komfortowe, w pełni wyposażone wnętrza z Wi-Fi.
2: Szczegóły na zamieszkajnadmorzem.r4r.pl.
3: Resi for Rent. Na chwilę.
2: Resi for Rent. Na dłużej.
4: I po reklamie.

0: Wczoraj w Gdańsku można było zobaczyć idealnie nasmarowaną machinę koncertową, która cały czas trwa. Wizualne show z LED-owymi opaskami, one świecą w rytm muzyki i tak też będzie w kolejny weekend w Warszawie. Na obrotowym turze Dawida Podsiadło. Za chwilę godzina 15 i w SC2 najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
5: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od ogromnego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów straży pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą, Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. A utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa małopolska tur na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
6: 3, 2,

0: jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
1: Jak tam było na trasie?
2: Dobrze.
3: A na pustyni Błędowskiej zaparkował też nasz eskowy bus. Szukajcie pomarańczowej strefy.
4: Będziemy oczywiście szukać przy najlepszych polskich hitach, salach. Minuta po 15 w SC2.

0: Jak jesteście spragnieni najlepszej polskiej muzyki, to bardzo dobrze trafiliście. Tylko taką gramy w Radiu SK2. Rotary na jednej z dzikich plaż przed chwilą byliśmy, a w taki upał nie ma się co dziwić. Trzeba dużo pić i znalazłem taki artykuł. Bogatynia. Straż miejska przyjechała do nieletnich sprzedających lemoniadę i wykupiła cały zapas lemoniady. I bardzo dobrze.
1: No to bezpieczny weekend, Wadziu.
2: Zabezpieczny. SK2.

0: ciebie ty.
1: Wilki, czas ruszyć w drogę.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Dzisiaj klasyk, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Piosenka, która jest nieoficjalnym hymnem kibiców Korony Kielce. Dni, których nie znamy. Marka Grechuty z 1971 roku, wielki hicior, jeszcze utwór, który odegrał bardzo ważną, kluczową rolę w kultowej komedii Olafa Lubaszenki. Pewnie kojarzycie, to jest ta ostatnia scena w Chłopakach nie płaczą. Scena końcowa, jak słynny Laska z kolegami stoi na wydmach, ma przed sobą Bałtyk i mówi to... Znamy, bunkrów nie ma, ale też jest.

0: przyjemny, chrapowaty, rockowy krzyk Piotrka Cugowskiego. Kto nie kochał Wesce 2? No kto nie kochał, bo duża zmiana na mapie społecznej Polski. Czytam, że mamy coraz mniej rodzin, coraz więcej singli. Tutaj wszystko się zgadza. W Wesce 2 też są single.
1: SK2.
0: Taki hit singlowy od Lady Punk już za chwilę. Sztuka latania, również na randki.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na pasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Cztery przyjaciółki.

0: kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
2: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
3: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.

0: ST2, tylko hity sprawdzone, ten od Hej. Za chwilę również sprawdzone informacje najświeższe, m.in. o walce strażaków z pożarem w fabryce, gdzie są produkowane aerozole. O 16 wszystko w newsach E2.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Może, zgodnie ze sloganem propagandowym, żywi i bogaci. Bez wątpienia również kusi, choćby perspektywą przyrody. Równocześnie inspiruje, co ma swoje odzwierciedlenie m.in. w architekturze. Spośród okrętów na lądzie, które przypłynęły na fali modernizmu, z pewnością na czoło wysunął się gdyński dom Funduszu Emerytalnego Banku Gospodarstwa Krajowego. Słynny bankowiec będziecie mogli poznać od samych fundamentów na spotkaniu z Marią Piradow-Link, która kompleksowo zbadała historię budynku, czego rezultatem jest książka o modernizmie. W turystycznym dziele Gdyni i jego autorze posłuchacie w Muzeum Miasta Gdyni 24 czerwca o 18, a wstęp jest darmowy.
18: Jest 16, Paulina Chorwatowska, to są newsy ST2. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
19: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów. Kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego tu będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
18: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowaniu. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
0: Małopolska dzisiaj w towarzystwie chmur grzmi również na Kujawach, Warmii i Mazurach też.

0: burzowe chmury, ale jakie fajne, takie świeże powietrze zawsze jest po burzy, prawda?
1: Prawda, no. Zgadzam się.
0: Można wskoczyć na rower, jedziesz, a na głowie burza włosów.
2: Najlepsze polskie hity.
0: Trzeba jeszcze je mieć. Kowalski, witajcie. A to Kowalska w SC2.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Żywiec, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa. Gdzie poszlajamy się ze sobą na mieście? Gdzie chcecie posłuchać ich na żywo? Czyli Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, ale również śmietanka najlepszych innych polskich wokalistów. Już od jutra w SC2 rozdajemy karnety na tegoroczne męskie granie. Nareszcie. Bądźcie czujni od rana.
2: SK2.
1: I muzyka w SC2, która najlepiej smakuje na tych ostatnich kilometrach weekendu.

0: Marisa Wescy 2. Piłkarski świat zakochany w budzącym respekt bramkarzu Curaçao, czytam. Eloy Rum w meczu z Ekwadorem obronił na mistrzostwach, uwaga, rekordowych 15 strzałów. Groźny facet tak łatwo nie przepuści.
1: SK2.

0: Już mówię, o co chodzi, już mówię, o co chodzi. Sanach tutaj o szampanie śpiewa, a dzisiaj mogą szampana otwierać Bożena, Bogna i Florentyna. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Przede wszystkim zdrówka.
1: SK2.
0: Zdrówko najważniejsze.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
6: Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
13: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańsku.

0: Polskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
1: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na Forest Festival. 25 lipca na scenie wystąpią Lemon, Miłosz, a także wyjątkowi goście: Nosowska, Sarah James, Liwka i Piotr Zioła. Letni wieczór i magia leśnego amfiteatru. Forest Festival. Tam, gdzie muzyka łączy się z naturą. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa z grupy Orlen.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Długoterminowy związek czy wakacyjna przygoda?
4: To ty decydujesz.
3: Mieszkania w abonamencie od Resi for Rent. Bez prowizji i ukrytych kosztów. Stała cena przez cały rok.
4: Umowa na okres od 3 do 12 miesięcy.
3: Dwie lokalizacje. Gdańsk Stocznia, Nowomiejska 4-6 i Gdańsk Zielony Trójkąt, Reja 24G.
4: Komfortowe, w pełni wyposażone wnętrza z Wi-Fi.
3: Szczegóły na zamieszkajnadmorzem.r4r.pl.
4: Resi for Rent. Na chwilę.
3: Resi for Rent. Na dłużej.
5: I po reklamie.

0: facet działa jak klimatyzacja na podwójnym gazie. Mrozów SC2 i najlepsze polskie hity, a za chwilę 17 i najważniejsze sprawdzone informacje, również te z weekendowych powrotów.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
8: Jaka matka, taki synek, to przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
9: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: I po reklamie.
14: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec, mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
15: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego.
14: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
16: Coś pięknego lubimy tutaj spędzać czas.
17: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera.
18: Kolejny rajd z Małopolską. Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
14: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
0: Paulina, widziałaś tak. Na pewno takie naklejki na samochodach z tyłu naklejone na bagażnik.

0: Tak, zdarza się.
1: Widziałem taką ostatnio naklejkę na aucie. Jestem weterynarzem, jeżdżę jak zwierzę. Tak pomyślałem, że ty za kierownicą musisz być bardzo hot, bo zawsze masz hot newsy.
0: O!

0: Aisha i droga płynie jak magma w SC2. A w szwedzkich domach płynie prąd z auta. Czytam, że mieszkańcy jednego ze szwedzkich miasteczek zasilają domy samochodami elektrycznymi. Podobno dzięki temu spadły im rachunki za prąd. Pewnie o 4 koła.
1: Eska.

0: Kombi WES C2 podwozi nas do wehikułu czasu WES C2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Ło, wylądowaliśmy w roku i co ja tutaj widzę? Komody na skośnych nóżkach, meblościanki są, paprocie na meblościankach, kredens od babci, proszę bardzo. Aparat fotograficzny jeszcze na klisze, kryształy tutaj, pralka frania. 1989 rok, kurczę. Ja byłem bobasem, siedziałem w wózku z butelką w rękach mleka, ale za to ci, którzy siedzieli na swoich rumakach w tamtym roku, na tych WS-kach, Junakach, Komarkach, MZ-kach i jeszcze innych Herlejach, tak, śpiewali ten numer. Trzeci z płyty Najemnik, 89.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I od tamtego roku bardzo wiele się zmieniło w świecie fanów dwóch kółek. To można powiedzieć ich hymn. Jam i Harley, mój WES C2 w wehikule czasu. Od razu lepiej wraca się do domu.

Ale dzisiaj mamy długi dzień, najdłuższy dzień w roku. Tak, 17 godzin, prawie 17 godzin, tyle trwa. Ale jutro będziemy niewyspani w pracy. A za chwilę Kukiz i Piersi kontynuujemy rokowy pazur w SC2.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
7: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: I po reklamie.

0: Andrzej Piaseczny i Robert Chojnacki, który tak dmie w saksofon. W SC2 prawie do nieba, a za prawie 2 minuty godzina 18. Najważniejsze newsy, które już prawie ma wszystko dopięte na ostatni guzik Paulina Chorbatowska. Kierowcy, dajcie głośniej karambol na A4. O szczegółach za chwilę.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak! Wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Długoterminowy związek czy wakacyjna przygoda?
9: To ty decydujesz.
8: Mieszkania w abonamencie od Resi for Rent. Bez prowizji i ukrytych kosztów. Stała cena przez cały rok.
9: Umowa na okres od 3 do 12 miesięcy.
8: Dwie lokalizacje. Gdańsk Stocznia, Nowomiejska 4-6 i Gdańsk Zielony Trójkąt, Reja 24G.
9: Komfortowe, w pełni wyposażone wnętrza z Wi-Fi.
8: Szczegóły na zamieszkajnadmorzem.r4r.pl.
9: Resi for Rent. Na chwilę.
8: Resi for Rent. Na dłużej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
12: Jest 18. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów, Mościce i Tarnów Centrum. Na miejscu pracują służby, ale kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
1: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej

0: Nowoczesnej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
1: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na Forest Festival. 25 lipca na scenie wystąpią Lemon, Miłosz, a także wyjątkowi goście: Nosowska, Sarah James, Liwka i Piotr Zioła. Letni wieczór i magia leśnego amfiteatru. Forest Festival, tam gdzie muzyka łączy się z naturą. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa z grupy Orlen.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
12: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: I po reklamie.

0: Eskadruj Miasto News.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Zwiększa szanse na przeżycie, gdy dochodzi do wypadku na wodzie. A mowa o specjalnym sonarze, dzięki któremu można przeszukać nawet hektar wody. I o tym opowiedział nam dziś Wojciech Ners, ratownik medyczny.
2: Na jakiej głębokości ten sonar jest w stanie wyłapać ludzkie ciało?
3: Do 50 metrów od ratownika.
2: Czyli nawet mimo tego, że to jest 50 metrów w dół?
3: Oczywiście, że tak. To jest 50 metrów i w dół, i 50 metrów na odległość od nas.
2: Czyli teraz hipotetycznie jestem ratownikiem, jestem w łódce, wkładam tę maszynę do wody i jadę.
3: Robię skan
2: i badam.
3: Badam i na ekranie, na wyświetlaczu urządzenia pokazuje mi się dokładnie miejsce, położenie ciała ludzkiego w wodzie.
2: Czy już miałeś okazję użyć tego sprzętu?
3: Tak.
2: Jak to wyglądało? Co to była za historia?
3: Historia była skomplikowana, bo na jednym z pokazów dla ratownictwa wodnego Fala zostałem poproszony o to, żeby przeszukać jedno miejsce, w którym mogłoby się ciało ludzkie w wodzie znajdować.
2: Czy chcemy poznać finał tej historii?
3: Nie. Nie chcecie.
2: Dobrze, w takim razie powiedzmy, ile kosztuje taki sprzęt i czy faktycznie można by było wyposażyć w niego na przykład wokrowców?
3: Przede wszystkim chcemy wyposażyć im wszystkie służby ratunkowe, które pracują nad wodą. To nie jest tylko dla wokrowców. Ja rozważałem różnego rodzaju scenariusze. Budujemy łańcuchy, jak ktoś tonie w morzu. Ludzie wchodzą do wody. Ludzie, którzy są nieprzeszkoleni w tym ratownictwie wodnym. Budujemy łańcuchy. Jakiś ratownik w obrót steruje tym łańcuchem. Częściej dochodzi do takich utonięć w miejscach niestrzeżonych, więc tych ludzi też nie ma tam za dużo. Liny, wysoka fala, niebezpieczeństwo cofki, o której tutaj się bardzo dużo mówi. Bo dla dziennikarzy nie oszukujmy się. Jest statystyka, jest utonięty człowiek i to jest statystyka, która w wakacje jest
2: ważna.
3: Zawsze ważna. Codziennie, czy słyszymy, dziś utonęły 3 osoby, dziś utonęło 15 osób, dziś utonęło 20 osób. I to jest dla dziennikarzy ważne. Dla nas, dla ratowników, ważne jest to, żeby przede wszystkim ratownik był bezpieczny, który udziela tej pomocy, bądź szuka takiej osoby. Wiemy z doświadczenia, że na plaży oczywiście może być lekarz, może być ratownik, może być żołnierz. Jak najbardziej są takie historie, goście, którzy są przeszkoleni do tego, żeby udzielać takiej pierwszej pomocy, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą pomóc, a nie wiedzą jak. Bardziej trzeba by postawić może nie na to, jaka jest statystyka tych utonięć, tylko poza nauką pływania postawić również pokazać społeczeństwu, na czym powinno polegać takie ratownictwo nad wodą. Dla kogo sonar? Sonar jest dla ludzi, którzy są związani z ratownictwem wodnym. To jest oczywiście WOP, to jest oczywiście SAR, to jest oczywiście policja, to są grupy poszukiwawczo-nurkowe Straży Pożarnej. To są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które dysponują łódkami i które na swoich akwenach, w swoich małych miejscowościach, na swoim terenie działania mają zbiorniki wodne, w których może dojść do jakiegoś utonięcia. W zasadzie sonar na świecie jest wykorzystywany przez wszystkie służby ratunkowe i na pokładzie nawet karetek niektórych gdzieś nad większymi zbiornikami taki sonar po prostu jest. U nas karetki pogotowia to nie jest dobre miejsce do tego, bo już tak wystarczająco dużo robimy w tych karetkach, już tam dali USG, za chwilę będziemy robić niesamowite rzeczy z pacjentami, ale służby ratunkowe działające nad wodą powinny być wyposażone w jak najlepszy sprzęt. Oczywiście są sonary holowane, są sonary dookólne, są drony z kamerami termowizyjnymi, ale te systemy się po prostu zazębiają. Jeżeli mamy urządzenie, które nie musimy robić nie wiadomo jakich skanów, tylko po prostu wchodzimy do wody, naciskamy i to będąc po kolana.
2: To jest banalnie proste.
3: Banalnie proste. Włączamy nasz tak zwany odkurzacz, o którym wspomniałaś, robimy szybki skan, przeszukujemy hektar wody w ciągu 5 minut. Znajdziemy, super. Nie znajdziemy, przechodzimy metr dalej i robimy znowu to samo, więc

0: wami.
1: Czy przeskakiwali i faktycznie jedna osoba tam nie potrafiła pływać. W momencie, w którym straż pożarna, która dociera na miejsce, byłaby wyposażona w taki sonar, nie musiała czekać na nurków, nie musiała czekać na rozłożenie się łodzi. W ciągu, myślę, że kilku minut byliby w stanie odnaleźć takiego człowieka w wodzie i udzieliśmy skutecznie tej pierwszej pomocy i przekazać go zespołowi ratownictwa medycznemu. To nie znaczy, że ten sonar uratuje każdemu życie. Mhm. Znaczy to tyle, że daje szansę i zwiększa te szanse na przeżycie, bo szybciej jesteśmy w stanie taką osobę z tej wody wyciągnąć i szybciej jesteśmy prowadzić medyczne czynności ratunkowe, żeby taką osobę uratować.
2: To właśnie, tu trzeba uzmysłowić, że ten sonar nie szuka ciała, tylko szuka żyjącego człowieka.
1: Tak. Tak, ten sonar powstał w Kanadzie, żeby przyspieszyć akcje ratunkowe. O dziwo okazało się, że sonar ma doskonałą skuteczność w szukaniu ludzi znajdujących się w wodzie bądź pod wodą, bo on oczywiście na powierzchni z odległości 50 metrów, czasami w tych warunkach atmosferycznych, wiatr, fala, deszcz, grad, bo to nie zawsze są wypadki w piękną, słoneczną pogodę. Też statystyka jedna mówi o tym, że bardzo dużo ludzi starszych, którzy mają trochę więcej kasy na emeryturach, trochę inaczej zaczynają żyć, trochę inaczej, aktywniej spędzają ten wolny czas. Mają wypadki nad wodą. Oni też potrafią dostać tam udaru, dostać tam zawału. Mogą się wywrócić z łódką wędkarską, bo faceci po 60 uwielbiają wędkować. Mam nadzieję, że ja też będę lubił. Oni doznają wypadków na wodzie i też w jakichś okolicznościach znajdują się w tej wodzie i toną, więc sonar poszukuje ludzi zarówno na powierzchni, jak i pod powierzchnią. Oczywiście są zbiorniki wodne typu nasza Czarna Hańcza, która jest bardzo głębokim jeziorem, bo z tego co pamiętam ma chyba 137 metrów głębokości czy 142, no to sonar niestety już z powierzchni wody do niego nie dojdzie, ale z naszym sonarem można nurkować. Do 7 metrów jest to bezpieczne, ponieważ wytrzyma ciśnienie i napór wody, żeby nie dostała się do środka woda.
2: Ale w Bałtyku sprawdzi się jak znalazł.
1: W Bałtyku sprawdzi się jak znalazł, zwłaszcza, że jest długo, długo płytko, a dopiero potem robi się głęboko. Robiliśmy ćwiczenia i w Ustce, i w Juracie i faktycznie pokazuje osoby znajdujące się w wodzie. Przede wszystkim muszą chcieć, muszą zaufać urządzeniu, że urządzenie jest na rynku polskim, muszą je zobaczyć, muszą wiedzieć, że ono działa i wtedy to jest żaden problem, żeby się w niego zaopatrzyli.
2: Bo to nie jest wysoka cena.
1: Nie, ja chyba o cenie nie wspomniałem.
2: No właśnie.
1: Ale to nie jest cena, to jest kilkukrotna cena, jest niższa niż zwykłe sonary specjalistyczne holowane za łodziami.
2: Mhm, czyli taka wersja bardzo skompresowana.
1: Tak, tak, bo to jest taki przyrząd ratowniczy, który nie ma być niesamowicie drogi, ale ma być skuteczny i wprowadzony wszędzie, gdzie się tylko da. Mhm.
2: Z twojej strony, z twojego fotela, to właśnie ten wyjazd na plażę, ten wyjazd nad jezioro, gdzie ktoś tonie, to jest taki, może powiedziałabym, pewnego rodzaju bagaż emocjonalny, że przeżywasz tę historię, kiedy faktycznie...
1: Każdy wyjazd do człowieka, który potrzebuje naszej pomocy, zostawia jakąś rysę, zostawia ten bagaż. Oczywiście, my czasami udajemy, że tak nie jest, bo bardzo często dotyka to... Inaczej to powiem. Zawsze taki wyjazd do osoby, która potrzebuje naszej pomocy, nieważne czy to jest wypadek komunikacyjny, czy to jest wypadek na rowerze, czy to są jakieś poważne obrażenia w wypadku samochodu.

0: kiedyś szukali takiego młodego chłopca w wodzie, jeszcze lat temu z 15, i taki nurek musi wejść do wody, nurek straży pożarnej musi wejść do wody, szukać po omacku najczęściej, no bo nasze jeziora, nasze zbiorniki wodne nie są najbardziej
1: do
0: przejrzyste.
1: Do czystych nie należy.
0: Nie tyle do czystych, nie należą do przejrzystych.
1: Tak.
0: Ale musi gdzieś trafić rękoma i czasami taki kolega mi opowiadał, jak zobaczył tą twarz tego dziecka w tej wodzie, więc to jest straszne i to zostawia dużą traumę. A ostatnio zresztą na takim szkoleniu w Juracie z Państwową Strażą Pożarną rozmawialiśmy na temat sonarów takich polowanych, sonarów takich, które się są zamontowane na statkach, które są przygotowane już do takich porządnych poszukiwań różnych przedmiotów, nie tylko ludzi w wodzie. I nurek, który jest w wodzie, jest kierowany głosowo przez kogoś, kto widzi obraz na ekranie. Sonar, którym my się zajmujemy, tym Aqua Eye, mógłby z powodzeniem służyć nurkowi do tego, żeby pod wodą lokalizować taką osobę i zrobić to szybciej.
1: Osoba.
0: Niepotrzebna byłaby ta komunikacja pomiędzy, bo bardzo często jest tak, że sonar jakiś świetny za setki tysięcy złotych widzi przedmiot, który trzeba zbadać, a potem nurek ma problem z dotarciem do tego przedmiotu, bo pod wodą wygląda to wszystko zupełnie inaczej.
1: A koleś u góry krzyczy, no dawaj, dawaj.
0: Tak mniej więcej to wygląda. Tak mniej więcej to wygląda, więc rozmawialiśmy o tym, że sonar Aqua jest świetnym pośrednikiem pomiędzy bardzo skuteczną akcją ratunkową i z środkami ratunkowymi dostępnymi dla każdego, a specjalistycznym sprzętem, którego brakuje, któremu brakuje głębokości, żeby móc działać w danym miejscu, więc dlatego tak nam zależy na tym, żeby pokazać to urządzenie, żeby dać ludziom szansę, po prostu.
1: Ale też pozbywamy się tych takich elementów właśnie, że znajdujemy, nie wiem, zegarki, czapki.

0: Czesi używają tego urządzenia, więc w statystykach...
1: Czesi mają morze.
0: Ale mają zbiorniki wodne.
1: Oczywiście.
0: Mają zbiorniki wodne w górach, mają rzeki, bo to nie jest tylko dla morza. Mhm. To nie jest tylko urządzenie do morza. Tak jak powiedziałem, to urządzenie jest w stanie pracować w każdych warunkach. Ale na świecie mają bardzo dobre statystyki. Jesteśmy na takim forum grupy i faktycznie w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie te wyniki tego urządzenia naprawdę napadają optymizmem.
1: A w Polsce ile takich urządzeń jest i gdzie?
0: Na razie jest jedno. I używa go jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 2 w Zielonej Górze.
1: Mhm. I u ciebie w domu?
0: I u mnie w bagażniku.
1: Czyli w razie czego dzwonić do ciebie?
0: Najlepiej nie, ale jak już coś się wydarzy, to tak.
2: Rzym, Wenecja, Paryż czy Kreta. Żeby zwiedzić te miejsca, wcale nie trzeba wyjeżdżać z Polski. Miejscowości o takich nazwach można bowiem znaleźć w naszym kraju. A Rzym mamy wręcz po sąsiedzku. I o tym miejscu opowiedzieli nam właściciele Stodoły Rzym. Bez widoku na Koloseum.
3: Muzeum Kaszubskie. Mamy oczyszczone teraz 2-3 jeziora, tak? Nowe. Czy nowe? One były bardzo kiedyś zanieczyszczone, teraz 2 lata temu czy 3 lata temu zostały oczyszczone, więc można tam już pływać i korzystać z uroków tych jezior. Mamy 2 kolegiatę, która też jest bardzo, bardzo, bardzo ładna. Kartuzy pochodzą od zakonu Kartuzów, którzy tutaj się pojawili. XVI-XV wiek pewnie, tak? No i od nich się zaczęła historia naszego miasta.
1: A jak dużo osób przyjeżdża tutaj i na przykład was wypytuje, czy warto pojechać do Trójmiasta, czy warto pojechać, nie wiem, do Malborka, czy szukają takich podpowiedzi od was?
3: Nie, raczej przyjeżdżają już przygotowani.
1: Tak. Więc świadomy?
3: Tak, raczej przygotowani. Tak, no, mówimy osobom z zewnątrz, jakie fajne atrakcje są tutaj w okolicy, ale raczej przyjeżdżają już przygotowani.
1: Jeszcze podpytam o tego świadomego klienta, bo to jest osoba, która wie, po co tu jedzie. To nie jest tak, że wysiada i mówi, co ja będę robił w tej głuszy.
3: Co mamy ciekawego? No ale na pewno mamy ciekawe tutaj w okolicy Samochmielno. Tak, jest tutaj dużo, też dużo fajnych jezior z możliwością pływania tam. Wieżyce i Szymbark.
1: Zimą narty?
3: Zimą narty. Mamy tutaj w okolicy Stajnia Wiśniaki, oferujące jazdy konne dla gości. Park miniatur, tak, Lasy Mirachowskie, gdzie można chodzić na grzyby. Rośnie tam dużo bardzo fajnych rodzajów grzybów.
1: Tutaj też w okolicy jest chyba ten słynny zamek niedokończony, Hogwart tak zwany.
3: Zamek w Opalicach, niedokończony zamek w Opalicach, dokładnie.
4: Bardzo bliziutko od nas.
3: Tak, tak, to jest bardzo bliziutko. Szkoda, że to nie został dokończony, ten projekt domu jednorodzinnego, który się przeobraził w zamek. No ale może kiedyś ktoś się tym zajmie, bo słyszałem, że tam się już pozmieniały uwarunkowania prawne i można to oznaczać, tylko żeby znalazł jakiś inwestor.
1: Może kiedyś powstanie taka stodoła a la Hogwart?
3: Może powstanie taka stodoła.
1: Jesteśmy tutaj na Kaszubach, w Rzymie. Na Kaszubach dużo mamy takich miejscowości jak Wenecja, Kosowo. I czy to faktycznie przyciąga klientelę, taka nazwa?
3: Nie wiem, czy przyciąga, ale no...
1: Ja parę razy widziałam, jak osoby sobie robiły zdjęcia pod napisem Rzym.
3: Jeszcze niedawno, jak się wjeżdżało do nas, tak, no to był znak Rzym. Zostało to, tak, na Rzym. Zostało to niedawno zmienione na ulicę Rzym i wymieniono te stare drogowskazy. Część pewnie osób sobie robiła zdjęcia z... No, nazwa przyciąga, na pewno przyciąga, tak jest.
5: Zawsze śmieję, jak ktoś sobie zamówi wakacje w Rzymie, to przyjedzie tutaj na kaszubski Rzym, to może być lekko zniesmaczony może, albo rozczarowany.
6: SK Trójmiasto News.
7: Przy mikrofonie Krzysztof Płowecki, a to jest lokalny magazyn reporterów Radia SK. Ponad 300 milionów złotych, dziesiątki inwestycji i remontów oraz prace prowadzone w niemal każdej części Gdańska. Miasto wraz z początkiem wakacji rozpocznie realizację szeroko zakrojonego programu modernizacji infrastruktury. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć będzie budowa węzła Hucisko, czyli kluczowego punktu komunikacji tramwajowej w centrum miasta. Więcej szczegółów na temat programu modernizacji przedstawiają prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz wiceprezydent miasta Piotr Borawski.
8: Ruszamy z największym pakietem przebudów, modernizacji inwestycji w Gdańsku od czasów Euro 2012. Szanowni Państwo, tak jak zapowiadaliśmy wraz z początkiem wakacji, czyli za tydzień to będzie ten dzień, kiedy uczniowie odbiorą świadectwa, a my właśnie z piątku na sobotę będziemy zmieniali organizację ruchu w kluczowych miejscach właściwie dla komunikacji w całym naszym mieście. Bowiem ruszy przebudowa skrzyżowania Hucisko. My o tym mówiliśmy wielokrotnie, że jest to takie kluczowe miejsce, przez które w godzinach szczytu co minutę

przejeżdża właściwie jeden tramwaj. Jest to kluczowe, ważne miejsce, ale także chcemy wykorzystać ten czas, kiedy trwa jeszcze przebudowa i modernizacja mostu Siennickiego. Państwo widzieli, że w okolicy Bożego Ciała rozpoczęliśmy także prace związane z przebudową podwala przedmiejskiego, w nim także mostu. Tak myślałam, że za moimi plecami pojawi się mapa, czyli właśnie mostu nad Starą Motławą. Myślę, że odnosząc się do tej mapy, warto powiedzieć, że dwa zadania już zostały wykonane, te właśnie zaznaczone na zielono. Ostatnio Państwa informowaliśmy właśnie o tym, że nastąpiła przebudowa trakcji tramwajowej w ulicy 3 Maja właśnie po to, żeby tą trasą puścić tramwaje, czyli po kolei. Hucisko, rozpoczynamy przebudowę, wiąże się to ze zmianami w ruchu zarówno dla samochodów, dla pieszych, jak i dla rowerzystów, a w kolejnych dniach także nastąpi zmiana, jeśli chodzi o kursowanie tramwajów. Dlatego bardzo wszystkich Państwa proszę zwracać uwagę na informacje, na znaki drogowe, na informacje znajdujące się w różnych miejscach, bowiem ta organizacja ruchu na skrzyżowaniu Hucisko będzie się w ciągu wakacji zmieniała co jakiś czas wraz z postępem robót. Wykonawcy będą przenosić się na kolejne odcinki. Co też bardzo ważne, tramwaje kursujące dzisiaj do ulicy Głębokiej nie będą w okresie lata kursować. Natomiast uruchomi zastępczą linię autobusową T8, która będzie kursowała między dworcem a Stogami. I uwaga, ta linia autobusowa, chcemy też te trudności Państwu wynagrodzić, będzie bezpłatną linią autobusową. Właśnie na czas zatrzymania pracy tramwajów na tym odcinku od dworca do Stogów linia autobusowa T8 będzie bezpłatna i co istotne będzie kursowała z częstotliwością około 5 minut. Tych zmian, tak jak powiedziałam, będzie bardzo dużo, dlatego też uruchamiamy już taką naszą tradycją, stają się punkty informacyjne dla mieszkańców, dla wszystkich korzystających z komunikacji publicznej. Za tydzień w piątek punkty informacyjne będą w tych głównych węzłach, czyli przy dworcu głównym i przy locie, ale także przy ulicy Głębokiej, tam gdzie dzisiaj mamy przesiadkę właśnie z tramwaju na autobus. Punkty będą czynne w godzinach od 7 do 10 i od 14 do 17 i kolejne dni, w których będą punkty informacyjne czynne, to sobota, poniedziałek i wtorek 30 czerwca, z tym, że w sobotę, w poniedziałek i we wtorek już bez ulicy Głębokiej, ponieważ już w te dni tramwaj tam po prostu nie będzie dojeżdżał. I to jest ten najważniejszy duży remont, przebudowa, która wywołuje skutki dla wielu różnych wątków związanych z komunikacją, nie tylko komunikacją publiczną, ale także naszym poruszaniem się tutaj w centrum miasta. Dodatkowo przygotowaliśmy na ten czas letni, część remontów już się rozpoczęła, około 40 różnych mniejszych zadań. Zobaczcie Państwo, ta mapa pokazuje, że te zadania są rozsiane po całym mieście. Oczywiście oprócz już trwających przebudów, takich jak chociażby przebudowa kładki na Zaspie, czy właśnie wspomniany już most Siennicki, to są takie zadania, na które bardzo często też wskazują mieszkańcy. Mniejsze przebudowy, przebudowy fragmentów ulic, przebudowy chodników, uzupełnienie chodników. Tych zadań, tak jak powiedziałam, jest około 40. We wszystkich praktycznych dzielnicach miasta ten biały pas, który Państwo widzą, to jest, powinien być pas zieleni tak naprawdę, bo to jest Trójmiejski Park Krajobrazowy, więc właściwie nie ma dzielnicy w naszym mieście, w której mniejsze lub większe prace drogowe w okresie letnim nie będą się toczyły. To jest zarówno Wyspa Sobieszewska, to jak widzicie Państwo także odcinki ulic w Osowej. Tych zadań jest bardzo, bardzo dużo i dużo będzie się w naszym mieście działo. Koszt, budżet przygotowany właśnie na te zadania drogowe w tym roku, drogowe i chodnikowe, to jest 300 milionów złotych. Większość tych zadań jest realizowana przez Dyrekcję Rozwoju

0: odbudowy miasta Gdańska, ale także przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni i przez gdańską infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, ponieważ za każdym razem, kiedy wykonujemy także prace związane z wymianą kanalizacji, z jej modernizacją czy z położeniem jakiegoś nowego fragmentu, także staramy się to zawsze łączyć właśnie z polepszeniem infrastruktury drogowo-chodnikowej położonej właśnie nad tym odcinkiem. Więc zachęcam Państwa bardzo do śledzenia informacji na gdańsk.pl, śledzenia komunikatów naszego biura prasowego. Najważniejsza informacja jest taka, że za tydzień z piątku na sobotę tramwaje kończą bieg przy dworcu, te jadące w stronę Stogów, te, które będą poruszać się do południowych dzielnic Gdańska, na Chełm, na Świętokrzyską, na Warszawską, będą jechały górą, czyli ulicą 3 maja. W sumie myślę, że to też ważna informacja, bo Państwo często takie liczby też podajecie. W ramach tych działań wybudujemy lub wyremontujemy 13 km dróg oraz ponad 4 km torowisk i sieci trakcyjnej.
1: Szanowni Państwo, modernizacja węzła Hucisko to zadanie, którego nie można porównać do jakiegokolwiek innego działania w mieście. Przygotowujemy się do tego zadania już od bardzo wielu miesięcy. Ono wymaga skoordynowania bardzo, bardzo wielu działań. Jak już Państwo doskonale wiecie, w tym celu została zmodernizowana trakcja właśnie w ulicy 3 Maja, po to, żeby dzisiaj, w momencie, kiedy przechodzimy na remont Huciska, te tramwaje, o których przed chwilą mówiła Pani Prezydent, mogły rzeczywiście dalej funkcjonować w kierunku południowych dzielnic Gdańska, w kierunku Siedlec, w kierunku Piecek Migowa czy Jasienia i jeździć właśnie ulicą 3 Maja, kontynuując ten ruch. Ta koordynacja polega również na tym, że wykorzystujemy do modernizacji Huciska również elementów prefabrykowanych po to, żeby maksymalnie skrócić czas tego remontu. Po raz pierwszy także, jak Państwo zobaczycie, będą wykorzystane tam prefabrykowane elementy, które po prostu przyjadą na plac budowy, będą montowane trochę jak zabawa w duże klocki Lego po to, żeby szybko i sprawnie skoordynować ten remont. To wymaga również bardzo dużego zaangażowania naszych wykonawców. Wymagamy od nich pracy na dwie zmiany, często na trzy zmiany, również pracy nocnej, pracy w weekendy, po to, żeby ten okres skrócić do absolutnego minimum i żebyśmy jak najszybciej wykonali tą modernizację i przywrócili na tych odcinkach, które jest to tak przez mieszkańców oczekiwane ruch, bo tak jak powiedziała Pani Prezydent, przez węzeł Hucisko w godzinach szczytu przejeżdża każdej godziny 51 tramwajów, także są to naprawdę ogromne liczby. Szanowni Państwo, tak jak to zostało powiedziane, za tydzień zmieniamy organizację ruchu, jeżeli chodzi o komunikację miejską. Tramwaje numer 8 i 9, czyli te, które jeżdżą do Wyspy Portowej, dzisiaj jeżdżą do ulicy Głębokiej, będą dojeżdżać jedynie do dworca głównego w Gdańsku i od tego miejsca, od dworca głównego, będzie jeździć z bardzo dużą częstotliwością w godzinach szczytu co 5 minut bezpłatna linia T8, czyli ta linia, która dzisiaj startuje właśnie od Głębokiej w kierunku Stogów, w kierunku Stogi Plaża, w kierunku Wyspy Portowej, będzie przedłużona, będzie jeździć do dworca głównego, dalej pozostanie linią bezpłatną i co ważne, myślę, że przede wszystkim dla mieszkańców Przeróbki, ona nie będzie jechać tą najkrótszą drogą, jakby się zdawało, czyli przez Podwale Przedmiejskie w kierunku ulicy Elbląskiej, ale nadal będzie wykonywać ten zajazd do ulicy Głębokiej, po to, żeby przede wszystkim mieszkańcy Przeróbki mogli w szybki sposób przejść kładką na Moście Siemnickim i szybciej dotrzeć do swoich domów, także ten zajazd będzie dalej realizowany. Jeżeli chodzi o linie numer 2, 3, 6, 10, 11 i 12 oraz linia sezonowa 63, one będą przejeżdżały przez ulicę 3 Maja, czyli tutaj górą przy dworcu PKS, zamiast tą standardową trasą jak dzisiaj przy dworcu PKP. Natomiast na czas remontu linia numer 4 i 7 zostaną zawieszone. Skoordynowaliśmy również te nasze dzisiejsze prace, o których mówimy, z różnego rodzaju innymi pracami dotyczącymi sieci energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, po to, żeby to, co dzisiaj robimy, funkcjonowało.

0: na tyle długo, że jak będą kolejne remonty, to nie było to rozkopywane. Oczywiście zdarzają się czasem jakieś awarie, natomiast chcemy, żeby ten okres wakacyjny maksymalnie przeznaczyć na pełne prace modernizacyjne w tym tutaj obszarze.
1: Srebrny glob w gotyckich wnętrzach w Gdańsku. W przyszłym tygodniu w Centrum Świętego Jana zaprezentowana zostanie instalacja Museum of the Moon brytyjskiego artysty Luca Jerama. 7-metrowa podwieszana replika księżyca została wykonana na podstawie zdjęć NASA i zostanie umieszczona w zabytkowym wnętrzu świątyni. Więcej o projekcie nasz reporter Iwo Pastuszka usłyszał od przedstawicielek Nadbałtyckiego Centrum Kultury.
2: W tym roku postanowiłyśmy zaprosić brytyjskiego artystę Luca Jerama z jego pracą pod tytułem Muzeum Księżyca. Jest to niesamowita replika o średnicy 7 metrów, przedstawiająca dokładnie właśnie ten obiekt niebieski. Luke Jerram jest brytyjskim artystą, pochodzi z Bristolu i specjalizuje się w takich przedsięwzięciach, które angażują bardzo widza. Jest bardzo zainteresowany właśnie tutaj tą korelacją i tworzy takie właśnie głównie obiekty rzeźbiarskie, instalacje w przestrzeni publicznej.
3: Czy właśnie z samego 23 czerwca, czy to będzie tylko otwarcie tej instalacji?
4: 23 czerwca o godzinie 10 otwieramy projekt Chyba śnisz. Marta Korga-Pistram, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Ale także mamy noc otwarcia, bo o godzinie 20.30 rozpoczynamy disco pod księżycem do muzyki, którą przygotuje dla nas kolektyw Soul Service.
5: A oprócz tego jeszcze będą dwa oprowadzania kuratorskie z Anią Zalewską Andruszkiewicz, Aleksandra Kminikowska, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, produkcja. Także będzie można się więcej dowiedzieć na temat samej pracy tego dzieła sztuki księżycowego, ale też artysty. Zresztą sam artysta, co nas bardzo cieszy, przyjedzie na otwarcie naszego projektu, także 23 czerwca będzie można go jeszcze do południa spotkać w Centrum Świętego Jana. No i zapraszamy od 23 czerwca do 4 lipca, czyli przez 12 dni Muzeum of the Moon będzie można właśnie w Centrum Świętego Jana zobaczyć. I jedna atrakcja dodatkowa, którą planujemy, to jest także całonocne zwiedzanie. W nocy z 3 na 4 lipca, czyli to jest z piątku na sobotę, będzie można po prostu przyjść o dowolnej godzinie w nocy i zobaczyć księżyc w Centrum Świętego Jana. Myślę, że to też jest atrakcja sama w sobie, żeby właśnie o takiej nietypowej porze wejść do naszego centrum.
3: Ta instalacja pojawia się tak krajowo, czyli to jest tylko pierwszy raz w Polsce Muzeum of the Moon w Gdańsku?
4: Jeżeli chodzi o księżyc i Museum of the Moon, to jest pierwsza obecność w Polsce, ale inne prace tego artysty były także w Polsce, w Muzeum Śląskim.
5: Tak, na Śląskim Festiwalu Nauki pokazywane. Także myślę, że jeżeli ktoś jest amatorem sztuki współczesnej i śledzi artystę, to miał już może okazję zobaczyć jego pracę w naszym kraju, natomiast w Gdańsku na pewno to jest pierwszy raz.
2: Ja tę pracę widziałam w zeszłym roku we Francji, w Mont Saint-Michel na Sztorze i tam zrobiła na mnie niesamowite wrażenie i właśnie wyobraziłam sobie, jak wspaniale wyglądałaby w Centrum Świętego Jana i udało nam się zrealizować.

0: testując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin? A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach? Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie. Magazyn lokalny.
2: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Wychowują liderów, którzy później zdobywają światowe parkiety. Trefl Sopot od wielu lat inwestuje w poszukiwanie, a następnie szkolenie młodych talentów. Skąd wiadomo, że właśnie to dziecko ma talent i jak wygląda życie młodego koszykarza? Posłuchajcie mojej rozmowy z Radosławem Soją z Trefla Sopot.
3: Dzień dobry wszystkim, Radosław Soja, asystent trenera Żana Tabaka, Trefl Sopot.
2: Od czego najlepiej rozpocząć swoją przygodę z koszykówką?
3: Myślę, że to chodzi o zaszczepienie pasji i generalnie oglądanie tych wszystkich sportowców na dużych arenach i myślę zdobywanie sukcesów i kierowanie swojej drogi właśnie poprzez sport do życia, bo uważam, że sport to jest bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, czy też wyłanianie liderów, no i na końcu oczywiście tężyzna fizyczna.
2: No ale właśnie Sopot lubi wychowywać liderów, tak od maleńkości.
3: Zgadzam się, jest wielu zawodników wywodzących się z Sopotu, którzy grają na najwyższym poziomie i myślę, że to jest bardzo fajna droga, bo to też jest świetna promocja miasta i tego, w jaki sposób Sopot chce być pokazywany w Polsce.
2: A od czego najlepiej zacząć? Od tego, że zapisuje swoje dziecko na jakieś zajęcia, właśnie półkolonie? Jak to wygląda?
3: Tak, myślę, że najprościej to najlepiej pójść na mecz, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Miejmy nadzieję, że dziecko złapie bakcyla, a później oczywiście trafić do klubu. Jest na pewno wiele różnych sekcji dla różnych kategorii wiekowych i to jest najfajniejsza droga, żeby zacząć.
2: Na początku jest to chyba taka trochę bardziej zabawa z piłką niż realne granie.
3: Nie, no zdecydowanie, bo to na początku myślę, że każdy rodzic i też każde dziecko musi mieć różne alternatywy, żeby znaleźć to, co jest najlepsze dla nich. Myślę, że koszykówka może być jednym z takich sportów ogólnorozwojowych, gdzie naprawdę można dużo fajnych rzeczy się dowiedzieć i też myślę, że fizycznie się przygotować do życia.
2: Mhm. A jaki jest wiek najlepszy do tego, żeby rozpocząć?
3: Ciężko powiedzieć w tej chwili. Myślę, że sekcje już naborowe różnych dyscyplin sięgają po dzieci w przedszkolach, na pewno w szkołach, no ale myślę, że tak w granicach czwartej klasy podstawowej.
2: No właśnie, ja pamiętam kiedyś takie zajęcia z przedszkolakami, takie maluszki, ta piłka prawie większa od nich.
3: No zdecydowanie, że tak, no to jest, to trzeba traktować jako zabawę i jeżeli dziecko faktycznie zakocha się w tym, to później po prostu kierować jego karierą w tym kierunku.
2: Jakie predyspozycje powinien mieć młody koszykarz?
3: Myślę, że na początku to każdy powinien spróbować, po prostu koszykówka to jest taka gra wielu różnych ról, że myślę, że każdy dla siebie może znaleźć miejsce. No wiadomo, każdy spojrzy i będzie mówił o koszykówce, że człowiek musi być wysoki, silny fizycznie, no ale gwiazdami największej światowej, powiedzmy NBA, są zawodnicy o nie jakichś tam super warunkach fizycznych, więc myślę, że dla każdego jest miejsce.
2: To nie jest tak, że na początku ważna jest ta psychika, zaangażowanie dziecka, to, że ono w ogóle chce?
3: Zdecydowanie. Myślę, że to jak przez całe życie trzeba znaleźć swoją pasję i po prostu podążać do celu i zdobywać kolejne szczebelki drabiny. I zgadzam się, no pasja to na pewno też wyróżnia te dzieci na tym początkowym etapie.
2: No właśnie, wspomniałam na początku, że Trefl wychował sporą grupę liderów. Jak wyglądała ta droga tych takich najlepszych koszykarzy? Oni zaczynali właśnie od małych dzieci?
3: Myślę, że większość z nich zaczynało oglądając popisy najlepszych zawodników, kiedy tutaj była dominacja Pomorza, jeżeli chodzi o koszykówkę w Polsce i większość z tych chłopaków na pewno przeszło tą drogę, że widzieli tych najlepszych ludzi i chcieli być tak jak oni. I faktycznie to już są małe dzieci gdzieś będące wokoło boiska, tak jak my organizujemy boisko dla małych dzieci podczas naszych spotkań. No i później właśnie trafiają do klubów. Chcą, że tak powiem, udoskonalać swoją technikę i też pasję.
2: W ogóle mam wrażenie, że Trefl jest takim miejscem, gdzie można spotkać dużo młodych osób, które potem wyfruwają z tego sopockiego gniazda gdzieś dalej.
3: Zgadzam się i uważam, że jest bardzo dużo młodych ludzi na naszych meczach. Bardzo się cieszymy. Chcielibyśmy, żeby było jeszcze więcej. Stąd też takie akcje jak ta tutaj w szkole numer 9, aktualnie gdzie się znajdujemy. No i faktycznie, no, to jest droga.
2: A po czym poznać takiego przyszłego lidera? On się wyróżnia na takich pierwszych zajęciach? Już wie, ogarnia bardziej niż te inne dzieci?

0: Ja bym powiedział, że to już jest to trochę gdzieś w wychowaniu, czy nie wiem jak to nazwać, może w genach, że po prostu próbujesz dominować we wszystkim, co robisz. I to jest taka część sportowca, to jest coś, co wyróżnia sportowców od regularnych ludzi, że tak to nazwijmy. I faktycznie oni już na tych zajęciach próbują wygrać za wszelką cenę, próbują przechwytywać te piłki, próbują zdobywać kosze i łączą ludzi też, widać, że za nim podąża drużyna. Myślę, że to widać na każdym etapie.
1: Ale to nie jest sport indywidualistów.
0: Zdecydowanie nie jest to sport indywidualistów. Na pewno uczy pracy w zespole, to na pewno. I od zawsze się powtarza wśród trenerów, że jeden zawodnik nie wygra meczu, że to musi być praca zespołowa. Aczkolwiek potrzebni są ludzie, którzy mają takiego zęba i tą werwę do tego, żeby ciągnąć zespół.
1: A kiedy podczas takich zajęć widzicie taki młody talent, próbujecie gdzieś zasugerować, podpowiedzieć, może zapisz się na takie zajęcia, pójdź do takiej szkoły?
0: Pewnie, że tak. No, my patrzymy w przyszłość i wierzymy, że takie wyszukane perełki za jakiś czas trafią do zespołów juniorskich, będą walczyć na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o właśnie Mistrzostwa Polski, a następnie trafią do zespołów seniorów. W przyszłości, kto wie, może i kadra Polski. Faktycznie tak jest.
1: Wybór szkoły też jest istotny?
0: Sugerowałbym szkoły o profilu koszykarskim, gdzie faktycznie trenerzy są stricte skupieni na koszykówce i wiedzą, w jaki sposób pracować, jak rozwijać indywidualną technikę i wiedzą też, jak zachęcać tych ludzi do większej pracy.
1: Na początku wiadomo, jest to zabawa, a jak wygląda już taki tydzień takiego młodego koszykarza, który ma gdzieś tam naście lat, no i musi poświęcić znaczący czas na to, żeby iść dalej?
0: To już powiem na przykładzie tego, jak to funkcjonuje w Treflu. To jest specjalistyczna szkoła sportowa, gdzie dzieci trafiają w ręce trenerów i trenerów przygotowania fizycznego, trenerów mentalnych i ta praca wygląda w taki sposób, że rano się spotykają, wykonują właśnie jakąś siłownię, czy tam wstęp do takiej już poważniejszej siłowni. Następnie są zajęcia indywidualne, po czym wieczorem spotykają się na stricte koszykarskich zajęciach, więc jest to sporo jednostek treningowych w tygodniu, powiedziałbym, że od 8 do 10 plus mecze na weekend.
1: No właśnie, to jest spore wyzwanie dla młodego człowieka, który gdzieś tam jeszcze się kształtuje.
0: Jest to spore wyzwanie, ale kto jak nie młody człowiek będzie miał tyle energii, żeby to wytrzymać? No zdecydowanie, to mówię, że to dużo zależy od pasji i takiej miłości, bo wiadomo, jeżeli coś nam faktycznie leży i chcemy to robić, to dużo przyjemniej się to wykonuje.
1: A ile zależy od sztabu trenera takiej opieki, że ktoś ma chwilę zwątpienia, właśnie to nie dla mnie, ja chciałbym pójść z moimi kolegami, nie wiem, na imprezę, nie iść na 10 trening w tym tygodniu?
0: No pewnie, no świat daje tyle teraz alternatyw, że to faktycznie ciężko tak to wszystko pogodzić, ale wydaje mi się, że to jest taka wewnętrzna chęć rywalizacji, wygrywania, satysfakcji, którą z tego bierzesz, no i radości, którą ci to daje. Myślę, że to też trener musi w jakiś sposób podsycać, że faktycznie idziemy w dobrym kierunku i ten młody zawodnik musi widzieć, że osiąga jakieś tam kolejne cele, które go faktycznie przybliżają do tej kariery, o której marzy.
1: Trener jest takim trochę rodzicem, poklepie po plecach?
0: Trener to z jednej strony musi poklepać po plecach, a z drugiej strony musi wyegzekwować i faktycznie nakierować, żeby robić rzeczy w taki sposób, w jaki powinny być robione, więc to nie zawsze jest takie bardzo miłe, ale faktycznie też generacja jest taka, że dużo się zmienia, że te dzieci potrzebują czasem takiego poklepania po plecach i żeby była jednak mimo wszystko radość z tego wszystkiego.
1: No właśnie, wspomniałam o rodzicach. Jak dużą rolę oni odgrywają, na przykład podczas treningów? Ich obecność jest wskazana, czy wręcz odwrotnie?
0: No ja myślę, że bardzo dużą, ogromną bym powiedział, bo to jednak rodzic jest w stanie, że tak powiem, pomagać trenerowi, pokazywać dziecku, w którym kierunku trzeba iść. Zresztą nie ma problemu z tym, czy rodzic jest na treningu, czy nie. To wszystko zależy od tego, jaka jest relacja między zawodnikami, trenerami, rodzicami. I marzyłbym, żeby wszyscy generalnie wspierali, żebyśmy szli w jednym kierunku.
1: No, czasami na meczach piłkarskich są

0: porozmawiać, znaleźć jakiś kompromis, żeby to wszystko szło we właściwym kierunku.
1: A jak to wygląda w Treflu właśnie, te początki, kiedy jest mały chłopiec, tak? On trafia tutaj do was, przychodzi na te treningi. Jak wygląda ta droga jego?
0: No na pewno trzeba sprawdzić jego walory. Na pewno trzeba też mniej więcej już wiedzieć, do jakiej pozycji go przypasować, w jakim kierunku z nim pracować, no bo to koszykówka, tak jak mówię, jest 5 osób na parkiecie, plus kolejnych 7 na ławce. Każdy ma swoje zadania do wykonania i myślę, że po prostu trzeba nakierować zawodnika w odpowiednim kierunku, żeby też nie tracić czasu, uczyć go czegoś, co mu nie będzie przydatne w przyszłości. I myślę, że to jest bardzo indywidualne podejście. Mamy doświadczonych trenerów, którzy faktycznie są dobrzy w swoim zawodzie i ci ludzie po prostu pomagają tym młodym zawodnikom. No jak w współczesnym świecie, myślę, że głowa jest bardzo ważna i to jest takie budowanie charakteru i cały czas stawanie się lepszym, budowanie też swojego ego, swojej pewności siebie i to wszystko idzie w jednym kierunku. Jeżeli czujesz się dobrze, widzisz postęp, to na pewno dużo łatwiej się, powiedzmy, rywalizuje z zawodnikami. Ja to też widzę na przykładzie zespołu seniorskiego, że jeżeli dobrze trenujemy, mocno trenujemy, widać, że jest mocny trening, zawodnicy dobrze się czują, to potem się przekłada na spotkania i to tylko buduje, tak? To jest, wygrywasz jeden mecz, wygrywasz drugi mecz, trzeci mecz i za każdym wygranym meczem czujesz się coraz pewniej i ta gra ci sprawia coraz więcej radości, no bo my tu wszyscy sportowcy próbujemy wygrać, więc to o to w tym chodzi.
1: To nie jest tak, że potem się trochę przyzwyczajamy do tej idealnej sytuacji, kiedy wszystkie mecze są wygrane i gdzieś tak osiadamy na laurach?
0: Nie, no zdecydowanie, tym bardziej, że jak wygrywasz wszystkie mecze, to wiadomo, że wszyscy są na polowaniu i próbują z tą wygrać, no to, ale to też, mówię, chęć i część tej rywalizacji i myślę, że to jest właśnie to, o czym rozmawiałeś na początku, ten charakter, który gdzieś musi być, no musisz mieć taki charakter, że chcesz wygrywać, dominować, to cię pcha do przodu.
1: A co w przypadku dzieci, które spełniają ambicje rodziców? Tata chciał być koszykarzem, nie pykło, więc syn tutaj jest, że tak powiem, ciśnięty, żeby grać, żeby pokazywać się na boisku, a nie wiem, on by wolał tańczyć.
0: To jest bardzo ciężkie pytanie. Ja uważam, że myślę, że to wszystko jest indywidualne podejście. Bo wiadomo, że rodzic zna swoje dziecko najlepiej, wie, co od niego oczekiwać. Jest wiele historii takich, że faktycznie to dziecko było przez cały czas tam w ciężkim reżimie treningowym i nie miało czasu na inne rzeczy, po czym zostawało światowym sportowcem czy światowym aktorem i tylko i wyłącznie dziękowało swoim rodzicom za to. Także myślę, że to jest indywidualne podejście i to już muszą rodzice z dziećmi zdecydować.
1: Ale waszą rolą też jest czasami podpowiedzieć, droga mamo, drogi tato, ten syn nie czuje się tu dobrze.
0: To zdecydowanie tak. Myślę, że czasami jest tak, że po prostu, no tak jak pani mówi, no, nie odpowiada ani dyscyplina, albo to, co robi dziecko i myślę, że mogłoby skierować swoją energię w innym kierunku i na pewno trzeba takie sugestie dawać. No. My próbujemy być wśród ludzi, którzy faktycznie mają tą samą pasję i idą w tym samym kierunku. Nie, no jest to ogromna duma, ale powiem tak, że nie tylko w seniorskiej drużynie, ale każdy taki mały postęp, jeżeli widzisz człowieka i widzisz tą pracę wykonaną, to bardzo cieszy i bardzo buduje i też myślę, że dlatego jesteśmy w tej dyscyplinie, w tej koszykówce i chcemy faktycznie widzieć postęp.
1: A były przypadki takich trochę weteranów pracy, którzy na początku, no, nie pasowali tutaj, ale jednak swoją ciężką pracą doszli do tego, żeby występować na dużych parkietach.
0: Pewnie, takich ludzi się najbardziej docenia. Wiemy, że oni będą oddadzą wszystko, co mogą, żeby po prostu spełnić swoje marzenia i trzeba ich doceniać, trzeba ich wspierać i czasami faktycznie trzeba więcej czasu i empatii do tego wszystkiego, co robią, pewnie.
1: A gdy spotykacie się z takimi małymi dziećmi, one mówią na przykład, jakich mają idoli, gdzie chciałyby grać, nie wiem, oglądają NBA?
0: Ja to lubię generalnie zacząć taką rozmowę z zawodnikami właśnie, jakich mają idoli, bo to też widać, jaki mają kierunek, jakie mają cele i dokąd zmierzają. Fajnie obserwować i fajnie też zaszczepiać, żeby oglądali, chcieli oglądać najlepszych i do nich, że tak powiem, równać.
1: To jest też fajne, że Trefl Sopot wychodzi do tej takiej szerszej publiczności, żeby po prostu pokochać koszykówkę z trybun.
0: Tak jak już wspomnieliśmy, że to myślę, że to jest taka pierwsza droga, żeby zobaczyć i chcieć być tak jak ci zawodnicy, którzy są faktycznie teraz na seniorskim poziomie. I to na pewno jest droga i myślę, że to jest najlepsza droga, bo to jednak przychodzisz, poznajesz nowych ludzi,

0: wymiarówka. Generalnie sport jest taki, że poznajesz bardzo dużych ludzi, masz wielu przyjaciół z tego i myślę, że tak to się zaczyna, że tu zaczynasz, poznajesz przyjaciela jakiegoś, razem wspólnie idziecie na mecz i jakoś tą pasją kultywujecie.
1: To jest tak, że koszykówką da się zarazić?
0: Bo zdecydowanie tak. Mam mnóstwo osób, które są zarażone koszykówką i faktycznie no, to jest droga.
1: A pana pierwszy mecz, taki, który się oglądało z trybun?
0: Ja pamiętam, tak jak mógł wspomnieć, to tato mnie zabrał do Wałbrzycha na mecz Ekstraklasy, jeszcze w Górnych Wałbrzych był w Ekstraklasie i to było dla mnie niesamowite przeżycie. Pierwszy raz widziałem amerykańskiego zawodnika, w ogóle sama atmosfera tego wszystkiego. Bardzo mi o to wspominam i na pewno miało to duży wpływ na to, co robię teraz.
2: Magazyn lokalny.
3: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni na zwiedzających czeka wyjątkowa atrakcja. Okręt podwodny Sokół. To jedyny taki okręt w Polsce, który można zwiedzać od środka, a jego autentyczność robi ogromne wrażenie. Okręt był trzecim Sokołem w historii polskiej marynarki wojennej i spadkobiercą zaszczytnych tradycji jednego z najsłynniejszych okrętów podwodnych II wojny światowej. Do jego podstawowych zadań należała obrona, ochrona oraz patrolowanie polskiego wybrzeża. W czasie 16 lat służby dla naszego kraju uczestniczył on w wielu międzynarodowych ćwiczeniach, takich jak Baltops, Pasex, Donex, a także w manewrach sił odpowiedzialności NATO. Został on starannie otworzony w takim stanie, w jakim wyglądał w trakcie swojej służby, dzięki konsultacjom z byłymi członkami załogi oraz dowódcami. Wnętrze tego okrętu zachowało wiele oryginalnych elementów, takich jak sztućce, filiżanki, nawet dzieła sztuki, które były na pokładzie. To dosyć niepowtarzalna okazja, by poczuć atmosferę życia na okręcie podwodnym. Raz ze mną jest Agnieszka Lewandowska z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Więc moje pierwsze pytanie, dlaczego Sokół jest taki wyjątkowy?
4: W tym momencie Sokół już ma, gdyby może być, trzecią narodowość. Został zbudowany w stoczni niemieckiej, czyli jest to klasyczny, byśmy powiedzieli, Das Boot, czyli mamy U-Bota. Ale został zbudowany na zamówienie norweskiej marynarki wojennej dla Norwegów. Oni zamówili w sumie 15 tego typu okrętów. Są to okręty typu Koban właśnie. I po odsłużeniu swoich lat w służbie Norwegii, one zostały przekazane nam jako Polsce. I na przykład tutaj nasz obecny ORP Sokół w czerwcu 2002 roku wszedł do służby już pod polską biało-czerwoną banderą i u nas wysłużył kolejnych 16 lat. To, co rozmawialiśmy z ludźmi z załogą, która pływała na tych okrętach, oni je bardzo polubili. Są to na pewno okręty sprawdzone, dobre. Mimo że okręty już do nas trafiły z pewną wysługą lat, no bo one już u Norwegów pływały tam około 30 lat, to jednak zanim one do nas trafiły, one już w Norwegii trafiły do stoczni i tam przeszły bardzo, bardzo gruntowną przebudowę. Także jak one trafiły do nas, one były w naprawdę dobrym stanie. Także to były dobre okręty i tak jak mówiłam, służyły nam bardzo dobrze.
3: Sokół był remontowany przez dosyć długi okres czasu. Co podczas prac odnowiono?
4: Znaczy, prace troszkę się przeciągnęły i mamy tego świadomość. Wiemy, że wiele osób bardzo czekało na to otworzenie Sokoła i dawano nam to znać przy pomocy wszystkich mediów społecznościowych oraz telefonów. Także oczywiście, że mieliśmy świadomość, że był to bardzo wyczekiwany obiekt. Najpierw troszkę my się tak śmialiśmy, że troszkę taka zła chmura chyba zawisła nad tym naszym biednym Kobenem, tutaj biednym Sokołem, ponieważ ledwo trafił do stoczni, wtedy wybuchła czas pandemii, wszystko było bardzo utrudnione i to też tam bardzo przyciągnęło ten czas pobytu w stoczni. W stoczni tak naprawdę okręt był też kompletnie tam. Zdarto z niego wszystko odnowiono, odmalowano. W stoczni też został, bo osoby, które teraz będą zwiedzały Kobana, zauważą, że okręt jest naprawdę, naprawdę niewielki. On mierzy niecałe 50 metrów, w szerokości ma niecałe 5 metrów, to jest malutki okręt. Także jak teraz zwiedzający, nasi goście będą zwiedzać ten okręt, my mamy dopuszczony limit wejścia turystów na pokład za jednym razem

0: tylko 10 osób. I na pewno jak będziecie Państwo zwiedzać ten okręt, zrozumiecie skąd ten limit się wziął. Tam jest naprawdę bardzo, bardzo ciasno. A my musieliśmy w stoczni, przede wszystkim takie większe roboty, co były przygotowane, to musieliśmy usunąć jeden ze silników spalinowych, ponieważ przejście już ta sama końcówka przy rufie okrętu, tam gdzie są właśnie maszynownia, tam byłoby bardzo, bardzo ciężko turystom przejść. Także jeden silnik jest usunięty. Jest u nas w muzeum, jest wyeksponowany w innym miejscu, nie na okręcie, ale tutaj na ekspozycji zewnętrznej plenerowej u nas. I dodatkowo wiadomo było, że raczej nie możemy wpuszczać turystów od góry, tak jak wchodzili to marynarze, czy przez kiosk, czy przez to wyjście bardziej przy dziobie okrętu. I musieliśmy wyciąć takie, tutaj ludzie się śmieją, że to są drzwi jak w samolocie. Coś w tym jest, faktycznie takie rozsuwane, eleganckie drzwi mamy boczne. Także to robi wrażenie też. I no, przecięcie takiego kobena, wycięcie tego wszystkiego, to naprawdę nie jest łatwe. Także to samo w sobie też zajęło nam trochę czasu. I tak przygotowany koben potem czekał na transport. Transport również nie było łatwy, no bo jednak przerzucić paręset ton to też nie jest tak łatwo. W dodatku była tutaj podwójna, bo była ścieżka zarówno morska, bo od stoczni marynarki wojennej tutaj do nas, do nabrzeża, gdzie teraz stoi błyskawica na stałe. No i potem jeszcze została ta droga lądowa. Także logistyka tego wszystkiego też zajęła czas. Poza tym wiadomo było, że ORP Sokół już samodzielnie taki pocięty, wycięty, no nie da rady przepłynąć. Także on był na specjalnym pontonie holowany. Do tego potrzebowaliśmy naprawdę spokojnej wody, dobrej pogody. Na to też się czekało. Firma, która takie rzeczy robi, oni mają też inne zlecenia. Także jak nam na przykład pogoda weszła tutaj w paradę, mieliśmy ustalony jakiś konkretny dzień na to zadanie. Jeżeli nie pozwoli na to pogoda, nam ten dzień przepadał. Musieliśmy się z firmą umawiać od nowa, czekając znowu na pogodę. Dlatego naprawdę jak się to wszystko tak zbierze razem, to wtedy łatwiej jest zrozumieć, dlaczego to się tak wszystko przeciągało. Po prostu przygotować do celów wystawienniczych tak olbrzymi obiekt nie jest łatwo. Jedna rzecz wypływa z drugiej, jednej nie można zrobić bez drugiej. Jak jedna się opóźnia, automatycznie oznacza, że 10 innych w jakiś sposób z nią powiązanych spraw również się opóźnia. I tego wszystkiego my doświadczyliśmy. Także rozumiejąc zniecierpliwienie potencjalnej przyszłej widowni i zwiedzających i rozumiejąc skąd wypływa ich zainteresowanie, czasem już rozgoryczenie, czemu to tyle trwa, no my tutaj potoczyliśmy nasze takie ciche boje też swoją drogą.
1: Na szczęście już jest gotowy i właśnie wchodząc i zwiedzając, co turyści zwiedzający zobaczą?
0: Powiem tak, z wielką przyjemnością muszę powiedzieć, że wczoraj na otwarciu, jakie mieliśmy, oczywiście, że była zaproszonych dużo osób z byłej załogi tego okrętu oraz byli też marynarze z innych, bo w sumie do Polski przypłynęło no powiedzmy 4 okręty typu Koben i były też załogi z tych innych okrętów i no nic nas nie cieszy bardziej niż taki kciuk w górę od byłych marynarzy, dla których ten okręt był domem i jak oni wchodzili i no naprawdę docenili naszą pracę wystawienniczą, naszą pracę naszych pracowników, muzealników, to była największa pochwała. Czyli mamy nadzieję, że to, czego Państwo możecie teraz oczekiwać po wejściu na ten okręt, to jest naprawdę doświadczenia tego, jak okręt wyglądał, jak wychodził w morze. Jak wyglądał okręt w okresie służby pod biało-czerwoną banderą. Na ile to było możliwe, staraliśmy się wszystko odtworzyć, zachować jak najwięcej rzeczy oryginalnych. Tutaj jakbym miała zacząć wymieniać ludzi, którym dziękujemy, to byśmy siedzieli do jutra, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo osób się zaangażowało. To otrzymaliśmy sporo pomocy z różnych stron. Również na przykład mapy z biura hydrograficznego nam dostarczono też, które pasowały do Kobena do tych czasów, kiedy on służył i naprawdę tutaj właśnie od byłej załogi mnóstwo, tutaj właśnie Towarzystwo Okrętów Podwodnych Przyjaźni, to wszystko naprawdę bardzo zagrało i oczywiście no przede wszystkim marynarka wojenna wiadomo. Także to było naprawdę

0: Naprawdę zgranie olbrzymiej liczby osób i bardzo dużo osób było zaangażowanych w pracę, którą mamy nadzieję już ukończyliśmy, chociaż przed nami jest oczywiście teraz dbanie o ten okręt, który jest u nas i pielęgnowanie go na najbliższe długie lata, mamy nadzieję.
1: A z takich, powiedzmy, obiektów, pomieszczeń, jakieś właśnie szczegóły?
0: Znaczy, jak Państwo wejdą, wchodzimy od dziobu, idziemy tylko jedną, jest jednokierunkowa trasa zwiedzania z racji właśnie ciasnoty na okręcie. Mówię, jeżeli Państwo odwiedzicie nas, to zrozumiecie w sekundę, o czym mówię. Na nim się naprawdę trudno wyminąć dwóm osobom. Jak sobie uświadomimy, że na okręcie z reguły służyło 20 paru chłopa, tak, marynarzy, to naprawdę można mieć podziw dla nich, jak oni tam wytrzymanie jej w tak dużej ilości przez tydzień, dwa, trzy tygodnie, jak wychodzili w morze. Także zaczynamy zwiedzanie od dziobu. Dziób to mamy przedział torpedowy. Wszystko jest pięknie odtworzone, dokładnie tak jak było. Jedna z torped z wyrzutni jest otwarta. Tam możecie Państwo zobaczyć replikę, zrobiliśmy specjalnie tyłu torpedy, czyli tak jak to wyglądało w rzeczywistości, możecie Państwo zobaczyć. Następnie przechodzimy, są odtworzone koje. Zobaczycie, jak mało jest miejsca. Jak naprawdę, jeżeli sobie pomyślicie, że tych koi możecie policzyć sobie na palcach, ile ich jest i wziąć pod uwagę, że na okręcie jednorazowo było 21 osób, czy ponad 20 z reguły, no to już widać, że tam z tym spaniem to były tak zwane ciepłe koje, czyli jeden wstawał, drugi się kładł. Ciasnota na pewno robi duże wrażenie. Jak przechodzimy tam przez ten korytarz, na którym są koje, możecie Państwo zobaczyć pięknie odtworzone również mesę, czyli tam, gdzie marynarze jedli, spotykali się, spędzali jakieś tam wolne chwile. Mesę udało się nam bardzo też ładnie odtworzyć, łącznie ze wszystkimi obrazkami, które były oryginalnie na ścianach. To wszystko jest odtworzone. Potem zapraszamy do kambuza, czyli kuchni okrętowej. Jeżeli zobaczycie, że na tak minimalnej przestrzeni, z tymi naprawdę tak mało miejsca, a tam kucharze dokonywali cudów i świetnie karmili tą 20-paroosobową załogę, tym bardziej rośnie wtedy podziw dla nich. W centralnie mamy kilka rzeczy naraz. Na pewno wszystkich przyciągnie peryskop, który

a tam kucharze dokonywali cudów i świetnie karmili tą 20-paroosobową załogę, tym bardziej rośnie wtedy podziw dla nich. W centralnie mamy kilka rzeczy naraz. Na pewno wszystkich przyciągnie peryskop, który

to wszystkich przyciąga i bardzo proszę, niech przyciąga. Również tam jest kącik, który służył, w którym głównie tam pracował mechanik okrętowy, gdzie wyważał okręt, bo praca na okręcie mechanika jest ciągła matematyka wyważania, a to trochę w górę, a to trochę dół, tu musimy dodać wody, tu musimy odjąć wodę, a tu ludzie piją wodę, a to trzeba ją uzupełnić, także i to widać. To widać po tej mieszaninie rur, które wyglądają w pewnym kącie jak spaghetti absolutne. Jak pójdziemy dalej takim bardzo wąskim korytarzem, to sobie musimy uświadomić, że ten wąziutki korytarz, przez który z takim trudem przechodzimy, to było miejsce pracy elektryka. I on miał, obsługiwał te wszystkie pokrętła, które mamy po lewej i prawej stronie tego korytarza. Na korytarzu też mamy dwie kabiny. Kabinę hydroakustyka, a potem my też kabinę radiową. Hydroakustyka, kabinę udało nam się też w miarę fajnie odtworzyć, można tam zajrzeć. Radiową jeszcze zbieramy, być może z czasem uda się dla Państwa ją też otworzyć. Potem na pewno wszystkich bardzo przyciągnie ta aleta, która jest bardzo interesująca. Na pewno nie jeden z większych panów się zastanowi, jaką by tam miał się zmieścić. Powiem tak, że załoganci mieli podobne problemy. To jest naprawdę wszystko strasznie malutkie, strasznie wąziutkie. No i wtedy przechodzimy już na sam koniec do części bliżej rufowej. I tam jest, mamy całą siłownię okrętową, gdzie Państwo zobaczą wszystkie generatory, właśnie silnik. Jeden z silników spalinowych nadal tam jest, drugi jest u nas na ekspozycji i potem zobaczą Państwo ten główny silnik elektryczny. Na nim zobaczycie Państwo niespodziankę, czyli kogoś tam śpiącego. I jak się okazało, faktycznie była to najlepsza miejscówka na okręcie, bo tam było najwięcej miejsca, była cisza i spokój, no bo silniki elektryczne są cichutkie. Spalinowe się wychodziły tylko jak ładowały baterie, akumulatory. Potem się je wyłączało, przechodziło się na silniki elektryczne, które są cichutkie i tam faktycznie było najprzyjemniej. Jak się to porówna na przykład z kabiną jedyną, jaka jest, kabiną dowódcy okrętu, jaka ona jest mała, to faktycznie no, ten główny mechanik, który spał na tym silniku, miał chyba

0: że ludzie by chcieli więcej czasu spędzić i mówią, że czemu tak mało, ale ja przypominam, to jest malutki okręt. Proszę mi wierzyć, naprawdę mieliśmy wiele takich prób i grup przejść i te 15 minut jest naprawdę na tyle dużo czasu, że Państwo spokojnie, powolutku przechodząc ten okręt, rozglądając się na boki, wszystko dokładnie sobie oglądając, naprawdę porządnie przez ten czas widzicie.
1: Magazyn lokalny.
2: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Dziś jednak makijażystka Aneta Brun nie wyobraża sobie życia bez pędzli, cieni i szminek. Jak rozpoczęła się jej przygoda z malowaniem? Czy na trójmiejskim rynku łatwo się wybić? I czy w sezonie weselnym faktycznie nie ma czasu na sen? Posłuchajcie naszej rozmowy.
3: To jest tak, że ktoś przychodzi do ciebie, widzisz czyjąś buzię i już wiesz, w czym będzie mu dobrze?
4: Tak, ale zawsze jednak muszę pytać klientki, czego oczekuje, na pewno na jaką okazję się szykuje, no więc na początku mamy krótką pogadankę. No i wtedy razem dobieramy makijaż, to też jest zależne od tego, czy pani na przykład na co dzień nosi makijaż, czy nie i jak chce wyglądać tego dnia.
3: Jak zaczęła się twoja przygoda z makijażem, bo chyba nie była taka oczywista?
4: Mogę powiedzieć, że trochę przypadkiem, bo poszłam na pierwszy kurs z koleżanką, żeby nauczyć malować samą siebie. I do tej pory pamiętam, jak moja nauczycielka, pani Gosia Dunder z Gdańska, śmiała się ze mnie, że nawet pędzla nie potrafię trzymać, więc kompletnie nic nie potrafiłam. Na studniówkę jeszcze malowała mnie mama i po studniówce poszłam na kurs. To był kurs 3-dniowy, a potem zostałam na takim kursie, na którym ja uczyłam się malować inne dziewczyny i to już trwało 3 miesiące, no i tak się zaczęło. Potem zaczęłam chodzić na prywatne zajęcia do innych makijażystek.
3: Ale od razu to pokochałaś, czy był taki moment może zawahania, czy to dla mnie?
4: Nie, od razu bardzo to lubiłam. No wiadomo, później to było, o Jezu, to było już chyba z 8 lat temu, więc po drodze było kilka momentów zwątpienia, ale na początku bardzo mi się to podobało i cisnęłam te kursy, żeby jak najwięcej się nauczyć, no i chyba się udało.
3: Takie kursy polecasz młodym dziewczynom, które też by chciały rozpocząć swoją przygodę z makijażem?
4: Tak, na pewno teraz też te kursy są dostępne bardzo online i nawet taka wiedza darmowa na YouTubie, więc dziewczyny młode już bardzo, bardzo dużo potrafią, no ale jednak technicznie, żeby się nauczyć, fajnie iść do kogoś, żeby ktoś ci poprowadził i wyłapał twoje błędy. Tak, ale uczymy się na pewno też patrzeć całościowo na klientkę, to znaczy czego potrzebuje, na pewno właśnie na jaką okazję idzie, tak jak mówiłam, ale też na przykład wiadomo, że inaczej pomalujesz blondynkę, inaczej pomalujesz brunetkę, więc uczymy się tego na zajęciach, a typowo od dobierania kolorów jest analiza kolorystyczna, której też można się nauczyć właśnie w takiej szkole makijażu albo też na prywatnych już zajęciach u dziewczyn i raczej tam uczymy się dobierać kolorów, odcieni i tak dalej, a na takich zwykłych zajęciach makijażu po prostu technicznie bardziej uczymy się makijażu. Ja akurat maluję bardzo klasycznie, więc raczej nie maluję w kolorach. Ale na przykład do niebieskich oczu pasuje bardzo jakieś burgundy, takie odcienie. No ale raczej w dzisiejszych czasach rzadko już widzi się dziewczyny w kolorowych oczach, raczej te makijaże są takie klasyczne i mega naturalne.
3: No właśnie, my teraz bardziej stawiamy na naturalność i to też widać w make-upach.
4: Tak, jest coraz więcej właśnie takich naturalnych makijaży. Te trendy w ogóle ciągle idą w tą stronę, że faktycznie jak najmniej nakładać i nakładać raczej lekkie formuły, żadne już ciężkie makijaże, ciężkie podkłady. Także, no tak jak mówię, raczej klasyka zawsze się obroni. Nie musisz dobierać koniecznie do koloru oczu, tylko raczej właśnie klasycznie i delikatnie. Przynajmniej ja robię takie makijaże i do mnie też przychodzą dlatego takie klientki.
3: No właśnie, jak rozpocząć swoją przygodę z make-upem? Bo to jest odwieczny problem wśród młodych dziewcząt, kiedy ma zabrania się malować, a ty robisz sobie pomarańczową maskę w szkolnej toalecie.
4: Na pewno dużo ćwiczyć. To jest najważniejsze, żeby dużo ćwiczyć. Niekoniecznie od razu iść na wszystkie możliwe szkolenia, ale na pewno dużo w domu ćwiczyć, ćwiczyć na koleżankach, na ciociach, na mamach i tak dalej, żeby jak najwięcej przerobić twarzy. No i wstawiać zdjęcia w media społecznościowe. Ja mam same klientki z Instagrama tak naprawdę, więc to, że jesteśmy widoczne w

0: mediach społecznościowych na pewno mega pomaga. No i teraz to ciśnienie właśnie na robienie reelsów, na wstawianie zdjęć i tak dalej jest bardzo ważne, bo to jest jedyny sposób, w jaki możemy się pokazać, tak?
1: Jako rodzic zabranianie make-upu chyba jest bez sensu.
0: Wiesz co, no to chyba wszystko zależy od tego, w jakim wieku jest to dziecko. Jak zaczynają dziewczyny tak mega, mega wcześnie, no to wiadomo, że to musi być też dopasowane do wieku. Miałam, jak malowałam na ślubie, miałam taki przypadek, że przyszła dziewczynka i po prostu z mamą przyszła, no i chciała coś tam, wiadomo, sobie zrobić, bo widziała, że wszystkie ciocie i kuzynki robią. Więc dosłownie coś tam trochę nałożyłam, jakiegoś brokatu na oczy, no i to wystarczy. No ale wiadomo, że dziecka nie pomalujemy podkładem i nie zrobimy full make-upu.
1: No dobra, a jak wygląda właśnie taki dzień z życia makijażystki? Jest sobota rano, pierwszy dzwonek do drzwi, bo już pani się szykuje na wesele.
0: Tak, no w sezonie zaczynam bardzo wcześnie. Jeśli ktoś chce, to nawet 5-6 rano. Do 14, do 15 wszystkie dziewczyny muszą być zrobione, więc dosłownie co godzinę, co półtorej, zależy, wiadomo, kto ile maluje. Non-stop, bez jedzenia, bez picia, tylko sobota w sezonie, no to jest od rana do wieczora. No, często tak jest, że dziewczyny zapisują się bardzo wcześnie, ponieważ i zazwyczaj to są panny młode, więc to jest też zrozumiałe, że one chcą po prostu mieć zapewniony wcześniej, że na pewno będą miały termin. No i wtedy zazwyczaj wykupują już taki cały pakiet od makijażystki z dojazdem, że masz kilka makijaży, czyli jest też mama, teściowa, nie wiem, kuzynki i tak dalej. No więc dlatego te dni tak się szybko wyczerpują, no bo śluby tak naprawdę u nas są zazwyczaj od maja do września, czy tam do października, więc to jest kilka tych weekendów dosłownie takich ciepłych. No i wtedy właśnie te soboty są bardzo zajęte.
1: A stresowałaś się, kiedy malowałaś swoją pierwszą pannę młodą? No bo to jednak jest ważny dzień. Jak ty zawalisz, to...
0: No bardzo. Pamiętam to, że moja pierwsza panna młoda w ogóle też wyszła z przypadku, że tak powiem, bo moja koleżanka makijażystka nie mogła pojechać i zadzwoniła do mnie dosłownie dwa dni wcześniej, że ma pannę młodą. I to był mój pierwszy w życiu taki właśnie wyjazdowy makijaż. I była tam panna młoda i jej mama. No i pojechałam, strasznie się stresowałam. Zresztą ten stres do tej pory mam. Wiadomo, że to jest mniejszy stres po tylu latach, ale zawsze się boję, że czegoś zapomnę, że czegoś nie będę miała, a na przykład, nie wiem, będą zamknięte jakieś sklepy, że nie będę miała czasu pojechać, albo że skończy mi się paliwo. Zawsze to jest jakiś stres.
1: Ciebie wszystko zależy w tym dniu.
0: Tak, no jakby nie miała panna młoda makijażu, myślę, że jakbym zawaliła, to byłaby na pewno zdenerwowana tego dnia, więc no nie możesz zawalić po prostu, no to jest najważniejszy dzień w jej życiu.
1: A co zrobić, żeby ten make-up utrzymał się przez całą noc? Podejrzewam, że to jest jedna z najważniejszych próśb, jaka pada.
0: Tak, i tutaj zawsze mówię to samo i chyba już każda makijażystka o tym trąbi na prawo i na lewo w mediach społecznościowych, że pielęgnacja jest kluczem do takiego trwałego makijażu, ale nie tylko ta pielęgnacja, którą ja nałożę w dzień ślubu, ale taka, którą ty już sobie wypracowujesz sama w domu przez te miesiące przed ślubem. Jeśli masz odpowiednio zadbaną cerę, odpowiednio nawilżoną i nie wiem, chodzisz może na jakieś zabiegi kosmetologiczne przed ślubem, to myślę, że wszystko się utrzyma. Oczywiście na koniec możemy psiknąć zawsze jakimś utrwalaczem, ale podstawą zawsze jest ta pielęgnacja.
1: A spotkałaś się z jakimiś szalonymi pomysłami? Ty wiedziałaś, że w tym ta klientka nie będzie wyglądała dobrze, ale ona się upierała, że chce mieć turkusowe oko.
0: Tak, to nie było w dzień ślubu, bo wiadomo, że w dzień ślubu dziewczyny wybierają klasyczne makijaże, ale ja mam takie przypadki i no ciężko czasem to wytłumaczyć, no bo wiadomo, że przychodzi do ciebie klientka i za to płaci, więc ty chcesz zrobić tak, jak jej się podoba, ale wiesz, że nie będzie w tym dobrze wyglądać i ona też jest twoją reklamą, więc jakoś trzeba to wypośrodkować, miło powiedzieć, że niekoniecznie ją w tym widzisz. No ale jednak ja jestem dla klienta, więc to, co ona sobie wymyśli, to ja muszę zrobić. No ale tak jak mówię, dzięki właśnie mediom społecznościowym przychodzą do mnie takie dziewczyny, które faktycznie widzą, jak ja maluję i które chcą taki makijaż, jaki ja robię.
1: A jakie jeszcze inne uroczystości udało ci się umalować? No bo wiadomo, śluby, wesela, ale co jeszcze?
0: Kurczę, to wszystkie już tak naprawdę teraz, bo urodziny, nawet jakieś wyjścia takie... Dziewczyny, że się spotykają i na przykład idą sobie gdzieś tam na imprezę wieczorem. Komunie też, mamy się zawsze malują na komunie, czy tam babcie. Tak naprawdę każda okazja jest dobra, nawet zwykłe wyjście ze znajomymi.
1: Miałaś jakąś dziwną okazję?
0: Chyba nie, teraz bardzo modne są makijaże na baby shower, więc przychodzą też dziewczyny

0: przyszykować się na swój baby shower i zazwyczaj to jest niespodzianka, że wysyłają tą dziewczynę koleżanki, ja jej robię makijaż, no i wtedy ona już wie, że coś tego dnia będzie się działo.
1: A, czyli taki surprise.
0: Tak, niespodziankowe makijaże też się często zdarzają, albo na panińskiej, albo właśnie na baby party.
1: A mężowie czasami piszą, chciałbym, żeby moja żona poczuła się jak księżniczka?
0: Nie, rzadko. Raczej piszą o lekcji makijażu, to tak, no bo to jest też fajny prezent, ale o sam makijaż raczej nie.
1: A jak to wygląda właśnie u nas tutaj w Trójmieście? Bo wiadomo, w mniejszych miejscowościach dostęp jest ograniczony, więc gdzieś na te wielkie imprezy panie szykują się same. A tutaj w Trójmieście faktycznie jest dużo tych makijażystek?
0: W Trójmieście jest bardzo dużo makijażystek i powiedziałabym, że właśnie niekoniecznie to jest tak, że im mniejsza miejscowość, tym mniejsza dostępność, bo jednak w mniejszych miejscowościach dużo ludzi się zna, więc tam jak już jest jedna czy dwie makijażystki, no to ty każdą sobotę tak naprawdę masz zajętą, bo ci wszyscy ludzie idą do ciebie. A w Trójmieście, w Gdańsku, czy tam no w całym Trójmieście jest tak duży dostęp po prostu do makijażystek i ich jest teraz tak dużo. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, może dlatego, że siedzę w tej branży, więc tylko takich ludzi obserwuję. Jest tak dużo, że często klientki chodzą w naszych koleżankach makijażystkach, tak, i się wymieniamy klientkami.
1: Ale to oznacza, że trudniej jest się przebić?
0: No z jednej strony trudniej jest się przebić, bo jest nas dużo, ale z drugiej strony też jest teraz łatwiej niż na przykład 10 lat temu, no bo jest ten Instagram, tak? Dzięki Instagramowi mamy szansę się przebić, mamy szansę pokazać swoje zdjęcia, jakieś właśnie reelsy, czy śmieszne, czy właśnie przed i po. No i dzięki temu zyskujemy nowych klientów, więc no zależy jak na to patrzysz. Z jednej strony trudniej, z jednej łatwiej.
1: No właśnie, to może być też trochę pułapka, bo ty skończyłaś kursy, a tu nagle maluje dziewczyna, która nauczyła się na podstawie tutoriali z YouTube'a.
0: Tak, też tak jest, że dużo dziewczyn po prostu maluje, gdzieś tam jest samoukami i nauczyło się samych. No ale powiedziałabym, że to jest złe. No po prostu idziesz do takiej makijażystki, jaka ci odpowiada i widzisz, jaki robi makijaż. Więc wydaje mi się, że największą pułapką akurat dzisiaj są filtry na zdjęciach. No bo wtedy nie jesteś pewna, czy faktycznie ta dziewczyna robi taki makijaż, czy tylko on jest wyfiltrowany i ma nałożone jakieś tam, wiesz, dłuższe rzęsy albo inny kolor cieni. Więc myślę, że to jest akurat w dzisiejszych czasach największa pułapka.
1: Ale też chyba miejsca, gdzie wykonywane są make-upy i produkty, na których taki make-up jest robiony.
0: No tak, akurat uważam, że jeśli bierzesz za to pieniądze, jeśli jesteś profesjonalną makijażystką, no to fajnie byłoby mieć te produkty z wyższych półek, ponieważ klientka po to przychodzi, tak? Za to płaci, między innymi za te produkty. Wiadomo, że za twój czas, za twoje umiejętności, no ale nie wyobrażam sobie malować klientki na przykład samymi drogeryjnymi rzeczami. Drogeryjne kosmetyki są teraz na bardzo dobrym poziomie, więc faktycznie jest kilka produktów, których używam i które moim zdaniem, za które bez sensu przepłacać, więc mam kilka takich w swojej kosmetyczce. Całości nie wyobrażam sobie malować na kosmetykach drogeryjnych.
1: A są takie momenty w twojej pracy, kiedy umalujesz kogoś, ta dziewczyna odwraca się do lustra i mówi: o Boże, nigdy tak nie wyglądałam.
0: Tak, i to są oczywiście w ten pozytywny sposób i to są bardzo fajne.
1: Dokładnie.
0: I to są bardzo fajne momenty, no bo nieraz na przykład mamy panien młodych miały łzy w oczach, bo po prostu albo wcześniej nie były malowane nigdy, no albo same tak nie potrafią się wymalować, więc to jest bardzo miłe uczucie, jak możesz komuś zrobić dzień i później na tych zdjęciach faktycznie z takiego ważnego dnia jak ślub córki, ta mama czuje się po prostu wyjątkowo i to jest bardzo miłe i nieraz też ja miałam łzy w oczach.
1: No właśnie, chciałam podpytać też o starsze panie, no bo one, powiedzmy sobie szczerze, jak były młodsze, raczej nie korzystały z takich usług i teraz nagle te usługi są dostępne, no to dla nich to jest coś nowego, ale też coś niezwykłego.
0: Tak, często właśnie te starsze panie są zdziwione, że na przykład przyjeżdża makijażystka i że w dniu ślubu wszystko jest tak zaplanowane, że mamy cały tam kalendarz, że co półtorej godziny dziewczyna, że w ogóle jest taka dostępność tego właśnie, że może przyjechać makijażystka i ciebie wymalować, ty nie musisz jechać do niej, więc często są zdziwione, często też trochę się boją, no bo nie były wcześniej malowane albo właśnie na przykład nie mają nakładane tylu kosmetyków, same nie nakładają sobie tylu kosmetyków, ile ja nakładam.
1: Pani mnie tu nie mazie.
0: Tak, tak, tak jest często, no ale już na końcu wychodzi to dobrze, ja też zawsze robię cały wywiad właśnie, że jak wiem, że ta pani się na co dzień w ogóle nie maluje, nie używa nic, tylko na przykład sam tusz, no to bardzo uważam, żeby zrobić ten makijaż faktycznie bardzo delikatny, żeby ona po prostu się dobrze czuła.
1: W tej pracy ciągle trzeba się rozwijać, ciągle trzeba śledzić nowości?
0: Trzeba, na pewno.

0: Myślę, że w każdej takiej kreatywnej pracy trzeba, bo co roku zmieniają się trendy, także na pewno trzeba to śledzić, no ale to też właśnie zależy, jakie robisz makijaże. Jeśli robisz typowo ślubne, takie klientkowe, to raczej robisz te makijaże klasyczne. Nie przychodzą do ciebie dziewczyny i nie mówią, dobra, chcę ten trend, bo teraz to jest modne. Raczej dziewczyny, które biorą udział w jakichś sesjach zdjęciowych albo robią makijaże do magazynów, no to one mocno muszą śledzić te trendy.
1: Magazyn lokalny. Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Pracuje, uczy się, a po godzinach dosłownie potrafi zmienić czyjeś życie. Barbara Zielińska to młoda gdańszczanka, która pierwszy raz z wolontariatem zetknęła się mając 11 lat. Dziś jako nastolatka angażuje się w wiele akcji charytatywnych, a miłością do pomagania zaraża swoich rówieśników. Razem organizujemy na przykład bale dla dzieci z ubogich rodzin, mówi Zielińska. Posłuchajcie.
2: To jest niesamowite, bo wszystko zaczęło się jak miałaś 14 lat.
3: Tak, zgadza się. Wszystko zaczęło się, jak miałam 14 lat, mimo iż wcześniej byłam wolontariuszką w jednej z fundacji spełniającej marzenia dzieci. Później zaczęłam właśnie w wieku 14 lat działać sama i założyłam swój wolontariat.
2: No właśnie, dzisiaj masz 17 lat i pomagasz pełną parą.
3: Tak, zgadza się. Organizujemy wiele imprez, wiele akcji pomocowych. Zbiórki na rzecz osób potrzebujących, bale mikołajkowe, które organizujemy co roku w grudniu. W tym roku na balu były rodziny niepełne, rodziny zastępcze, dzieci z niepełnosprawnościami. Bal udał się świetnie.
2: To jak wyglądały te początki, kiedy jako 14-latka stwierdziłaś, że zaczynasz działać? Jak reagowały inne osoby? Co ta młoda dziewczyna tutaj chce? Co ona tu robi? Co ona tu kombinuje?
3: Więc tak, wszystko zaczęło się od tego, że wraz z fundacją, w której wtedy działałam, udaliśmy się do jednego ze szpitali w Gdańsku. Tam pani pielęgniarka zaproponowała mi, czy mogłabym zrobić coś na mikołajki, albo czy jeśli któreś z dzieci miałby urodziny, to czy mogłaby się odezwać, dlatego że często są to dzieci po wypadkach, bez rodziny, bez rodziców. I czy mogłaby się do mnie wtedy odezwać? Ja powiedziałam, że tak, jak najbardziej. No i zaczęłam planować mikołajki. Wszystko już było zaplanowane, ale niestety był to taki czas covidowy i z tego powodu musieliśmy zrezygnować z tej akcji. Dostałam telefon tydzień przed, że no niestety pani Barbaro, nie uda się, ponieważ są obostrzenia covidowe, już same zaświadczenie o szczepieniu nie wystarczy. No i wtedy usiadłam w szkole i zaczęłam myśleć, co zrobić, gdzie to przełożyć, żeby no, nie zmarnować tej akcji. Padło na Dom Samotnej Matki w Gdańsku. Udały się te mikołajki, wszystko było super. Po całej akcji panie prowadzące ten dom wraz z wolontariuszami dowiedzieli się, ile mam 14 lat. Ich reakcja była miła, było zaskoczenie, ale na ogół pozytywna. Na początku tych wolontariuszy pozyskiwałam z drużyn harcerskich. Były to różne drużyny, gdzie się po prostu harcerze zgłaszali do pomocy. Teraz już mam swoją, że tak powiem, bazę wolontariuszy, ale cały czas chcemy, że tak powiem, się poszerzać, powiększać i cały czas poszukujemy nowych wolontariuszy.
2: Kto w tobie to zaszczepił? No bo jednak mając 14 lat, chcemy bawić się Barbie, grać w Simsy, a ty zaczęłaś pomagać.
3: Myślę, że było to za sprawą mojej mamy tak naprawdę, która kiedy zaczynały się wakacje, jak miałam 11 lat i byłam taka w sumie smutna, bo nie wiedziałam, co będę robić w te wakacje, chciałam jakoś fajnie spędzić ten czas, powiedziała mi, w Gdańsku jest Regionalne Centrum Wolontariatu, idź tam, idź na jakiś wolontariat. No i faktycznie udałam się tam, dostałam dostęp do strony, gdzie były te oferty, gdzie poszukiwali wolontariuszy. Z tym, że problem był taki, że byłam, że tak powiem, trochę za mała na to, żeby gdzieś działać. Wszędzie było od 14, od 16 do 18 lat, no a ja miałam 11. No ale była właśnie fundacja, do której później dołączyłam. Tam nie było żadnych ograniczeń wiekowych. Na początku zaczęło się od pakowania książek w papier. Później poznawałam marzenia dzieci, później je spełniałam i tak jakoś to we mnie ruszyło, że stało się to takim moim hobby, można powiedzieć. No i teraz założyłam ten swój wolontariat ponad 3 lata temu.
2: No właśnie, mówisz o tym hobby, a ja mam wrażenie, że to jest całe twoje życie.
3: No, po części tak. Jak czasami zdarzają się takie sytuacje, że mam jakieś gorszą chwilę, jakieś takie zawahania i dzwonię do moich znajomych, mówię im, no już nie wiem, co mam robić, no nie wiem, jak to wygląda, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, czy

0: to ma jakiś sens, czy w ogóle to się jakoś rozkręci, czy mi się uda. No i wtedy dostaję informację, ale co ty sobie myślisz, przecież ty to kochasz. Przecież ty nie potrafisz żyć bez tego. Ty wstajesz, pierwsze co myślisz o wolontariacie, zanim zaśniesz, to zastanawiasz się, czy wszystko masz już zrobione. Więc co ty w ogóle gadasz, przecież ty to kochasz i jak ty sobie myślisz, że ty bez tego będziesz?
1: Ale to jest jednak trudne, bo mierzysz się z bardzo ciężkimi historiami. No, chore dzieci, właśnie tutaj kwestia na przykład pożaru.
0: Tak, są to ciężkie kwestie. Na początku jeszcze jak działam w fundacji, wszystkie te właśnie wydarzenia bardzo przeżywałam, myślałam o tym dużo, rozmawiałam. Teraz nadal tak jest, ale już potrafię do tego po prostu podejść trochę z innej strony, zrozumieć to i wydaje mi się, że już jest łatwiej mi po prostu się z tym wszystkim zmierzyć, zrozumieć. I że już jakby, że tak powiem, daję radę. Kiedyś bardzo to przeżywałam, teraz nadal to przeżywam, ale już jakby stało się to dla mnie takie bardziej na zasadzie, że dzieje się to, że nie o wszystkim się mówi, bo o nie wszystkich takich sytuacjach gdzieś to tam wybrzmiewa w radio czy w telewizji, ale że to się dzieje i stało się dla mnie takie bardziej, że tak powiem, no można powiedzieć, że normalne, mimo że nie jest to normalne, to że stało się już dla mnie to takie codzienne.
1: Historia, która najbardziej zapadła ci w pamięci, to?
0: Historia, która najbardziej zapadła mi w pamięci na ten moment, myślę, że jest to jeszcze historia z fundacji, w której działałam. Był to chłopak w moim wieku, myślę, że to dlatego tak na mnie zadziałało, bo chłopak wtedy, w momencie, w którym byłam u niego na Poznaniu Marzenia, był zaledwie rok starszy ode mnie, bardzo ciężko chorował, ale cały czas się cieszył życiem, chciał dalej się spełniać w tym, co robił, jego pasją była jazda na rowerze. Powiedział, że pojedziemy sobie kiedyś na Hel, że mnie zabierze, że on to kocha, lubi, to jest jego pasja. Jego marzenie również było z tym związane. I niestety już się bardzo cieszył, że wyzdrowiał, że już będzie dobrze. I chwilę po tym spotkaniu okazało się, że ma nawrót choroby. Później jego stan się nagle bardzo pogorszył. Byliśmy u niego, aby zmienić jego marzenie tak, aby to przyspieszyć, bo można to szybciej spełnić. Lekarze już jakby nie dawali mu też nadziei, że będzie mógł wrócić do jazdy na rowerze. Także marzenie zostało zmienione. Udało nam się je spełnić i następnego dnia ten chłopiec zmarł. I to jest chyba taka historia, która no, bardzo zapadła mi w pamięci. Było oczywiście ich więcej różnych takich ciężkich historii, o których dalej gdzieś tam myślę, ale wydaje mi się, że ta gdzieś tam najbardziej mi została w pamięci. W związku z tym, ile jest w tym pracy i jakie są to czasami ciężkie sytuacje, uczęszczam cały czas na terapię, gdzie staram się jakoś o tym rozmawiać. Znaczy się nie konkretnie o tym, co się dzieje w naszym wolontariacie, co się dzieje z naszymi rodzinami, ale bardziej pod względem takim, żebym ja przy tym wszystkim, że tak powiem, zachowała jakiś zdrowy dystans i potrafiła jakoś to oddzielić. Są czasami dni, gdzie nie śpię do 3 w nocy, bo cały czas coś robię, rozpisuję, ale na ogół udaje mi się to jakoś, tak powiem, oddzielić moje życie prywatne od tego. Staram się i wydaje mi się, że w miarę jakoś to idzie.
1: A jak takiej młodej osobie udaje się pozyskiwać, nie wiem, sponsorów? No bo jednak te wydarzenia, jakieś prezenty, jak ty to robisz?
0: Więc tak, większość rzeczy robimy tak naprawdę za pomocą ludzi. Ogłaszamy na naszej stronie facebookowej akcje, ludzie wiele rzeczy przynoszą nam w darach. Wystawiamy się również na festynach, na których udaje nam się zebrać jakieś pieniążki i tak naprawdę wszystko to jest za zasługą ludzi. Nie współpracujemy z jakimiś większymi firmami na zasadzie stałej współpracy, ale wiele firm wspiera nas również przy takich jednorazowych akcjach. Ludzie są bardzo hojni, jeśli chodzi o pomoc nam. Na przykład na naszym tegorocznym balu mikołajkowym udało nam się obdarować ponad 100 dzieci prezentami, także jakoś nam się to udaje. Jako wolontariat nie mamy jakichś takich swoich stałych pieniążków, nie mamy również lokalu, w którym moglibyśmy gdzieś tam te nasze rzeczy składować, dlatego póki co te rzeczy są u mnie w domu, u moich wolontariuszy. Ale cały czas gdzieś tam się staramy, chcielibyśmy w przyszłym roku założyć fundację i mamy nadzieję, że gdzieś tam jakiś lokal uda nam się pozyskać na nasze działania.
1: A jak na to wszystko reagują twoi rodzice? No bo jednak oni tu są, widzą ciebie w tej permanent,

0: chętnej pracy, chęci pomocy, oni cię wspierają, czy już mają takie... Barbara, stop.
1: Czasami jest Barbara stop, ale na ogół wydaje mi się, że wspierają mnie. Czasami są takie rzeczy, które bardzo mnie denerwują, typu przestań już, idź się pouczyć. Albo stop, wystarczy, nie przejmuj się tym tak, ale wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia może trochę niezrozumienia mnie.
0: Ale to jednak wina twojej mamy, ona cię zaciągnęła na ten pierwszy wolontariat.
1: Dokładnie tak, tego się trzymajmy, ale na ogół otrzymuję wsparcie od moich rodziców, od mojej rodziny. Wydaje mi się, że wszyscy gdzieś tam to rozumieją i już im już wiedzą, że Basia to wolontariat. Nawet ostatnio byłam na spotkaniu rodzinnym i moja ciocia mówi, no jak przeglądam Facebooka i widzę wolontariat, to już wiem, że chodzi o ciebie.
0: A jak ty to wszystko godzisz ze szkołą, z życiem takiej no po prostu nastolatki?
1: Od września 2023 roku uczęszczam do liceum zaocznego, uczę się zaocznie. W szkole też w sumie dostaję duże wsparcie a propos mojego wolontariatu. I udaje mi się jakoś to pogodzić szkołę, naukę, pracę, bo jeszcze oprócz wolontariatu pracuję.
0: Jeszcze?
1: Jestem również opiekunem do dziecka z niepełnosprawnością.
0: To jak ty sobie wyobrażasz to wszystko, nie wiem, za 5-10 lat? Chciałabyś mieć taką fundację, która działa na pełnych obrotach?
1: Tak, marzy mi się fundacja, która będzie działała dla gdańszczan, dla mojego miasta. Tak bardzo bym chciała, jest to takie moje marzenie, jedno z wielu, bo jestem marzycielką, lubię marzyć, mam wiele marzeń. Chciałabym założyć fundację, najlepiej już w przyszłym roku, tak jak jest to planowane, mam nadzieję, że wszystko się uda. I chciałabym później rozkręcić tą fundację, działać właśnie na pełnych obrotach, wspierać gdańszczan, naszych ukochanych gdańszczan z pięknego miasta, w którym mieszkam.
0: Na razie działasz jako stowarzyszenie? Jak to wygląda prawnie?
1: Na razie działam po prostu jako ja. Jako ja z moimi wolontariuszami. Nie mamy założonej żadnej fundacji, stowarzyszenia, gdyż jestem dalej osobą niepełnoletnią.
0: A taka fundacja jakie daje możliwości?
1: Taka fundacja daje tak naprawdę wiele możliwości. Choćby takich, że moglibyśmy starać się o lokal, moglibyśmy starać się o jakieś dofinansowania, no i na pewno byłoby to formalne, co byłoby dużym ułatwieniem.
0: Na razie nadzorujesz ze swojego pokoju.
1: Dokładnie tak. Wydaje mi się, że takie najbliższe, najbardziej czekające mnie historie są to historie związane z dziećmi i naprawdę, no... Z tymi właśnie historiami związanymi z dziećmi jest mi najtrudniej się gdzieś tam pogodzić i to zrozumieć.
0: A jest tak, że ludzie już sami się do ciebie zgłaszają, że znają Barbarę i wiedzą, że ona w razie czego pomoże?
1: Tak, tak. Zdarzają się takie osoby, które się same zgłaszają albo piszą do nas, cześć, chciałabym dołączyć do wolontariatu, jest taka możliwość. Albo dzień dobry, mamy taką sytuację, czy mogliby nam Państwo jakoś pomóc?
0: Czyli ty wtedy wchodzisz tutaj w rolę szefowej i działasz?
1: Tak, póki co to ja zazwyczaj chodzę na takie spotkania, by poznać tam rodzinę, porozmawiać, ale chciałabym w przyszłości, żeby też zajęli się tym moi wolontariusze. Cały czas staram się z nimi jakoś o tym rozmawiać i jakoś ich zachęcić do tego, pokazać im, jak to zrobić, o co pytać, jak rozmawiać.
0: Jesteś bardzo młodą osobą. Jakbyś teraz miała zachęcić kogoś do tego, żeby został wolontariuszem, dlaczego warto to zrobić? Co to zmienia w naszym życiu?
1: Myślę, że zmienia to bardzo dużo. Pozytywnie oczywiście. Takie jest moje zdanie. Ale myślę też, że młodzież w moim wieku zmierza się z wieloma różnymi problemami związanymi z rówieśnikami, ze szkołą i myślę, że może być to fajna odskocznia oraz po prostu takie uczucie w środku, pomogłem komuś, ktoś się uśmiechnął w końcu dzięki mnie, bo takie teksty również się zdarzają, że w końcu się uśmiechnąłem, jestem naprawdę szczęśliwy, pierwszy raz od dawna. Albo jeśli ktoś do nas podchodzi, teraz na balu mikołajkowym mieliśmy taką sytuację, podeszła do mnie pani, rodzina zastępcza z 20-letnim doświadczeniem, podeszła do mnie i powiedziała: Basiu, jestem od 20 lat.

0: rodziną zastępczą. Byliśmy na wielu barach mikołajkowych, co roku bierzemy w nich udział, ale jeszcze nie było takiego balu jak twój, na którym mogłabym się spokojnie napić kawy. Napić kawy i dzieci by nie przychodziły i nie mówiły mamo, mamo. Także takie słowa są bardzo miłe i naprawdę bardzo przyjemne i motywują do dalszego działania.
1: A zasypiasz z satysfakcją, że zrobiłaś coś dobrego?
0: Tak.
2: Magazyn lokalny. Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Słoneczny patrol ruszył na plażę. 13 czerwca w Trójmieście rozpoczęło działalność pierwsze miejskie kąpielisko. Ratownicy pojawili się na Sopockiej plaży przy wejściu numer 23.
3: Grzegorz Pawelec, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie.
1: Sopot zaczyna jak co roku jako pierwszy, kiedy, gdzie i o której?
3: No, wielkimi krokami zbliża się ten czas, kiedy na plażach pojawią się goście, turyści oraz mieszkańcy Sopotu spragnieni kąpieli zarówno tych słonecznych, jak i tych morskich. O tym, by ten odpoczynek był bezpieczny, zadbają ratownicy, którzy pojawią się na pierwszym kąpielisku już 13 czerwca.
1: No właśnie, które to kąpielisko, w jakich godzinach będą dostępni?
3: Jako pierwsze uruchomimy kąpielisko w łazienkach południowych, czyli po prawej stronie molo, na wejściu numer 23. To kąpielisko będzie czynne, jak wspomnieliśmy, od 13 czerwca do 30 sierpnia w godzinach od 9.30 do 19.00. Natomiast w okresie jeszcze do 13 września godzinę krócej, czyli do godziny 18.00.
1: A pozostałe kąpieliska kiedy i w jakich godzinach?
3: Pozostałe 6 kąpielisk zostanie uruchomionych z pierwszym dniem wakacji, czyli 27 czerwca i będzie czynne również do końca wakacji, czyli do 30 sierpnia.
1: Mhm. Czyli 23 najdłużej, najszybciej?
3: Tak, tak. To kąpielisko wystartuje jako pierwsze. Kąpielisko na wejściu numer 23. Tam również mamy plażę dostępną dla wszystkich, czyli takie miejsce, które posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, a także węzeł sanitarny, czyli toalety, opłukiwacze. Nowością w tym roku będą również specjalne chodziki zakupione przez Mosi w Sopocie. Są to urządzenia, które ułatwiają osobom, które mają trudności w poruszaniu się, w pokonaniu plaży. Te chodziki będą dostępne na wejściu 23, czyli na plaży dostępnej dla wszystkich. Będą to 2 sztuki tego typu urządzeń. Służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom, czy chociażby osobom po urazach, które dochodzą do pełnej sprawności, a nie są w stanie jeszcze w pełni sprawnie się poruszać. Wybierając się z dziećmi na plażę, warto zadbać o ich bezpieczeństwo, a przede wszystkim o komfort. Przede wszystkim mamy tutaj do dyspozycji opaski, gdzie możemy wpisać numer telefonu do opiekuna i w przypadku zagubienia takiego dziecka służbom ratowniczym jest dużo łatwiej odnaleźć i skontaktować dziecko z opiekunem, z rodzicem. Takie opaski dostępne będą na każdym stanowisku ratowniczym. U ratowników będzie można je pobrać bezpłatnie. Dokładnie tak. Dziecko posiada opaskę na ręce, może się w niej kąpać, może plażować. Co istotne, na każdym wejściu na plażę w Sopocie znajdują się tablice, a na niej piktogram. Warto zwrócić na niego uwagę przed rozpoczęciem plażowania, bo ten prosty piktogram, jest to symbol, gruszka, statek, konik morski, one ułatwiają dziecku zorientowanie się w miejscu, gdzie się znajduje. W przypadku, gdy dziecko się zagubi, będzie mogło nawet powiedzieć, wchodziłem na plażę w miejscu, gdzie jest konik morski.
1: A sami ratownicy, macie już pełen skład, jak to wygląda?
3: Sopockie WOPR, które zabezpiecza sopockie kąpieliska w tym sezonie, wciąż prowadzi nabór na ratowników. Chętni do pracy mogą podjąć jeszcze taką wakacyjną przygodę. Z jednej strony przygoda, z drugiej strony oczywiście wielka odpowiedzialność i czuwanie nad bezpieczeństwem osób kąpiących się. Ratownikiem może zostać osoba, która ma ukończony 18 rok życia, ukończony kurs ratownika wodnego, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. No i legitymować się przy

0: Przynajmniej jednym uprawnieniem niezbędnym w ratownictwie. Sternik motorowodny, patent żeglarski, patent nurkowy.
1: A z Sopotu przenosimy się do Gdyni, bo tutaj koniec utrudnień na estakadzie. 2 tygodnie przed czasem drogowcy skończyli pracę na remontowanym odcinku estakady Kwiatkowskiego. O szczegółach i obowiązującym na tej trasie ograniczeniu prędkości do 50 km na godzinę opowiedział nam Michał Felon, dyrektor zarządu dróg miejskich w Gdyni.
2: Zakończyły się prace na podporze przegubu, bo tak naprawdę podpora przegubu została uszkodzona i tu wykonaliśmy rozbiórkę uszkodzonych elementów przegubów, wykonaliśmy nowe zbrojenie, nowe betonowanie kluczowych elementów konstrukcji, wykonanie, montaż nowej dylatacji i dzięki temu mamy jakby odbudowany ten fragment estakady, który był uszkodzony. Koszt tego zadania to jest około 2 200 000 zł. Należy dodać, że żeby mieszkańcy i wszyscy kierujący się na estakadę pamiętali, że ograniczenie utrzymujemy na całej estakadzie 50 na godzinę i kierowcy, to jest apel do kierowców, żeby zwracali uwagę na to, żeby na całej estakadzie zachować tą prędkość. Ta prędkość jest tak ograniczona, ponieważ ten obiekt jest cały czas jakby poddawany dużym obciążeniom, głównie przez ruch ciężarowy. Z tego powodu jest to ograniczenie głównie zachowane. Od granicy, od morskiej do końca estakady, do Oburza. Jeszcze mogę dodać, że o przywróceniu ruchu zdecydowały wszelkie odbiory. Mamy pozytywne wyniki badań betonu. Został on prawidłowo związany. To dojrzewanie betonu przebiegało należycie z zachowaniem terminu, więc mamy pewność, że ten element został prawidłowo odbudowany. Wcześniejsze otwarcie było możliwe dzięki temu, że wykonawca nasz jakby tutaj dołożył wszelkiej staranności. Też negocjowaliśmy to bardzo mocno, żeby prace były bardzo intensywnie prowadzone i to się udało. Praca była wykonywana właściwie przez dwie zmiany, przez dwie brygady i dzięki temu, że ta praca była bardzo intensywnie w początkowej fazie tego remontu prowadzona, udało się wykonać ten remont z przyspieszeniem 2-tygodniowym. Zawsze zakładaliśmy to, że może coś tam wyjść, dlatego ten termin był troszeczkę taki dawany na wyrost, ale dzięki temu, że te prace właśnie zostały przyspieszone, bardziej intensywne, dwie brygady pracowały non-stop, to udało się dotrzymać terminu, skrócić termin o 2 tygodnie. Na ten moment nie zakładamy żadnych remontów w najbliższym czasie. Przy okazji tego remontu i tego zamknięcia tej tymczasowej organizacji ruchu również wykonaliśmy na innej dylatacji wymianę jakby taką bieżącą fartucha, który też by ograniczał w pewnym stopniu ruch, ale udało się to wykonać, więc na ten moment w najbliższym czasie nie planujemy żadnych remontów. Najbliższy czas to do końca stanu technicznego, który mówi o tym, że można się na niej poruszać normalnym trybem. Do końca roku będziemy robić. Nie powinno być żadnych remontów, chyba że w jakimś miejscu wyjdą jakieś stany awaryjne, ale raczej tego nie przewiduję. Jeśli mówimy o molo w Orłowie, to mamy zabezpieczone środki na prace projektowe i do końca sierpnia ogłosimy przetarg na pracę, na projekt tak naprawdę remontu molo i wtedy jak będziemy mieli projekt remontu, to będziemy ogłaszać przetarg na wykonanie tego remontu i będzie wykonywany. Tak, kompleksowy i całościowy całego molo. Ten stan, jaki jest teraz, na pewno zostanie utrzymany do końca wakacji. Tak? Tak, na samej końcówce, natomiast całe molo jest na bieżąco monitorowane i jeśli coś tam by się wydarzyło dodatkowego, no to może będziemy zmuszeni do tego, żeby zamykać jakąś kolejną część molo, ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie i molo będzie dla mieszkańców udostępnione.
1: To nie w śmieciach, a rybacy martwią się brakiem ryb. Morze Bałtyckie od wielu lat uznawane jest za jeden z najbardziej zanieczyszczonych akwenów na świecie. Zbliża się lato, zastanówmy się, co możemy zrobić dla naszego morza, mówi Olga Sarna z Fundacji Mare.
3: Olga Sarna, Fundacja Mare. 8 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Oceanów i to także świetny moment, żeby pomyśleć o Bałtyku, który jest

się temperaturę wody i Bałtyk jest jednym z najszybciej ocieplających się ekosystemów morskich na świecie ze względu na swoje specyficzne położenie i uwarunkowania. Ten wpływ podnoszącej się temperatury wody z kolei przenosi się na wiele innych czynników i zagrożeń Morza Bałtyckiego. Tutaj do takich przykładów można zaliczyć m.in. dorsza i to, że dorsz w Bałtyku niestety wymiera, ponieważ jest to ryba zimnolubna i nie jest w stanie już w tak ciepłej wodzie funkcjonować i rozrastać się do takich rozmiarów i takiej liczebności stada jak w przeszłości. Kolejnym takim aspektem podnoszącej się temperatury

Morza Bałtyckiego. Tutaj do takich przykładów można zaliczyć między innymi dorsza i to, że dorsz w Bałtyku niestety wymiera, ponieważ jest to ryba zimnolubna i nie jest w stanie już w tak ciepłej wodzie funkcjonować i rozrastać się do takich rozmiarów i takiej liczebności stada jak w przeszłości. Kolejnym takim aspektem podnoszącej się temperatury

0: dla zakwitów sinic. Tutaj też spływ zanieczyszczeń z lądu, więc taka pożywka, substancje odżywcze, które odżywiają glony i dodatkowo cieplejsza woda powodują, że tych zakwitów mamy coraz więcej, a to przekłada się na to, że te glony w momencie obumierania opadają na dno i tam pochłaniają tlen i wydzielają siarkowodór i w ten sposób powstają przy dnie Bałtyku strefy martwe, które w tej chwili pokrywają już około 20% dna Morza Bałtyckiego, czyli są to takie strefy, w których po prostu nic nie jest w stanie żyć. No i to są takie najbardziej może przejrzyste objawy zmian klimatów i to co już obserwujemy na Morzu Bałtyckim. I tutaj też każdy z nas może przyczynić się do tego, aby morze miało się lepiej i morze czuło się lepiej, nie tylko w dni oceanów, ale przez cały rok. I jest to też kwestia naszych codziennych decyzji i podejmowania ich w sposób świadomy. Jest to ograniczenie, w ogóle ograniczenie naszej konsumpcji, ograniczenie jednorazowego plastiku, ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń, na przykład z łodzi rekreacyjnych, ograniczenie hałasu podwodnego, kupowanie produktów pochodzących z upraw ekologicznych. Tutaj właśnie to między innymi nawozy stanowią to zanieczyszczenie dodatkowo dokarmiające glony, więc tych rzeczy takich na co dzień naprawdę każdy z nas może zrobić dużo. Warto też pamiętać, że przyczynić się do ochrony Bałtyku możemy gdziekolwiek jesteśmy, ponieważ cały teren Polski leży w zlewnie Bałtyku, więc nie ma tutaj znaczenia, czy jesteśmy nad morzem na wakacjach, czy jesteśmy w górach, ponieważ to, co na przykład wyrzucimy na ziemię, czy spuścimy w toalecie, to docelowo może spłynąć do morza. Więc tutaj myślę, że taką najprostszą rzeczą, naprawdę, którą niestety nadal musimy powtarzać, jest: nie śmiećmy, zbierajmy swoje śmieci, nie zostawiajmy ich w przyrodzie, nie kiepujmy papierosów na ziemię. To nadal są najczęściej znajdowane śmieci na plażach Bałtyku, ale nie tylko, właściwie na całym świecie. Bądźmy uważni i czujni na to, jak nasze zachowania wpływają na przyrodę i pamiętajmy to, że te nasze śmieci, one nigdy z tej przyrody nie znikną. One się jedynie rozdrobnią i pozostaną w ekosystemie. Zwierzęta i różnego rodzaju organizmy mylą je z pokarmem i tutaj w ten sposób upośledzone jest ich odczuwanie głodu. Niestety w ten sposób po prostu umierają z głodu, bo zamiast jeść normalne jedzenie, jedzą plastik. To się dzieje zarówno na lądzie, jak i przede wszystkim w morzach. Mamy badania potwierdzające to, że w zasadzie wszystkie ssaki morskie czy ptaki morskie mają w żołądkach plastik. Więc warto o tym pamiętać każdego dnia, nie tylko z okazji Dnia Oceanów, ale dzisiaj specjalnie właśnie w tym wyjątkowym dniu zachęcam do tego, żeby pomyśleć o morzu i pomyśleć o naszym połączeniu z morzem i o tym, co każdy z nas może zrobić, aby stan tego morza był lepszy.
1: Sporym problemem jest także fakt, że na dnie Morza Bałtyckiego nadal spoczywają tysiące wraków i dziesiątki tysięcy ton amunicji chemicznej. Najwięcej broni zatopionej jest w okolicy Bornholmu. Masowe wydobywanie tej broni jest wysoce ryzykowne, dlatego eksperci skupiają się na jej monitorowaniu i badaniu metod bezpiecznej neutralizacji.
2: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Tu kluczem do sukcesu i długiego życia jest profilaktyka. Czerniak to jeden z najczęściej diagnozowanych i najgroźniejszych nowotworów skóry. Należy jednak pamiętać, że w pierwszym stadium na wyleczenie ma szansę nawet 90% pacjentów. Jak często więc należy się badać, które znamiona mogą być tymi niebezpiecznymi? I o czym pamiętamy, wybierając się na plażę? O tym z dermatolog Kamilą Poborcą porozmawiałyśmy w jej sopockim gabinecie. Czerniak to jest rak, z którym możemy wygrać.
4: Jak najbardziej, o ile jest on wykryty na wczesnym stadium. Chciałabym podkreślić, że nowotwory skóry są najczęściej występującymi nowotworami w rasie białej. Czerniak jest on najbardziej złośliwy z nowotworów skóry.

0: niestety wykrywalność w Polsce ciągle wzrasta. I tutaj kłania się dermatolog. Dermatolog to nie jest tylko lekarz od trądziku, tak jak większość populacji pytana odpowiada. Dermatolog właśnie zajmuje się też wykrywaniem tych nowotworów skóry, w tym również właśnie najbardziej złośliwego czerniaka. Dlatego też zalecam, aby każdy z nas badał się przynajmniej raz w roku jako taką profilaktykę wykrywania nie tylko czerniaka, ale wszystkich nowotworów skóry. W przypadku, kiedy dana osoba ma bardzo dużo znamion, czyli mówimy tak powyżej 200, zalecamy, żeby ta osoba badała się jednak dwa razy do roku. Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy czynniki ryzyka. Do tych czynników ryzyka należy przede wszystkim promieniowanie ultrafioletowe. Jeżeli dana osoba dużo opalała się w życiu, nie używała filtrów, korzystała z solariów, to jednak zalecamy, aby taka osoba badała się dwa razy do roku.
1: No właśnie, jak wygląda takie badanie?
0: No właśnie, wszyscy tak boją się, co to jest za badanie. To badanie jest nieinwazyjne. Przychodzimy do lekarza i lekarz dermatolog ma taki swój internistyczny stetoskop, który nazywa się dermatoskopem. To jest szkiełko, które powiększa nam zmianę około 10 do 40 krotnie i badając pacjenta jesteśmy w stanie określić, czy dana zmiana zalicza się do tak zwanych znamion podejrzanych, czy też nie. Mamy do tego oczywiście odpowiednie skale. Taka lampka powiększając nam znamie pokazuje jej zarysy, jej morfologię, jej kolor, jej jednolitość bądź jego brak i na tej podstawie my kwalifikujemy pacjenta do wycięcia znamienia bądź nie. I tu w zależności od tego, czy dany dermatolog jest dermatochirurgiem czy nie, może taką zmianę na jednym spotkaniu też pacjentowi usunąć. I tu tak jest właśnie u nas w klinice, ponieważ ja również jestem dermatochirurgiem. Takie badanie i jednoczesne wycięcie znamienia odbywa się na jednym spotkaniu.
1: No właśnie, często jest tak, że przechodzimy obojętnie wobec takich znamion, bo widzimy jakiegoś małego pieprzyka, mówimy sobie, a to tylko pieprzyk.
0: No właśnie, to tylko pieprzyk albo aż pieprzyk. Większość pacjentów zgłasza się, właściwie 9 na 10 pacjentów zgłasza się z dużymi znamionami, które są najczęściej łagodne. Bo jak my sobie patrzymy, ojej, coś mi tutaj urosło i to jest takie duże, chropowate, nie podoba się, to najczęściej są właśnie zmiany łagodne. A te małe znamiona, na które my nie zwracamy uwagi, to niestety najczęściej są te najbardziej podejrzane zmiany.
1: Jak to jest, kiedy przychodzi pacjent do ciebie, do gabinetu, mówi, wie pani co, no tutaj coś mi takiego małego wyrosło, ale to pewnie, wiadomo, nic się nie stanie. A ty nagle badasz i się okazuje, ups.
0: Jeżeli okazuje się, że ups, czyli kwalifikujemy taką zmianę do znamion tak zwanych podejrzanych, ja proponuję zawsze pacjentowi na tym samym spotkaniu, tłumaczę, że jest to zmiana podejrzana, jest to zmiana atypowa, która mi się nie podoba i im szybciej zadziałamy, tym lepiej, tak? Wycinamy to znamie na jednym spotkaniu, wysyłamy do badania histopatologicznego i takie badanie pokazuje nam, czym to jest, w jakim jest stadium i co robimy z tym dalej.
1: Ale są osoby, które boją się przyjść do lekarza, które boją się tej profilaktyki i to chyba jest największy błąd.
0: Dokładnie. Przede wszystkim strach przed lekarzem, przed tym, co będzie. Strach w ogóle przed chorobą, tak? No to jest duży problem psychologiczny. Natomiast my organizujemy bardzo dużo akcji takich profilaktycznych. Jeździmy tutaj po Trójmieście. Odbywa się to raz w roku w Gdyni, gdzie stoi autobus organizowany przez Akademię Medyczną i można się, że tak powiem, ze spaceru profilaktycznie przebadać. W zeszłym roku wyłapaliśmy około 200 czerniaków w ciągu jednego tygodnia.
1: 200?
0: Tak, 200. Przebadaliśmy około 5000 osób, z czego niestety właśnie 200 to były czerniaki.
1: To jest choroba, która dotyka niezależnie od wieku?
0: Dokładnie tak. Czerniak pojawia się niezależnie od wieku. Oczywiście szczyt zachorowania przypada mniej więcej na 60-70 rok życia, ale to też wszystko zależy od tego, jakie mamy predyspozycje i ile tych czynników ryzyka w ciągu życia było. Tak jak wspominałam, najczęstszym, największym czynnikiem ryzyka jest to promieniowanie ultrafioletowe, a nie oszukujmy się, w latach 90. opalanie się było bardzo, bardzo modne.
1: Właśnie chciałabym powiedzieć, że opalanie dalej jest modne, a my mieszkamy nad morzem, więc gdzieś ta plaża, no i lubimy też szybko, czyli bez filtra.
0: Dokładnie tak. Dlatego też ja wszystkim moim pacjentkom mówię zawsze tak. Kremu możesz zapomnieć, serum możesz zapomnieć. Bez filtra nie wychodzimy. Nie ma czegoś takiego jak opalanie się, tak? No bo opalanie się to jest po prostu, no to jest krzywdzenie skóry. Jakby nie było, melanina jest krzykiem skóry, jest odpowiedzią na promieniowanie UV, ale jest to tak zwany krzyk obronny, tak? Dlatego nie powinniśmy się opalać, a jeżeli już, to korzystać ze słońca. Korzystanie ze słońca jest to oczywiście przemieszczanie się

0: promieniowanie, ale zawsze na filtrach i w przypadku rasy białej jest to filtr minimum 30.
1: Jest ten trend, tak? Chcemy być opalone, chcemy być piękne, chcemy w wakacje właśnie mówić, byłam w Egipcie, więc zobaczcie, opaliłam się.
0: No tak, ale właśnie co z tym ryzykiem, tak? Co z tym ryzykiem powstawania nowotworów? Z reguły jest tak, że nowotwory skóry od momentu, kiedy poparzymy skórę, pojawiają się od 5 do 10, 15 lat i my po prostu o tym zapominamy i w momencie, kiedy taka osoba przychodzi, mówi: Jezus Maria, przecież ja się nie opalałam. No opalałam się, ale nie pamiętam tego, że 10 lat temu to było modne, chodziłam na solarium z koleżankami i te czynniki ryzyka jednak były.
1: No mleko się rozlało, jest ta choroba, co dalej?
0: No właśnie, no niestety w Polsce cały czas mamy tą tendencję wzrastającą, jeżeli chodzi o nowotwory skóry i o czerniaka. I niestety, po raz kolejny mówię niestety, dlatego że 50% tych czerniaków wykrywanych jest w stadium zaawansowanym. No w stadium zaawansowanym, jak każdy wie, to leczenie już jest leczeniem paliatywnym, czyli takim, które ma troszeczkę poprawić komfort życia pacjentom, natomiast przeżywalność 5-letnia jest bardzo mała. Dlatego też zalecam, żeby oglądać swoje ciało. Każdy, absolutnie każdy nowy pieprzyk jest sygnałem ostrzegawczym, aby udać się jednak do tego dermatologa i to konkretne znamie zbadać. Natomiast badać się profilaktycznie raz do roku, to nie jest dużo. Kiedy wykryjemy już czerniaka, wysyłamy go na badanie histopatologiczne, z reguły ja to zawsze robię na CITO, taki wynik dostajemy w około 2, maksymalnie 3 tygodnie i po tym wyniku jest tak zwany staging, tak? Czyli w zależności od tego, jak głęboko nacieka zmiana, my takiego pacjenta przyporządkowujemy do grup ryzyka i w ten sposób później postępujemy, kwalifikując pacjenta do leczenia onkologicznego.
1: Ale często to są na pewno trudne historie, no bo jednak osoba, która zupełnie się nie spodziewała, przychodzi do ciebie, tak, myśli, że nic jej nie jest i nagle okazuje się, że jest ta choroba.
0: Niestety właśnie to jest najczęstszy scenariusz, że te wizyty no, nie trwają po 10-15 minut, czasami po 40-50 po godzinę, bo z takim pacjentem jest jednak ciężko rozmawiać, ciężko go uspokoić. Zwłaszcza kiedy przychodzi właśnie ten wynik, czerniak, tak? U mnie najczęściej, może mam takie szczęście, że jest przychodzi do mnie ta grupa, która jednak jest pouczona i ona się bada. I jeżeli są te czerniaki, to są to czerniaki tak zwane in situ, czyli takie przed tym stadium inwazyjnym. I taki czerniak wyłapany na tym stadium, to jest tylko i wyłącznie profilaktyczne badanie 2 razy do roku przez najbliższe 5 lat.
1: Często jest tak, że my w tym pędzie życia gdzieś zapominamy o swoim zdrowiu, no bo wiadomo, umawiamy się do kosmetyczki, zrobimy sobie paznokcie, no ale żeby pójść się zbadać, to już tak nie po drodze.
0: No dokładnie, dlatego Ministerstwo Zdrowia ładuje tak ogromne pieniądze w kierunku tych tak zwanych badań profilaktycznych i tutaj od 2 lat również te pieniądze są przekazywane na te badania.

0: programy, które można sobie wpisać w internet, gdzie takie programy się odbywają. Tak jak mówię, u nas w Trójmieście raz w roku i co roku od 2 lat w Gdyni jest taki program, gdzie można przyjść i za darmo się zbadać. Siedzi 20 dermatologów, naprawdę nie trzeba czekać, bo ludzie no dosłownie idąc ze spaceru wchodzą do autokaru i się badają.
1: Mówimy o osobach dorosłych, a jak ochraniać swoje dzieci?
0: Tak samo jak i siebie. Ja wszystkim moim pacjentkom mówię, wstajemy rano, o wszystkim można zapomnieć, natomiast o filtrze absolutnie nie zapominamy. Nakładamy filtr przeciwsłoneczny sobie, dziecku i dopiero wychodzimy z domu. Dziecko ma być bezpieczne, dorosłe ma być bezpieczne, a kobietom zawsze mówię, że filtr przeciwsłoneczny działa jak najlepsze serum anti-aging. I nie ma nic lepszego. Zaoszczędzić pieniądze, nie kupować serum po 200, 300, 500 zł, ale przede wszystkim pamiętać o filtrach UV.
1: No i też korzystamy z nich niezależnie od pory roku, bo to jest ważne.
0: Dokładnie tak, Pani Dominiko, dokładnie tak. Ponieważ filtry chronią nas przed promieniowaniem UVB, czyli tym, co jest odpowiedzialne za tak zwaną tą piękną opaleniznę i produkcję witaminy D, ale również przed promieniowaniem UVA. A promieniowanie UVA niestety dociera do kuli ziemskiej, do powierzchni kuli ziemskiej przez cały rok. I to promieniowanie jest odpowiedzialne za mutacje w naszym kodzie

0: estetycznym i to promieniowanie wywołuje właśnie nowotwory skóry.
1: A jesteśmy w stanie ocenić, kto najczęściej choruje? Kobiety, mężczyźni?
0: Jeżeli chodzi o czerniaki, nie ma predylekcji co do płci, nie ma częściej tutaj, tak jak w przypadku raka jelita grubego czy raka płuc, że częściej chorują jednak mężczyźni, to tutaj tego nie ma. Na czerniaki choruje tak samo chorują mężczyźni, kobiety, jak i dzieci. Natomiast lokalizacja jest inna. U mężczyzn najczęściej te nowotwory znajdują się w górnej połowie ciała, a u kobiet jednak na dolnej powierzchni ciała, co można byłoby tłumaczyć tym, że kobiety noszą po prostu spódnicę i dlatego też te nogi, te łydki właśnie, to jest ta okolica, która jest najbardziej narażona u kobiet i tam najczęściej właśnie u kobiet wykrywany jest ten nowotwór.
1: Wykrywamy nowotwór, jest on łagodny. Jak wygląda dalsze leczenie?
0: W przypadku, kiedy nowotwór jest łagodny, to wrzucamy pacjenta do tak zwanej grupy profilaktycznej, czyli cały czas badanie profilaktyczne raz w roku i tutaj nic się więcej nie zmienia.
1: Ale jeśli pacjent na przykład i tak chciałby takie znamie wyciąć?
0: To oczywiście je wycinamy. Każda obawa pacjenta jest też obawą lekarza, więc jeżeli mimo stwierdzenia, iż w dermatoskopii nie ma przesłanek, że takie znamie jest niebezpieczne, a pacjent ma obawy, to ja takie znamie wycinam. Oczywiście, że tak. Dlatego, tak jak mówię, każda obawa pacjenta jest też obawą lekarza i w przypadku, kiedy pacjent jednak chciałby się takiego znamienia pozbyć, ja zawsze takie znamie wycinam. Tak, jest bardzo duże grono pacjentów, które przychodzi do mnie, których nie znam i które przychodzi i mówi: pani doktor, tu ja mam coś tutaj w tym miejscu, natomiast u mnie nie ma czegoś takiego. I uważam jako dermatolog, że to jest błąd w sztuce, żeby badać jedno znamie. U mnie zawsze pacjent jest rozbierany. Okej, pacjent przychodzi, niepokoi go znamie na dłoni, niepokoi go znamie na ramieniu. Pierwsze co badam, dane znamie, które pacjenta niepokoi, uspokajam bądź kwalifikuję do wycięcia, natomiast zaraz potem rozbieram pacjenta absolutnie do naga i badamy całe ciało.
1: A właśnie, jak ważne jest to, żeby samemu się oglądać po prostu?
0: Bardzo ważne, bo to zmniejsza ryzyko występowania właśnie nowotworów skóry stadiów zaawansowanych praktycznie o 80%.
1: Bardzo dużo.
0: To jest absolutnie bardzo dużo. Większość populacji ma tych znamion około 80 do 100 się mówi. Tyle jesteśmy w stanie wyłapać, oglądając się codziennie po prysznicu. Aha, tu to z nami było, to było, tu było, a tego jednak nie było, tego na bank nie było. I tacy pacjenci, to są tacy pacjenci, których my chcemy oglądać. Oni przychodzą...

80 do 100 się mówi. Tyle jesteśmy w stanie wyłapać, oglądając się codziennie po prysznicu. Aha, tu to z nami było, to było, tu było, a tego jednak nie było, tego na bank nie było. I tacy pacjenci, to są tacy pacjenci, których my chcemy oglądać. Oni przychodzą... I tacy pacjenci, to są tacy pacjenci, których my chcemy oglądać. Oni przychodzą...

0: Marynarką i wykrojem kryje się wyjątkowa historia trzech przyjaciółek, które miały i mają wielkie marzenia. Jedna z nich, Agata Ślazyk, opowiedziała nam o nich.
1: Napisałyście na swojej stronie, że tutaj w tej marce przemycacie swoją filozofię życia. Więc jaka jest wasza filozofia?
2: Wiesz co, chodzi generalnie o to, że my jesteśmy bardzo blisko kobiet, czyli ich słuchamy, słuchamy ich potrzeb i jesteśmy taką marką, która jest bardzo otwarta, przyjazna i tworzymy tu taką przyjazną atmosferę. Więc klient, który przychodzi tutaj, nie czuje się jak klient, tylko bardziej jak część takiej większej grupy, czyli tworzymy społeczność.
1: Jak wyglądały początki? No bo kobiety, które nagle zmieniają to, co robią i tworzą swoją markę.
2: O, to jest bardzo ciekawa historia, dlatego że ja mieszkałam w Krakowie, Ania, z którą współzakładałam Everyday Official, mieszkała w Trójmieście i ona, ja w ogóle byłam bardzo daleka od mody, pracowałam w urzędzie wojewódzkim, byłam urzędasem, tak, i pamiętam jakie pierwsze spotkanie z Anią i pytałam się jej, czym się zajmuję, a Ania mówiła, że jestem w branży fashion i dla mnie to było po prostu jak kosmos, tak, no bo absolutnie nie widziałam, o czym to się je, a poznałyśmy się w ten sposób, że poznałyśmy się na grupie wsparcia dla kobiet chorych na nowotwory kobiece. No, konkretnie chodziło o raka jajnika. Ania miała czynną chorobę. Ja na szczęście wychodziłam z choroby i brałyśmy udział w takim projekcie Onkoraise Wybieram Życie i płynęłyśmy na takim statku, jachcie Zjawa 4 na Wisby. To był wtedy pierwsza edycja tego projektu. Kilkanaście kobiet właśnie chorych na nowotwory płynęło, żeby pokazać, że można z chorobą żyć, funkcjonować, żeglować. To by też zaraziło mnie to pastwą żeglarstwa i tak bardzo zacieśniło moje więzy, tą przyjaźń z Anią. No i później po tam paru latach przyjaźni ja zamarzyłam sobie w ogóle, żeby do Trójmiasta się przeprowadzić i Ania mi w tej przeprowadzce pomogła. A później zaczęła mi opowiadać o swoich marzeniach i jednym z jej marzeń było założenie marki odzieżowej. Tylko mówiła mi zawsze, że nie ma z kim. I w którymś momencie jej powiedziałam, to już masz z kim. No i zaczęłyśmy tak to tworzyć. Byłyśmy we dwie. Niestety Ania w 2020 roku zmarła na raka jajnika. Wcześniej dołączyła do nas trzeci muszkieter, jak to zawsze mówiłyśmy, Asia. No i najpierw byłyśmy we dwie, potem byłyśmy we trzy i teraz zostałyśmy we dwie. Czyli prowadzę to ja, Agata i moja wspólniczka Asia, która też jest dziewczyną też po przejściach onkologicznych.
1: No właśnie, to jest niesamowite, że z historii, no niekoniecznie udanej, fajnej, stworzyłyście coś wielkiego, a też pokazałyście, jaką siłę ma kobieca przyjaźń.
2: No tak, zresztą do dzisiaj ta marka właśnie się opiera na tej przyjaźni, stąd też właśnie ten opis. Ja sobie nie wyobrażam prowadzić takiego biznesu samemu i to jest bardzo wymagalne, to jest bardzo wymagająca branża i pełna takich zwrotów akcji. Tutaj rozmawialiśmy, że bardzo taka wrażliwa na rynek i ta przyjaźń, która jest między nami, pozwala nam trwać w kryzysie, w dobrych chwilach i w kryzysie, czyli jakby dzielimy się i tymi wspaniałymi chwilami, kiedy odnosimy sukcesy i bardzo się wspieramy w tych chwilach, kiedy jest gorzej, kiedy jest źle i trzeba, nie wiem, zakasać rękawy i mocniej popracować i po prostu, nie wiem, no nawet momenty były takie gorsze właśnie w COVID-zie, czy coś trzeba było firmę ratować. I to, że jesteśmy we dwie, że sobie ufamy, że to jest właśnie oparte na tych wartościach, na absolutnym właśnie zaufaniu, no to pozwala nam po prostu się rozwijać.
1: Ania nad wszystkim czuwa, patrząc na zdjęcie, które tu stoi.
2: No mam nadzieję, że jest z nas dumna, bo pierwsza kolekcja bez niej była naprawdę dla mnie trudna, bo bardzo się bałam, czy podołam, bo Ania mnie prowadziła przez dłuższy czas za rękę, też dużo mnie nauczyła. I jak miałam to wszystko sama już wybierać, zawsze byłyśmy, nawet jak ona była już chora, no to przyjeżdżałam z tymi kawałkami tkanin, z guzikami, które wybrałam i zawsze jej pytałam, czy jest okej, czy jej się to podoba, co, w jakim kierunku idę i ona mi jakby mnie recenzowała, a tu nagle raptem człowiek został z tymi decyzjami sami, z całą pełną odpowiedzialnością za to. No udało się, akurat ta pierwsza kolekcja po odejściu Ani była bardzo dobrze przyjęta, za co bardzo dziękuję naszym klientkom, wszystko, bardzo kobieca, dużo różu. Taka też, to było takie moje dziecko, bo tam zrobiłyśmy razem z Asią takie spodnie, dzwony, marynarki w stylu lat 70. To była taka nowość na rynku, to jeszcze wtedy tego nie było. Trochę się bałam, ale się okazało, że niepotrzebnie, bo jednak

0: trzeba mieć też zaufanie do siebie. No i postawiłyśmy właśnie wtedy wszystko na tą jedną kartę i no i jesteśmy do dzisiaj, mimo takich warunków, jakie mamy teraz na rynku.
1: No właśnie, rynek jest trudny, bo tutaj przebijacie się z własną marką, projektami, a wiadomo, w sklepach, w galeriach mamy dużo ubrań, duży wybór w dużo niższych cenach.
0: Tak, że to jest zupełnie jakby inny koncept, inna polityka firmy i inne wartości, tak jak też wcześniej mówiliśmy, dlatego że tak, po pierwsze my szyjemy w bardzo krótkich seriach, czasami po kilkanaście sztuk z rozmiaru. Głównie korzystamy z tkanin, które są pozostałościami po produkcjach dla dużych marek europejskich. Są jakościowe bardzo tkaniny, to są wełny i mieszanki wełen głównie. I tutaj to są serie niepowtarzalne, czyli dla nas nie są produkowane 5, 6 tysięcy, 10 tysięcy metrów na nasze zamówienie, tylko my bardziej korzystamy już z tego obiegu zamkniętego, czyli coś już jest zostało wyprodukowane i my sobie to adaptujemy. Poza tym klientki u nas też mogą liczyć na takie dopasowanie, to znaczy my korzystamy z tych naszych form, które powstawały przez te wszystkie lata marki, ale jakby też bierzemy pod uwagę, że klientki są różne. Mamy klientki bardzo wysokie, mamy klientki niewysokie. Szyłyśmy dla klientek, które mają ponad 1,80 m, prawie 1,90 m wzrostu, czy tam były wydłużone rękawy, nogawki. Często się tak zdarza też, że klientki mają dwa różne rozmiary, czy na przykład góra jest mniejsza, dół jest mniejszy, więc to też dopasowujemy. Czasem się zdarza, że w pasie są bardzo wąskie, a biodra są szersze. My też robimy takie dopasowania. Zatem po prostu jakby wychodzimy też frontem do klienta i jak robimy te, bo też mamy taką drugą działalność oprócz tego, co jest na stronie internetowej, że szyjemy na zamówienie i tutaj klientki sobie wybierają, jaką chcą podszewkę, jaki chcą guzik i jakby też sami uczestniczą w tym etapie, współprojektują swoje ubrania. Czy robimy, pokazujemy, jakie możemy guziki im dać, one sobie tam wybierają, czy metalowy, czy tam syntetyczny, czy jakiś inny, drewniany, co tam by chciały. I potem im dodajemy to wysokiej jakości ubranie, które może służyć latami. Czyli to nie jest taka sieciówka, gdzie kolekcji już w tej chwili kilkadziesiąt w ciągu roku, że one się zmieniają co miesiąc, czasami nawet dwa razy w miesiącu. My robimy dwie kolekcje, wiosna, lato, jesień, zima i czasami do tych kolekcji coś tam dorzucamy. Ale dbamy o to, żeby tak, żeby były to klasyczne modele w tych kolorach takich basicowych plus takich smaczek. Tutaj na przykład słuchacze nie będą widzieć, ale wisi taki płaszcz w kratę w różnych kolorach, to może zaświadczyć, jak wygląda. I to jest taki smaczek w kolekcji. Jest trochę koloru, trochę różu, trochę fioletu, coś tam fajnego dodajemy.
1: Jest piękny.
0: O, dziękujemy bardzo. Czyli pojawiają się też takie perełki, takie wyszukane rzeczy, że jakąś taką super wełnę gdzieś tam znajdziemy, damy jakąś kontrastową podszewkę, lamówkę, do tego jakiś tam wykończymy jakoś ładnie jakimś super guzikiem i to ma taki smaczek wtedy. To są niepowtarzalne rzeczy, no bo jeżeli jesteśmy w stanie wyprodukować 30 płaszczy, to jakie jest prawdopodobieństwo, że gdzieś tam wyjdziemy i ktoś zobaczy kogoś drugiego? No małe w sumie, nie? A w sieciówce? No to tych rzeczy jest dużo, one są produkowane, ciągle się zmieniają, te fasony, wzory, no i dlatego nasze klientki, te, które są z nami, to często do nas wracają. My tam im coś dokładamy, to jakieś nowe fasony, trochę jest dopasowanych, trochę oversized, czy tak dla każdego się coś fajnego znajdzie.
1: Przeczytałam na waszej stronie, że te kolekcje to jest wasz manifest dojrzałości i faktycznie jest tak, że przychodzi tu więcej dojrzałych pani, czy młode gdynianki też chcą się poczuć elegancko?
0: Ale widzisz, to jest bardzo ciekawe, bo jakby marka powstawała takim mottem Ani, to było to, że nasza marka ma zmarszczki. Tak ona zawsze mówiła. Nasza marka ma zmarszczki. Chodziło tu o takie szeroko pojęte akceptację siebie. Czyli, że akceptuję to, że jestem kobietą, że mam te swoje mankamenty, że mam zmarszczki, że akceptuję tą swoją dojrzałość. I faktycznie dużo bardzo mamy kobiet dojrzałych i one wykonują bardzo fajne, różne zawody. Tu mamy dużo rozmów w butiku i to są bardzo ciekawe zawsze rozmowy. Czasem się też zachwycamy tym, co nasze klientki robią w życiu. Mamy dziewczyny, które tańczą w jakimś tam zespole. No, to są naprawdę super osoby, ale często się zdarza, że klientki przychodzą z córkami, Nawet nastolatki nam się zdarzały i one są też zachwycone tymi rzeczami, bo one są takie ponadczasowe, klasyczne, ale można je fajnie też wystylizować. I tak się zdarzało, że nawet klientki dzwoniły, ja muszę kupić nową marynarkę, bo tą, którą kupiłam od Was, zabrała mi nastoletnia córka. Tak się zdarza, także no nie jest to taki styl bardzo zwariowany, młodzieżowy, taki fancy, ale no jest to na pewno na czasie i młodsze klientki też tutaj się odnajdują jak najbardziej.
1: Jak wygląda przygotowanie kolekcji? No bo to są jednak dalekie podróże na przykład, tak? Bo tutaj jesteśmy w Gdyni, ale na przykład pomysłów i właśnie materiałów szukacie, nie wiem, w Rzymie.
0: Wiesz co, najczęściej zaczyna się od znalezienia tkanin, od szukania tkanin. Ja, przynajmniej ja od tego zaczynam. Jeżeli znajduję jakąś tkaninę, która mi się wybitnie podoba, nam i Jasi, to wtedy na jej bazie budujemy resztę. Bo nasze kolekcje, jakby ktoś tam śledził nas, to są dość spójne. Znaczy one mają tam jakieś punkty styku i one są po prostu, jeżeli tam jest kolorowy płaszcz i ma takie i takie kolory, to staramy się budować wokół tego resztę kolekcji. Na ten moment, już po 5 latach istnienia marki, mamy taką, właśnie można powiedzieć, że mamy dwie linie. Linię basic to jest taka linia, gdzie cały czas doszywamy, są to klasyki, czyli te kolory takie bazowe, granat czarny, biały, odcienie, kolory ziemi, tak? Dużo beżów, tu mamy taką wanilię, która też jest bardzo fajnym kolorem i to szyjemy na bieżąco cały czas. A oprócz tego wchodzimy z tymi kolekcjami sezonowymi i tutaj są takie ciekawsze kolory, takie bardziej szalone, jest trochę kobaltu, jest błękit, są róże i tak dalej. I tutaj dokładamy, mamy wełnę w prążki, trochę w lecie lnu, z lnu szyjemy, zmieszanek lnu, także też jakby reagujemy na to też, co kobiety do nas mówią, czego one od nas chcą, bo czasami jest tak, zróbcie różowe albo zróbcie coś z fioletu i my jakby też odpowiadamy, bo słuchamy bardzo. Zróbcie, nie wiem, spódnicę, zróbcie klubową, krótką marynarkę i my wtedy pracujemy nad formą takiej marynarki, ja szukam inspiracji, myślę, wymyślam, rysuję i później jakby spotykamy się z konstruktorem, konstruktor już konstruuje i potem jest długi, mozolny proces sprawdzania formy.
1: A urzędniczka w świecie fashion się odnalazła?
0: No wiesz co, ja zawsze byłam taką artystyczną duszą, która nie wiedziała, co ze sobą robić i tak trochę z przypadku poszłam na studia ekonomiczne, które nomen omen bardzo się przydają w tej pracy, bo nie tylko estetyka, nie tylko tkaniny, ale firma to głównie też liczenie kosztów, podatki i tak dalej, więc tutaj też jakby to się przydaje, tak? Tu trzeba umieć liczyć niestety. No i to jest taki, wiesz, taki moment największego stresu i takiego dreszczyku emocji, no bo jak pracuje się w tym zamknięciu, czasem coś tam przemycamy na stories, czy tam gdzieś w Reelsach, pokazujemy to zaplecze, bo my szyjemy wszystko w Polsce, to też jest dla mnie, według mnie mega ważne, że cała nasza kolekcja powstaje w Polsce i tylko w polskich szwalniach, które są zresztą etyczne i dobrze wynagradzają swoich pracowników, dobrze ich traktują, ale ona jest taka schowana przed światem i w momencie, kiedy następuje ten moment, że są odszyte te modele dla modelki na sesję zdjęciową, my to potem tą sesję robimy i my robimy w ogóle wszystko same, czyli jakby wszystkie opisy, wszystkie, całe zarządzanie stroną internetową, wszystko to razem same robimy, z Asią układamy i taki moment, że klikamy i tak, teraz to już jest ten moment oddania, to jest taki, jejku, co teraz będzie, czy to się spodoba, czy nie spodoba i kiedy dostajemy ten feedback taki pozytywny, no to jest chyba najpiękniejszy moment w ogóle tworzenia tego.
1: A nie macie wrażenia, że tutaj przepisem na sukces jest to, że kobiety tworzą dla kobiet?
0: O, na pewno, na pewno. Tym bardziej, że no, kobiety dojrzałe tworzą dla kobiet dojrzałych i to, że my nie jesteśmy takie doskonałe. Jakby ktoś nas zobaczył, to nie mamy rozmiaru tam z zero i tak dalej. Jedna jest niższa, druga jest wyższa. Ania była bardzo drobna, ja nie jestem. Asia jest wyższa ode mnie. Że my też możemy te ubrania testować na sobie. Same w tym chodzimy często. Same to jakoś tam przełamujemy w swoich własnych stylizacjach i my po prostu w ten brand bardzo mocno wierzymy. Więc ja wszystko też firmuję swoim nazwiskiem, więc ja nie mogę wypuścić czegoś, w czym bym nie chodziła, co mi się nie podoba. Więc to jest też jakby pokazanie tego, co jest we mnie, co mi się podoba, co jest moją estetyką.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. poprzez modę manifestują swoją dojrzałość. Everyday Official to gdyńska marka, która swoimi projektami dosłownie podbija świat. Za jednak każdym garniturem

0: Marynarką i wykrojem kryje się wyjątkowa historia trzech przyjaciółek, które miały i mają wielkie marzenia. Jedna z nich, Agata Ślazyk, opowiedziała nam o nich. Napisałyście na swojej stronie, że tutaj w tej marce przemycacie swoją filozofię życia. Więc jaka jest wasza filozofia?
1: Wiesz co, chodzi generalnie o to, że my jesteśmy bardzo blisko kobiet, czyli ich słuchamy, słuchamy ich potrzeb i jesteśmy taką marką, która jest bardzo otwarta, przyjazna i tworzymy tu taką przyjazną atmosferę. Więc klient, który przychodzi tutaj, nie czuje się jak klient, tylko bardziej jak część takiej większej grupy, czyli tworzymy społeczność.
0: Jak wyglądały początki? No bo kobiety, które nagle zmieniają to, co robią i tworzą swoją markę.
1: O, to jest bardzo ciekawa historia, dlatego, że ja mieszkałam w Krakowie, Ania, z którą współzakładałam Everyday Official, mieszkała w Trójmieście i ona, ja w ogóle byłam bardzo daleka od mody, pracowałam w urzędzie wojewódzkim, byłam urzędasem, tak, i pamiętam, jakie pierwsze spotkanie z Anią i pytałam się jej, czym się zajmuje, a Ania mówiła, że jestem w branży fashion i dla mnie to było po prostu jak kosmos, tak, no bo absolutnie nie widziałam, o czym to się je, a poznałyśmy się w ten sposób, że poznałyśmy się na grupie wsparcia dla kobiet chorych na nowotwory kobiece. No, konkretnie chodziło o raka jajnika. Ania miała czynną chorobę. Ja na szczęście wychodziłam z choroby i brałyśmy udział w takim projekcie Onkoraz Wybieram Życie i płynęłyśmy na takim statku, jachcie Zjawa 4 na Wisby. To był wtedy pierwsza edycja tego projektu. Kilkanaście kobiet właśnie chorych na nowotwory płynęło, żeby pokazać, że można z chorobą żyć, funkcjonować, żeglować. To by też zaraziło mnie to pastwą żeglarstwa i tak bardzo zacieśniło moje więzy, tą przyjaźń z Anią. No i później po tam paru latach przyjaźni ja zamarzyłam sobie w ogóle, żeby do Trójmiasta się przeprowadzić i Ania mi w tej przeprowadzce pomogła, a później zaczęła mi opowiadać o swoich marzeniach i jednym z jej marzeń było założenie marki odzieżowej, tylko mówiła mi zawsze, że nie ma z kim. I w którymś momencie jej powiedziałam, to już masz z kim. No i zaczęłyśmy tak to tworzyć. Byłyśmy we dwie. Niestety Ania w 2020 roku zmarła na raka jajnika. Wcześniej dołączyła do nas trzeci muszkieter, jak to zawsze mówiłyśmy, Asia. No i najpierw byłyśmy we dwie, potem byłyśmy we trzy i teraz zostałyśmy we dwie. Czyli prowadzę to ja, Agata i moja wspólniczka Asia. Która też jest dziewczyną też po przejściach onkologicznych.
0: No właśnie, to jest niesamowite, że z historii, no niekoniecznie udanej, fajnej, stworzyłyście coś wielkiego, a też pokazałyście, jaką siłę ma kobieca przyjaźń.
1: No tak, zresztą do dzisiaj ta marka właśnie się opiera na tej przyjaźni, stąd też właśnie ten opis. Ja sobie nie wyobrażam prowadzić takiego biznesu samemu i to jest bardzo wymagalne, to jest bardzo wymagająca branża i pełna takich zwrotów akcji. Tutaj rozmawialiśmy, że bardzo taka wrażliwa na rynek i ta przyjaźń, która jest między nami, pozwala nam trwać w kryzysie, w dobrych chwilach i w kryzysie, czyli jakby dzielimy się i tymi wspaniałymi chwilami, kiedy odnosimy sukcesy i bardzo się wspieramy w tych chwilach, kiedy jest gorzej, kiedy jest źle i trzeba, nie wiem, zakasać rękawy i mocniej popracować i po prostu, nie wiem, no nawet momenty były takie gorsze właśnie w COVID-zie, czy coś trzeba było firmę ratować. I to, że jesteśmy we dwie, że sobie ufamy, że to jest właśnie oparte na tych wartościach, na absolutnym właśnie zaufaniu, no to pozwala nam po prostu się rozwijać.
0: Ania nad wszystkim czuwa, patrząc na zdjęcie, które tu stoi.
1: No mam nadzieję, że jest z nas dumna, bo pierwsza kolekcja bez niej była naprawdę dla mnie trudna, bo bardzo się bałam, czy podołam, bo Ania mnie prowadziła przez dłuższy czas za rękę, też dużo mnie nauczyła. I jak miałam to wszystko sama już wybierać, zawsze byłyśmy, nawet jak ona była już chora, no to przyjeżdżałam z tymi kawałkami tkanin, z guzikami, które wybrałam i zawsze jej pytałam, czy jest okej, czy jej się to podoba, co, w jakim kierunku idę i ona mi jakby mnie recenzowała, a tu nagle raptem człowiek został z tymi decyzjami sami, z całą pełną odpowiedzialnością za to. No udało się, akurat ta pierwsza kolekcja po odejściu Ani była bardzo dobrze przyjęta, za co bardzo dziękuję naszym klientkom, bardzo kobieca, dużo różu. Taka też, to było takie moje dziecko, bo tam zrobiłyśmy razem z Asią takie spodnie, dzwony, marynarki w stylu lat 70. To była taka nowość na rynku, to jeszcze wtedy tego nie było. Trochę się bałam, ale się okazało, że niepotrzebnie, bo

0: znak, trzeba mieć też zaufanie do siebie. No i postawiłyśmy właśnie wtedy wszystko na tą jedną kartę i no i jesteśmy do dzisiaj, mimo takich warunków, jakie mamy teraz na rynku.
1: No właśnie, rynek jest trudny, bo tutaj przebijacie się z własną marką, projektami, a wiadomo, w sklepach, w galeriach mamy dużo ubrań, duży wybór w dużo niższych cenach.
0: Tak, że to jest zupełnie jakby inny koncept, inna polityka firmy i inne wartości, tak jak też wcześniej mówiliśmy, dlatego że tak, po pierwsze my szyjemy w bardzo krótkich seriach, czasami po kilkanaście sztuk z rozmiaru. Głównie korzystamy z tkanin, które są pozostałościami po produkcjach dla dużych marek europejskich i są jakościowe bardzo tkaniny, to są wełny i mieszanki wełen głównie. I tutaj to są serie niepowtarzalne, czyli my dla nas nie są produkowane 5, 6 tysięcy, 10 tysięcy metrów na nasze zamówienie, tylko my bardziej korzystamy już z tego obiegu zamkniętego, czyli coś już jest zostało wyprodukowane i my sobie to adaptujemy. Poza tym klientki u nas też mogą liczyć na takie dopasowanie, to znaczy my korzystamy z tych naszych form, które powstawały przez te wszystkie lata marki, ale jakby też bierzemy pod uwagę, że klientki są różne. Mamy klientki bardzo wysokie, mamy klientki niewysokie. Szyłyśmy dla klientek, które mają ponad 1,80 m, prawie 1,90 m wzrostu, czy tam były wydłużone rękawy, nogawki. Często się tak zdarza też, że klientki mają dwa różne rozmiary, czy na przykład góra jest mniejsza, dół jest mniejszy, więc to też dopasowujemy. Czasem się zdarza, że w pasie są bardzo wąskie, a bioda są szersze. My też lubimy mieć takie dopasowania. Zatem po prostu jakby wychodzimy też frontem do klienta i jak robimy te, bo też mamy taką drugą działalność oprócz tego, co jest na stronie internetowej, że szyjemy na zamówienie i tutaj klientki sobie wybierają, jaką chcą podszewkę, jaki chcą guzik i jakby też sami uczestniczą w tym etapie, współprojektują swoje ubrania. Czy robimy, pokazujemy, jakie możemy guziki im dać, one sobie tam wybierają, czy metalowy, czy tam syntetyczny, czy jakiś inny, drewniany, co tam by chciały. I potem im dodajemy to wysokiej jakości ubranie, które może służyć latami. Czyli to nie jest taka sieciówka, gdzie kolekcji już w tej chwili kilkadziesiąt w ciągu roku, że one się zmieniają co miesiąc, czasami nawet dwa razy w miesiącu. My robimy dwie kolekcje, wiosna, lato, jesień, zima i czasami do tych kolekcji coś tam dorzucamy. Ale dbamy o to, żeby tak, żeby były to klasyczne modele w tych kolorach takich basicowych, plus jakiś smaczek. Tutaj na przykład słuchacze nie będą widzieć, ale wisi taki płaszcz w kratę w różnych kolorach, to może zaświadczyć, jak wygląda. I to jest taki smaczek w kolekcji. Jest trochę koloru, trochę różu, trochę fioletu, coś tam fajnego dodajemy.
1: Jest piękny.
0: O, dziękujemy bardzo. Czyli pojawiają się też takie perełki, takie wyszukane rzeczy, że jakąś taką super wełnę gdzieś tam znajdziemy, damy jakąś kontrastową podszewkę, lamówkę, do tego jakiś tam wykończymy jakoś ładnie jakimś super guzikiem i to ma taki smaczek wtedy. To są niepowtarzalne rzeczy, no bo jeżeli jesteśmy w stanie wyprodukować 30 płaszczy, to jakie jest prawdopodobieństwo, że gdzieś tam wyjdziemy i ktoś zobaczy kogoś drugiego? No małe w sumie, nie? A w sieciówce? No to tych rzeczy jest dużo, one są produkowane, ciągle się zmieniają, te fasony, wzory, no i dlatego nasze klientki, te, które są z nami, to często do nas wracają, my tam im coś dokładamy, to jakieś nowe fasony, trochę jest dopasowanych, trochę oversized, czy tak dla każdego się coś fajnego znajdzie.
1: Przeczytałam na waszej stronie, że te kolekcje to jest wasz manifest dojrzałości i faktycznie jest tak, że przychodzi tu więcej dojrzałych pani, czy młode gdynianki też chcą się poczuć elegancko?
0: Ale widzisz, to jest bardzo ciekawe, bo jakby marka powstawała takim mottem Ani, to było to, że nasza marka ma zmarszczki. Tak ona zawsze mówiła, nasza marka ma zmarszczki. Chodziło tu o takie szeroko pojęte akceptację siebie. Czyli, że akceptuję to, że jestem kobietą, że mam ze swojej mankamenty, że mam zmarszczki, że akceptuję tą swoją dojrzałość. I faktycznie dużo bardzo mamy kobiet dojrzałych i one wykonują bardzo fajne różne zawody. Tu mamy dużo rozmów w butiku i to są bardzo ciekawe zawsze rozmowy. Czasem się też zachwycamy tym, co nasze klientki robią w życiu. Mamy dziewczyny, które tańczą w jakimś tam zespole. No, to są naprawdę super osoby, ale często się zdarza, że klientki przychodzą z córkami, Nawet nastolatki nam się zdarzały i one są też zachwycone tymi rzeczami, bo one są takie ponadczasowe, klasyczne, ale można je fajnie też wystylizować. I tak się zdarzało, że nawet klientki dzwoniły, ja muszę kupić nową marynarkę, bo tą, którą kupiłam od was, zabrała mi nastoletnia córka. Tak się zdarza, także no nie jest to taki styl bardzo zwariowany, młodzieżowy, taki fancy, ale no jest to na pewno na czasie i młodsze klientki też tutaj się odnajdują jak najbardziej.
1: Jak wygląda przygotowanie kolekcji? No bo to są jednak dalekie podróże na przykład, tak? Bo tutaj jesteśmy w Gdyni, ale na przykład pomysłów i właśnie materiałów szukacie, nie wiem, w Rzymie.
0: Wiesz co, najczęściej zaczyna się od znalezienia tkanin, od szukania tkanin. Przynajmniej ja od tego zaczynam. Jeżeli znajduję jakąś tkaninę, która mi się wybitnie podoba, nam i Jasi, to wtedy na jej bazie budujemy resztę. Bo nasze kolekcje, jakby ktoś tam śledził nas, to są dość spójne. Znaczy one mają tam jakieś punkty styku i no są po prostu, jeżeli tam jest kolorowy płaszcz i ma takie i takie kolory, to staramy się budować wokół tego resztę kolekcji. Na ten moment, już po 5 latach istnienia marki, mamy taką, właśnie można powiedzieć, że mamy dwie linie. Linię basic to jest taka linia, gdzie cały czas doszywamy, są to klasyki, czyli te kolory takie bazowe, granat czarny, biały, odcienie, kolory ziemi, tak? Dużo beżów, tu mamy taką wanilię, która też jest bardzo fajnym kolorem i to szyjemy na bieżąco cały czas. A oprócz tego wchodzimy z tymi kolekcjami sezonowymi i tutaj są takie ciekawsze kolory, takie bardziej szalone, jest trochę kobaltu, jest błękit, są róże i tak dalej. I tutaj dokładamy, mamy wełnę w prążki, trochę w lecie lnu, z lnu szyjemy, zmieszanek lnu, także też jakby reagujemy na to też, co kobiety do nas mówią, czego one od nas chcą, bo czasami jest tak, zróbcie różowe albo zróbcie coś z fioletu i my jakby też odpowiadamy, bo słuchamy bardzo. Zróbcie tym spódnicę, zróbcie klubową, krótką marynarkę i my wtedy pracujemy nad formą takiej marynarki, ja szukam inspiracji, myślę, wymyślam, rysuję i później jakby spotykamy się z konstruktorem, konstruktor już konstruuje i potem jest długi, mozolny proces sprawdzania formy.
1: A urzędniczka w świecie fashion się odnalazła?
0: No wiesz, to ja zawsze byłam taką artystyczną duszą, która nie wiedziała, co ze sobą robić. I tak trochę z przypadku poszłam na studia ekonomiczne, które nomen omen bardzo się przydają w tej pracy, bo nie tylko estetyka, nie tylko tkaniny, ale firma to głównie też liczenie. Liczenie kosztów, podatki i tak dalej, więc tutaj też jakby to się przydaje, tak? Tu trzeba umieć liczyć niestety. No i to jest taki, wiesz, taki moment największego stresu i takiego dreszczyku emocji, no bo jak pracuje się w tym zamknięciu, czasem coś tam przemycamy na stories, czy tam gdzieś w Reelsach, pokazujemy to zaplecze, bo my szyjemy wszystko w Polsce, to też jest dla mnie, według mnie mega ważne, że cała nasza kolekcja powstaje w Polsce i tylko w polskich szwach, które są zresztą etyczne i dobrze wynagradzają swoich pracowników, dobrze ich traktują, ale ona jest taka schowana przed światem i w momencie, kiedy następuje ten moment, że są odszyte te modele dla modelki na sesję zdjęciową, my to potem tą sesję robimy i my robimy w ogóle wszystko same, czyli jakby wszystkie opisy, wszystkie, całe zarządzanie stroną internetową, wszystko to razem same robimy z Asią, układamy i taki moment, że klikamy i tak, teraz to już jest ten moment oddania, to jest taki, jejku, co teraz będzie, czy to się spodoba, czy nie spodoba i kiedy dostajemy ten feedback taki pozytywny, no to jest chyba najpiękniejszy moment w ogóle tworzenia tego.
1: A nie macie wrażenia, że tutaj przepisem na sukces jest to, że kobiety tworzą dla kobiet?
0: O, na pewno. Tym bardziej, że no, kobiety dojrzałe tworzą dla kobiet dojrzałych i to, że my nie jesteśmy takie doskonałe. Jakby ktoś nas zobaczył, to nie mamy rozmiaru tam z zero i tak dalej. Jedna jest niższa, druga jest wyższa. Ania była bardzo drobna, ja nie jestem. Asia jest wyższa ode mnie. Że my też możemy te ubrania testować na sobie. Same w tym chodzimy często. Same to jakoś tam przełamujemy w swoich własnych stylizacjach i my po prostu w ten brand bardzo mocno wierzymy. Więc ja wszystko też firmuję swoim nazwiskiem, więc ja nie mogę wypuścić czegoś, w czym bym nie chodziła, co mi się nie podoba. Więc to jest też jakby pokazanie tego, co jest we mnie, co mi się podoba, co jest moją estetyką.
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Wracamy do naszej rozmowy z Krzysztofem Jachimowiczem z Muzeum Gdańska, który od lat zajmuje się gdańskimi legendami miejskimi.

0: Gdańsk to miasto o wyjątkowo bogatej tradycji lokalnych opowieści i przekazów ustnych o duchach, niezwykłych wydarzeniach i postaciach, które od wieków pobudzają wyobraźnię mieszkańców. To właśnie tutaj diabeł miał pomagać przy budowie Dżurawia, kupiec z ulicy Mariackiej został ukarany za chciwość, a na Targu Węglowym do dziś wspomina się o duchu Czarnej Przekup. Takie historie od lat są częścią tożsamości miasta i wciąż powracają w miejskiej przestrzeni, w nazwach, wydarzeniach kulturalnych i opowieściach przewodników. Wspomniał pan już, że jednym z największych źródeł, jeżeli chodzi o legendy miejskie, to literatura. Gdzie najlepiej jest zacząć?
1: Więc tutaj bardzo dużo, jeśli chodzi o Gdańsk, dużo zrobił człowiek, który zresztą zaraził mnie Gdańskiem, mogę powiedzieć. I jeśli gdzieś tam jest i gdzieś mnie słyszy, po tej drugiej stronie istnienia, to pan profesor Jerzy Sam. On jest to jakby tym niewyczerpanym, jeśli chodzi o te właśnie legendy gdańskie, opowieści gdańskie. Jeśli chodzi bardziej o historię Gdańska, no tutaj żyjący też wspaniała postać profesor Andrzej Januszajtis. Również wybitny, ale bardziej jeśli chodzi o te legendy właśnie gdańskie, to jest właśnie profesor Jerzy Sam, więc tutaj bym się raczej zwrócił. On przede wszystkim dokonał czegoś, co mógłby zrobić ktoś inny, tylko nikomu po prostu może nawet się nie chciało. Czyli przegrzebać tą całą starą przedwojenną literaturę gdańską. To jest trochę rozproszone, bo to jest w różnego rodzaju pozycjach. To też, jeżeli ktoś ma czas, chęć, samozaparcie, pewną dawkę ciekawości w sobie, już to pismo nie wychodzi, ale wychodziło przez kilkadziesiąt lat. Nawet dla nas muzealników jest to potężne źródło kopalnia informacji, bo to jest taka pewna synteza, tylko to trzeba po prostu przekopać się przez to. To był swego czasu miesięcznik wychodzący w Lubece Ulza Dancy, czyli nasz Gdańsk. Mamy też wydawany przez wiele lat gdański kalendarz domowy, Danziger Hauskalender, to są źródła niemieckie, ale tam jest bardzo, bardzo dużo, no i w pewnym sensie spora część tych prac właśnie Sampa to jest synteza z tych źródeł, czyli po prostu ktoś musiał zadać sobie ogromny trud przejrzenia tego wszystkiego, przekopania, przetrawienia, syntezowania, ponieważ tam miesięcznik dla Gdańszczan żyjących poza Gdańskiem, więc tam było wszystko. Mówiąc po staropolsku, szwarcbydło i powidło, więc przefiltrować to wszystko, więc tutaj najbardziej bym właśnie odsyłał.
0: Jak ocenia pan zainteresowanie tego typu historiami dzisiaj? Czy młodsze pokolenia chętnie sięgają po takie opowieści?
1: Znaczy,

0: przefiltrować to wszystko, więc tutaj najbardziej bym właśnie do sam odsyłał.
1: Jak ocenia pan zainteresowanie tego typu historiami dzisiaj? Czy młodsze pokolenia chętnie sięgają po takie opowieści?
0: Znaczy, sprawą z kilku powodów. Z jednej strony znaczna wymiana ludności w Gdańsku, tak ponad, no, około 90% po 1945 roku, więc starzy gdańszczanie, nowi gdańszczanie, jak można powiedzieć, no, nowi gdańszczanie przyniesie ze sobą własne tradycje, własną kulturę. Zawsze tak się dzieje, tak się działo i tak, dopóki ludzie będą istnieć, tak się to

0: i ogólnie ludzi związanych z edukacją, nie tylko muzealną, ale w ogóle ogólną edukacją, żeby ta lokalna tradycja trwała, co zresztą jest w innych krajach na świecie dość ważne, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Ta lokalna tradycja, lokalna historia jest bardzo ważna w szkolnictwie i taki przeciętny Amerykanin uczy się w pierwszym rzędzie historii własnego stanu, później historii USA, dopiero potem historii obu Ameryk, czy historii świata. Więc to jest tak jakby to inne spojrzenie. Nie, wpierw patrzymy na to, co działo się w Japonii, nie wiem, w Rosji, w Afryce, a dopiero potem, co się działo w Polsce, tylko jakby wychodzimy z tego własnego pogórka i rozszerzamy spojrzenie na resztę świata.
1: Czy są legendy mniej znane, które pana zdaniem zasługują na ocalenie od zapomnienia?
0: Tutaj, jeśli chodzi o postaci, jeżeli już tak powiem, poruszamy się w tym kręgu postaci gdańskich legend, czyli postaci bardziej fikcyjnych, to ja osobiście bym większy nacisk położył i bardzo lubię tego człowieka, mimo że on nigdy nie istniał. To pan detektyw Bednarski ze słownego serialu z lat 80. Ja uważam, że zasługuje na swoje miejsce w popkulturze gdańskiej. Raz, że to przedstawiciel gdańskiej Polonii, dwa, że no, że tak powiem, fantastyczny facet o niesamowitych przygodach i jest to takie bardzo realistyczne. Ja uważam, że no, w przyszłości on powinien w tych nowych legendach, może powiedzieć nowych Gdańszczan, czy tym jakby tym nowym, poszerzonym, zmodyfikowanym czy poddanym pewnemu retuszowi kręgu gdańskich opowieści znaleźć swoje miejsce obok właśnie panienki z okienka, czyli tej Jadwigi, która mieszkała właśnie przy Długim Targu. Tak osobiście uważam, że no chociażby taki Bednarski zasługuje na większe jakby pojawianie się, nazwijmy to, w tej takiej popularnej kulturze, czy chociażby to też jest piękna sprawa, że ta postać została całkowicie wraz ze swoim odejściem z tego świata zapomniana, ma swój nawet pomnik, ma wznowienia książek. To pan Bruno Zwara, też wspaniała postać i przedwojennego, i powojennego Gdańska. Może się mówi jeden z ostatnich gdańskich Wówków, bo Wówkowie też nie zniknęli z tego świata, nadal istnieją, może troszeczkę się zmienili. Kiedyś byli takim kolorytem Gdańska, takim, jak może powiedzieć, solą tej ziemi czarnej, ale też ci Wówkowie też tak do końca nie zniknęli, więc jest nadzieja.
1: A czy są jakieś historie współczesne, które stają się legendami miejskimi?
0: Znaczy, legenda zasadniczo to jest opowieść, w której jest więcej mitu niż faktu. Tutaj, jeśli chodzi o XII wiek, to jest to nieco trudniejsze, bo to są czasy pamięci ludzkiej, znane niektórym nawet z własnego doświadczenia, z własnego życia, bo wielu z nas jest jeszcze dwudziestowiecznych, natomiast jeżeli chodzi o te wcześniejsze dekady XX wieku, no to przynajmniej z opowieści czy z naocznego życia rodziców bądź dziadków. Mamy też różnego rodzaju też legendy, które się tworzą i tutaj no myślę, że też może by o tym wspomnieć, taką dwudziestowieczną, może nie legendę, tylko mitem. Mitem akurat negatywnym jest ta opowieść o produkowaniu, o tym zresztą było już mnóstwo artykułów prasowych i artykułów naukowych, produkowaniu mydła z tłuszczu ludzkiego przez profesora Spanera. Profesor Spaner akurat według, tak powiem, tego, co ustalono, czegoś takiego nie robił, był postacią i tak wystarczająco paskudną. Samo to, że należał do SL, to już czyni go postacią wystarczająco paskudną, już trudniej go bardziej spaskudzić niż było, ale też po prostu bardziej to było preparatorium anatomiczne. Fakt, że w normalnych warunkach, powiedzmy dzisiejszych, jeżeli studenci pracują na zwłokach, no bo takim immanentną częścią szkolenia medycznego, szkolenia lekarzy są sekcje, jest praca po prostu na zwłokach, poznanie anatomii, czyli tej maszynerii, jak człowiek działa, jak człowiek był na środku. Zresztą moja mama była, świetnej pamięci, lekarką, ona też na Akademii Medycznej w Gdańsku, zanim to się jeszcze WMED-em nie nazywało, miała zajęcia także z anatomii. Tylko dzisiaj ktoś, człowiek dobrej woli, czy to śmiertelnie chory, czy to już, powiedzmy, umierający, albo jeszcze za życie zapisuje

0: czarny mit XX-wieczny, stworzony właśnie po wojnie, po II wojnie światowej, nawet jest dokładnie tam tablica. No, to już jest mnóstwo opracowań historycznych, że coś takiego rzeczywiście miejsca nie miało. Miało miejsce zbrodnie, wykorzystywanie ciał pomordowanych ludzi do celów naukowych, czyli krótko mówiąc pseudonauka, postać wybitnie mroczna profesora Spanera. Natomiast ten produkcja mydła z ludzi, no to jest to, powiedziałbym, mit, może nie tyle legenda, co po prostu mit, który tam XX-wieczny takim mroczny. No, wiek XX był wiekiem ponurym, nie oszukujmy się.
1: Są może jakieś odwrotne sytuacje, gdzie legenda okazywała się prawdziwą historią?
0: Znaczy, powiem krótko, wszystko, co nie zostało udowodnione jasno naukowo, jest tezą, teorią, czyli po prostu jest mitem. Tak jak z tym zegarem astronomicznym w kościele mariackim. Dopóki ktoś nie znajdzie zapisku w jakiejś kronice, rzeczywiście taki mistrz był i spotkał go taki, a nie inny los, no to będzie to legendą. Dopóki nie znajdziemy konkretnego potwierdzenia w źródłach, że na przykład artysta, który wykonał postać Chrystusa na krzyżu, rzeczywiście zamordował narzeczonego swojej córki, przybijając go do krzyża, i rzeczywiście coś nie miało miejsca, pozostanie to mitem, pozostanie to legendą. Więc tak bym na to spojrzał. Co jest na 100% prawdziwe? No, to mój taki dobry przyjaciel, dr Tomasz Duchnowski, specjalista od głównie numizmatyki, mówił, że 2-3 dni przebywania w Polsce Piastów, na przykład Zamieszka I, dałby nam większą wiedzę historyczną niż lektura wszystkich źródeł historycznych, które są do dzisiaj zachowane. Więc tutaj ciężko się na ten temat wypowiadać, jeśli chodzi o dawne stulecia i opowieści, które krążą w Gdańsku i innych miastach.
1: Gdyby miał pan wskazać jedną legendę, którą każdy powinien znać, która by to była i dlaczego?
0: Ja myślę i to jest to też, co bardzo chętnie opowiadam ludziom prowadzając ich po Gdańsku. To jest właśnie z jednej strony ta historia tego zelnika, który skoczył z dachu, ze strychu w zasadzie kościoła Świętej Trójcy. Po prostu pokazuje tę historię, do czego prowadzi fanatyzm religijny. On zawsze jest zły. To po prostu mieliśmy w Europie kilka wojen religijnych, między wojną 30 i wojną 30-letnią, więc najgorszą wojnę, jaka w ogóle w Europie była, bo mniej więcej co trzeci mieszkaniec naszego kontynentu stracił w jej skutkach samej wojny bądź skutków, które ona, że tak powiem, spowodowała życie, więc to była naprawdę katastrofa. I historia tego właśnie psa, który w takiej stróżówce, czy powiedzmy starej, jak to się ładnie mówiło, w tak trochę warze wachbudzie, czyli w starej wartowni mieszkał i podczas burzy też się budyneczek już mocno odmontowany z czasu zawalił, ten pies skowyczał, próbował swojego pana odgrzebać, ludzie przyszli uratowali człowieka, ta psia miłość, ja jestem zwierzolubny, ja jestem przede wszystkim kociarzem, nieuleczalnym kociarzem, też opowiadam, bo zwierzęta po prostu kochają człowieka, nie za to, czy ile człowiek ma pieniędzy, nie za to, jakie ma wykształcenie, jaki ma tytuł, stanowisko, czy jest ze szlachty, czy jest z chłopca, to po prostu kochają, bo jest. I to jest najpiękniejsze. Kochać kogoś po prostu jest. Jesteś, to już cię kocham, za to jesteś. I to jest chyba najpiękniejsze z tego wszystkiego.
1: To tak na podsumowanie. Czy ma pan swoją ulubioną opowieść, którą najczęściej dzieli się pan ze znajomymi albo turystami?
0: To też zależy od sytuacji, od jakby trasy, którą chodzę. Najczęściej właśnie pojawia się ten piesek. Zwłaszcza, że w pobliżu są relikty bastionu Koch i to właśnie pies i kot się pojawiają. Czy dwaj najwięksi przyjaciele człowieka. Brakuje jeszcze tylko konia, ale ten koń jest też niedaleko na Rabnym Dworze Miejskim. Co prawda już nie ma jeźdźca na grzbiecie. Natomiast ta rekonstrukcja pana Korpalskiego z lat 70. Sam koń już bez człowieka na grzbiecie. Też więc mamy tych trzech najwięksi przyjaciół człowieka. Psa, konia i kota. Natomiast tutaj chociażby, czy ten pies istniał naprawdę, czy nie istniał. No nikt tam się nie powie. Wie dokładnie, czy ten zakonnik skoczył z tego z dachu kościoła, czy nie skoczył. Też na 100% nie wiemy, więc tutaj należałoby w pewnym sensie odróżnić legendy od prawd historycznych, ale myślę, że to są właśnie te, co powiedziałem.
2: Magazyn lokalny.
3: Dzisiaj wśród młodzieży najpopularniejszym gatunkiem muzycznym jest bez wątpienia rap, ale grupa tych młodych ludzi może nie wiedzieć, że nie zawsze tak było. W drugiej połowie ubiegłego wieku dominowały brzmienia rockowe. Mój dzisiejszy rozmówca w swojej książce Big Beatowy Atak lata 60. w Trójmieście skupia się właśnie na modnej i popularnej wtedy muzyce lokalnej, ale i nie tylko.

0: krótko. Gościem dzisiejszego magazynu jest autor książki Stanisław Danielewicz. Co to jest w ogóle Big Beat dla tych, którzy się nie znają?
1: No to jest określenie oczywiście angloamerykańskie, pochodzące z początku lat 60. W Stanach Zjednoczonych było używane najczęściej dla określenia brytyjskiej fali muzyki młodzieżowej, która zaistniała właśnie na początku lat 60. ze sprawą m.in. Beatlesów czy Rolling Stonesów, a w Polsce została przyjęta w miejsce, jak to mówił Franciszek Walicki, miejsce nie bardzo akceptowanej przez władzę nazwy rock and roll, która to nazwa oczywiście bardziej by może pasowała w owym okresie, ale Big Beat też nie był zły, bo właściwie Amerykanie przez to rozumieli taką muzykę, jaką w owym czasie najczęściej grywało się w Polsce. Ja prowadziłem zresztą rozróżnienie na rock and roll i Big Beat i poświęcam jednej i drugiej muzyce, poświęcam trochę czasu, bo lata 50. to głównie właśnie amerykański rock and roll i wszelkie reperkusje, które stąd wynikły. Natomiast gdzieś tak od 62 roku, a już na dobre w 63, to nazwa Big Beat weszła do ogólnego użytku jako proponowana w miejsce właśnie rock'n'roll. No i muzyka też już była bardziej brytyjska niż amerykańska.
0: Dlaczego zdecydował się pan o napisaniu takiej książki? Od tego może wyjdźmy, bo jest pan, jak rozumiem, trójmiejskim artystą, trójmiejskim pisarzem. Czy ma to jakiś związek może tutaj z naszą lokalizacją?
1: No tak, oczywiście interesuje mnie to, co lokalne, ale w tym wypadku nie tylko. Dlatego, że akurat w latach 60. muzyka rozrywkowa, młodzieżowa była najsilniejsza właśnie w Trójmieście. Z różnych powodów, które opisuję, ale między innymi dlatego, że Trójmiasto było takim miastem najbardziej otwartym na zewnętrzne wpływy, w tym wypadku zachodnie, i również w dziedzinie muzyki rozrywkowej. Tutaj najłatwiej można było na przykład i najszybciej kupić płyty, które się ukazywały w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek w Europie Zachodniej, ponieważ przywozili je marynarze, trochę na tym zarabiając, co też było źródło dochodu, no ale było to źródło właśnie szybkiego dotarcia do tego, co było modne w owym czasie. Młodzież słuchała co prawda Radia Luxemburg, które było też dostawcą przebojów. Było to w owych latach najpopularniejsze radio dla polskiej młodzieży, bo właściwie takiej zachodniej muzyki rock'n'rollowej czy big beatowej polskie radio grało bardzo mało, za wyjątkiem może radiostacji harcerskiej i nielicznych audycji ogólnopolskiego programu. Więc płyty były jak gdyby takim trochę luksusowym dodatkiem, luksusowym, bo drogim, bo to był przelicznik czarnorynkowy dolara czy funta, no ale sprowadzało się te płyty, one krążyły, później były nagrywane na magnetofonach. No, ceny płyt były zaporowe, można powiedzieć. Ja pamiętam, że pierwszą płytę, którą właśnie w latach 60., pod koniec lat 60. kupiłem w komisie, czyli tam, gdzie wstawiano do sprzedaży jakieś różne rzeczy, to kupiłem za 500 zł i to było bardzo tanio. Bo przeciętna płyta rock'n'rollowa to kosztowała w granicach 800 tysiąca złotych, a pensja mojego ojca, który był wtedy docentem, wynosiła 1500 zł, więc to jest ta skala porównawcza.
0: Bardzo luksusowy towar, bym powiedział.
1: Tak, no ale to było przegrywane. Jeżeli ja dostałem płytę, to ja oczywiście zamieniałem je później z kimś na następną i każdy z nas przegrywał, czyli jedna płyta w ciągu tygodnia mogła obsłużyć kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób, które miały ją później przegraną na magnetofon.
0: To wrócę do tego pytania, skąd pomysł, aby napisać książkę, by podzielić się tą wiedzą?
1: No cóż, to nie jest moja pierwsza książka poświęcona trójmiejskiej muzyce. Pierwsza z nich ukazała się w 2011 roku, było to Jazzowisko Trójmiasta. Historia jazzu w Gdańsku, Gdyni i Sopocie 1945-2010. No i to był początek mojego zainteresowania taką niepoważną muzyką w Trójmieście. Również bardzo istotne właśnie przypomnienie tego, co się w owym czasie działo, ponieważ w takiej, powiedziałbym, oficjalnej historii polskiego jazzu, w tym wypadku napisanej przez Krystiana Brodackiego, zresztą bardzo interesująca praca i wartościowa, zabrakło jak gdyby

0: reprezentacji środowiska trójmiejskiego, które było bardzo ważne i było bardzo dobre i było niejednokrotnie ciekawsze niż to, co się działo w Warszawie czy w innych miejscowościach, zwłaszcza Warszawa, no bo to był ośrodek taki centralny, tam były nagrania, tam było radio, tam były kluby, no ale w Trójmieście działo się równie dużo i równie ciekawie i od tego się zaczęło, od tej historii, która prostowała ścieżki. 4 lata później wydałem jak gdyby kontynuację owej książki, czyli Jazzowisko Trójmiasta, czwarta zmiana, czyli o młodych muzykach, o najmłodszym pokoleniu jazzmenów trójmiejskich. A wreszcie w 2019 roku wspólnie z Marcinem Jakobsonem opublikowaliśmy Rokowisko Trójmiasta, lata 70. w Trójmieście, które były bardzo interesujące, a jako współtowarzysza na tej ścieżce wybrałem Marcina Jakobsona, ponieważ on w tym czasie też bardzo mocno tkwił w owym środowisku, tak jak ja, może z innej strony, bo ja raczej od strony publicystycznej, od strony menedżerskiej. Niemniej, no, wiele wie na ten temat, a że mamy różne poglądy, to tym ciekawsza była to książka, właśnie Rokowisko lata 70., ponieważ prezentowała różne spojrzenie na te same niejednokrotnie sprawy. No, ale to konsekwencją było spojrzenie na lata 60., za które już samodzielnie się zabrałem, ponieważ to one były w rzeczywistości najciekawszym okresem w trójmiejskiej muzyce niepoważnej, czyli mam na myśli zarówno jazz, jak i rock and roll i big beat. I one emanowały tą swoją wielkością, tą swoją wartością na skalę ogólnopolską. No, muszę powiedzieć, że pierwsze rock'n'rollowe zespoły, czy big beatowe, jakie w latach 60. robiły w Polsce wielką karierę, to właśnie powstały w Trójmieście. Na początku był to zespół Rhythm Blues, nie pierwszy zresztą w Trójmieście, chociaż tak się powszechnie uważa, że to pierwociny polskiego rock'n'rolla. Już od 1957 roku ta muzyka była w Polsce bardzo popularna. Ze sprawą drugiego festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie, na której wystąpił amerykański rock'n'rollowiec, a właściwie rhythm bluesowiec Big Big Ramsey, który na tyle zachwycił publiczność sopocką, że no, rock'n'roll wszedł w miejsce poprzednio uznawanej za muzykę młodzieżową muzyki dixielandowej, jazzu tradycyjnego. No i od tego się zaczęło i właśnie w Trójmieście, ponieważ zaraz po festiwalu sopockim niejaki Krzysztof Komeda, modernista jazzowy, nagle zamienił się w rock'n'rollowca. I to jest mało znana historia, ale ona pokazuje prawdziwe początki polskiego rock'n'rolla, bo już 57 rok, 58, trasa koncertowa zespołu Komedy, który występował wówczas pod pseudonimem, jego muzycy również pod różnymi śmiesznymi pseudonimami, ale była to autentyczna muzyka rock'n'rollowa. I późniejszy Rhythm Blues powstały również w Trójmieście. To zespół, który powstał z wcześniejszo istniejącej jakby cząstki zespołu Flotylla z Gdyni, czyli zespołu Marynarki Wojennej, gdzie młodzi muzycy utworzyli taką sekcję właśnie zajmującą się rock'n'rollem. Stamtąd wywodził się na przykład pierwszy wybitny wykonawca, wokalista Bogusław Wyrobek, który jednak trafił na Śląsk do zespołu Zygmunta Wicharego, aczkolwiek zagrał i też i miejsce i w owych rytm bluesowym składzie stworzonym przez Walickiego. Ten rytm blues długo nie przetrwał, ale zaraz pojawili się Czerwono-Czarni, też typowo rock'n'rollowy zespół, a gdy Czerwono-Czarni zrezygnowali ze współpracy z Franciszkiem Walickim, to pojawili się w to miejsce Niebiesko-Czarni, czyli już prawdziwie big beatowy zespół, już nie taki właśnie rock'n'rollowy, tylko bardziej big beatowy na wzór zespołów brytyjskich, chociaż częściowo, bo jeszcze nie był to zespół instrumentalno-wokalny, a raczej sekcja instrumentalna towarzysząca plejadzie wokalistów. No i jednym z tych wokalistów był na przykład Czesław Niemen, który stamtąd wyrósł i w okresie najważniejszym dla siebie kształtował swoje oblicze artystyczne właśnie z zespołem Niebiesko-Czarni, a później z zespołem Akwarele, to już była warszawska historia.
1: Te książki, o których pan przed chwilą mówił, i ta najnowsza, to są bardziej biografie poszczególnych zespołów, czy to big beatowych, czy to wcześniej jazzowych, czy to opis dziejów tej muzyki?
0: Jedno i drugie. To nie jest praca ściśle biograficzna, jest to raczej monografia gatunku, który w owych latach 60. miał swoją główną emanację, nie

0: tylko w Polsce, ale na całym świecie. Lata 60. w ogóle były latami burzy i naporu w każdej dziedzinie sztuki, a więc nie tylko w dziedzinie muzyki rozrywkowej. No, były to wielkie przemiany, jakie następowały. Różnie się je tłumaczy. Na ten temat napisano wiele książek i ja musiałem po prostu zająć się latami 60., bo od nich wszystko się zaczęło. Mamy w książce więc zarówno omówienie tendencji, kierunków, następstw różnych wydarzeń, jakie występowały w owym czasie, ale mamy też biografię zespołów bardziej, a mniej solistów związanych z tymi zespołami, ale też oczywiście one tam się w niektórych przypadkach znajdują. Rozszerzyłem zresztą owe biografie o mniej znanych wykonawców spoza nurtu big beatowego, ale na pewno mocno przyklejonych do tego środowiska, czyli można powiedzieć uczestniczących pewnej konwergencji, w pewnym przenikaniu się różnych tendencji, jakie wtedy występowały. Przenikanie się na przykład jazzu i big beatu. To była bardzo znacząca historia. No ale w Gdańsku były to i w Sopocie na przykład występy piosenkarzy, którzy współpracowali z zespołami big beatowymi, ale nie tylko. Na przykład była to piosenka literacka. Czasami zaskakujące połączenia, bo powiedzmy Tadeusz Karmazyn, który był typowym wykonawcą piosenki poetyckiej, również występował w zespole Słodycz Soli, który był zespołem rock'n'rollowym czy big beatowym i gdzie powiedzmy po kilku mocnych rock'n'rollowych utworach następowało uspokojenie jak gdyby i mini blok piosenek opartych o teksty poetyckie. Chociażby Edward Lichnerski, inny wybitny wokalista, piosenkarz z nurtu tej piosenki poetyckiej, również współpracował z rock'n'rollowcami i no, obustronnie było to zainteresowanie i ono skutkowało wspaniałymi wynikami.
1: Dlaczego w tytule tej książki znalazło się słowo atak?
0: No bo to był atak. To był atak zupełnie nowych idei. To była walka starego z nowym, czy nowego ze starym. Dlatego, że trzeba, o tym też piszę w jednym z rozdziałów, trzeba wziąć pod uwagę, że rynek muzyki rozrywkowej był opanowany przez bardzo profesjonalną, starą gwardię kompozytorów i autorów tekstów starszego pokolenia, które było przyzwyczajone do takiej muzyki rozrywkowej wywodzącej się ze swingu. I nagle pojawili się młodzi muzycy, przebojem wchodzili również na antenę radiową, na przykład razy stacji harcerskiej czy trójki. No i to była walka o pieniądze, o zaiks, o pieniądze z tantiem, prawda? Jeżeli płytę wydawano w nakładzie na przykład 100 tysięcy egzemplarzy, no to były to naprawdę duże pieniądze i było o co walczyć.
1: Książka ukazała się dosyć niedawno. Czy może słyszał już pan albo czytał jakieś recenzje na jej temat?
0: Taką bardzo ciekawą recenzję przedstawił przed tygodniem Krzysztof Masłoń w tygodniku Do Rzeczy. On tam co prawda skupia się tylko na jednym wątku z tej książki, mianowicie wątku Czesława Niemena i sprzedaży jego piosenki Czy mnie jeszcze pamiętasz, Marlenie Dietrich. No ale o książce wyraża się bardzo pochlebnie, co mi również pochlebia, że znaczące pismo i znaczący autor się z tym do mnie w ten sposób odezwali. Również w tygodniku w Trójmieście ukazującym się Zawsze Pomorze był wywiad ze mną przeprowadzony przez Dariusza Schrettera. No więc uważam, że początek dobry, teraz kolejna nasza rozmowa też uważam, że jest dalszym ciągiem tego dobrego początku.
1: Poprosiłbym pana, aby zachęcił pan naszych słuchaczy, dlaczego warto kupić, czego mogą się w skrócie spodziewać.
0: Dla wszystkich, których interesuje wartka opowieść o czasach wydawałoby się bezpowrotnie minionych, ale mających konsekwencje bardzo poważne dla dzisiejszych wydarzeń w dziedzinie kultury i sztuki, to właśnie chyba jest odpowiednia książka, bo jak mówią mi czytelnicy, nie ma tam ciężaru historii, jest tam raczej lekkość owych historii, sporo ciekawych wydarzeń wcześniej nieznanych, trochę anegdot i w sumie no, miałem takie głosy, że nie przespałem przez ciebie całej nocy, bo jak się zabrałem o 18, to skończyłem o 5 rano. Więc to chyba jest wystarczająca zachęta.
2: Magazyn lokalny.
1: Na co dzień zajmują się różnymi zadaniami ze zwierzętami w roli głównej, a także dbają o środowisko. Mowa o ekopatrolu w Gdyńskiej Straży Miejskiej. O swojej codziennej pracy, ale i o najciekawszych historiach związanych m.in. z łapaniem papugi czy jadowitego pająka opowiedział mi Leonard Wawrzyniak, kierownik ekopatrolu Straży Miejskiej.

0: i w Gdyni.
1: Ekopatrol jest taką celną, wyspecjalizowaną jednostką w Straży Miejskiej, która podejmuje wszystkie działania związane z ochroną zwierząt i ochroną środowiska. Więc są to wszystkie działania, które podejmujemy w stosunku do zwierząt, czyli są to wszystkie ranne, chore zwierzęta, zwierzęta trzymane w złych warunkach, zwierzęta, które uciekły komuś, zwierzęta, które dzikie, które wejdą komuś na posesję, na plac zabaw, jak na przykład dziki, oraz wszystkie te interwencje związane z ochroną środowiska, czyli nielegalne wysypiska śmieci w lesie na przykład, palenie odpadów.
2: Od jak dawna działa Ekopatrol?
1: Od 2009 roku.
2: Wcześniej takich Straż Miejska w ogóle nie zajmowała się tego typu zadaniami, czy to po prostu oficjalnie nazwę przyjęto w 2009 roku, ale tak naprawdę Straż Miejska zawsze te zadania wykonywała?
1: Straż Miejska na pewno podejmowała te działania, może one nie było jakby takiego organu czy funkcjonariuszy, którzy byliby wyspecjalizowani w tym zakresie. Z tego co wiem, na początku był tylko jeden funkcjonariusz i później to ulegało różnym zmianom, było czterech, trzech. No w tej chwili docelowo tutaj chcemy rozwinąć Ekopatrol. Mamy właśnie teraz nowy radiowóz i interwencji związanych właśnie tutaj z ochroną środowiska i zwierząt przybywa.
2: Ile osób w tej chwili pracuje w Ekopatrolu?
1: Prawdopodobnie od stycznia będzie już czwórka, więc będziemy mogli, na razie pracujemy od poniedziałku do piątku, ale chcielibyśmy pracować 7 dni w tygodniu.
2: No właśnie, jak pracuje Ekopatrol? Bo teoretycznie tego typu interwencje mogą zdarzyć się o każdej porze, w każdy dzień.
1: W praktyce wygląda tak, że pracujemy od 7 do godziny 19, no i w tym okresie oczywiście podejmujemy wszystkie interwencje. Wtedy, kiedy Ekopatrol nie działa, inni funkcjonariusze podejmują interwencje, ale podejmują te takie najprostsze, te, które trzeba wykonać natychmiast. Czyli na przykład, jeżeli mamy ranne zwierzę, wiadomo, te zwierzę nie może czekać do poniedziałku, aż przyjdziemy do pracy, więc oni te interwencje podejmują, a inne takie, które na przykład dotyczą trzymania zwierząt w złych warunkach, czy takich związanych na przykład z wysypiskiem śmieci, które gdzieś zostaje odnalezione, to już wtedy my to przejmujemy i czy ustalamy tutaj właśnie sprawców takiego wykroczenia. Montujemy fotopłapki w lasach, gdzie to też później jakby musimy to w cudzysłowie obrobić, czyli ustalić na przykład pojazd, który wjechał do lasu, kto jest jego właścicielem, kto był kierowcą w tym czasie i kto dokonał wykroczenia w tym miejscu.
2: Strażnicy pracujący w Ekopatrolu są specjalnie przeszkoleni. Na czym polegały te szkolenia? Co to za umiejętności?
1: Głównie są to szkolenia związane z tym, w jaki sposób podejmować interwencje w stosunku do różnych gatunków zwierząt. Dlatego, że mamy tych zakres gatunków jest bardzo duży. Są to zarówno małe bezkręgowce, na przykład pająki, które niektóre są jadowite. Mamy różnego rodzaju gady, jaszczurki, węże. Niektóre gatunki wężów też są jadowite. Mamy gatunki ptaków. Niektóre ptaki również mogą człowiekowi zrobić krzywdę, więc trzeba wiedzieć, w jaki sposób podejść do tych zwierząt. I mamy również ssaki, takie jak na przykład wiewiórki, lisy, dziki, borsuki, kuny. I tutaj trzeba wiedzieć, w jaki sposób do takich zwierząt podejść, w jaki sposób je schwytać, czego możemy się po nich spodziewać. Więc w tym zakresie jesteśmy szkoleni.
2: Jak te szkolenia wyglądały?
1: Jak najbardziej one były praktyczne. Mieliśmy pająka, trzeba było go złapać. Mieliśmy węża, trzeba było go złapać.
2: Takie interwencje również podejmowane są w Gdyni. Wiem, że w historii, że tak powiem, Ekopatrolu już niejedno zwierzę takie nietypowe dla naszego środowiska zostały złapane. Jakie były te najciekawsze, że tak powiem, historie związane z tym?
1: No, ostatnio mieliśmy pająka, dużego pająka, który uciekł właścicielowi i był to zwierzę, które chodziło na czwartym piętrze na elewacji przy Urzędzie Miasta na ulicy Piłsudskiego. No i tutaj trzeba było podjąć interwencję wspólnie ze strażakami, bo no, wysokość była duża, czwarte piętro. No i była taka sytuacja, że strażacy bali się podjąć tej interwencji, bo nie wiedzieli, co to jest za zwierzę, a wiadomo, mógł być to pająk jadowity. Ten na szczęście był jadowity, ale nie w takim znacznym stopniu. No i ja tutaj podjąłem się tutaj próby złapania tego pająka, a było to dla mnie, nie ukrywam, duże wyzwanie, bo mam lęk wysokości, więc faktycznie była taka akcja.
2: Jak wyglądało złapanie takiego pająka? Domyślam się, że nie w ręce.
1: Tutaj są różne metody. Na pająki najłatwiej po prostu nakłada się jakiś pojemnik, podkłada się pod to, czy jakąś kartkę papieru, czy jakieś denko i po prostu te zwierzę tam się przedostaje i wtedy można bezpiecznie przełożyć go do terrarium czy do jakiegoś innego pojemnika.
2: Przechodzimy do następnej historii z równie pewnie egzotycznym zwierzęciem.
1: Tak, dostaliśmy informację, że papuga przyleciała tutaj na statek ukraiński, znaczy papuszka, dokładnie było tak, że jest papuszka, więc no to byłem pewien, że pewnie jest to mała papuszka falista, ewentualnie nimfa, bo najczęściej takie papugi są. Okazało się, to była afrykańska papuga żako, duża, szara papuga, która jeszcze do tego mówiła ludzkim głosem, więc była to też bardzo ciekawa interwencja. Czy ona mówiła dosyć tak niewyraźnie, mówiła halo, dzień dobry,

0: co robisz, o takie właśnie słowa. Mieliśmy też na przykład zgłoszenie, pani zgłosiła nam, że po jej domu chodzi mały krokodyl, więc też było to ciekawe, okazało się to był gekon lamparci. Mieliśmy agamę brodatą, też śliczna duża jaszczurka, która wygrzewała się na chodniku, nie wiadomo, czy komuś uciekła, czy coś innego się stało. Też taka interwencja, którą często też opowiadam, do nas przyzwonił mężczyzna, który powiedział, że w jego ogrodzie śpi duży chomik. Przyjechaliśmy, a to był borsuk. Innym razem pani zgłosiła, że mały kosmita biega po jej ogrodzie, a był to krab tęczowy. Innym razem pani też zgłosiła, że wychodzi rano do ogrodu i kogut po jej ogrodzie chodzi. Myśleliśmy, że pewnie może jakiś gatunek jakiegoś ptaka pani nie rozróżniała. Faktycznie było to w Orłowie, no się dochodził sobie kogut. Skąd się wziął, nikt tego nie wie. Więc takich interwencji jest wiele. Nieraz są one takie śmieszne, bo nie wszyscy znają się na gatunkach zwierząt i mieliśmy na przykład zgłoszenie, że orzeł leży na tafli lodu w zbiorniku wodnym na Dąbrowie. Przyjechaliśmy, a to spała sobie kaczka, więc nieraz takie naprawdę bardzo śmieszne, albo też pamiętam, jedna pani zgłosiła, że po sklepie chodzi krzyżówka kaczki z orłem. No i też nie widzieliśmy, co to może być, a to była zwykła mewa.
1: Właśnie w przypadku pająków, czy w przypadku, nie wiem, jaszczurek, które no mimo wszystko mogą uciekać, wyobrażam sobie ich schwytanie, ale jak przed chwilą słucham tej historii o papudze, jak to wygląda w przypadku ptaków, które no, w zasadzie mogą w każdej chwili odlecieć. Ich schwytanie pewnie też nie należy do najprostszych.
0: Tutaj głównie, jeżeli ptak wleci do jakiegoś pomieszczenia, do sklepu, do mieszkania, wtedy jest szansa, żeby go złapać, bo często otrzymuję zgłoszenie, że na drzewie siedzi papuga. No i w zasadzie no, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo nawet jeżeli byśmy weszli na to drzewo lub byśmy poprosili straż pożarną, to ta papuga odleci, no i tutaj szanse na złapanie są w zasadzie zerowe.
1: Ale mimo wszystko ekwipunek, z którym jeździcie na interwencje, sprzęt, który posiadacie, też jest dosyć bogaty, można powiedzieć. Co tam się znajduje?
0: No, znajduje się tam wiele rzeczy, bo oprócz transporterów, chwytaków, klatek kennelowych, siatek do łapania właśnie ptaków, podbieraków, kamery, fotopłapek, drabiny, łopaty, szpadle, łomy, wkrętarki, no bo mamy po prostu wszystko, co może nagle nam być potrzebne, bo jadąc na interwencję, w ogóle zaczynając dzień, tak na dobrą sprawę, nie wiemy, co nam się może przytrafić, bo oczywiście rano dostajemy jakiś tam wykaz interwencji, które planujemy oczywiście zrealizować, ale często jest tak, że idziemy w rejon i nagle dostajemy informację od dyżurnego: słuchajcie, jedźcie tam, dzieje się tam taka i taka sytuacja i musimy być na wszystko przygotowani.
1: No właśnie, jak często zdarzają się te interwencje ekopatrolu, które są, można powiedzieć, niecodziennie, no bo zdaj sobie sprawę, że zawsze się coś znajdzie, roboty na pewno wszędzie jest dużo, aczkolwiek no na pewno niecodziennie też jesteście wzywani do jakiegoś egzotycznego gatunku.
0: Egzotycznych tak, codziennie nie ma. Są takie jakby standardowe, czyli na przykład dziki wejdą na plac zabaw, na teren szkoły trzeba je wyprowadzić. Mamy informację, że gdzieś pies jest w złych warunkach trzymany, czy jakieś ranne zwierzę, sarna potrącona przez samochód, czy jakieś inne zwierzę. To są jakby takie standardowe. Natomiast te egzotyczne zwierzęta, one głównie latem. Wtedy, kiedy jest ciepło, kiedy wszyscy mamy otwarte okna, kiedy niektóre zwierzęta wystawiane są na zewnątrz po to, żeby wygrzały się na słońcu lub żeby się przewietrzyły i wtedy dochodzi do ucieczek, albo no niestety to jest takie bardzo smutne, kiedy zaczynają się wakacje, wiele osób wyjeżdża na wakacje, nie ma co zrobić ze zwierzęciem i wypuszcza je gdzieś, no, w cudzysłowie na wolność, albo pozostawia w klatce i często tak mamy sytuację, że świnka, morska, królik jest gdzieś wystawiony w miejscu publicznym i jest napis zaopiekuj się, no coś takiego. W pergolach śmietnikowych, no to niestety często też ma miejsce.
1: Co się dzieje potem z tymi zwierzętami? Zakładam, że tu znowu w przypadku od gatunku pewnie różną drogą dalej to idzie.
0: Głównie to jest, popracujemy ze schroniskiem Ciapkowo, czyli no wszystkie, wiadomo, psy, to w ogóle zwierzęta domowe tam są przewożone, to jest zwierzęta, które gdzieś tam są trzymane w domach i oni współpracują również z fundacjami takimi, które się specjalizują w określonych grupach zwierząt, czyli na przykład są osobne fundacje od świnek morskich, od królików, od papug.
1: A w przypadku takich zwierząt, którymi się Ciapkowo nie zaopiekuje, na przykład ranna sarna, to już nie jest zwierzę domowe.
0: To już nie jest zwierzę domowe i mamy tutaj lekarza weterynarii, który jest wyspecjalizowany w leczeniu, w ratowaniu takich dzikich zwierząt, typu właśnie sarna, jeleń, kuna, wiewiórka, lis. On już podejmuje decyzję. No czasami trzeba podać te zwierzę eutanazji, jeżeli jest już w takim stanie, że nie można mu pomóc, a jeżeli to on je ratuje i później wypuszczane są na wolność, zawsze w tym samym miejscu, gdzie zostały znalezione.
1: To można powiedzieć, że tak naprawdę państwa pojazd też robi w pewny sposób za karetkę dla zwierząt i dowożone są do weterynarza, to jest na terenie Gdyni gdzieś?
0: Znaczy zawsze umawiamy się tutaj u nas na komendzie z lekarzem, że te zwierzę

0: przez nas odławiane. Oczywiście w zależności jakie, no bo jeżeli jest to dorosły dzik, odyniec, no to nie jesteśmy w stanie go odłowić, wtedy musimy spotkać się już tam na miejscu. Czyli na przykład gdyby to był łoś, to też nie jesteśmy w stanie go na rodzaju złożyć. Ale te wszystkie mniejsze zwierzęta, które jesteśmy w stanie odłowić, włożyć do transportera, to spotykamy się tutaj na komendzie i wtedy lekarz tutaj podejmuje decyzję, albo czy podaje eutanazję, albo zabiera do siebie do lecznicy.
1: A w przypadku zwierząt, które, no tak jak chociażby pająki czy jaszczurki, które no domyślam się, że do weterynarza by raczej nie trafiły, ale też do Ciapkowa również nie trafią.
0: Są dwie fundacje tutaj na terenie Trójmiasta, z którymi współpracujemy w Radzie i w Gdańsku i wtedy te zwierzęta tam są przekazywane.
1: Kiedyś taki mit krążył, że zwierzęta egzotyczne mogły się znaleźć w zoo czasami, jeżeli są znalezione. To jest nieprawda.
0: Nie, to jest nieprawda. No, ogród zoologiczny wypękał szwach, bo naprawdę nie miał co robić. I często też mamy takie zgłoszenia, że ktoś widzi lisa, który sobie chodzi gdzieś po mieście i dzwonią właśnie tutaj do nas mieszkańcy, złapcie tego lisa, zawieźcie do zoo. No ale to takiej możliwości nie ma, no bo ogród zoologiczny ma swoje zwierzęta i nie przyjmuje zwierząt z zewnątrz.
1: Czy w ogóle zdarzają się takie sytuacje, poza już jakimiś ekstremami, o których tutaj pan mówił, pająk na dachu Urzędu Miasta, gdzie musicie współpracować z innymi służbami? Czy to właśnie straż pożarna, czy to czasem policja, czy to może czasem jeszcze jakieś inne służby?
0: Tak, współpracujemy i to jest tak na zasadzie, że czasami my prosimy o pomoc, a czasami my jesteśmy proszeni. W sytuacjach, kiedy właśnie fundacja ma jakieś zgłoszenie, że zwierzęta są gdzieś w złych warunkach, wtedy my tutaj prowadzimy taką asystę, pomagamy lub my właśnie potrzebujemy czasami czy pomocy policji, czy właśnie straży pożarnej, czy nadleśnictwa, więc tutaj ta współpraca jest wszędzie i chętnie jest podejmowana. Była właśnie taka sytuacja, że na cmentarzu, gdzie była ceremonia pogrzebowa, była słychać odgłosy, no, przypominające krzyk dziecka i okazało się, że do studzienki wpadł właśnie mały warchlak i tutaj straż pożarna tą informację pozyskała, pojechali na miejscu, no i tutaj nas prosili o pomoc, żeby to zwierzę odłowić.
1: Zajmujecie się również właśnie ochroną środowiska, w tym właśnie chociażby te fotopułapki, rozstawianie ich w lasach. Na czym polegają te zadania? Czym się różnią od zadań nadleśnictwa? Bo tutaj na przykład wiem, że też nadleśnictwo, straż leśna poszukuje na przykład kierowców, którzy wjeżdżają samochodami do lasów, czy wyrzucają tam śmieci.
0: My właśnie podobne zadania robimy. Często współpracujemy właśnie ze strażą leśną, gdzie nas proszą lub my ich prosimy. Są miejsca, gdzie intensywnie są wyrzucane odpady gdzieś komunalne. Takie fotopułapki montujemy i wiadomo, jeżeli przyjedzie samochód, tablicę rejestracyjną jesteśmy w stanie odczytać. Wtedy ten właściciel jest wzywany na komendę, ale też są sytuacje takie, że mamy właśnie tą fotopapkę i dostajemy MMS-em od razu informację, że jest właśnie pojazd w lesie i wtedy, jeżeli jesteśmy gdzieś w pobliżu, to jedziemy na miejsce i tego sprawcę na miejscu możemy ukarać.
1: Ale jednak zadań takich właśnie związanych z ochroną środowiska jest więcej, czy bardziej jednak związanych z ratowaniem zwierząt?
0: Od tak połowy wiosny do połowy jesieni tych interwencji zwierzęcych jest bardzo, bardzo dużo, a później jakby już takie te bardziej z ochroną środowiska, czyli głównie palenie odpadów. Tego jest bardzo dużo, czyli w sytuacji, kiedy przyjeżdżaliśmy na kontrolę paleniska i odnajdywaliśmy to, że w piecu faktycznie są palone jakieś niedozwolone substancje lub w magazynku na drewno czy węgiel też znajdują się pokrojone meble czy jakieś tam elementy parkietowe. Tych wykroczeń było dużo i w tej chwili faktycznie jakby świadomość mieszkańców jest coraz większa i tych wykroczeń jest mniej.
1: Jeszcze nawiążę do samochodu, nowego samochodu, który otrzymaliście państwo dosłownie na początku 2024 roku. Ten samochód wiadomo, że musi być przystosowany do zadań specjalnych. Jak on wygląda, czym się charakteryzuje, czym odróżnia się od klasycznego radiowozu Straży Miejskiej?
0: No po pierwsze jest to samochód terenowy. Podejmujemy interwencje w lasach, gdzie teren jest no, naprawdę bardzo różny i takim klasycznym, zwykłym osobowym samochodem po prostu nie jesteśmy w stanie tam wjechać. Mamy wyciągarkę, stosujemy, pomagając mieszkańcom, kierowcom, którzy gdzieś wjechali w miejsce takie, gdzie mają problem z wyjechaniem. W ogóle ten radiowóz nasz, który jest, to jest jedyny taki radiowóz w Polsce tego rodzaju, ponieważ był on robiony na nasze zamówienie. Tak, oczywiście pomieszczenie, w którym są przewożone te zwierzęta, jest wentylowane, jest tam odpowiednia temperatura taka, żeby ten komfort był większy, będzie można mieć tam 5-6 załóżmy ptaków i dopiero wtedy za jednym razem pojechać do lekarza, więc tych interwencji będziemy z całą pewnością mogli więcej wykonać.
2: Magazyn lokalny.
3: Czas na magazyn reporterów. Dominika Bakura, zapraszam. O słabszych walczą jak lwice. Dziś poznacie historię Lions Club Gdańsk, najstarszego kobiecego klubu w Polsce. W jakie projekty angażują się te silne kobiety? Posłuchajcie.
4: Dzień dobry, Alicja Dudaniec, Lions Club Gdańsk Amber.

0: obecnej kadencji, prezydent Charter, prezydent, który zakładał klub.
1: Jak usłyszałam przed naszą rozmową, warto zrobić z nimi wywiad, bo robią wiele dobrego. I tak można was opisać? Że robicie wiele dobrego?
0: Nie wiem, czy można powiedzieć, że wiele dobrego, ale robimy rzeczywiście dobre rzeczy. Staramy się robić dobre rzeczy, staramy się pomagać, ponieważ hasło Lionsów jest We Serve. We Serve, czyli służymy. Więc służymy pomocą tym, którzy potrzebują.
1: Mhm. No lwy w Gdańsku mają szczególne znaczenie jeszcze.
0: Lwy w Gdańsku tak. My jako klub mamy w swojej nazwie Amber, czyli bursztyn. Klub powstał jako pierwszy klub w Polsce Północnej kobiecy. Były kluby męskie, my jako kobiecy klub 25 lat temu żeśmy się zorganizowały. W październiku 1998 roku w pięknym dworze Artusa był nasz czarter, czyli nasze ślubowanie tam składaliśmy. No i tak od tego czasu sobie działamy już 25 lat.
1: Mhm. Jak przeczytałam na waszej stronie, połączyła was potrzeba pomocy.
0: No generalnie tak, no są to panie, które zawsze chciały coś robić, no a wiadomo, że w grupie można robić więcej, prawda? Dlatego żeśmy się zorganizowały i tak sobie działamy te 25 lat, staramy się pomagać na tyle, na ile możemy, na ile nas stać, na ile nasi, że tak powiem, hojni darczyńcy również nas wspierają, bo jak wiadomo, jest to stowarzyszenie, które jest organizacją pozarządową, prawda? Nie mamy żadnych dotacji. Same musimy na to wszystko pozbierać najpierw środki, żeby potem z tych środków pomagać innym.
1: Mhm. No właśnie, a jak wyglądały te początki, kiedy usiadłyście i stwierdziłyście, zrobimy coś?
0: Nie, miałyśmy takiego wspaniałego naszego, jak to mówimy, ojca chrzestnego. Był to pan Alojzy Bończa-Tomaszewski, który już był w klubie Lionsów i on sobie pomyślał, że dobrze by było, żeby tutaj na terenie Trójmiasta był również klub kobiecy, bo wcześniej w klubach Lionsów byli tylko sami mężczyźni. No i tak sobie, że tak powiem, zapraszał różne panie z różnych środowisk i sama organizacja i przygotowania do powstania klubu, to powiem pani, że trwały 2 lata. Zanim doszło już do takiego, bym powiedziała, już konkretnego zaprzysiężenia i prawidłowego działania, tak? Bo to się przewiązało później z KRS-em, z wszystkimi tymi sprawami, które muszą być załatwione. No i tak jakoś powoli i nasz, że tak powiem, ojciec chrzestny najpierw nam bardzo, bardzo pomagał, wspierał, pokazywał drogę. My też nie miałyśmy pojęcia w ogóle, na czym to wszystko polega. Wiedziałyśmy tylko, że chcemy coś robić, że chcemy coś pomagać, że chcemy gdzieś, komuś gdzieś, kto potrzebuje pomocy być i coś dać.
1: Mhm. Ale jesteście kobietami z zupełnie różnych środowisk.
0: Z różnych. W naszym klubie są prawniczki, lekarze, architekci, no naprawdę cały przekrój zawodu, ale to jest bardzo dobre, ponieważ każda gdzieś ma jakieś swoje, że tak powiem, takie zaplecze zawodowe i wie gdzie i wie co zrobić.
1: Kontakty.
0: Tak, swoje kontakty. No i czasami, nie ukrywam, no tak jak na przykład lekarze, tak? Ponieważ generalnie nasza działalność skupia się na pomocy kobietom i dzieci. No bo prawda jest taka, że kobiety no, chcą pomagać kobietom, prawda? Mhm. A jako kobiety to również są nam bliskie
1: dzieci. Tematy.
0: Więc jeżeli byłaby taka potrzeba, na przykład, że trzeba jakiś wywiad zrobić od strony medycznej, no to już koleżanka lekarka jechała, wywiad robiła, mówiła to potrzeba. Inna z kolei, jeżeli na przykład żeśmy pomagały tam w przebudowie domu jakiegoś, no to już jechała architekt, też pomagała i tak działamy sobie.
1: Mm-hmm. A pamiętacie tą pierwszą inicjatywę?
0: Wie pani, pierwsza inicjatywa generalnie była taka, że jest w Sobieszewie Dom Pomocy Społecznej dla Dziewcząt Niepełnosprawnych. Ten dom jest prowadzony przez siostry Palotynki i tam są same kobiety niepełnosprawne. Tam jest 55 kobiet. I pierwszą naszą taką inicjatywą było, że pojedziemy tam na gwiazdkę. W październiku miałyśmy nasz czarter i myślimy sobie, no może coś

0: trzeba zrobić na gwiazdkę. I żeśmy ufundowały tam takie różne paczki, prezenty dla tych kobiet i się tam wybrałyśmy właśnie przed samą gwiazdką, żeby tam wręczyć. I to był takie pierwsze nasze działanie. I od tego pierwszego działania mija 25 lat, jak cały czas mamy kontakt, cały czas się tam opiekujemy, jeździmy. W tej chwili to już jesteśmy mocno zaprzyjaźnione.
1: Po prostu stałyście się przyjaciółkami, tak, tego miejsca.
0: Tak, tak, tak. No tam jest nie tylko taka, bym powiedziała, pomoc typu materialnego, ale i nasza, że tak powiem, pomoc typu, że jesteśmy tam, tak?
1: Że dałyście zainteresowanie.
0: Że dajemy siebie, że dajemy serce, że dajemy ciepło. Organizujemy różne bale, Andrzejki, Jasełka, Dzień Wiosny, pierwszy dzień lata, także naprawdę, ja pani powiem, w takim domu te dziewczyny, jak my przejeżdżamy, to co my jesteśmy dla nich? Mamy, ciocie, one się poprzytulają. Ja na początku, ja się przyznam, jak pierwszy raz pojechałam, ja przez dwa dni płakałam. Jak wróciłam do domu, mówię, Jezu, ja nie wytrzymam. Ale przełamałam to i no teraz to już tam jestem właściwie takim częstym gościem, bo jest mi to bardzo bliski dom. I powiem szczerze, że jak ja teraz tam jadę, ja nie zauważam żadnego kalectwa. Ja już w ogóle nie widzę, że one są niepełnosprawne. To człowiek zupełnie inaczej później do tego podchodzi. I czasami sobie tak myślę, że ludzie gonią za czymś. Są tacy, że nie widzą w koło, co się dzieje, prawda? Są skupieni na sobie. I myślę sobie tak, jakby takich zabrać tam, tych długich płaszczach z tymi dużymi samochodami, ich tam przywieźć. Jakby tak popatrzyli, to może inaczej by.

widzą wkoło, co się dzieje, prawda? Są skupieni na sobie. I myślę sobie tak, jakby takich zabrać tam, tych takich w tych długich płaszczach z tymi dużymi samochodami, ich tam przywieźć. Jakby tak popatrzyli, to może inaczej by.

0: działając w takiej organizacji, same nabieracie dystansu do życia, że zauważacie jego piękno?
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Wie pani co, wśród moich różnych takich znajomych, którzy wiedzą, czym się zajmuję, czasami do mnie mówią, bo jeszcze przecież zawodowo też pracuję, prawda, mimo że już jestem na emeryturze, się przyznam, ale mówią do mnie, po co ty to wszystko robisz, za czym ty gonisz, gdzie ty będziesz? Bo tak prawdę mówiąc, dla mnie doba to jest za krótka.
0: Zgadzam się.
1: Ma pani też to pewnie.
0: Tak.
1: Ale powiem pani, że prawda jest taka, że im człowiek ma więcej zajęć, tym jest lepiej zorganizowany. Mm-hmm. Ten czas mu się nie rozmywa między palcami, jak ja to mówię, prawda? Jak czasami trochę więcej mam jakiegoś czasu i tak usiądę, to już myślę, gdzie by lecieć, co by zrobić, gdzie zadzwonić, z czym zadziałać. O, i tak to wygląda, no. I zupełnie inaczej się patrzy na życie. My się cieszymy z każdego dnia. Ja codziennie dziękuję, że przeżyłam ten dzień. Że był piękny, że był dobry, że się z kimś spotkałam, że mogłam coś zrobić, że komuś gdzieś pomogłam. To jest naprawdę bardzo wielka wartość życia. Cieszyć się z każdego dnia. Ile jest markotentów, ile jest takich ludzi, którzy są niezadowoleni. No jest ta wrażliwość serca, prawda? Jest ta wrażliwość, jest ta taka, bym powiedziała, czułość, że człowiek czasami sobie myśli, Boże, czemu tak dużo jest takich różnych rzeczy, które doświadczają ludzi niedobrych, smutnych, złych. No ale tak jest skonstruowany świat i tak to wygląda i wiadomo, że my wszystkim nie pomożemy. Staramy się pomagać tym, którzy do nas się zwracają i też nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc. Bo prawda jest taka, że takich organizacji jest kilka na świecie. Są ludzie, którzy bardzo mocno pomagają. No ale tak jest na tym świecie, że jedni mają więcej, drudzy mają mniej.
0: Ale to się zmieniło na przestrzeni lat, bo jak zaczynałyście, to tych organizacji było niewiele. Teraz mamy całkiem sporo.
1: Wie pani co, ale też był inny system. Bo ruch Lions jest ponad 100 lat. Od 1917 roku na świecie, tak? Pierwszy w Stanach Zjednoczonych. U nas dopiero od 1989 roku powstał pierwszy klub Lionsów, więc ten ruch jest w Polsce młody, tak można powiedzieć.
0: W waszym przypadku powiedzenie, że gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść, nie pasuje. Kobiety się dogadują.
1: Tam, no tak, oczywiście, tym bardziej, że no, aż tak dużo to nas nie ma, bo w tej chwili w klubie jest 19 kobiet. Jak zaczynałyśmy, klub powstawał, było 21. Nie, to jest, każda ma jakieś, że tak powiem, swoje zainteresowania i wspólnie można więcej. Ja zawsze mówię, że w grupie zawsze można więcej działać. No jedna osoba, jednej osobie trudno.
0: A można do was dołączyć?
1: No przyjęcie do klubu polega na tym, że do klubu się nie przychodzi, się nie zapisuje. Do klubu jest się, że tak powiem, zapraszanym i ma się tak zwaną osobę wprowadzającą. Czyli któraś z naszych koleżanek, która już jest w klubie, mówi, słuchaj, mam taką fajną dziewczynę, która chciałaby pomóc. I w ten czas zapraszamy taką panią do nas, jest się najpierw kandydatką. Musimy zobaczyć, czy pani chce, czy pani się nadaje, czy pani się sprawdzi. I ta pani musi zobaczyć, czy z nami jej po drodze. I w ten czas składa się ślubowanie i jest się członkiem klubu.
0: A w jaki sposób wyszukujecie osób, które potrzebują pomocy? Czy one się do was zgłaszają? Czy wy szukacie takich miejsc?
1: Bardzo dużo osób do nas się zgłasza. Bardzo dużo, naprawdę. Dostajemy bardzo dużo takich listów z potrzebami różnymi. Piszą mamy dzieci niepełnosprawnych. Prowadziłyśmy też bardzo dużą taką akcję dla kobiet badań mamograficznych. To było w latach 2003-2007. Przebadałyśmy 6 tysięcy kobiet i to wszystko żeśmy finansowały, ale skupiłyśmy się na kobietach z tych terenów takich wiejskich tutaj. Wyszłyśmy w kontakt z gminami. Gmina przygotowywała nam listy pań. Gmina zapewniała dojazd, a my w akademii co sobotę 40 osób przyjeżdżało, 40 pań. I zawsze 2-3 koleżanki z klubu miały tam taki dyżur, żeby powiedzieć trochę.

0: o naszym klubie i żeśmy w ten sposób przez te lata przebadały, mówię, 6 tysięcy kobiet. Z tego muszę pani powiedzieć, że 250 zostało uratowanych. Naprawdę.
1: No właśnie chciałam zapytać.
0: Wykryte w odpowiednim momencie została wykryta choroba, tak? I od razu zostały objęte opieką.
1: Mhm. Czyli tak naprawdę uratowałyście życie.
0: Życie, tak. Miałyśmy cudowną panią doktor Solską, która w Akademii Onkologią się zajmuje i ona z nami cały czas współpracowała i cały czas potem już prowadziła te kobiety, tak, które były zdiagnozowane i pomagała, żeby wyjść z tego.
1: To są projekty na dużą skalę, ale chyba najbardziej łapią za serce te takie pojedyncze historie.
0: Bo w takich pojedynczych historiach, no chyba czasu by nam trochę tutaj zabrakło, bo sporo jednak. I pompy insulinowe, i wózek taki specjalny. Dziewczynka, która grała w tenisa, niepełnosprawna, potrzebowała taki wózek, który był robiony na miarę dla niej, tak? Ona rosła, to pani rozumie, to nie jest, że się kupi jeden wózek, tylko w momencie, kiedy ona, że tak powiem, dojrzewała, to już nowy wózek był potrzebny. Też żeśmy taki wózek. Opiekujemy się również talentami. Mamy wspaniałą młodzież, której fundujemy stypendia i którą prowadzimy, aż już teraz mamy takich, że są doktorami i pracują w Akademii Muzycznej. Również pani, która sama wychowywała 6 dzieci, w tym miała niepełnosprawne, no to kupujemy różny sprzęt, łóżka rehabilitacyjne. Poza tym pod naszą opieką również mamy hospicja. Hospicjum dla malutkich dzieci na Oksywiu, które jest. Tam ufundowałyśmy samochód, który służy paniom, które jeżdżą po tych terenach takich wiejskich, tak? Tak zwane hospicjum domowe. Poza tym tutaj to hospicjum w Sopocie wspieramy. No w różny sposób. No, na przykład kupiłyśmy kuchenkę do kuchni, ale to jest kuchenka profesjonalna. To nie jest taka prania, tylko specjalny ma, że tak powiem, wymogi, prawda?

0: SK2.
1: SK2.
2: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas